0: boju go.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Nie puszczę cię. Dziś noc za krótka na sny. Niech płynie czas, a my...

0: opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Zanim przedstawię mojego gościa, kto jest ze mną w studiu i o czym będziemy dziś rozmawiać, a mamy czwartek, w związku z tym będą tematy prezentujące różnego rodzaju zagadnienia naukowe, to dziś punktem wyjścia będzie taka moja mała, delikatnie publicystyczna refleksja. Otóż tak oglądając czasami różnego rodzaju rozmowy z ekspertami, bo przyznaję, że one, jeżeli chodzi o programy różnego rodzaju telewizyjne, żeby wiedzieć, co dzieje się na świecie, to raczej nie interesują mnie zwykłe informacje, z których niewiele wynika. Staram się posłuchać jakichś rozmów z ekspertami. Jeżeli chodzi o politykę, wydarzenia polityczne, bardzo szeroko rozumiane, już Państwo mniej więcej możecie się spodziewać, kto będzie moim gościem, to najczęściej jest tak, że kiedy już coś się wydarzyło, mamy jakiś poważny kryzys, albo będzie spotkanie na szczycie, na przykład jedzie prezydent Ukrainy do prezydenta Stanów Zjednoczonych, to wtedy zaprasza się politologów i oczekuje od nich, moim zdaniem, troszeczkę jak od wróżbitów i wróżbitek, że oni nagle powiedzą, a o czym będą rozmawiać, jak się te rozmowy zakończą i w ogóle oni mają wszystko wiedzieć. Mało tego, jest jakiś kryzys migracyjny, no to oczywiście też ich zapraszamy i jakiś jeszcze do tego militarno-migracyjny, to oni też będą wszystko wiedzieli, jak należy mu zapobiec, co należy zrobić, kto z kim powinien porozmawiać. I troszeczkę przyznaję, zaczęło mnie to nurtować, no bo w jaki niby sposób? Można oczywiście pewne rzeczy przewidzieć, prawda? Po to się jest tym politologiem, czy jak niektórzy chcą, politolożką do wyboru. Studiuje się ten właśnie oto kierunek, zajmuje się zawodowo tego typu nauką, dziedziną nauki, żeby, no właśnie, czy rzeczywiście móc przewidzieć, no gdyby tak było, to ustalono by pewnie już jeden, jedyny słuszny system. Większość ludzi zgodziłaby się, że oto jest wzorcowy kraj, który zgodnie z tym systemem prawno-politycznym żyje. Wszyscy są tam szczęśliwi, jest to królestwo jak z bajki. No to jak skoro wszystko już ustaliliśmy, wypracowaliśmy na podstawie poprzednich dekad, pokoleń, co będzie dla nas najlepsze, jaki system. No i mamy, budujemy taki kraj, a wszystkie inne przechodzą na właśnie taki system i oto żyjemy w raju, w wielkim ziemskim Edenie. No ale jak wiemy, nie jest tak. Popatrzymy na różne kraje i widzimy, że wszystko to się rozsypuje. Ciągle mamy jakieś dyktatury, najróżniejsze systemy. No i nie wiem, czy politolog jakikolwiek jest w stanie to wszystko ogarnąć i zrozumieć, aczkolwiek próbować oczywiście trzeba. I teraz już nareszcie powiem Państwu, kto jest moim gościem. Jest to dr Ewa Skrabasz, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, Ewa.
2: Dobry wieczór, wszystko się zgadza, jestem.
1: Nie wiem, na ile oczywiście zgadzasz się z tym, co powiedziałem. Ja wiem, że też powiedzenie politolog i politologia jako dziedzina, kierunek też studiów, no to jest obszerny, myślę, worek. On pewnie składa się jeszcze z wielu poddziedzin.
2: To prawda.
1: Więc byłoby to krzywdzące, ale najczęściej mówimy, zaprośmy politologa i on nam powie, co w związku z tym, czy możemy oczekiwać wojny światowej, czy nie, prawda? Czy ty w ogóle podjęłabyś rozmowę, gdybym ci zadał takie pytanie, czy porozmawialibyśmy o tym, czy będzie wojna, powiedziałbyś, nie, no niepoważne, panie redaktorze, to no tak, czy można próbować?
2: Myślę, że moglibyśmy sobie pospekulować, ale właśnie mając świadomość, że próbujemy przewidzieć, co z tej układanki, którą dziś na stole mamy, czyli z tych danych, które są dla nas dostępne, o, tu swoją drogą jest też istotne zastrzeżenie, no właśnie z danych, które są dla nas dostępne. Jest pewnie więcej danych, o których my nie wiemy. No właśnie, w gabinetach różnego rodzaju są one zamknięte i ściśle strzeżone. I my trochę gramy właśnie w taką grę, której być może reguł do końca nie znamy, prawda? Więc rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji na poziomie przewidywania, choć kusiło mnie przy tym wstępie twoim, żeby zacząć od tego, że tak, owszem, na studiach politologicznych w ramach politologii mamy takie sekretne przedmioty, które dają wyjątkowe umiejętności. To by było marketingowo niesamowicie pociągające, ale nie, nie mamy żadnej szklanej kuli ani innych akcesoriów wróżbickich, więc możemy polegać tylko na swojej wiedzy, choć chyba pewnie też wyobraźni.
1: No właśnie, bo z nauką jest tak, że od nauki najczęściej mamy oczywiście ustalony pewien kanon, wypracowane narzędzia, no bo jednak jest to dziedzina nauki. Więc tak jak mówisz, nauka może bazować tylko na danych, twardych danych, aczkolwiek tak moim przynajmniej zdaniem, jeżeli chodzi o politologię, bo mamy te podstawy typu, na pewno studentka musi poznać różne systemy polityczne. Nawet pamiętam, był taki podręcznik systemy polityczne świata i tak dalej.
2: Nawet prowadzę takie przedmioty.
1: No proszę, no to jakby idealnie.
2: I oczywiście
1: mamy pewne kategorie, pewne dane, które mówią nam, kiedy i jakie warunki należy spełnić, kiedy mamy do czynienia z takim, a nie innym systemem, czy on jest parlamentarny, demokratyczny i tak dalej, i tak dalej. Tym nie będziemy się specjalnie zajmowali.
2: Uspokajamy państwa, nie zanudzimy.
1: Ale mam na podstawie też swoich obserwacji na przestrzeni naprawdę już całego życia i wielu różnych przemyśleń. Tak pomyślałem, że politolog, że to jest jakby ta baza, historia, narzędzia. Będzie to statystyka na pewno, jakaś dyplomacja jeszcze w to wszystko wchodzi. No najróżniejsze, różne poszczególne rzeczy.
2: Myślę, że też interdyscyplinarności tutaj nie unikniemy. Będzie i socjologia, będzie i psychologia społeczna. Żeby rozumieć tę złożoną rzeczywistość, społeczno-polityczną, to trzeba orientować się troszkę szerzej. Ale ten trzon będzie rzeczywiście taki politologiczny, bo tak jak powiedziałeś, będą kwestie systemów politycznych, będą kwestie instytucji, oczywiście też historia ustroju, chociażby, choć ustrój to bardziej kategoria prawników, ale to rozumiem, że tutaj się nie będziemy o nic kłócić i sprzeczać i będziemy sobie właśnie podsyłać i wymieniać się różnymi pojęciami. Swoją drogą, kiedy tak wprowadzasz, to też myślę, że warto wspomnieć o samym początku i o wielkim sporze o naukowość tego typu dziedzin, dyscyplin, bo oczywiście, kiedy one się zaczęły pojawiać, to nauki ścisłe, matematyczne, biologiczne, w lekceważący sposób, czy przedstawiciele tych nauk, traktowali właśnie tych, co to myślą, że przewidzą przyszłość. Przecież jak macie te swoje dane, a nie potraficie powiedzieć, co się zadzieje właśnie w tym i w tym wypadku, w tej sytuacji. A zatem, co to jest za nauka? W biologii, jak powiemy, że coś ma cztery kończyny, ogon tej i tej długości, uzębienie takie albo brak uzębienia, to plus minus powiemy, jaki to gatunek, rodzina i tak dalej. W politologii nie zawsze 2 plus 2 to będzie 4.
1: I to jest właśnie ten moment, który dla mnie staje się najciekawszy w naszej rozmowie, myślę też, i w rozważaniu o, gdybym sam miał zostać politologiem, a jakoś tak nie porywa mnie to szczególnie.
2: Mnie wciąż i niezmiennie bardzo.
1: Ale nie dziwi mnie to. A jak zacząłem o tym myśleć poważnie, przygotowując się do naszej rozmowy, to pomyślałem tak, że bez znajomości psychologii właściwie nie da się być dobrym politologiem, dlatego że choćbyśmy nie wiem, jaki system opisali i ustalili jego ramy, to czynnik ludzki jest tutaj zawsze tym, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bo możemy powiedzieć, w jaki sposób oczywiście Hitler doszedł do władzy, żeby już powołać się na tego najbardziej chyba znanego. Prawda? Mamy więc kryzys gospodarczy, więc trzeba znać się na ekonomii. Kryzys gospodarczy, ale skąd się wziął, prawda? Był jakiś traktat wersalski, to musimy jednak te elementy też prawa i wiedzieć, dlaczego.
2: Historii, on w jakichś określonych konsekwencjach historycznych zaistniał, kontekstach.
1: Ktoś się poczuł pokrzywdzony, ale nagle wiemy, że jeżeli chodzi do Anschlussu, ale wchodzą na Słowacji. Na Słowacji mieszkają Niemcy, a więc też tak naprawdę demografia. Musimy wiedzieć, że granice to my możemy sobie chcieć mieć Polskę od morza do morza, jak niektórym się marzy, ale po drodze trzeba mieć świadomość, jakie narody tam mieszkają, jacy ludzie i czy oni będą szczęśliwi z tego powodu.
2: Kłania się XIX wiek i tworzenie się wówczas w państw narodowych, które rzeczywiście dookreślały terytorium wokół tych grup właśnie narodowych, ale na obrzeżach zawsze będziemy mieć mieszankę.
1: I to jest też jest ważne, dlatego że dziś coraz częściej u niektórych ugrupowań pojawiają się takie właśnie, że oto w Europie obserwujemy wielki zwrot ku państwom narodowym. I ja myślę sobie, już nie tylko ze względu na wielokulturowość europejskich krajów. Jest to dosyć dziwne i moim zdaniem nie wiem, jak miałoby to wyglądać.
2: Moglibyśmy się tutaj chyba pokłócić elegancko i ciekawie, ale jak rozumiem nie
1: ale też właśnie
2: nie
1: przez te pogranicza, bo mamy kwestię nawet Tyrolu, akurat nie wymyślam.
2: Ale to jeden z takich klasycznych podziałów w ogóle socjopolitycznych, które właśnie genezę mają w XIX wieku, właśnie w momencie tworzenia się państw narodowych i tak dalej, kiedy mówi się właśnie o jednym z takich punktów definiujących poglądy obywateli, zagospodarowane oczywiście później przez podmioty, jakimi są partie polityczne, czyli reprezentacja tych poglądów na płaszczyźnie politycznej. To centrum, peryferie, centrum rozumiane właśnie jako to państwo narodowe i peryferie jako te mniejszości. To w jakimś sensie problem czy kwestia jak państwo stare, no ale w nowej odsłonie, w nowych okolicznościach też, więc myślę, że tutaj różne też by były uwarunkowania. Ale wracając do tej interdyscyplinarności, bałabym się powiedzieć, że politolog musi się znać na wszystkim. Chciałabym powiedzieć, żeby się znał na czymkolwiek. To będzie szczęśliwa sytuacja i ja chciałabym być politologiem, który zna się na czymkolwiek. Natomiast musi mieć świadomość właśnie złożoności tej materii, którą się zajmuje. Bo politolog nie będzie specjalistą od psychologii społecznej, od socjologii i tak dalej, no ale właśnie podstawowe pojęcia czy podstawowe zależności musi znać, żeby chociaż zwrócić się do innego eksperta, jeżeli jakaś kwestia wymaga pogłębienia. To, co powiedziałeś o czynniku ludzkim, no to jest jedna z największych takich obok czynników losowych. To będą takie dwie największe zmory, jeśli można powiedzieć, politologów, no bo one de facto rujnują najczęściej precyzyjne przewidywania. No bo z jednej strony mamy jakiegoś człowieka, owego eksperta, o którym mówisz, który jest politologiem, ma jakąś wiedzę właśnie z tych systemów, z instytucji, historii politycznej i tak dalej, i tak dalej. Jest to solidny kawałek wiedzy. I rzeczywiście zapraszamy go, żeby wypowiedział się o jakimś wydarzeniu, które dzieje się tu i teraz. I on całkiem sensownie może wysnuć parę scenariuszy. Bałabym się tych, którzy powiedzą, będzie tak.
1: Tak, też się boję.
2: Tak, jednowymiarowo, że na pewno będzie tak. Bałabym się też o ich komfort psychiczny, no bo to się rzadko sprawdza. Ale powiedzmy, że pokażą jakieś najbardziej prawdopodobne 2-3 scenariusze. Nie przesadzajmy też z wielością. I rzeczywiście, jak sobie tego posłuchamy, to się trzyma kupy, że takim potocznym językiem to określę, i ma to taki sens na nasze ucho i oko, no ale później dzieje się coś takiego, co wywraca stolik do góry nogami. Niejednokrotnie na przykład w kontekście koalicji. Matematycznie zresztą są takie wzory, wprost wzory matematyczne, które pokazują, jakie koalicje są optymalne. Bierze się tam pod uwagę zarówno, no w takim najprostszym modelu, liczbę mandatów, no ale w tych ciut bardziej złożonych uwzględnia się też profil ideowy partii. No jak wiemy, no przynajmniej powinno mieć to znaczenie. Zakładamy, że jak partie są bliżej na osi tej lewica-prawica bliżej siebie, no to będzie trwalsza koalicja i w ogóle możliwa, taka bardziej oczywista, naturalna. Później oczywiście powstają koalicje egzotyczne. Mieliśmy koalicję jamańską, od flagi Jamajki była nazywana, ale to były kolory partii niemieckich i ona rzeczywiście była egzotyczna, jedną z tych takich egzotycznych. No, tam byli wszyscy, prawda, z każdej strony. One najczęściej są mniej stabilne, w związku z czym, no właśnie, będziemy obstawiać, że, no i są dziwne w ogóle, prawda, że się zdarzają, są egzotyczne, rzadko spotykane. No więc będziemy obstawiać w punkcie wyjścia, że raczej się zdarzą te bardziej prawdopodobne. No ale właśnie. Później się okazuje, że przecież ten lider z tamtym liderem
1: to ma
2: taką historię, że choćby tam matematycznie, ideowo i na wszelkie możliwe sposoby się wszystko zgadzało, to koalicji i tak nie będzie. A z drugiej strony będziemy mówić, nie no, takie wydarzenie się nie ma prawa ziścić, a się zdarzy. No i właśnie, i tutaj jest być może też przestrzeń dla intuicji i wyobraźni. Ja bym nie lekceważyła też takich czynników. To nie jest owo już naukowe szkiełko i oko, no ale przecież powiem geniusz, na przykład twórców różnych, tu abstrahuję trochę od politologów z tym geniuszem, ale geniusz twórców polega na tym właśnie, że się dają poprowadzić właśnie owej intuicji, wyobraźni. I myślę, że naukę też można jak sztukę traktować. I ci, którzy głoszą w pewnym momencie jakieś poglądy, które innym wydają się przedziwne, czy koncepcje, a później niekiedy, zaznaczając jednak właśnie, że niekiedy, mają rację. Ale tego by nikt, powiem nawet przy zdrowych zmysłach, nie wymyślił. No chyba, że przy pięknej wyobraźni i dobrej intuicji.
1: No to prawda. No, zresztą bardzo wiele koncepcji, które powstaje, są, gdyby im się przyjrzeć tak w pierwszym odruchu, one są bardzo ładne. No, nawet ta koncepcja Unii, prawda, europejskiej, czyli wspólnoty. No, no akurat należysz, na przykład myślę, że mogę to powiedzieć, do wspólnoty chrześcijańskiej. Przecież kiedy tutaj słowa wspólnota użyjemy, no to ona jest piękna, ona jest budująca.
2: W każdym wymiarze.
1: W każdym wymiarze,
2: gdzie mamy właśnie ludzi, których coś łączy, gdzie mają właśnie ten wspólny mianownik.
1: Mogą się kłócić, mordować, nienawidzić.
2: Potrafią się dogadać na jakiejś płaszczyźnie, tak.
1: Cudownie.
2: A później wchodzą w grę motywacje, interesy. No i też tak powiem, nie możemy być zdziwieni, bo myślę, że tego wątku też musimy dotknąć, że polityka, a być może w konsekwencji niektórym się zlewa z tymi politologia, niesłusznie, bo politologia to jednak nauka o pewnej rzeczywistości, prawda? Polityka jest tą praktyką, choć też mamy idealne to pojęcie polityka jako troska o dobro wspólne właśnie, skoro tej wspólnoty już dotknęliśmy. Ale właśnie, mamy bardzo kiepskie skojarzenia z polityką i nam się ona kojarzy w ogóle z jakimś brudem, rynsztokiem. No i właśnie, wszystko co najgorsze, a reprezentowane przez człowieka, to tam znajdziemy i mówimy, no nie dziwi nic, no wiadomo, prawda, każdy ciągnie kołderkę w swoją stronę. Okej, no powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy ludźmi, ułomna jest natura ludzka, skoro chrześcijaństwo to wybrzmiało, to powiem grzeszna w tych kategoriach, no ale nie tylko tacy jesteśmy. I gdybyśmy chcieli uczciwie spojrzeć na politykę, to znajdziemy też piękne postawy, piękne historie, choć gwoli uczciwości trzeba powiedzieć, że ostatecznie w polityce liczy się skuteczność. I przypomniał mi się chociażby w tym momencie niegdysiejszy marszałek Marek Jurek, który stracił swoje stanowisko, właściwie oddał je. Tam była kwestia kompromisu aborcyjnego, on nie był w stanie się zgodzić na zmianę, którą proponowało też jego środowisko. No i właśnie zrezygnował z pozycji, z tego urzędu, który jest, to jest druga osoba w państwie, prawda? Mówimy to, wielokrotnie powtarzamy. A jednak właśnie w imię pewnego ideału, pewnych wartości własnych, ważnych dla siebie, zrezygnował. Powiemy, piękna postawa, ale gdy zmierzymy to skutecznością, no to będziemy podziwiać Marka Jurka pewnie jako człowieka, pytanie czy jako polityka. Dużo dylematów się tutaj też pojawia, ale ja tak wrzucam ten wątek, żeby sobie też nie spłaszczać tej rzeczywistości politycznej. I przy okazji pokazujemy w ten sposób, jaka to jest fascynująca przestrzeń. Ja w ogóle niejednokrotnie zachęcam studentów,

0: niestety często frustrująca. Pełna zgoda. Natomiast no, ciekawe jest obserwowanie, badanie i opowiadanie o tym, jak słychać.
1: O, to prawda i uważam, że przede wszystkim należy to robić, bo jednak z każdym kolejnym opracowaniem, każde kolejne doświadczenie opisane, zebrane później, czy to w publikacje naukowe, czy w książkę, daje nam jednak pewien punkt odniesienia. Przede wszystkim, no, skoro już wiemy, że na przykład podpisywano najróżniejsze traktaty, a później te traktaty łamano, to możemy domniemywać, bo możemy się cieszyć oczywiście i ogłosić wielki sukces, że to podpisaliśmy i uścisnęliśmy sobie ręce, ale historia uczy nas i ten czynnik ludzki właśnie,
0: to co,
1: że
0: będziemy cynikami, no, na wszystko będziemy tak patrzeć?
1: A przynajmniej patrzeć sobie też na ręce i w 100% chyba nie ufać. Ja wiem, że to brzmi straszliwie.
0: To ja powiem to inaczej, żeby się urealniać.
1: No właśnie.
0: Żeby nadzieję w takich sytuacjach mieć, no bo jeżeli jest coś dobrego, coś pozytywnego, wspomniałeś początek Unii Europejskiej, no przecież piękne idee za tym stały. Nie wiem, czy już się zaczęły, czy mają się zacząć nawet procesy beatyfikacyjne niektórych twórców, więc to też pokazuje właśnie, jaki potencjał tam pewnych idei był u początku. No, jest co jest, prawda? Jest instytucja ludzka, którą już kilkadziesiąt lat obracamy w rękach i która już obrosła, prawda? Jest ta biurokratyzacja, ona stała się wartością samą w sobie. No, słyszymy o tych różnych aferach, gdzie czytamy miliony czy miliardy poszły do jakiejś kieszeni. No, a z drugiej strony cieszymy się wciąż, nie wiem, strefą Schengen, chociażby są wakacje, więc dużo podróżujemy i znowu jednowymiarowa ocena nie byłaby uczciwa. Ale jeszcze wrócę do tego wątku, bo myśl miałam taką, kiedy mówiłeś, że z każdym artykułem, opracowaniem dowiadujemy się czegoś więcej. Bo myślałam, że najmniej korzystają z tego chyba politycy, czyli praktycy.
1: O tak, no na pewno. Bo nie mam wątpliwości.
0: Bo wiesz, pamiętam nawet wiele takich tekstów, no właśnie, bardzo praktycznych, opisujących tę naszą polską rzeczywistość, ten nasz system polityczny, analizującą właśnie i działanie partii, i różnych instytucji, podmiotów i tak dalej. Z czego naprawdę można by się czegoś nauczyć. I wydaje mi się, że no, gdybym się tym w praktyce zajmowała, to bym sięgnęła po to. Chyba politycy niekoniecznie, choć z drugiej strony mają doradców. I to być może ich rola bardziej, żeby czytać, analizować i podpowiadać.
1: Też mam wrażenie, że ci doradcy coraz częściej raczej są z obszaru PR-u, prawda,
0: marketingu,
1: jak ładnie występować, jak ładnie przemawiać, jak przewracać oczami, składać rączki w budkę, trójkąciki. Tak, ale to ja wiem, bo było dosyć głośno o tym i też czasami tego typu eksperci zaczynali się pojawiać, którzy na przykład mówili, że niebieska koszula, odpowiednie tło w tle.
0: No to przypomnę, pierwsza kampania prezydencka w efekcie wygrana dla Aleksandra Kwaśniewskiego.
1: Wiedziałem, że będziesz wiedziała, jak powiem niebieska koszula.
0: Tak, to 95 rok.
1: Raczej zostało, no.
0: Kiedy zmierzył się, no pamiętamy, z Lechem Wałęsą, który był po swojej pierwszej kadencji. No i rzeczywiście ten przedstawiciel przecież jeszcze PZPR-u, tej partii, którą przecież odrzucili Polacy w 89, ale którą wybrali już później w 93. No nie jakaś miażdżąca większość, no ale SLD tworzyło wówczas rząd z PSL-em. No i w trakcie tej kadencji mamy te drugie wybory prezydenckie, drugie powszechne i rzeczywiście Aleksander Kwaśniewski korzystał wtedy z pomocy specjalistów z Francji. No i właśnie ta błękitna koszula to jest od razu, przynajmniej na tej polskiej scenie, on był pierwszy i skuteczny, jak się okazuje.
1: A z drugiej strony oczywiście, bo pamiętam te czasy, kiedy PSL, czyli komuniści wracają do władzy, bo tak należy powiedzieć, myślę, czy też postkomuniści.
0: SLD, PSL.
1: Tak. Naukę, którą możemy z tego wyciągnąć, bo dla mnie, dlaczego wrócili? Dlatego, że i sam pamiętam, bo już pracowałem wtedy, jakie było ogromne, wielkie rozczarowanie, jak zaczynały upadać pierwsze zakłady, czyli ludzie głosowali bardzo pragmatycznie. Miało być cudownie, mieliśmy mieć zachód, czyli mamy wszystko to, co mamy, pracę, mieszkania i tak dalej, tylko teraz jeszcze będziemy mieli zagraniczne samochody, zagraniczne telewizory i wszystko to, co na zachodzie. Tymczasem tak się nie dzieje.
0: Mało tego, tej pracy nie było, prywatyzacja,
1: tak,
0: jak się mówi,
1: tracimy.
0: Dzika prywatyzacja, tak? No, ci przegrani transformacji przecież pojawili się wtedy od razu, no zresztą mówimy, że dopiero tak na dobrą sprawę Prawo i Sprawiedliwość, tak się też tłumaczy ten sukces 2015 roku, no właśnie zauważyło tę grupę i odniosło się do niej i to też często się to sprowadza wyłącznie do takiego poziomu właśnie ekonomicznego, w 500+ i tak dalej, ale tutaj bardzo ważny był też czynnik taki godnościowy, że ci ludzie zostali, ta grupa została zauważona, no masa ludzi, bo to

0: rzeczywiście sporo. Tak, to właśnie będą bardzo złożone sytuacje i to nie wiem, czy to wtedy od razu pojawiło się to hasło głosowanie portfelem czy różańcem. Jako ta esencja tego, czy głosujemy właśnie z tych względów ekonomicznych, czy bardziej ideowych. I na to też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tu musielibyśmy sobie każde wybory oglądać po kolei, a na dodatek zawsze pamiętajmy, ostateczna odpowiedź będzie uogólnieniem. Bo przecież motywacje będą tak różne, jak różni są wyborcy, a oni są bardzo różni. My jesteśmy bardzo różni. Więc też może to jest też ważne takie zastrzeżenie, że no właśnie analiza różnego rodzaju wyników i tak dalej, no zawsze musi mieć to zastrzeżenie, że odnoszące się do metodologii, jak duża była grupa, jaka metoda była użyta i tak dalej, i tak dalej. Bo jak ja powiem po zajęciach ze studentami na naszym wydziale, że polscy studenci uważają, no to będzie równie prawdziwe jak to, że ja mam szansę zostać Miss World, nie przymierzając.
1: Tego wątku nie będę poruszał.
0: Przez grzeczność.
1: I się na ten temat wypowiadał. Natomiast rzeczywiście jest tak, że gdyby nawet teraz zaprosić politologa i on ma te wszystkie dane, czyli przeanalizował różne kampanie, które się do tej pory, powiedzmy już od 89 odbywały, że on dzięki temu może dać jakiś patent i wskazówki jasne, że już skoro wiemy to i to, to teraz trzeba zrobić to i to i wygrać wybory. To też tak nie działa, dlatego że zmienia się społeczeństwo, zmienia się nasze myślenie. Mówisz o tej złożoności, że już ten podział portfel i różaniec też nie działa, dlatego że kiedyś jeszcze było tak, że albo na wioskach to w ogóle nie ma sensu robić przecież tam specjalnie kampanii, oni chcą tylko chleba i igrzysk, jest cała ta grupa bardzo lekceważona. Dziś coraz więcej osób się kształci. To jest zupełnie już się to
0: dzisiaj
1: zmienia.
0: Wieś jest, w ogóle tak myślę, że nie ma jednej wsi, bo kiedyś rzeczywiście można było mówić wieś, a przecież wieś ta blisko miasta to najczęściej to już są sypialnie miejskie, prawda? Co może się i podobać, i nie podobać na przykład tak zwanym starym mieszkańcom tych miejsc, no bo też charakter tych miejscowości się zmienia. Ale właśnie inaczej inne będą wsie na przykład na Opolszczyźnie, bo to i pogranicze mamy i tak dalej, a inne w centralnej Polsce czy na wschodzie. To prawda, że jeżeli ktoś będzie się odwoływał do, i to na tym przykładzie właśnie bardzo fajnie widać, takiego jednowymiarowego widzenia świata, to przegra, to się pogubi. Ale w samej kampanii, zresztą nie tylko wydarzenia krajowe przecież mają wpływ. No, wojna na Ukrainie przecież została wywołana poza Polską. Kryzys w Zatoce, który cały czas trwa. Izrael i tak dalej. To wszystko jest gdzieś obok nas albo dalej, ale też przecież ma wpływ, bo układa się w jakąś całość. Swoją drogą w trakcie kampanii wyborczej ci, którzy mają najwięcej na to pieniędzy, bo to też są kosztowne rzeczy, no właśnie sztaby wyborcze korygują strategię. Przecież kampania wyborcza, mówimy, zaczyna się na drugi dzień po wyborach, ale ta formalna no, trwa powiedzmy kilka miesięcy. Trzeba mieć na nią jakiś pomysł, bo trzeba zacząć i wiedzieć, dokąd się zmierza. Ale najczęściej konieczna jest korekta, no bo reagujemy na to, co zrobili kontrkandydaci, czy to są osoby konkretne w wyborach prezydenckich, czy podmioty, czy partie w wyborach parlamentarnych, ale reagujemy też właśnie na wydarzenia. Pamiętamy 97 rok. Opolszczyzna doskonale pamięta powódź i sławetna wypowiedź ówczesnego ministra Cimoszewicza, który powiedział, że trzeba się było ubezpieczać. No, to jest cena, którą później SLD musiało zapłacić, AWS wygrywa wybory. I znowu oczywiście nie przez jedną wypowiedź Cimoszewicza.
1: Ale to pokazuje jego mentalność, jego stosunek do człowieka, do pewnej grupy ludzi.
0: Ale to się niosło.
1: Jaki jest.
0: To się niosło i coś zrobiło. Bo znowu, nie sprowadzałabym wyniku wyborów do jednej wypowiedzi jednego człowieka. Choć bywa tak, znowu teraz myślę o Donaldzie Tusku, który wrócił z Europy i przejął znowu stery w Platformie po tym, jak właśnie ją zostawił w rękach Ewy Kopacz, Grzegorza Schetyny, Borysa Budki i ruszył Tuskobusem w Polskę i właściwie on wygrał wtedy Platformie te wybory, bo no, ja nie sądzę, żeby wtedy Platforma była w stanie to udźwignąć. No ale też traktujemy to jako, mówię, on wygrał, w sensie dał ten impuls.
1: A to na pewno.
0: Wrócił znowu przywódca obóz jest wokół niego, już nie ma tych dyskusji w partii. No, Borys Budka, no, bez żadnej kokieterii, trzeba powiedzieć, no, nie miał żadnej porównywalnej pozycji z Donaldem Tuskiem. Zresztą żadna z tych osób, które wcześniej wymieniłam. No i właśnie, wraca Tusk, ów Tuskobus, to nie był PO-bus, prawda? Tylko Tuskobus, czyli z jednej strony widzimy rolę jednostki, jaka jest ważna, ale znowu powiedzenie, choć ja symbolicznie tak powiedziałam, Tusk wygrał im te wybory, ale rozumiejąc to w ten sposób, że Tusk ich pociągnął. Tak jak mówimy, nie ma PiSu bez Kaczyńskiego, no teraz jesteśmy w tym arcyciekawym momencie po rozłamie w tej partii.
1: No tak, bo...
0: I rzeczywiście ciekawe, co się stanie, bo tu już nie mamy klasycznej sytuacji, w której jest zmiana warty w samej partii, tylko się partia podzieliła. Bardzo ciekawa jestem tej dynamiki, no ale, ale właśnie, raczej możemy przypuszczać, spekulować dziś bardzo, bardzo tak, zwłaszcza, ostrożnie.
1: Zwłaszcza, że póki co wygląda to bardziej na kwestię właśnie ambicjonalną, taką, że ja chcę coś nareszcie po swojemu, a nie tylko, że ktoś mi powie, to mogę albo nie mogę. No nikt nie chce być raczej popychadłem, mało komu.
0: Choć programowo... programowość tego rozłamu jest też widoczna, ale tak jak mówisz, to co mówiliśmy wcześniej, to co między ludźmi się dzieje, czyli
1: tak,
0: właśnie...
1: Tak, bo niby nie do pomyślenia wcześniej, a jednak, bo jednak czasami jak człowiek już spotka się raz, drugi, trzeci, pojeździ po Polsce, to też jest tak, że... I tutaj nie wiem, czy... Ale pozwolę sobie, bo mi się to skojarzyło, że gdyby wcześniej, bo to jeżdżenie coraz częstsze w teren też nie było na początku takie oczywiste. Wybierano tylko bardzo duże miasta, właśnie lekceważono mniejsze ośrodki. Natomiast w tej chwili to jest prawdziwe tournée, a ja uważam, że no, gdyby obserwowano to, co na bazie wspomnieliśmy o chrześcijaństwie, co zrobił Jan Paweł II, czyli to naprawdę intensywne pielgrzymowanie, to przecież każdy doskonale wie, że czymś innym jest obejrzeć sobie lidera, czy przywódcę swojego religijnego, czy politycznego, dowolnego, gdzieś tam w telewizorze, czy po słuchaniu w radia, a inaczej się poczujemy, kiedy on do nas przyjeżdża.
0: I zobaczymy go choćby z 50 metrów.
1: Dokładnie. I przede wszystkim czujemy się docenieni, dowartościowani, prawda?
0: Bo tu u nas, to prawda.
1: I to wzmacnia cały system, bo lepiej się czuje, nawet jeżeli był kryzys w danym państwie, w danym kraju, w kościele, że ludzie zaczęli mniej chodzić i tak dalej. Nagle taka wizyta to wszystko konsoliduje, znowu przywraca nam, aha, to my rzeczywiście...
0: Znaczy, w przypadku Jana Pawła II to w ogóle była rewolucja, bo nikt, żaden papież wcześniej tego nie robił. Ale ja myślę oczywiście od razu o
1: polityka też
0: kampanii.
1: Watykanu, mimo wszystko uważam. Poza misją krzewienia wiary, to jednak miało wymiar polityczny, moim zdaniem. Dla Kościoła jako instytucji oczywiście i tego...
0: To bardziej wspólnotowy, jednak taki scalający, tak, ale ja myślę od razu o kampanii 2010 roku i o przegranym tych wyborów, ale tutaj nikt nie miał złudzeń, że on może wygrać, Grzegorzu Napieralskim. Bo oczywiście absolutnie nie był pierwszy i tak dalej, ale wtedy tak właśnie bardzo ważne okazało się to, że on tak mrówczo jeździł po tej Polsce w jego samym środowisku, czyli w SLD wówczas to był jeden z tych młodych wilków. I niektórzy mówili, że sami koledzy go trochę wystawili, żeby się skompromitował, a część środowiska mu, własnego środowiska kibicuje, a część niekoniecznie. A on się rzeczywiście zabrał do tej pracy tak solidnie i jeździł, pamiętam, pod zakłady pracy jakieś takie duże. Rano tam był, dawał ludziom jabłko, ściskał rękę i rzeczywiście wychodził sobie w ten sposób, wyjeździł trzeci wynik. Wiadomo, nie był faworytem, nie miał żadnych szans na zostanie prezydentem. Ale wielu było zaskoczonych właśnie tym jego wynikiem w kontekście przewidywań wstępnych. Zaskoczył. On swoją drogą, to też taka ciekawostka a propos marketingu, ja go kojarzę jako jednego z nielicznych, polityków, który postarzał swój wizerunek na plakacie wyborczym. Prezydentem, kandydatem na prezydenta w Polsce można być dopiero po ukończeniu 35 roku życia. On ledwo co chyba wtedy skończył. No tak, był niewiele chyba poza tą granicą. Był chyba najmłodszy w tej stawce, a w każdym razie w tej jakiejś względnej czołówce. My jednak głowę państwa kojarzymy właśnie z takim
1: statecznym,
0: tak, właśnie
1: prawda,
0: z doświadczeniem i tak dalej. We Włoszech to jest 50 lat chyba ta granica. Ale właśnie, i on zwykle widzimy na plakatach ludzi, którzy się liftingują, prawda? I niektórych nie jesteśmy w stanie poznać. Później ktoś stoi koło plakatu, my się zastanawiamy, to na pewno ta pani, to na pewno ten pan. Co to z jej nazwiskiem jest za jej plecami, czy za jego plecami. Tymczasem Grzegorz Napieralski dodał sobie trochę siwizny, I jakieś zmarszczki chyba nawet miał, więc to też taka ciekawa opowieść, że i tak można, właśnie, bo tego wymaga kampania.
1: A wydawałoby się i każdy tego mniej więcej przynajmniej oczekuje, że jednak konkrety, co tak naprawdę zrobicie, ale może to wynika z tego, że później z tego, co zrobicie, i tak niewiele niestety najczęściej wynika. Z różnych oczywiście też względów. Ja nie jestem tu absolutnie złośliwy, jestem realistą. Wszędzie tam, gdzie będą koalicje, będą pewnego rodzaju ustępstwa, pewnych rzeczy zdrowo myślący, śledzący te wydarzenia i przede wszystkim interesujący się polityką, bo dla politologa to powinna być rzecz oczywista, że to wszystko będzie uwzględniał.
0: No tak, w systemie większościowym, tak jak właściwie patrząc europejsko, jedynie Wielka Brytania, choć tam i tak już mamy, jak się mówi, nie dwupartyjny, tylko dwuipółpartyjny, on się też bardzo, bardzo zmienia, ale rzeczywiście tam do pewnego przynajmniej momentu obserwowaliśmy taką sytuację, program partii staje się programem rządu, jakkolwiek źle nam to brzmi, z przeszłością nam się kojarzy, tak, prawda, program partii z programem narodu, tak. Ale bez tych naleciałości, rzeczywiście partia startująca w kampanii prezentowała program i w systemie większościowym uzyskiwała władzę i samodzielną, w związku z czym ten program kampanijny stawał się programem rządowym. U nas, jak powiedziałeś, z oczywistych koalicyjnych względów, no tak się nie dzieje. I chyba pierwszą partią, która zaskoczyła rzeczywiście realizacją programu, było Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach. Wielu się oburzało, a co wy robicie?
1: Nareszcie ktoś robił to, co chciał.
0: A oni pokazywali,
1: bo my się dziwimy.
0: Hello, mieliśmy to w swoim programie.
1: Bo mało kto czyta program. To jest tak jak troszeczkę z ulotkami, z umowami. Ktoś podpisał umowę, kupił sobie pralkę, nagle okazuje się, że przychodzi mu jakiś tam likwidator i tak. I potem mu pokazuje, ale wie pan, tutaj było napisane w tej
0: małym
1: umowie,
0: druczkiem.
1: Prawda? Małym druczkiem. I niestety musimy być przygotowani na to, że w polityce tego małym druczkiem jest też sporo.
0: Ja pamiętam, nie przypomnę sobie, która to była kampania, ale skończyła się jakaś kampania wyborcza, parlamentarna. Ja nie pozbierałam sobie w trakcie wszystkich materiałów i tak ruszyłam w tur po tych opolskich siedzibach partii politycznych parę dni po wyborach. Naprawdę parę dni. I naprawdę rozumiem, że ktoś powiedziałby mi wówczas, no nie mamy materiałów wyborczych, no bo rozdaliśmy to oczywiste w czasie kampanii, no ale proszę przyjść za tydzień, za miesiąc, będziemy je mieli, bo oczywiście to drukujemy. Wyobraź sobie, że usłyszałam taki tekst, a właściwie dostałam materiały, bo to nawet nie to, że usłyszałam, tylko dostałam materiały wyłącznie w siedzibie, uwaga, uwaga, samoobrony. Dostałam wszystko łącznie z projektem konstytucji. Żadnej innej siedzibie nie otrzymałam materiałów i nie otrzymałam też zapewnienia, że no będą, proszę przyjść za jakiś czas. Traktujemy te materiały wyborcze, i to nie tylko my, wyborcy, ale i ich twórcy, jako materiały kampanijne jednorazowego użytku. Ale chcącemu nie dzieje się krzywda. Gdybyśmy my, jako wyborcy, właśnie chodzili, upominali się, pokazywali, wybierając kolejny raz kogoś, mówili, proszę pani, proszę pana, pan miał tu coś takiego na ulotce zapisane. I co? To może by się zaczęli politycy troszkę bardziej przejmować tym, co zapisują. To naprawdę w tym względzie to jest w naszych rękach w znacznej mierze.
1: A ja myślę, że dobrze by też było, gdyby od czasu do czasu także w szkołach, zwłaszcza średnich, bo w podstawówce nie ma co jeszcze dzieciaków męczyć, one nie głosują, jednak pojawiali się też politolodzy, ludzie od marketingu politycznego, bo to jest potrzebne, bo mówimy o tym, że powinniśmy mieć coraz bardziej świadome społeczeństwo, że ono niby jest już coraz bardziej świadome, no ale to jeszcze nie jest ten poziom, na którym nam zależy, bo też nie mamy narzędzi, nie rozumiemy ich, prawda?
0: Znaczy dostęp do wiedzy nie przekłada się na samą wiedzę. To, że możemy skorzystać ze wszystkiego bardzo prosto, wszystko mamy w kieszeni, w smartfonie, nie oznacza, że my to wiemy. I rzeczywiście myślę, że sposób podawania tej wiedzy, zobacz zresztą, jak poszła ta nasza rozmowa. Przecież w tej drugiej części my już nie mówiliśmy wprost właśnie o politologii jako nauce, tylko pokazaliśmy, jak ona jest już stosowana inaczej, jak tę wiedzę można stosować do rozumienia mechanizmów, prawda? Bo de facto we wszystkim tym, co mówiliśmy, no przydałaby się właśnie wiedza.
1: Tak. I do tego jest politologia, więc jeżeli państwo macie ochotę, jesteście a dzisiaj studiować może zresztą każdy w każdym wieku.
0: Nie ma przeszkód.
1: To macie szansę, bo w Opolu politologia jest, ma się dobrze.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy po ewaluacji i jesteśmy jednym z tych kierunków, kierunków, który został oceniony na A, czyli to jest taka, jest jeszcze chyba A+, ale, ale to jesteśmy w grupie najlepiej ocenianych. W Polsce nasza politologia jest piąta. Uniwersytetów mamy kilkanaście, więc sroce z podogona nie wypadliśmy. Naprawdę mamy co zaoferować. Rozumiem, że to nie ma być reklama, więc tylko tyle, ale, ale naprawdę wiedza jest przeciekawa. Niektórzy się w kontekście takiej wiedzy, czy tego typu kierunków zrzymają, mówią, no ale to nic konkretnego. A ja tak sobie myślę, że właśnie umiejętność zobaczenia rzeczywistości i zrozumienia jej, no właśnie dostrzeżenia jej złożoności, czy umiejętność rozłożenia jej na czynniki pierwsze, przeanalizowania jest tym, co dzisiaj jest, co zawsze było ważne, a dziś w gąszczu informacyjnym, w wielości źródeł, fake newsów i tak dalej, staje się coraz bardziej istotną umiejętnością.
1: Mi nie pozostaje nic innego, niż tylko się z tym zgodzić. Uważam, że tak jest, zwłaszcza zauważcie Państwo, to nie chodzi o lansowanie danego czy innego poglądu, systemu i tak dalej, i tak dalej. To wy na podstawie trzeba poznać to wszystko i te mechanizmy, żebyście nawet w obrębie ulubionych, najukochańszych, nie zostali jednak wyprowadzeni w pole, nie mieli później takiej czkawki, że jak to, dlaczego mi to zrobiliście.
0: Tutaj no, mówię zwykle o takim autoteście, który w ogóle sobie warto robić. Jeżeli zgadzam się ze wszystkim, co mówią ci tak zwani moi, ta moja strona polityczna, a nie zgadzam się z niczym, co mówi druga strona, to zawsze komentuję to w ten sposób, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, bo to już jest kłopotliwe. Natomiast jeśli jesteśmy w stanie zakwestionować również tych naszych, a dostrzec coś sensownego w tym drugim obozie, tym tak zwanym przeciwnym, to naprawdę możemy być spokojni, bo nie tracimy trzeźwości.
1: A moim zdaniem, przynajmniej ja tak mam, że zawsze staram się w człowieku zobaczyć jakieś dobro i zawsze też jest kwestia oczywiście intencji, bo moim zdaniem w przypadku większości ludzi intencje są bardzo ważne. Ja muszę im uwierzyć, że oni rzeczywiście chcą naprawdę jakiegoś dobra. Ja, mimo że się sam pomysł nie podobać, ten czy tamten, ale jeżeli wiem, że im zależy, jeżeli mówią państwo, to na państwie, czyli na mnie, na obywatelu, czyli ja jestem dla nich ważny, ja się muszę poczuć ważny. Myślę, że gdybyśmy mieli postawić puentę, ja muszę ze strony polityka widzieć, że jestem ważny. No, i będę szanowany.
0: Choć tutaj też trochę, myślę, pięknie można nas oszukiwać, natomiast ja bym ciut to zmodyfikowała, ale tylko drobinkę, bo powiedziałabym, że żeby w punkcie wyjścia stało to, że chcę ocalić wypowiedź tego drugiego, chcę ją zrozumieć. Co ty tak naprawdę chcesz mi powiedzieć? A nie od razu mówię, nie, ty bzdury gadasz, ty w ogóle jesteś głupi, bo to najczęściej się przechodzi do takich...
1: Tak, inwektyw nie brakuje
0: tak,
1: w tej chwili.
0: A to już jesteśmy wtedy bardzo, bardzo nie w tym miejscu, w którym powinniśmy być.
1: Oj, bardzo nie w tym. Przynajmniej jeżeli chodzi o ludzi kulturalnych, wykształconych, a do takich należy mój gość, czyli dr Ewa
0: Skrabacz.
1: Ufam,
0: że tak jest.
1: Tak. Politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Ewo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, nie ostatnie. Bo tak
0: bardzo dziękuję również.
1: Pojawiło się kilka wątków, które ja bym bardzo chętnie jeszcze w przyszłości rozwinął. Ale za dziś dziękuję, bo czas jest nieubłagany i biegnie do przodu. Musimy więc kończyć nie tylko naszą rozmowę, ale też program, więc ja Państwu życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Na końcu języka.
1: Koza, jak już wiemy z naszego poprzedniego spotkania, pełni bardzo ważną rolę w budowaniu naszej tradycji językowej, ale też i część tych tropów, które nas prowadzą w przeszłość, już się zatarła. Współcześnie na przykład kozi róg należy do tych frazeologizmów, których dosłownego znaczenia niemal już nie dostrzegamy.
2: Ale używamy ciemny jak tabaka w rogu. Co ciekawe, mimo że mało kto zażywa
1: tabak. Chociaż to
2: tabaki.
1: Nie jest ten róg w sensie...
2: Bawoli. Bo kiedyś tabakę trzymano w takim pojemniku, który miał
1: ten
2: w tą róg, drogu.
1: Tak, od zwierzęcy, ale nie róg jako miejsce zbiegu ścian.
2: A dlaczego ciemny jak tabaka w rogu? No bo ta końcówka była wąziutka, tam ta tabaka zalegała i było ciemno.
1: Niewiele było widać, ale nie wyobrażamy sobie dzisiaj zagrody ani uciekającej kozy, no bo musielibyśmy na co dzień mieć do czynienia z tymi, z hodowlą tych zwierząt, żeby sobie to jakoś zwizualizować. Mimo to obraz zachował swoją siłę, ale ten obraz bardziej metaforyczny. Wystarczy powiedzieć, że ktoś został zapędzony w kozi róg, aby od razu było wiadomo, że znalazł się w położeniu niemal beznadziejnym, czyli pozbawionym dobrych argumentów i możliwości wycofania się z twarzą. I to jest właśnie największa siła tego zwrotu. Łączy pewną prostą obserwację życia codziennego dawnych mieszkańców wsi z uniwersalnym doświadczeniem człowieka. Każdy może przecież znaleźć się w sytuacji, z której trudno znaleźć wyjście. A język, jak często bywa, zachował tę dawną scenę znacznie dłużej niż pamięć o jej praktycznych okolicznościach. Inaczej natomiast jest z rogiem obfitości. Tu róg należy bowiem rozumieć niemal literalnie. Zwrot róg obfitości oznacza bowiem niewyczerpane źródło bogactwa, dostatku, urodzaju lub wszelkich dóbr. Chociaż zastanowić by się można było, po tym gdy mówiliśmy o ciemnym jak tabaka w rogu, czy rzeczywiście w takim rogu no, wiele tego bogactwa się zmieści. No bo fizycznie tak sobie wyobrażając, róg będący kiedyś częścią ciała zwierzęcego, no nie jest jakiś wielki.
2: No zależy z jakiego zwierzęcia, bo zwykle na ilustracjach to jest dość szeroki.
1: Poza... No, ale on tutaj nie chodzi o jego zewnętrzną stronę, tylko wewnętrzną, to co no, się tak. zmieści do wnętrza.
2: No tak, ale czy on nie był troszeczkę takim odpowiednikiem stoliczka, który miał się nakrywać, czyli że z niego...
1: Miał się wypełniać tak.
2: Tak, że on się...
1: Oczy...

0: tam wypełnią.
1: Bo zwrot ten, pamiętajmy, wywodzi się z mitologii greckiej. Jego pierwowzorem jest kornukopia, czyli z łacińskiego kornukopie, róg obfitości. Najbardziej znana legenda opowiada o małym Zeusie, którego przed swoim ojcem Kronosem ukryła matka Rea. Dziecko wychowywała koza Amalteja. No, kolejny trop pokazujący, jak to pożyteczne zwierzę. Według jednej z wersji mitu Zeus podczas zabawy przypadkowo odłamał jeden z jej rogów. Aby wynagrodzić zwierzęciu stratę, obdarzył róg niezwykłą mocą. Od tej pory miał on nieustannie napełniać się owocami, ziarnem, winem i wszystkim, czego zapragnie właściciel tegoż rogu. Istnieje także inna wersja mitu związana z Heraklesem. W czasie walki z rzecznym bogiem Acheloosem, który przybrał postać byka, Herakles odłamał mu róg, nimfy napełniły go owocami i kwiatami, czyniąc odtąd symbolem dobrobytu. Jednym słowem, dzisiaj funkcjonuje to pojęcie jako pewien symbol obfitości, symbol urodzaju, płodności, bogactwa, szczęścia i pomyślności. Na przedstawieniach antycznych często trzymają go boginie i bóstwa związane z właśnie historią, z mitami. Dziś, kiedy mówimy o rogu obfitości, mamy raczej na myśli te dobra materialne, pieniężne, kosztowności. No, trudno byłoby nam dzisiaj uznać za dowód obfitości taki nieograniczony dostęp do, przypomnijmy, owoców, ziaren czy wina.
0: Tak, no, ale jeżeli znamy historię starożytną, to wiemy, że to była podstawa kuchni, zwłaszcza tej ubogiej.
1: Koza Nostra. No ale to nie ta koza.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Terapeuci.
1: Dobry wieczór. Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński. Terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj na początek proponuję taki wątek bardzo amatorski, nawet powiedziałbym subiektywny. Mało tego, mogę na szale tutaj i pożarcie rzucić swoją intuicję, ponieważ to, co opowiem, opiera się właśnie na obserwacje, intuicje. Kiedy byłem ostatnio w ośrodku Monaru, w którym pracujesz, w Graczach, obserwowałem twoich pacjentów. Byli to ludzie w różnym stopniu zaawansowania. Od takich, co dopiero przyjechali i ich wzrok jest trochę wystraszony i niepewny, po takich, co już uzyskali drugi stopień, a więc minęły 3 miesiące, sprawują się okej, widać postępy. I też chyba na ich twarzach widać większą, może powiedziałbym lekko, swobodę, a może nawet cień zadowolenia. No i przeskoczę tu od razu do czwartej kategorii, czyli ludzi, którzy są u progu ukończenia terapii. Ci mają już takie miny, powiedziałbym, zadowolonego człowieka, nawet może zaryzykuję, dziarskie. Ale łączy ich wszystkich jeden typ spojrzenia, to co ja odczytuję właśnie rzucając na żer w razie czego swoją niefachową intuicję. Każdy z nich, przynajmniej tych, którzy dłużej są, mogliby już mieć taki wyraz pewności siebie. A tymczasem nie wiem, czy zwracasz na to uwagę, no bo codziennie ich widzisz niemalże, że ja dopatruję się w ich oczach pewnego rodzaju taką łagodność, cichość wewnętrzną, pokorę, brak tego samozadowolenia. Nawet bym powiedział, no, takiej buty. Patrzcie, jaki jestem lew tygrys, jaki jestem twardy, pokonałem tak dużo. Wszystkich łączy pewnego rodzaju pokora w spojrzeniu. Nagadałem się, ale chciałem jak najwięcej przekazać, żebyś miał od czego się odbić. Nie wiem, czy potwierdzasz to, co zaobserwowałem jako amator, czy ma to drugie dno?
2: Trochę mówię się o niepokoju, trochę mówię się o pokorze. Ja myślę sobie, że te stany emocjonalne tych pacjentów, no oczywiście, że się zmieniają w trakcie terapii, ale zmienia się w ogóle ich stosunek do siebie, ich stosunek do świata, do przeszłości, do przyszłości, do samej terapii. To bardzo różnie wygląda i to chyba nie do końca to koreluje związane z czasem pobytu, raczej z różnymi sytuacjami, które się dzieją, chociaż pewnie można by było tak skategoryzować, że ludzie, którzy przyjeżdżają do ośrodka, są na początku terapii, to rzeczywiście oni są pełni obaw i niepokoju. Oni nie do końca wierzą, że im się uda, oni nie do końca są w stanie sobie wyobrazić, że można żyć na trzeźwo.
1: Patrząc z boku, no, wyglądają na trochę wystraszonych, ale ich doskonale rozumiem, bo przecież wylądowali z Marsa na Ziemi, nie znają tutejszych zasad, natomiast mówię, nawet tych, którzy są coraz dłużej, wyróżnia to samo. Taki rodzaj takiego spokoju w oczach, a oni już powinni, wiesz, znając ludzką psychikę, jak już coś osiągnęli, no to powinni już tak zacząć rozsyłać iskry w tych oczach.
2: Wiesz, na początku terapii oni na pewno nie mają poczucia, że oni coś osiągnęli. Oni raczej mają takie poczucie, że przyjechali do miejsca, do którego no, ich taka część racjonalna sprowadziła, no bo oni zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znaleźli poprzez to swoje używanie substancji, swój nałóg. Często są jakieś dodatkowe sprawy tam sądowe, rodzinne, jakieś tam inne, zdrowotne i oni przyjeżdżają do ośrodka, bo trochę muszą. Przynajmniej tak im podpowiada ten jeszcze jakiś tam zdrowy rozsądek. Natomiast na poziomie emocjonalnym rzeczywiście oni bardzo często są przestraszeni, bardziej nawet niepewni niż przestraszeni. I to się oczywiście w czasie terapii zmienia. Jeśli się ten pacjent angażuje w terapię, jest aktywny w tym procesie grupowym, udziela się na społecznościach, no angażuje się jakby w to, co się dzieje w tej grupie terapeutycznej, no to on z czasem nabiera takiej właśnie, nie użyłeś takiego sformułowania, pewności siebie. On się jakby osadza w tych realiach ośrodkowych. On już jest trzeźwy parę miesięcy, więc on już nie ma takich objawów odstawiennych. Te głody takie alkoholowe czy narkotykowe są już mniejsze. On się angażuje w to, co się dzieje, więc on nie ma takiej przestrzeni na to, żeby jakoś bujać w tej swojej przeszłości, w tych swoich myślach, żeby się w tym topić i nakręcać. Więc rzeczywiście jest zaangażowany. I rzeczywiście staje się taki bardziej, no nie wiem, no niech będzie pewny siebie. I to jakiś tam czas trwa, natomiast pod koniec terapii, mimo tego, że ty mówisz, że oni są tacy pokorni, bo rzeczywiście są pokorniejsi, znają swoje możliwości.
1: Inaczej, to nie są te bandziory z ulicy, hura bura, tylko to są grzeczni ludzie. Bardzo często oni sami chyba odkrywają swoje to oblicze człowieka zrównoważonego, takiego poukładanego, a kiedyś on w ogóle patrzył jak na ostatnich frajerów, na takich jak my.
2: No wiesz, nie do końca, bo on nadal jest tym bandziorem z ulicy, tylko że tak powiem po przemianie, tak? To on się nie może odciąć od swojej historii, bo on musi pamiętać, jak to wszystko się skończyło i że nie wyszło mu to na dobre. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o ich takie funkcjonowanie, stosunek do ludzi, w ogóle sposoby bycia z ludźmi, otwartość, takie, nie wiem jak to nazwać, taką uczciwość wobec innych, to rzeczywiście to się radykalnie zmienia w trakcie terapii. Przynajmniej w takim kierunku ta terapia zmierza. I on być może, jak się na niego patrzy, to on jest taki właśnie, no nie wiem, pokorny, spokojny, opanowany i tak dalej, bo oni rzeczywiście tacy są, ale jednocześnie to nie jest tak, że on nie jest przestraszony, on się boi. No bo on wychodzi z miejsca, które go no, izolowało w jakiś sposób od świata zewnętrznego, chociaż on oczywiście jeździł na przepustki, wychodził, załatwił różne sprawy, no ale jednak wracał do bezpiecznego miejsca.
1: Czyli to miał tak naprawdę azyl przed tym złym światem i złem tego świata.
2: Miał azyl, miał takie bezpieczne miejsce, takie schronienie przed różnego rodzaju trudnymi sytuacjami związanymi z nałogiem, czyli mówiąc językiem branżowym, z wyzwalaczami, z ludźmi, którzy biorą, z miejscami, sytuacjami, gdzie te narkotyki się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. One są dookoła. To nie jest tak, że wiesz, jak ktoś się nie interesuje tymi narkotykami, to on tego nie widzi. Ale jak ktoś siedzi w tej branży, no to idzie ulicą i rozpoznaje i widzi, kto jest pod wpływem, kto potencjalnie może dealować i tak dalej, i tak dalej. A ci nasi pacjenci no, są wyjadaczami superklasy w tym obszarze. W związku z tym oni no, są narażeni na takie silne, że tak powiem, wyzwalacze. Więc trochę z miejsca, gdzie jest w jakiejś ochronce, on wychodzi do miejsca, gdzie już tej ochronki nie ma. Stąd, albo z miejsca, gdzie on, jak jest mu źle, może uderzyć 3 razy w dzwon i wezwać społeczność, wezwać grupę, wezwać interwencję, pogadać o sobie, tak? Wylać z siebie te różne kwasy, żale i tak dalej, i tak dalej. No w świecie na zewnątrz tak nie będzie. Więc on, kończąc u nas terapię, będąc pod koniec terapii, on już planuje taką swoją terapię, taką w kategorii no, postrehabilitacji, czyli taką wsparciową, wzmacniającą, podtrzymującą, więc on w dniu, w którym kończy terapię w Graczach stacjonarną, on już ma umówiony termin spotkania indywidualnego z terapeutą gdzieś tam w jakiejś poradni za tydzień, dwa bądź trzy. On ma właściwie nakaz niemalże utrzymywania kontaktu ze środkiem, takie telefonicznego, ale też raz na jakiś czas w dobrym tonie byłoby, gdyby przyjechał na przykład się umówić, powiedzieć co u niego i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj tak się dzieje. Rzadko kiedy osoby kończące leczenie jakoś nie mają takiej potrzeby utrzymywania kontaktu ze środkiem, więc my sobie zdajemy jako terapeuci sprawę z tego, że z jednej strony ośrodek ma taki charakter właśnie izolujący i on trochę odrealnia od takiego świata prawdziwego, no ale z drugiej strony ci pacjenci, którzy trafiają do ośrodka stacjonarnego, no to pacjenci, którzy nie są w stanie sobie poradzić w innych formułach terapeutycznych, czyli w takich ambulatoryjnych miejscu zamieszkania, że się spotykają z jakimś terapeutą, czy to indywidualnie, czy grupowo, czy raz, czy 2 razy w tygodniu, to nie ma znaczenia, ale on później wraca do swojego środowiska, no i siła tych wyzwalaczy i jego bezradność wobec własnego nałogu, czy taka utrata kontroli związana z używaniem substancji jest tak silna, że on nie jest w stanie, że tak powiem, normalnie funkcjonować, dlatego trafia do ośrodka. Więc my go musimy izolować na początku, a później powoli, małymi krokami wypuszczać na zewnątrz. Natomiast wracając do meritum, rzeczywiście jego stosunek taki do nałogu, do choroby, do siebie, do świata, a co za tym idzie też emocje, które odczuwa, no się zmieniają w trakcie terapii. Taka dygresja, ciekawostka, wczoraj miałem w gabinecie w Opolu pacjenta, starszego nienastolatka, uzależnionego, to już któraś próba leczenia, pierwsze konsultacje po jakimś tam długim czasie i on opowiadał tą swoją historię i on sam powiedział o czymś takim, że on za każdym razem, a to tam mniej więcej co 2 lata, podejmuje próbę terapii. I on za każdym razem mówi, że ma zupełnie inny stosunek do tej terapii, zupełnie inny stosunek do tego swojego nałogu. I on sam powiedział o czymś takim, że on bardzo chciałby nie używać substancji, a jednocześnie panicznie się tego boi, bo nie wyobraża sobie, że mógłby być uwaga, szczęśliwy, nie używając. W takim przekonaniu, że jednak substancje powodują u niego, że on jest, nie wiem, po pracy, a ma odpowiedzialną pracę, jest, nie wiem, rozluźniony, odstresowują go i tak dalej, tak zapomina o różnych rzeczach, tak? Jest mu dobrze i przyjemnie na tu i teraz, choć ta połowa racjonalnego mózgu podpowiada mu, że traci na tym zdrowie, że tracą na tym bliscy, ale na tu i teraz, w momencie, kiedy sięga po substancję, liczy się jego samopoczucie.
1: To jest troszkę takim hedonistą, egocentrykiem, egoistą. Tak by można bezwzględnie to nazwać. W tym momencie.
2: W tym momencie tak, w tym momencie tak. Ale jak jest trzeźwy i normalnie funkcjonuje, no to trudno by było tak o nim powiedzieć, nie? I myślę sobie, że to dotyczy większości pacjentów, z którymi ja mam do czynienia. W sensie takim, że oni z jednej strony racjonalnie, tak, to bardzo by chcieli nie używać, ale z drugiej strony emocjonalnie, panicznie się tego boją. Co to będzie, jak oni przestaną?
1: To zjawisko, to odczucie, a więc ten moment, kiedy ja tak się czuję trochę bardziej taki skruszały, jest dobrą chwilą, żeby zapytać na przykład kogoś z naszej rodziny, kto ma problem, że może przejdziemy się na jakąś rozmowę z terapeutą uzależnień, może z psychologiem, na rozmowę celowo, mówię, nie na terapię, bo to od razu włączy wszystkie systemy obronne, ale właśnie gdy on jest taki troszkę wychwiany,

0: Ja wiem, że książki mówią inaczej, ale ja to tak czytam, ja to tak obserwuję i to są moje, że tak powiem, osobiste wnioski, że taka presja sądu, presja, rozumiesz, prokuratury, presja jakaś taka finansowa, tak, bo często przecież oni mają jakieś takie długi, czy hazardowe, czy te związane z używaniem substancji, u dealerów, ktoś ich gania po mieście, chce im ręce połamać. I oni się tego boją, ale to generuje ich jakby taką osobistą motywację. Oni się boją i oni podejmują decyzję, żeby się ukryć w ośrodku. No i to jest oczywiście beznadziejna motywacja do terapii, ale bardzo dobra, żeby przyjechać do ośrodka, a to już nasza rola terapeutów, żeby ją odwrócić, trochę ją zmodyfikować, tak, żeby jednak spowodować, żeby być może on trochę sobie przemyślał i zechciał, bo każdy dzień trzeźwienia to zwiększanie jakby jego takiego potencjału logicznego myślenia, racjonalnego myślenia o sobie. Im mniej działają substancje, tym bardziej on podejmuje racjonalne decyzje, więc jest szansa, bez względu na to, co go do ośrodka skierowało.
1: I ma coraz lepszy kontakt z ziemią.
0: Coraz lepszy kontakt z rzeczywistością. Natomiast jest drugi taki aspekt, jak taka presja wywoływana przez osoby bliskie, przez osoby, z którymi on jest związany emocjonalnie, często wiele lat i tam jest mnóstwo naleciałości, ale też takich różnych sytuacji wzajemnych manipulacji, tak, różnych jakichś takich obiecywanek, obrażanek i tak dalej, i tak dalej. I generalnie myślę sobie, że większość tych pacjentów, im większą czuje presję ze strony bliskich, tym bardziej się przed nią bronią i tym bardziej to ich zniechęca do terapii.
1: Ale czekaj, przyznają tym bliskim rację, czy nie? Czy też do jednego wora wrzucają tę niechęć i jeżeli mi to mówi żona, czy ktoś bliski, to w diabło z tym. A gdyby powiedział to ktoś obcy, albo nawet kolega, który wyszedł na prostą, to jest zupełnie inaczej i później ta żona oczywiście ma pretensje. Jak ja mówię, to ty masz mnie gdzieś. A jak mówi to twój kolega, czy usłyszałeś gdzieś tam w radiu Opole, to nagle zacząłeś tego słuchać, czyli znowu masz mnie gdzieś.
0: Dokładnie to chciałem powiedzieć. W sensie takim, że ta presja ze strony osób bliskich, bardzo często kończąca się jakimiś kłótniami, konfliktami, tak?
1: Ale rozpoczęta w dobrych intencjach przecież.
0: Oczywiście, że rozpoczęta w dobrych intencjach, tak? Mało, że w dobrych intencjach, to, że tak powiem, wykorzystująca konkretne, prawdziwe, autentyczne argumenty. Tak?
1: No bo czekaj, w dobie internetu, to myślę, że każda taka troskliwa żona, podaję tu taki przykład klasyczny, pan bierze, żona chce mu pomóc, no to ona znajdzie w internecie tyle wiedzy, że myślę, że tobie by nawet zaimponowała podczas wizyty. Tymczasem on na to wszystko, no wiesz co, kopie to, przewraca stolik, a gdy ty mu to powiesz, to a tak, tak, panie Marku, tak, tak, no to ona się może wściec, że tego to słuchasz, a mnie to nie, a ja mówiłam to samo już 3 lata temu.
0: Ona nie musi nawet się posiłkować internetem i nie musi mieć jakiejkolwiek wiedzy. Wystarczy, że wyciągnie, że tak powiem, kilka historyjek z ich wspólnej przeszłości, historii. I to już są argumenty, że to, jak on się zachowuje, jak on funkcjonuje, używając substancji, czy to będąc pod wpływem, czy będąc na kacu, czy w tak zwanym międzyczasie, jak obiecuje i nie wywiązuje się z tych obietnic i tak dalej, to to już w związkach jest przecież ogromna trudność i to jest tak naprawdę często dla kobiety argument, że no chłopie, zmień się, bo ja z tobą nie wytrzymam, jak taki będziesz. Natomiast on, jak każda osoba uzależniona, broni tego swojego uzależnienia jak jakiegoś zamku średniowiecznego, bo on tak naprawdę nie chce przestać tego robić.
1: Ale czekaj, nie chce przestać tego robić. Ja na początku audycji powiedziałeś, że gość ci wyznaje, że po prostu ma tak tego serdecznie dość, mimo że przez to branie czuje się przez pewien etap dnia po pracy szczęśliwszy, wyluzowany, schodzi z niego to napięcie, a on tego nie chce. No straszna wojna dnia z nocą.
0: I to jest kwintesencja uzależnienia i to jest nieracjonalność uzależnienia i trudność w zrozumieniu uzależnienia dla ludzi, którzy w tym temacie nie siedzą. Że to jest taki ogromny dualizm, taka ogromna ambiwalencja, niezdecydowanie. Z jednej strony właśnie ta logiczna część mózgu podpowiada to złe, to głupie, to niewłaściwe, nie powinieneś, tak? Bo zdrowie, bo rodzina, bo to, bo pieniądze, bo pierdyliard różnych rzeczy, ale ta emocjonalna strona, ta, która kieruje naszym zachowaniem sytuacyjnie, chwilowo, na tu i teraz, tak? Kiedy czujemy emocje, to chcemy coś z tymi emocjami zrobić. To jest trudność w uzależnieniu, bo tu się pojawia jakby przeciwny biegun. irracjonalny, absolutnie destrukcyjny, tak? To emocje podpowiadają osobie uzależnionej, żeby sięgnęła po kolejną porcję wódki, czy narkotyków, czy czegokolwiek innego, tak? Oni używają tego po to, żeby czuć się lepiej i dlatego, tak, nie chcą tego przestać robić, tak? Oni mogą deklarować, tak? Rano deklaruję, tak,

0: kurczę, wszystko mnie boli, mam tego dość, to w ogóle, co ja wymyśliłem, przecież już sobie obiecałem 1000 razy, że już ostatni raz, tak, i wczoraj wieczorem nawet to napisałem na kartce i przykleiłem na lodówkę, tak, no i dzisiaj się tak źle czuję, że już na pewno dzisiaj nie, no i przychodzi godzina 19 czy 20, wraca taki hop, że tak powiem, z roboty, dosyć odpowiedzialnej, bo jest właścicielem albo dyrektorem jakiejś firmy, tak, poogarnia wszystkie swoje rzeczy, dzieci oporządzi, tak, żona czyta książkę w łóżku, no on sobie otwiera flaszkę i aż denko pęknie, do 28 będzie siedział, a rano znowu będzie miał te same dylematy, po czym znowu jakoś tam dzień, że tak powiem, przetrwa, no i przychodzi wieczór i pojawia się kolejna sytuacja analogiczna, taka sama jak 5, 10, 15 lat wcześniej, codziennie, tak? I to jest problem tak naprawdę w uzależnieniach. Jak namówić taką osobę do tego, żeby spróbowała przez jakiś taki czas, który dokona detoksykacji i dokona tego, że te jego głody i ta chęć będzie na tyle mała, że będzie można z nim o tym rozmawiać, a on nie będzie miał tendencji, żeby, że tak powiem, mimo deklaracji i mimo umów sięgać po substancje. Natomiast to, co jest ważne, to ten kawałek o tej presji. Bo myślę sobie, że jeśli wśród radiosłuchaczy są osoby, które mają taki dylemat, że żyją z osobą, która używa jakichkolwiek substancji, albo jest uzależniona w inny sposób, nie wiem, hazardowo czy jakoś, to myślę, że warto jest, i ja bardzo mocno do tego zachęcam, żeby spotkać się z terapeutą uzależnień, nie z psychologiem, nie z pedagogiem, nie z psychoterapeutą od depresji, tylko z terapeutą uzależnień, z psychoterapeutą uzależnień, w jakiejkolwiek poradni uzależnień, a jest ich naprawdę sporo w Polsce, żeby podpytać, w jaki sposób skutecznie zmotywować swoją bliską osobę do tego, żeby zechciała podejść jednorazowo nawet do terapeuty uzależnień.
1: Czyli to nie zachęta na terapię, zaproszenie do jakiegoś długiego procesu, to tylko idź sobie pogadaj, tak? Taki przekaz.
0: Absolutnie tak, ale najpierw zachęcam tą osobę, która nie pije, czy nie bierze tą trzeźwą, tą bliską, żeby zamiast tracić czas na próby i błędy i rozczarowania.
1: I domową terapię,
0: żeby podejść i dopytać się, jak ja mam to zrobić, żeby tego swojego chłopa, czy tą swoją kobietę namówić na spotkanie z terapeutą. Tak, jak on już trafi do tego terapeuty, tak, no to już jest po stronie terapeuty, że on ma narzędzia, wiedzy, umiejętności, żeby namówić tą osobę, tego pacjenta na kolejne spotkanie. Zaproponować mu taką formułę, która będzie dla niego akceptowalna. No bo wiesz, jak do mnie przychodzi człowiek, młody człowiek, ewidentnie uzależniony od narkotyków, ma za sobą kilka lat brania i to takiego naprawdę problemowego, ma z tego tytułu jakieś sprawy sądowe, coś już się tam zadziało, on nigdy nie był w terapii i on przychodzi pierwszy raz do terapeuty, ja mu na pierwszym spotkaniu zaproponuję roczny ośrodek, no to przecież stary, no to on wyjdzie z drzwiami razem, to absolutnie jest nieakceptowalne na ten moment dla niego, ja go muszę, że tak powiem, no brzydko powiem, ale ja go muszę urobić, no jakkolwiek by to nie brzmiało, ale muszę z nim zbudować taką relację, muszę mu na tyle poopowiadać, muszę na tyle rozkręcić jego różnego rodzaju lęki związane z tym uzależnieniem, żeby on sobie przemyślał, że jemu się to naprawdę opłaca podjąć próbę leczenia. My się nie umawiamy na to, że to będzie sukces, bo ja tego nie wiem, czy to będzie sukces, ale na pewno opłaca mu się, że tak powiem, spróbować, no bo jeśli nie spróbuje, to nic się nie zmieni, a jak spróbuje, no przynajmniej jest jakaś nadzieja, że coś będzie inaczej i wykorzystuje to, że jemu to branie też przeszkadza.
1: No to w tym momencie właśnie tak pomyślałem, że jeżeli przychodzi do ciebie po raz pierwszy taki człowiek, który już ma dość serdecznie tego uzależnienia, bo ono trwa długo, on jest umęczony i jest po prostu zawiedziony sobą, bo tak jak mówisz, rano się budzi na ciężkim kacu i mówi nigdy więcej, a o 20 od nowa, tak jak gdyby nigdy nic, no to z takim człowiekiem chyba łatwiej jest nawiązać kontakt, mówiąc tak w skrócie, on będzie wiedział, o czym mówicie, niż taki, co tak w zasadzie bierze, trochę wie, że tam popada w konflikt z otoczeniem, może z prawem, ale tak naprawdę to jeszcze go tak to nie boli.
0: Wiesz, poruszyłeś taki, nie wprost oczywiście, ale taki wątek, który w świecie osób uzależnionych jest dosyć częsty, często się pojawia, a mianowicie weryfikacja terapeutów, jakości terapeutów przez pryzmat ich osobistych doświadczeń z substancjami, tak? To znaczy większość pacjentów jest przekonana o tym, że terapeuta, który sam nie brał narkotyków, no nie może być dobrym terapeutą, że tak powiem, od narkotyków.
1: Co on tam wie o zabijaniu?
0: Tak, no trochę tak, nie? No i oni bardzo często to pytają. Jak ja zacząłem jakiś czas temu to sobie gdzieś tam rozkminiać, układać w głowie, dlaczego tak jest, co powoduje, no bo jak ja idę do kardiologa, to jakoś nie mam w głowie, czy on miał zawał, czy nie. Rozumiesz? A oni tak mają, nie? No ja rozumiem, że to jest inne schorzenie i tak dalej, ale zacząłem ich dopytywać. Już jak byli w terapii jakiś czas, że oni, wiesz, zaczęli no też ujawniać takie swoje przemyślenia, no to oni bardzo często wiążą to z takim poczuciem jakby zrozumienia. Z poczuciem zrozumienia tej ich bezradności, tej ich właśnie ambiwalencji, tego niezdecydowania, że rano chcę się leczyć, a wieczorem już nie chcę się leczyć, tak? Że jak ktoś brał narkotyki i to przeżywał, to rozumie, co ten człowiek czuje, że to chodzi o taki poziom emocjonalny, a nie racjonalny. To nie chodzi o wiedzę o narkotykach, czy wiedzę o uzależnieniach, tylko raczej o to, jak osoba uzależniona to przeżywa, jak się czuje.
1: Czyli trochę oczekuję od ciebie pewnej empatii, ale takiej już wytrenowanej, niedomyślnej.
0: Takiej empatii związanej z, no tak, empatii związanej z jego emocjonalnością. I ja uważam, ja nigdy nie byłem osobą uzależnioną od narkotyków, tak, a pracuję z narkomanami i myślę o sobie, zresztą mam takie zwroty, że ja potrafię z nimi budować całkiem fajne relacje, ale mi to naprawdę zajmuje trochę czasu i ja to robię świadomie i się staram. To znaczy ja rozumiem z głowy, z rozumu, rozumiem ich ambiwalencję, czyli to niezdecydowanie i jakby empatycznie próbuję z nimi o tym rozmawiać, czyli rozmawiam z nimi o tym, jakie mają straty, czyli podkręcam trochę ten lęk, ale rozmawiam też z nimi o tym, jakie mają zyski z brania narkotyków, bo tylko w ten sposób daję im sygnał, że ja rozumiem, jak oni się czują w tym swoim nałogu, że z ich perspektywy to są zyski i straty, tak? Straty takie najczęściej obiektywne, a zyski takie niemierzalne, bo zyski są na poziomie jakby emocjonalnym, takim związanym z odczuwaniem różnych rzeczy, tak? A to jest właściwie nawet trudne do wytłumaczenia ludziom, którzy no nigdy nie brali narkotyków, czy nigdy nie używali alkoholu w taki sposób, w jaki oni to robią, tak?
1: Nie chcę tego strywializować, ale myślę tak, jeżeli ty w ciągu tych 25 lat swojej pracy spotkałeś, no powiedzmy, 1000 takich ludzi, oni ci opowiedzieli 1000 takich historii i ty przebyłeś z nimi takich 1000 terapii, no to nawet jakbyś w życiu nie widział na oczy ani butelki z wódką, ani tego woreczka z czymś tam, co oni biorą, no to z opowiadań ich ty byś się już doskonale nauczył i wiedział, co to jest, to troszkę przez taką prostą analogię. Żeby być dobrym policjantem, nie trzeba być wcześniej dyplomowanym złodziejem.
0: Wiesz co, ja ci powiem więcej. Jak oni mi mówią, co oni brali, to ja nawet nie wiem, do jakiej grupy narkotyków to przykleić. Pierwszy raz słyszę te nazwy i to nie są jakieś nazwy slangowe, wiesz, regionalne, tylko takie nazwy, które pewnie na ulicy funkcjonują. Oni też zresztą często nie wiedzą, co brali. Ale jak oni mi o tym opowiadają, o tych narkotykach, to powiem ci, to jest w ogóle najmniej istotne w tym wszystkim. Ja uważam, że terapeuta uzależnień w ogóle się nie musi znać na narkotykach, mógłby nigdy ich na oczy nie widzieć, być absolutnym od urodzenia abstynentem, nigdy w życiu nie spróbować alkoholu i może być genialnym terapeutą uzależnień, bo same substancje, tak, ja wiem, że trend jakby społeczny jest odwrotny, nie? Że jak ludzie mówią o narkotykach, na przykład w profilaktyce, tak, rodzice, zaprasza się rodziców na spotkania takie profilaktyczne dotyczące zabezpieczenia swoich osobistych dzieci przed na przykład narkomanią, nie? I co tam się robi? Tam się im pokazuje te narkotyki, zdjęcia, slajdy.
1: Wykład z toksykologii w zasadzie.
0: Tak, wykład z toksykologii, z tych gadżetów, jak rozpoznawać, a jak ma takie oczy to, a jak takie oczy to tamto. I to oczywiście jest jakaś wiedza, no, przydatna, bo można szybciej pewnie w domu wyłapać, jak dziecko się jakoś zachowuje, albo znajdę jakiś gadżet, który może być powiązany z braniem narkotyków, no to mi się wtedy jakoś oczy szerzej otworzą i to okej, to rozumiem na tym poziomie, natomiast to nie ma nic wspólnego z pomaganiem. to nie ma nic wspólnego z motywowaniem. To jest raczej wiedza dochodzeniowo-śledcza niż wiedza dotycząca wychowania własnego dziecka, żeby ono narkotyków nie brało, albo jakiejś profilaktycznej rozmowy dotyczącej trudności życiowych. Ja jako terapeuta zupełnie nie potrzebuję takiej wiedzy o substancjach. To w ogóle nie ma... Poza jednorazowym wywiadem narkotykowym w dniu przyjęcia pacjenta do ośrodka, kiedy ja muszę to zrobić, bo to są statystyki medyczne, które tam idą gdzieś do centralnych ewidencji, no to ja w ogóle się tym nie interesuję, co on brał. Dla mnie jest istotne, czy on jakby bardziej brał takie substancje w takim kierunku, że tak powiem, żeby łagodzić taki ból egzystencjalny, czy jakieś takie, nie wiem, leki opioidowe, albo jakieś takie hamujące, uspokajające, czy raczej te speedujące, te przyspieszacze różnego rodzaju, ale to jest związane z jego funkcjonowaniem, tak? W środowisku, tak? Ci, którzy są raczej takimi introwertykami, raczej, że tak powiem, stronią od ludzi, raczej kontemplują rzeczywistość, oglądają chmury i przyrodę, no to oni będą raczej szli w kierunku takich właśnie hamujących, bo to taki chill out i tak dalej. A te takie skokobryki, małe bandytki, no to oni będą brali, że tak powiem, stymulanty, tak? No bo to im daje siłę, poczucie energii i tak dalej, a to jest w ich interesie. I to tyle, jeśli chodzi o wiedzę o narkotykach, tak? Jakby ja nie potrzebuję ani ich nazw, ani tego, jak one tam metabolicznie działają, bo oczywiście mam taką wiedzę, ale ja jej zupełnie nie wykorzystuję do niczego.
1: No i tak oto w nieunikniony sposób musimy wrócić do terapii domowych. Kilka razy w ciągu tych 7 lat rozmawialiśmy o tym, że najbliżsi rodzice, żona, bliscy, jakcykolwiek, czy właśnie przyjaciele absolutnie nie powinni się brać za domorosłą terapię, ponieważ z tego, co ja tak wnioskuję z tych wszystkich rozmów z tobą, to może przynieść nawet gorsze skutki niż obojętność. Dlatego, że tak mówię w uproszczeniu, gdyby jechali tym swoim starym torem, to by robili to, co robili i najwyżej by się w tym umacniali. Natomiast w momencie, gdy ktoś im burzy spokój, pokazuje im, że postępują niewłaściwie, to bardzo często dochodzi do takiej projekcji, skoro ja postępuję niewłaściwie, to jestem do kitu, a jak jestem do kitu, to jeszcze bardziej mnie życie boli i to może nakręcać spiralę tego brania czegokolwiek, czy pogłębiania się w tym uzależnieniu. A tymczasem ta druga osoba, nie wiem, przyjaciel, żona, siostra, przyjaciele, nabierają coraz większej złości na tą osobę. Ja ci tłumaczę, a ty, cymbale, robisz na odwrót. No i stąd może to jeszcze zaogniać wręcz całą sytuację, a nie poprawiać.
0: No znowu, wrócę do tego, o czym już dzisiaj było, czyli do emocji. My lubimy, jako ludzie w ogóle, lubimy, a szczególnie w XXI wieku, lubimy być rozumni, racjonalni, logiczni, planujemy, realizujemy jakieś zadania w oparciu o jak pytani, dlaczego to tak robimy, to oczywiście wyciągamy 17 argumentów, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. To wynika z logiki, z rozumu. Uzależnienie nie jest rozumne. Uzależnienie jest emocjonalne. My musimy popatrzeć na osoby uzależnione przez pryzmat ich emocji i w ten sposób próbować zrozumieć tą chorobę i to ich uzależnienie i ich zachowanie. I teraz popatrz, jeśli jestem z kimś blisko, który jest dla mnie ważny, to ja w relacji z nim odczuwam silniejsze emocje niż w przypadku ludzi, którzy są mi właściwie obojętni.
1: No to oczywiste.
0: No właśnie. Jak się pojawiają emocje, to można by powiedzieć, że to jest taka waga. Na jednej szali są emocje, na drugiej szali jest rozum. Jak jest więcej emocji, no to jest mniej rozumu. No prawo zachowania energii, tak? Jak jest więcej rozumu, to jest mniej emocji.
1: No to gra o sumie zerowej.
0: Jak w grę wchodzą emocje, pojawia się złość, no to jednocześnie takie rozumny dialog oparty o argumenty, takie, które są akceptowalne przez obie strony, próby jakiegoś, nie wiem, negocjowania, mediowania, tak, no jakby się kończą, bo to ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rozmawiamy na jednym poziomie. Natomiast jak się pojawia dużo złości, dużo niechęci, no to taka bezradność, bezsilność, tak, a za nią idzie dopiero złość, no to ta druga strona się zaczyna przed tym bronić, bo się czuje atakowana i to oczywiście prowadzi absolutnie do niczego. Nie ma żadnych pozytywnych efektów tego typu rozwiązań. Stąd osoby bliskie nie powinny wchodzić w sparring taki na siłę w kłótni, krzyku i konflikcie przekonywać kogoś, żeby poszedł się leczyć, bo ten ktoś będzie się głównie chciał bronić, głównie będzie tą drugą stronę obwiniał, tak trochę w kategorii, gdyby pan miał taką żonę, to też by pan pił, nie? Stąd takie moje prośba, wskazówka, sugestia, że zanim podejmę taką rozmowę z ważną dla mnie bliską osobą, która ewidentnie ma problem związany z uzależnieniem, to najpierw się skonsultuję sam dla siebie ze specjalistą, z terapeutą uzależnieniem, w jaki sposób to zrobić, jak z nim rozmawiać, żeby być wysłuchanym, tak? Żeby on to, co ja mówię, wziął pod uwagę. W jaki sposób poradzić sobie w takiej rozmowie, kiedy to zrobić, żeby mnie też osobiście nie poniosły emocje, bo jak się zaczniemy na siebie drzeć, to oczywiście po pół godzinie już w ogóle ten temat o uzależnieniach nie będzie ważny. Będziemy się dalej drzeć, tylko już o wszystkim, tak? O przeszłości sprzed 5 lat. No bo w takich emocjach takie rzeczy się przecież dzieją.
1: Czyli ty niewdzięczniku, bo mnie nie słuchasz, a ty niedobra kobieto, bo mnie atakujesz.
0: Tak. I 5 lat temu, gdybyś tego nie zrobiła, to ja byłbym dzisiaj inny. No i...
1: A ty gdybyś już 5 lat temu mnie posłuchał, to byś był już w kosmosie z tym swoim życiem na prostej.
0: No oczywiście. Stąd jakby istotne, żeby taką rozmowę umiejętnie przeprowadzić. Tak, to są dosyć proste wskazówki, znaczy proste. No, one może nie są proste, bo dla każdego człowieka będą brzmiały trochę inaczej, tak? Stąd jakby ważne jest, żeby się osobiście skontaktować, trochę pogadać o sobie, no bo tu wchodzi też takie aspekty jak mój temperament, kim ja tak naprawdę jestem, tak? W jaki sposób ja rozmawiam i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie warto jest najpierw zadbać o siebie, a dopiero później, że tak powiem, próbować, że tak powiem, kogoś namówić, zmotywować do pójścia do terapeuty i na pewno nie może mieć to wymiaru siłowego, bo jest mnóstwo takich przypadków, szczególnie wśród małolatów. Myślę, że większość młodych ludzi trafiających do gabinetu czy do poradni, pod presją rodziców, mówię tu 15-16-latkach, no to oni na pierwszym spotkaniu mówią, no ja tu nie chcę być, to matka mnie tu przyprowadziła, kazała mi tu przyjść, bo inaczej mi nie odda telefonu. No i wiesz, no ja rozumiem takie coś, no i fajnie, że on trafił. Bardzo często udaje się ten kontakt utrzymać, tak, i ta terapia się gdzieś tam później rozwija i ten proces biegnie do przodu i dobrze, że trafił, chociażby w taki sposób, no ale to jest jednak zupełnie inna sytuacja niż w przypadku 30-letnich mężczyzn, nie? W kontakcie, w relacji ze swoją żoną, która no na ich przecież tu nie przyprowadzi za uszy, tak, albo nie zagrozi, że odbierze im telefon.
1: Zaintrygowało mnie, co ty możesz mówić na przykład pani Ewie, która ma 40 lat, jej mąż podobnie i on od 10 lat sobie coś tam używa. No jest to na tyle niegroźne jeszcze, że pracuje, utrzymuje rodzinę i tak dalej, natomiast destrukcyjne dla samej rodziny, że pani Ewa coraz bardziej niechętnie patrzy na swojego męża Tomka. Tak zwane pożycie małżeńskie no już jest rozjechane, ponieważ ona czuje do niego niechęć na skutek tylu lat jazdy pod prąd. On oczywiście do niej się doczepia, czemu ty jesteś niedobra kobieto, taka chłodna i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co ty możesz jej powiedzieć, żeby ona skutecznie, bez awantury, przekonała tego chłopa, żeby właśnie on poszedł do jakiegoś terapeuty uzależnień albo poszedł pogadać z mądrym psychologiem.
0: Ja ci oczywiście nie powiem, co ja bym tej pani powiedział, bo ja tej pani na oczy nie widziałem i trudno jest mi sobie w ogóle hipotetycznie wyobrazić tą panią i to, co ona do mnie mówi. Więc...
1: No tak, ale ty masz przykład w swoich 25 latach, pewnie setek takich pań, to chociaż daj taki jeden, żebym nawet ja to zrozumiał już tak łopatologicznie.
0: Nie naciągaj mnie na to, bo wiesz, że tego nie zrobię, bo nie da się tego zrobić, tak? Bo ja coś powiem i zrobi się z tego jakaś recepta. Oczywiście to jest nieprawdziwe, bo nie ma czegoś takiego, tak? To jest bardzo indywidualne i każdy człowiek ma inaczej.
1: No dobrze, ale próbuję cię rozumieć zrozumieć.
0: To, co na pewno można powiedzieć, to w takich sytuacjach prawie zawsze chodzi o złamanie pewnego schematu. Czyli jak ta pani próbowała z tym swoim mężem rozmawiać od 10 lat...
1: I ty czujesz, że ona jest już domorosłą terapeutką uzależnień i ma w paluszku wszystko to, co ty studiowałeś przez 6 lat i 25 lat ćwiczyłeś.
0: I ona rozmawiała z nim w jakiś sposób... Tak? To tu nie chodzi o jej intencje czy o treści, tylko chodzi o sposób. Czyli chodzi o zmianę pewnej konwencji. No bo on jest przyzwyczajony do tego, że ona go atakuje, bo on tak to czuje, że ona go atakuje. Tak?
1: To zmusza do czegoś.
0: No zmusza, wypomina, no różnie to wygląda, tak? Ale generalnie chodzi o to, żeby ona sobie uzmysłowiła, że skoro ona to robi od 10 lat w taki sposób i to nie działa, no to znaczy, że coś trzeba zmienić, nie? Że jeśli to nie działa, to trzeba poszukać innych rozwiązań, no i tych innych rozwiązań szukamy. Najczęściej chodzi o formę. to nie jest kwestia treści, tak? Bo na poziomie jakby znowu logiki i rozumu, to ten chłop się z tymi treściami bardzo często zgadza, tak? No pije, tak?
1: I on dobrze o tym wie, co on robi.
0: Jest, że tak powiem, seksualnie oziębły. No jest, tak. Jest co wieczór nawalony i razem nie śpią w jednej sypialni. To prawda, od 5 lat. No to są fakty. Trudno jest z nimi, że tak powiem, dyskutować. On może oczywiście w nerwach, jak jest zły, obwiniać ją za to. Ale jak ta rozmowa przebiega w inny sposób, bez tych wszystkich emocjonalnych złośliwości.
1: Bo ty taka, bo ty taki.
0: Tak, bez takiego wypominania, no to ona zupełnie inaczej się kończy zazwyczaj. Tak, tylko ta pani musi, że tak powiem, no, zmienić podejście do tej rozmowy, musi się do tej rozmowy przygotować.
1: A jak się przygotowuje do takiej rozmowy? Najlepiej w konsultacji z terapeutą uzależnień?
0: Najlepiej w konsultacji.
1: No, wiesz, bo ona samemu jest w takich torach sprawdzonych od 5-10 lat. Ciężko jest samemu wyjść z takiej kolei mentalnej.
0: Wiesz, kiedy takie rozmowy najczęściej się odbywają w takich związkach? Jak on jest nawalony. Czyli on jest pod wpływem, albo on zaczyna pić, rozkręca się i wtedy żona do niego przychodzi i mówi, ty Janek znowu, a już mówiłeś, że nie, a ty znowu i znowu. W takiej sytuacji to nie jest moment, w którym można przeprowadzić rozmowę z tym chłopem. Z nim można przeprowadzić rozmowę rano, jak jest na kacu. Można przeprowadzić w czasie obiadu, jak jest trzeźwy, a pić będzie dopiero za 4 godziny albo 5. To jest moment, jak sobie rozmawiają, jak wspólnie oglądają film, jak piją kawę czy herbatę. To jest moment na przeprowadzanie rozmowy, a nie jak on jest pod wpływem, bo on nie będzie słuchał, no, on się będzie tylko bronił, tak? Czy on się będzie bronił, czy będzie bronił swojego picia, no to jest już drugorzędne, tak? Ale generalnie będzie się bronił i nie będzie słuchał i będzie torpedował wszystkie argumenty. A ją to będzie złościło, więc się będzie rozkręcała i znowu się pojawi jakiś konflikt, znowu krzyk, znowu czasną drzwiami i się rozejdą.
1: A on będzie miał argument, że jakby pan miał taką żonę jak ja, też by pan pił.
0: Oczywiście, która mnie cały czas hejtuje, atakuje, dowala mi, tak?
1: I grilluje.
0: Nie rozumie mnie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jest jedna wspólna recepta. Takie rozmowy motywacyjne trzeba przeprowadzać spokojnie. No to jest recepta. Ale ja wiem, że to wcale nie jest takie proste. Nie? Że jak to się fajnie, jak sobie teraz tutaj siedzimy na ławeczce i rozmawiamy, to jest proste. Ale jak przychodzi ta sytuacja, kiedy we mnie zaczyna się gotować, tak, pojawiają się bardzo niedobre emocje w związku z tym, że osoba bliska znowu po raz kolejny coś tam, tak, no to trudno jest mi się opanować. Dlatego nie powinno się w takich sytuacjach tych rozmów przeprowadzać. Można je od razu odłożyć na kołek, bo to nic nie wniesie. Tak? Więc pierwsza wskazówka nie wtedy. Tak? Druga wskazówka spokojnie. Natomiast w zależności od tego, jak długi jest ten związek, jakie relacje są między tymi ludźmi, kim oni są dla siebie i tak dalej, no to trochę pokazuje, czy daje możliwości no, przeprowadzenia tej rozmowy. Tak? No, to są już takie szczegóły, ale w szczegółach diabeł siedzi. No.
1: A tobie nie zdarzyło się czasami wkurzyć w obecności pacjenta, może nie na niego, ale po prostu coś powiedział, coś zrobił, no że cię po prostu jednak poniosło, mimo że jesteś zawodowcem i musisz nad wszystkim panować. Nie musisz odpowiadać na to pytanie, oczywiście.
0: 10 000 razy. Jakby nie mam z tym żadnych problemów. Oczywiście tak. Czy pacjenci mnie wkurzają? Mówiąc kolokwialnie, wkurzają. Znaczy to nie jest wkurzenie takie w kategorii złości. Ja raczej się czuję bezradny. Ja raczej się czuję bezsilny. Ja raczej, że tak powiem, odczuwam trochę złość, nie wiem na kogo, bo dopuszczam, że pacjent tak może mieć. Może na siebie, choć ja jestem daleki od tego, że człowiek może się złościć na siebie, ale czuję jakieś takie nieprzyjemne emocje związane z tym, że ten proces nie idzie tak, jak powinien iść. Że czuję, że na przykład pacjent mnie trochę bajeruje, trochę czaruje, trochę, wiesz, kombinuje, czasami atakuje. Natomiast nigdy sobie nie pozwalam na to, żeby tą złość temu na tym pacjencie, że tak powiem, jakoś odreagowywać. Nie?
1: A okazujesz?
0: Wiesz co, nie, raczej o tym mówię. Raczej mówię o tym, że mnie to złości, czy na przykład czuję się bezradny, tak, że nie wiem, co mam panu jeszcze, że tak powiem, tutaj narysować, powiedzieć, pokazać, tak. Próbowaliśmy tego, tego i tego, trudno jest mi w ogóle, nie wiem, słuchać na przykład, nie? Więc, ale to też jest element budowania relacji.
1: A to jest chyba też włączenie zaworu bezpieczeństwa, gdy to ciśnienie zaczyna być niebezpiecznie wysokie. Otwarcie komunikujesz, że ty też się z tym źle czujesz, nie winiąc tego człowieka.
0: Wiesz, no to jest jedno, oczywiście, gdybyśmy mieli na to popatrzeć z takiego poziomu meta z boku, to tak jest. Natomiast w gabinecie, jak to się toczy, no to popatrz, tu jest kilka pieczeni pieczonych przy okazji tego, no bo tak, to wzmacnia relacje, bo jestem autentyczny, prawdziwy, prawdomówny. To buduje szacunek też. Ale to też modeluje, pokazuje, że on też tak może. Że jeśli na przykład z jakiegoś powodu, nie wiem, bo używam jakiegoś słownictwa, albo jakoś się ubieram, albo, nie wiem, z oczu mi źle patrzy i on się niekomfortowo przy mnie czuje, no to myślę sobie, że to ma ogromne znaczenie w tym, jak on w gabinecie funkcjonuje, na ile on się otwiera, na ile jest prawdziwy. Tak więc, jeśli ja mu pokażę, że o takich rzeczach też możemy rozmawiać bardzo wprost, no to jednocześnie zachęcam go do tego, żeby zrobił to też wobec mnie. Jeśli mu coś nie pasuje, on też ma prawo o tym powiedzieć. Jeśli ja go złoszczę czymś, albo on się czuje jakoś niekomfortowo w związku z kontaktem ze mną, bo jestem w jego wyobrażeniu jakiś, albo mnóstwo pacjentów tak ma, że się obawia, że rozumiesz, to co on mi powie, to ja na przykład doniosę jego bliskim. Tak szczególnie małolaty tak mają, nie? Że się boją, że ja powiem rodzicom i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się z nimi od razu, na początku, w ciągu pierwszych trzech spotkań, ja się z nimi umawiam na to, o czym ja będę rozmawiał z ich rodzicami. I z rodzicami też się na to umawiam. Oni wiedzą, że o pewnych szczegółach ja z nim nie będę rozmawiał.
1: Przynajmniej na tym początkowym etapie.
0: Jak ten pacjent czy pacjentka wyrażą taką zgodę, tak, to też raczej nie ja będę donosił, tylko spotkamy się wszyscy i o tym będziemy rozmawiać, tak? Bo ja uważam, że taka uczciwość wobec każdej ze stron, chociaż moim pacjentem jest ten małolat, albo ten mąż, albo ta żona, tak? Ale jakby ta zmiana dotyczy całego systemu najczęściej, więc oni przynajmniej powinni być poinformowani, ale za zgodą tego pacjenta, bo to są jego intymne, osobiste jakieś tam wątki, jakieś tam sprawy, bo wiesz, no, branie narkotyków, picie alkoholu jest tylko objawem, to się skądś bierze. No, dlaczegoś ludzie to robią. Bardzo często to dlaczegoś jest no, taką niewyjawioną tajemnicą. Tak? Oni często po raz pierwszy w ogóle komukolwiek mówią no, o niektórych swoich jakichś takich aspektach życiowych. Tak? I nie jest to łatwe. Natomiast ja muszę zbudować taką atmosferę, żeby on się odważył to powiedzieć. Więc jak on mi nie ufa jako terapeucie, obawia się czegoś, no to fajnie, jeśli on się nauczy też o tym mówić, tak? Bo będziemy mogli to jakoś porozbrajać, naprawić, a być może nie. I wtedy ja mu zaproponuję, okej, to wiesz co, no to ja ci proponuję, tutaj ci dam 3 adresy albo 5 telefonów. Jeśli nie ja, to spróbuj gdzie indziej, tak? No wiesz, no ja muszę działać na rzecz pacjenta. Nie? I muszę wykorzystywać taką wiedzę i takie umiejętności i tak rozumieć to, jak on się czuje, tak, żeby, że tak powiem, jednak celować w jego trzeźwość, jednak celować w proces zmiany. Ja mam cel bardzo konkretny do zrealizowania. Moim celem jest go wyleczyć z uzależnienia. Więc ja muszę tak konstruować różne sytuacje gabinetowe czy ośrodkowe, żeby ten pacjent chciał sam, no, żebyśmy razem do tego celu podążali. To nie może być tak, że on to robi pod presją, bo on będzie udawał przecież, że coś się zmienia, a tak naprawdę nie będzie się zmieniało.
1: Niechaj to będzie puentą dzisiejszej audycji. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi, także w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. W razie pytań, może ktoś potrzebuje pomocy albo chce z nami polemizować, proszę uprzejmie adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia. Terapeuci.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Sławomir Batko, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości również.
2: Witam serdecznie.
1: Jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości wobec planów konsolidacji opolskich szpitali?
2: No, panie redaktorze, szanowni państwo, my przede wszystkim uważamy, że jeżeli chodzi o tę konsolidację zapowiadaną, czy ewentualną konsolidację, jak mówi pan marszałek, to po prostu wiemy stanowczo za mało. Dlatego też zwróciliśmy się wczoraj i z apelem do wszystkich osób odpowiedzialnych za ten proces, ale też chcieliśmy się my jako radni miasta Opola, stolicy województwa włączyć w ten proces. Też poprosiliśmy, czy zwróciliśmy się z apelem do pana prezydenta, do pani przewodniczącej, nie tylko żeby przyjąć stanowisko, w którym jednoznacznie wskazujemy na tę potrzebę dialogu, dyskusji, takich pogłębionych analiz, których dzisiaj ewidentnie brakuje w całym tym procesie, ale też o organizację właśnie takiego spotkania. Widać ewidentnie, że ono jest niezwykle potrzebne. Nie tylko na forum sejmiku. Wiemy, że to są tutaj, gdyby zarząd województwa jest szczególnie odpowiedzialny za te kwestie, ale też uważamy, że my jako radni jednak miasta, stolicy województwa. Do nas jako radnych zgłaszają się i pracownicy tych placówek, i pacjenci, którzy po prostu nie wiedzą, co się za chwilę wydarzy. A ten czas jest niezwykle krótki, bo do 30 października można składać wnioski, a tak naprawdę z harmonogramu, który został przedstawiony do 31 marca 2027 roku, tak naprawdę ten podmiot przejmujący powinien wejść już w prawa i obowiązki. A zatem ten czas jest niezwykle krótki. Mówimy tutaj o 4 potężnych placówkach, samodzielnych podmiotach, które do tej pory pracowały i naprawdę tych pytań wokół tego pomysłu i dotyczących kwestii finansowych, ekonomicznych, kwestii pracowniczych, ale też kwestii po prostu czysto merytorycznych, lekarskich jest tyle, że no nie można w zaciszu gabinetów pewnych rzeczy robić.
1: Ale to nie jest stanowisko nie, bo nie, tylko jesteście
2: gotowi dyskutować, tak? Chcemy poznać argumenty. Widzimy tu pewne zagrożenia. Ja za chwilkę powiem, jakie to są zagrożenia w naszym przekonaniu, ale przede wszystkim też dzisiaj po prostu mamy za mało informacji. I ewidentnie pracownicy, którzy tych placówek, którzy do nas się zgłaszają, którzy obawiają się nie tylko o swoje miejsca pracy, ale też przede wszystkim obawiają się, że wpłynie to na jakość leczenia, że wpłynie to na ciągłość leczenia. Szczególnie mamy tutaj do czynienia chociażby z Opolskim Centrum Onkologicznym. Tam nie ma miejsca na później jakieś pomyłki, więc naprawdę musimy do tego podejść niezwykle merytorycznie i rzetelnie. Natomiast te zagrożenia, których my dzisiaj wiemy te, które my definiujemy, ale które mogłyby ewentualnie tutaj z strony zainteresowane konsolidacją rozwiać, no to jest przede wszystkim kwestia jak gdyby właśnie całego tego konkursu, bo proszę szanowni państwo zauważyć, że oczywiście konsolidacja tych 4 podmiotów daje pewne punkty w tym konkursie, tak? I możliwe jest wtedy do uzyskania nawet do 70 milionów złotych jednorazowo. To nie jest tak, że to jest na pewno 70 milionów złotych, to jest do 70 milionów złotych.
1: No ale później można się ubiegać jako większy podmiot o dotacje zewnętrzne i więcej dotacji dostawać.
2: I tak
1: dostawać.
2: Nie, dzisiaj nie ma konkretów położonych na stole, jakie te dotacje mogłyby być. Natomiast warto wspomnieć o tym, że obok punktacji za konsolidację tych 4 podmiotów, powiedzmy w tym przypadku, jest również punktacja dotycząca chociażby obniżenia kosztów osobowych i tu pracownicy mają bardzo duże obawy, dotyczące chociażby łączenia, czy likwidacji wręcz oddziałów, które się dublują, albo na przykład oddziałów położniczych, gdzie na przykład liczba urodzin spada poniżej jakiegoś wskaźnika. Więc to są realne kwestie, które powinny być dzisiaj rozwiane. Tu nie ma miejsca, panie redaktorze, szanowni państwo, na to, że jakoś to będzie. No to jest służba zdrowia, tu ma być jakość, a nie jakość. Mhm. I niestety, jak obserwujemy, jak ten proces rozpoczęto, czyli ogłoszenie z pompą, podpisanie listu intencyjnego, kiedy i my jako mieszkańcy Opola i Opolszczyzny i przede wszystkim pracownicy byli całym tym procesem zaskoczeni. Oni tak naprawdę, czy większość z pracowników w tym momencie się o całym procesie dowiedziała. Ale już nie mówiąc o konsultantach wojewódzkich, którzy też nie wiedzieli, że taki pomysł jest na stole.
1: Ale marszałek mówi, że jest gotów na dyskusję, że jest otwarty i że te dyskusje się będą odbywały, że będzie przekonywał wszystkich. Odbyły się już między innymi spotkania marszałka województwa z przedstawicielami związków zawodowych.
2: Panie redaktorze, tak, natomiast ja proszę, tylko zwracam uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, sami pracownicy mówią, że tych dyskusji jest za mało i tych analiz, które mają być przedłożone i dołączone chociażby do wniosku konkursowego, nie ma. Dzisiaj one nie są położone na stole. A to powinno się odbyć tak. Jeżeli w jakiejś głowie zrodził się pomysł konsolidacji, ktoś stwierdził, że to jest dobry pomysł dla jednej jednostki czy dla wszystkich jednostek, chociaż powinno to być korzystne dla wszystkich podmiotów, nie tylko dla jednego, prawda, przejmującego, tylko dla wszystkich, wszystkie podmioty powinny tutaj widzieć korzyść, no to przede wszystkim powinno to być, zanim zostanie to ogłoszone, może publicznie, albo przynajmniej publicznie ogłoszone, że szanowni państwo, jest taki pomysł na stole, ale my musimy przeprowadzić analizy dotyczące kwestii ekonomicznych, kwestii właścicielskich, kwestii merytorycznych, kwestii jak gdyby, jak to wpłynie na leczenie i ciągłość, na jakość leczenia, bo tu chodzi o to nie tylko, żeby jednorazowo pozyskać 70 milionów złotych, tylko żeby to wnosiło pewną wartość dodaną, czyli tą jakość leczenia podnosiło.
1: Ja rozumiem, tylko czy macie poparcie innych klubów w Radzie Miasta Opola, żeby je przemówić w tej sprawie jednym
2: głosem?
1: Panie
2: redaktorze, to stanowisko i ten apel, który przedłożyliśmy, jest tak neutralny. On dotyczy tylko chęci dyskusji, możliwości zadania pytań, także zadania pytań w imieniu mieszkańców, a przede wszystkim w imieniu pracowników. Z tego, co my wiemy, dzisiaj do dyrekcji tych poszczególnych jednostek trafiają nie dziesiątki pytań, tylko setki pytań z poszczególnych oddziałów, poszczególnych pracowników, którzy się pytają, jak będzie wyglądał proces, chociażby wiemy, że przecież Opolskie Centrum Onkologiczne ma najwyższy stopień referencyjny, czy to zostanie utrzymane, czy będą potrzebne dodatkowe jakieś zezwolenia, jak to wygląda administracyjnie, jak będzie wyglądało przejęcie majątku, kto będzie nim zarządzał. Jest tyle kwestii wokół, które się pojawiają, że naprawdę taka dyskusja to nie może być jednorazowe, czy nawet kilkurazowe spotkanie gdzieś w zaciszu gabinetu. To powinna być dyskusja publiczna, a przede wszystkim osoby, które chcą przeprowadzić tę konsolidację, muszą na stole położyć argumenty, bo jak sam wskazuje dzisiaj pan marszałek, nie ma powodów, czy placówki nie znajdują się pod ścianą, żeby nagle ta konsolidacja była konieczna. Te podmioty samodzielnie funkcjonują.
1: Ale też ten sam marszałek nie jest przesądzona, że to nie jest tak, że założono z góry, że ten proces musi się zakończyć rzeczywiście konsolidacją.
2: Nie, oczywiście, że tak. To jest kwestia tego, czy podmioty przystąpią do konkursu, to po pierwsze. No ale po drugie, panie redaktorze, no nawet jeżeli na końcu miałoby się okazać, że do tej konsolidacji nie przystąpią, to tak czy tak taka analiza i rzetelne przedstawienie argumentów powinno być, powinno się pojawić. Dlatego my jako radni po prostu stwierdziliśmy, że wyjdziemy jak gdyby naprzeciw i chcemy też, żeby, skoro zgłaszają się do nas mieszkańcy i pracownicy, żeby ta dyskusja też odbyła się na forum Rady Miasta.
1: A padł jakiś czas temu, nie tak dawno, pomysł, żeby zorganizować okrągły stół tutaj nasz, regionalny, właśnie dotyczący tego tematu. Jakoś nie przyjął się.
2: Nie przyjął się, a nie widać chęci, żeby taki okrągły biały stół, jak to się mówi, w służbie zdrowia zorganizować, ale w naszym zdaniem jest on niezwykle potrzebny. Wiemy też, że pracownicy tych placówek zgłaszają się do poszczególnych posłów, więc myślę, że posłowie też dostrzegają potrzebę tej dyskusji. No nie można umywać rąk, szanowni państwo, to jest tak potężne, to są cztery potężne podmioty, to jest tak skomplikowany proces. Służba zdrowia nie może sobie pozwolić na to, żeby tutaj jakieś dodatkowe błędy i perturbacje się pojawiały, więc naprawdę nie mówimy konsolidacji nie, bo nie, tylko chcemy po prostu poznać te argumenty.
1: Rozumiem. To teraz pytanie do pana, no takie bardziej polityczne. Czy w PiS-ie czujecie gorący oddech Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, które się tutaj zaczyna rozpychać trochę? W poniedziałek na zamku w Otmuchowie spotkali się sympatycy, potencjalni członkowie tego stowarzyszenia, by rozmawiać o przyszłej działalności. To taki ruch oddolny. Czujecie, że w PiS-ie też tam ludzie się zastanawiają nad przejściem?
2: Panie redaktorze, mówiąc szczerze, nie czuję oddechu, nie czuję też, żeby to był ruch oddolny, bo patrząc na te twarze, które tam były, ja tam widziałem zaledwie cztery osoby chyba, które zostały pokazane, że tak się wyrażę. Być może tych osób na tym spotkaniu było więcej, natomiast nie sądzę, żeby to był ruch oddolny. Często to są twarze, które były już kojarzone z prawicą i także z Prawem i Sprawiedliwością w jakimś momencie funkcjonowania partii, więc też nie widzę tam świeżej krwi, słysząc, kto stoi jak gdyby za tym zaformułowaniem tych struktur tutaj na Opolszczyźnie, że one powstaną. Mówiąc szczerze i obserwując zachowanie naszych członków, ja nie widzę powodu do zmartwień, jeżeli chodzi o Opolszczyznę. Jesteśmy tutaj raczej zdeterminowani, żeby funkcjonować cały czas w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Być może to jest tak, że dobrze, że konkurencja pojawia się na prawicy, chociaż oczywiście polski system wyborczy jest taki, że on raczej preferuje dużych graczy.
1: No, bo ja bym to nazwał nawet rozdrobnieniem, a nie
2: konkurencją. Tak, i każdy podział i prawica pamięta historię rozdrobnienia latach 90.
1: Konwent Świętej Katarzyny, tak, słynny.
2: I jak to wpływa później na poparcie i to, czy prawica w ogóle ma szansę rządzić. Wiemy doskonale, że przed 2015 roku doszło do konsolidacji i wówczas prawica doszła do władzy i miała możliwość wziąć odpowiedzialność na 8 lat. Więc zobaczymy, jak to się ukształtuje. Mamy jeszcze do wyborów rok. Te kilka na pewno najbliższych miesięcy będzie ważnych. Podejrzewam, że w związku z tym, że wchodzimy w taki okres wyborczy, będzie on niezwykle gorący i być może jeszcze, jeżeli się dzisiaj rozchodzimy, to może się będziemy schodzić.
1: W słynnej anegdocie, jak zwalniają, to znaczy,
2: to będą zatrudniać, prawda? Tak? Więc zobaczymy. My robimy swoje, chcemy przedstawić przede wszystkim w najbliższym czasie pozytywny program dla Polaków i wtedy tak naprawdę ruszyć też w Polskę i przekonywać do i przypominać też o tym, jak te 8 lat rządów wyglądało. Oczywiście nie uniknęliśmy też błędów, natomiast wiele przez te 8 lat udało się zrobić, natomiast patrząc na te ostatnie lata rządów obecnej koalicji, gdzie praktycznie codziennie wybucha jakaś afera, no to myślę, że to jest duża różnica jakościowa.
1: Sławomir Ładko jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: że przyjemnie budzić się przy takich delikatnych dźwiękach. To Artur Rojek,
1: no właśnie, takie piosenki możemy słuchać.
0: O!
1: Tak!
0: Daniel razem ze mną, tak?
1: Tak.
0: Lubisz?
1: Taki oczywiście,
0: Mirafiori,
1: tak,
0: jest
1: Rojek, Mysłowic, Atmosfier, no tego typu dźwięków jak najbardziej chce się słuchać.
0: Do młodzieńczych lat, tak. Coś tak czuję.
1: No nie, no to jest nowość, no jakich młodzieńczych?
0: Tak wiesz, powiedziałeś o tych przednich zespołach i tak dalej, i tak dalej. Dobra, do tego tematu wrócimy, bo teraz pora na wiadomości o 6.
2: Urzędnicy rozpoczynają dziś wydłużony weekend. Z tego powodu część placówek będzie nieczynna. We Wrocławiu wielka mobilizacja przed meczem Manchesteru z Milanem.
3: W tym roku to jeszcze większe siły niż przy finale Ligi Mistrzów.
2: A w ekonomii m.in. o powrocie programu CPN.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: To się kierowcy ucieszą. Jest 6 wiadomości, Daniel Klimczak.
2: Zaczynamy jednak od zagranicy. Myśliwce NATO zastrzeliły drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy, poinformowały siły zbrojne tego kraju. W związku z możliwym pojawieniem się bezzałogowców Finlandia wprowadza tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: W wielu urzędach niczego dziś nie załatwimy. Ich pracownicy mają wolne w zamian za jutrzejsze święto. Nieczynne są m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet.
5: Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma, a także samodzielnie wyliczyć prognozowaną emeryturę albo sprawdzić stan swojego konta w ZUS-ie.
2: Dziś nie załatwimy też niczego w Urzędzie Skarbowym. Wszystkie takie placówki w kraju są zamknięte. Nieczynne są też ministerstwa i urzędy wojewódzkie. W niektórych miastach zamknięte mogą być urzędy miejskie. O zmianach poinformowała także Poczta Polska. Dziś placówki, także całodobowe, będą czynne maksymalnie do 22.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
2: Wrocławska policja rozpoczyna specjalną akcję związaną z jutrzejszym meczem Manchesteru United z AC Milanem. Na stadionie pojawi się ponad 40 tysięcy kibiców z prawie 50 krajów. Wielu z nich odwiedzi także centrum miasta. Działania obejmą m.in. okolice strefy kibica, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
3: W tym roku to jeszcze większe siły niż przy finale Ligi Mistrzów zaangażowane tego zabezpieczenia, w które chodzą jednostki z całego kraju. Także większe siły i środki i przede wszystkim trzydniowa policyjna akcja rozpoczynająca się już w piątek o 6 rano z uwagi na strefę kibica i ścisłe centrum, które przewidujemy, że być może zamieni się w jedną wielką strefę kibica.
4: Tak grały opolskie drużyny.
2: Gwardia Opole wygrała z MKS Olimpią Piekary Śląskie 37-22 w meczu przygotowawczym do nowego sezonu. Cieszymy się z wygranej, ale do startu ligi jeszcze trochę czasu, powiedział rozgrywający naszej drużyny Dan Emil Rakocza.
6: My teraz nie myślimy o rezultat. Chcemy zrobić jak najwięcej rzeczy, co spróbujemy zrobić na treningu pierwszej i potem na meczach. Oczywiście musimy być gotowi do sezonu, także to jest najważniejszy cel dla nas.
2: Początek sezonu Orlen Super Ligi w pierwszy weekend września i pozostajemy przy sporcie. Iga Świątek, tenisową królową Kanady. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej w Toronto rangi WTA 1000. W finale Polka pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To największy triumf Igi Świątek od prawie roku, kiedy wygrała zawody w Korei Południowej. Zmagania te obserwował Jan Pachlowski.
7: Amerykańskie media zgodnie podkreślają, czy to powrót polskiej tenisistki na szczyt. W finale Jelena Rybakina nie potrafiła przeciwstawić się świetnie grającej Świątek. Trybuny w Toronto wypełnione były wręcz polskimi kibicami. To miasto zamieszkuje największe skupisko kanadyjskiej Polonii. Na ceremonii zaraz po meczu Iga Świątek nawiązała do bardzo trudnych dla niej ostatnich miesięcy. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się. Rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed wami, jakie możliwości na was czekają, podkreślała nasza tenisistka. Z Kanady Iga Świątek przenosi się teraz do Cincinnati na inny turniej rangi 1000, gdzie bronić będzie tytułu. Będzie to dla niej ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się pod koniec sierpnia wielkoszlemowym US Open.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Roman Juranek, dzień dobry. Od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny paliw niżej. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Analityk rynku paliw Dawid Czopek zastrzega, że jest to rozwiązanie krótkoterminowe ze względu na jego ogromne koszty.
9: To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
8: Ponownie ma być też wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej. Jesienią przedsiębiorcy z regionu będą mogli wnioskować do Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o dotację na tworzenie linii podwójnego zastosowania, tak zwane dual use. Bank Gospodarstwa Krajowego powołał spółkę celową Chrobry, która finansowo wesprze firmy zwiększające zdolności obronne i odporność Polski. Chodzi o inwestycje kapitałowe wpisujące się w politykę inwestycyjną spółki. W skali kraju na wsparcie przeznaczono wstępnie 7 miliardów złotych. Amerykanie mają kolejnego multimilionera. Padła główna wygrana w loterii Powerball. Olbrzymia kulminacja sprawiła, że do zgarnięcia było ponad miliard dolarów. Lwią część tej kwoty pochłoną jednak podatki. Po ich odliczeniu do wypłaty zostanie kwota 450 milionów dolarów. Tak wysokich opłat dla fiskusa można uniknąć, decydując się na wypłacenie całej losowanej sumy przez prawie 30 lat. Nikt jednak praktycznie nie decyduje się na takie rozwiązanie.
4: Pogoda.
0: Mamy 13 stopni na opolskich termometrach, poranek więc jest dosyć rześki. To jest w stolicy województwa opolskiego, chociaż wczoraj dostaliśmy taką informację, że na przykład w Nowych Budkowicach albo w okolicach Niemodlina, to tak wcześnie rano, temperatury sięgają na przykład 5,5 stopnia albo 7 stopni, więc są chłodniejsze miejsca w województwie opolskim o poranku. Dzisiaj maksymalnie do 29 stopni, więc piękny piątek nam się zapowiada, ale jeszcze piękniejsza będzie sobota. Jutro na Opolszczyźnie 33 stopnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeżeli ktoś zamawiał piękną, słoneczną, letnią pogodę na długi sierpniowy weekend, tak zwaną sierpniówkę, no to chyba to jego życzenie, to jego zamówienie zostało zrealizowane, bo i w sobotę, i w niedzielę dużo słońca, wysokie temperatury, po prostu pogoda jak marzenie.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Dzień dobry, o poranku 13 minut mamy po godzinie 6. Tutaj Magda Szywińska, razem ze mną Maciek Dudek, który realizuje ten poranny program. Jak cudownie jest być w pracy w taki piękny, słoneczny dzień, kiedy puste korytarze mamy, kiedy puste pokoje obok. Sierpniówka się zaczęła, urzędy nie pracują w wielu firmach, ludzie już wyjechali na wolne. No a ci, co zostali, no to przynajmniej nie będą stać w kolejce do ekspresu do kawy. Dzisiaj mamy dzień energetyka, ale nie chodzi o ten napój, chodzi o zawód, a jeżeli chodzi o dodawanie energii, no to faktycznie kawa będzie lepiej działać. W ten piątkowy, piękny poranek sprawdzamy obecność naszych słuchaczy, nie tylko w pracy, nie tylko na drogach, ale także w drodze na wakacje.
2: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz czworo, pies, a piąta osoba czeka na nas w Szczecinie. Wybraliśmy pociąg. Jest chyba wygodniej dla nas, bo potem tam na tych żaglach by miejsca nie było, gdzie parkować i się martwić o samochód. Nie ma sensu.
1: No to w takim razie wiatru w żagle życzymy i punktualności pociągu także. A co byście powiedzieli tak wcześnie rano na żołnierską grochówkę?
3: Grochówka wojskowa tylko z kotła wojskowego smakuje tak dobrze.
1: No właśnie, specjalne zaproszenie na taką wojskową grochówkę też dzisiaj w porannym programie Radio Opole będziemy mieć. W takim razie smacznego śniadania życzymy.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: Gramy dla was największe przeboje, albo przeboje tak dopiero się... to będą dopiero przeboje. Mark Ambor już teraz u nas nowość.

0: Filip Lato w Radio Opole, 20 minut po godzinie 6, 16, 14 sierpnia dzisiaj, to jest 226 dzień roku. Dzisiaj słońce w znaku lwa ma zajść 3 minuty po godzinie 20, a imieniny ma Alfred, Eusebiusz, Elżbieta, Kalikst i Maksymilian. Sprawdzamy, co takiego wydarzyło się w historii właśnie 14 sierpnia. W 1893 roku w Paryżu rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych, które zawierają unikatowy kod literowo-cyfrowy, umożliwiający identyfikację każdego samochodu i motocyklu. I to było w 1893 roku. 125 lat temu w Bridgeport w amerykańskim stanie Connecticut Gustav Whitehead prawdopodobnie odbył pierwszy niesterowany lot samolotem własnej konstrukcji, napędzany silnikiem, wyprzedzając o ponad 2 lata braci Wright. W 1926 roku, czyli 100 lat temu, urodził się René Gościnny, francuski scenarzysta i pisarz, jeden z najbardziej popularnych twórców komiksu europejskiego, znany jako autor serii komiksów o Asterixie oraz serii humorystycznych książeczek o Mikołajku, które ilustrował Jean-Jacques Sompé. 55 lat temu zmarł Georg von Opel, niemiecki konstruktor samochodowy, inżynier i sportowiec. W 2004 roku zmarł Czesław Miłosz, poeta, pisarz i historyk literatury, laureat Literackiej Nagrody Nobla. A w 1938 urodziła się Beata Tyszkiewicz, aktorka, która zasłynęła rolami dam z wyższych sfer, zwłaszcza w filmach kostiumowych, takich jak Popioły Andrzeja Wajdy czy Lalka Wojciecha Jerzego Hassa. Zagrała też m.in. w Seks Misji.
1: Czy oni nie są absorbująco agresywni?
2: Nie. Ten większy jest łagodny, ten mniejszy ma na niego zły wpływ.
1: Pamiętaj, że niebezpieczeństwo zarażenia się atawizmami nie zostało do końca zażegnane. Ilość kontaktów ograniczy do minimum.
0: Beata Tyszkiewicz zwykła mawiać, że prawdziwa dama robi wszystkie rzeczy na P, pije, pali i przeklina.
3: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl.
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
5: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeckim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
10: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
10: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Reklama społeczna.
14: Reklama.
15: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
14: Po reklamie.
16: Lato w pełni. Radio Opole gra dla Ciebie najgorętsze hity.

0: pół do siódmej. Pora więc przenieść się do redakcji informacji. Na nas czeka tam już Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Po wycieku danych około 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor konsekwencje mogą grozić również przychodniom, które korzystały z platformy. Tak pisze Rzeczpospolita. Dziennik podkreśla, że to przychodnie lekarskie były administratorami danych pacjentów. Placówki powierzyły firmie przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o receptach i wizytach lekarskich. Samo powierzenie danych nie przenosi odpowiedzialności na ich dostawcę. Jak pokazują kary nakładane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, to na administratorze spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych danych. Ewentualne konsekwencje mogą grozić około 12 tysiącom przychodni w kraju.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Jest nowa data uruchomienia trzeciego PSZOK-u w Opolu. Obiekt przy ulicy Wspólnej ma rozpocząć działalność pod koniec sierpnia. Przypomnijmy, sama inwestycja została zakończona kilka miesięcy temu, jednak do uruchomienia punktu konieczne było uzyskanie wszystkich pozwoleń. Nowy PSZOK będzie działał na podobnych zasadach jak dwa pozostałe punkty. Będą mogli z niego korzystać mieszkańcy, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami. A kolejne wiadomości Radia Opole już o siódmej, w nich m.in. o zbliżającym się kolejnym etapie remontu zamku w Niemodlinie.
3: Prace obejmą dawną kaplicę zamkową, dziedziniec wewnętrzny, refektarz i salę skrzydła południowo-zachodniego.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 14 stopni teraz mamy. Taka temperatura jest w stolicy województwa opolskiego, w centrum miasta. Pewnie na obrzeżach ta temperatura jest nieco niższa, a jeżeli ktoś mieszka wokół lasu, lasy są niego, no to może być tak, że jest ta temperatura jeszcze niższa. 29 to jest maksymalna temperatura na dzisiaj prognozowana, więc ten piątek zapowiada się całkiem, całkiem nieźle.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Chyba nie mamy powodu, żeby narzekać na sierpień, no chyba, że na to, że było troszeczkę za gorąco, ale w następnym tygodniu temperatura już niższa.

0: Radiem Opole.
1: Tak muzycznie wprowadzamy słuchacza Radia Opole w dobry nastrój. Od samego rana 22 minuty mamy do godziny 7. Muzycznych akcentów więcej o poranku. Maryla Rodowicz, pierwsza dama polskiej piosenki, będzie miała swój mural w Opolu. Odsłonięcie już we wrześniu. Dołączy ten mural do grona tych, które już można oglądać w stolicy województwa opolskiego. Zresztą można się przejść taką trasą opolskich muzycznych murali. Tym razem wizerunek nowej, kolejnej gwiazdy polskiej piosenki pojawi się na osiedlu Chabry. To już szóste malowidło w ramach miejskiej trasy muzycznych murali. Oficjalne odsłonięcie, tak jak mówiłam, na wrzesień zaplanowano, a jak będzie wyglądał ten mural, to zobaczycie na Facebooku Radia Opole. No ja powiem tak, no bardzo mi się podoba Maryla w czerwonym kapeluszu, wokół niej kwiaty. Oczywiście Maryla z jej nieodłącznym atrybutem, czyli z gitarą, pięknie uśmiechnięta, w pełnym makijażu, prosto jak ze sceny. Zobaczcie to koniecznie na Facebooku Radia Opole. I tam też można zaobserwować pewną rzecz, którą, no zastanawiam się, czy powinniśmy poruszać o tak wczesnej porze, bo chodzi o sarnie gody. Możemy trochę podsłuchać, jak to wszystko wygląda.
2: Tak robi samica, koza, wabiąc samca. Jak te sarnie gody wyglądają w praktyce?
3: Sarny kozy, wydając takie dźwięki migotania, przywołują samce rogacze.
4: Samiec ogania za swoją wybranką. Bawią się w ten sposób. Ta zabawa się kończy właśnie tym, że dochodzi do pokrycia tej sarny. Zapłodnienie to jest też specyficzne dosyć u sarny, bo od momentu, kiedy jest ruja, do momentu narodzenia się młodej sarny, która przychodzi na świat, no to jest 10 miesięcy. No. I tutaj jest właśnie to zjawisko tej ciąży utajonej, przedłużonej. Jak polega to na tym, że ten zarodek rozwija się 2 tygodnie, po czym staje jego rozwój i dopiero zaczyna się rozwijać gdzieś w okolicach stycznia, żeby się narodzić w maju.
1: Film dotyczący sarnich godów do zobaczenia na Facebooku Radia Opole. Krótko mówiąc, tam wszystko to, o co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się w tym temacie zapytać. A my już teraz mamy dla was coś, czego jeszcze nikt do tej pory nie słyszał. Martyna Wrochna zaśpiewa dla nas o francuskich pocałunkach.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: w Radiopole. Black or White. I
1: o tak.
0: Wbrew pozorom,
1: takie
0: to nie jest piosenka,
1: lubimy.
0: To nie jest piosenka o tym, jaka powinna być kawa.
1: A o czym?
0: Black or White. O czym w wiadomościach, Daniel? Cześć.
1: Cześć, witam ponownie. To jak, jeżeli mogę, taką anegdotkę na temat Michaela Jacksona. To jest właśnie ten teledysk, który oglądając w wieku, nie wiem, może 5 lat, czterech, zapytałem, czy to jest pani, czy to jest pan, bo on miał taki makijaż i te takie długie włosy, a wiesz, dziecko myśli, że jak...
0: Oj tak.
1: Długie włosy,
0: dziecko
1: makijaż,
0: to potrafi powiedzieć prawdę.
1: Ale Michael Jackson był w o tyle lepszej sytuacji, że on tego pytania nie słyszał. Natomiast ja kiedyś słyszałem w pociągu, jak takie dziecko siedziało z mamą i się przyglądało jakiejś postaci naprzeciwko nas. No i w pewnym momencie to dziecko pyta mamy, a to jest pani czy pan? I wtedy zapadła taka niezręczna cisza.
0: A to dziecko na imię miało Daniel.
1: Nie, to nie byłem ja. Ja byłem tylko świadkiem zdarzenia i z kronikarskiego obowiązku o tym donoszę.
0: No tak, tak. Dzieci mają to do siebie, że po prostu się nie szczepią i chociaż czasami też się szczepią, ale mówią prawdę bez względu na to, czy ta prawda jest dla kogoś wygodna, czy też nie.
1: No w tym momencie, w tym wypadku akurat dziecko chciało poznać prawdę, ale...
0: Tak.
1: Ale a zostało skarcone, tak, za swoją dociekliwość.
0: Bo są 3 rodzaje prawdy, prawda?
1: Tak, prawda, sama prawda i też prawda.
0: Tak. I jeszcze statystyka, to a propos kłamstw. A co tam w ramówce dzisiaj? Co takiego mają dzisiaj reporterzy Radia Opole?
1: Poznamy szczegóły tegorocznego festiwalu opolskich smaków. O 11:00 konferencja prasowa, na której takowe zostaną zaprezentowane. Dzisiaj także w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu koncert finałowy 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego. I na to wydarzenie wybiera się nasz specjalista od koncertów, czyli...
0: Adam Wołek.
1: Oczywiście, że tak. Także będzie się działo.
0: No, to mniej więcej wiemy już, jaki mamy plan na ten piątek. Piątek, który przypominamy, że w urzędach dzisiaj jest dniem wolnym.
1: A właśnie, właśnie. Czemu ty dzisiaj sama jesteś?
0: Bo dzisiaj jest dzień wolny od pracy w urzędach.
1: A to i czemu ty nie odbierasz wolnego?
0: Ja sobie odbiorę innego dnia. No za 12 minut będzie 7:00 i wtedy też wiadomości w Radio Opole.

0: jak ktoś do pracy musi samochodem jeździć, to musi tankować, czy są pieniądze, czy nie. Ale dobra informacja dla kierowców jest taka, że ceny paliw mają pójść niżej, mniej więcej o złotówkę i więcej o tym powiemy już za moment w wiadomościach Radio Opole. Zostańcie z nami koniecznie. Radio Opole, tak siebie gra. Radio Opole, tak siebie gra. Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
3: Tak zakręconej lotki.

0: Prysszyc.
1: Po reklamie.
2: Piątek dzisiaj, to początek długiego dla niektórych weekendu. Piątek 14 sierpnia, na zegarach już godzina 7. O tej porze, jak zwykle, mamy dla Was wiadomości.
3: Rząd wznawia program ceny paliwa niżej.
4: Będzie ta zasada obowiązywała do 31 sierpnia.
3: Zamek w Niemodlinie planuje kolejne prace remontowe. W tym serwisie także podsumowanie czwartku na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Daniel Klimczak.
3: Ja zaczynamy od zagranicy. Ukraiński atak na największy rosyjski port nad Bałtykiem. Drony uszkodziły instalacje w mieście Ust-Ługa. Administracja obwodu leningradzkiego podała, że obrona powietrzna zestrzeliła 51 bezzałogowców. Ust-Ługa to jeden z kluczowych portów przeładunkowych Rosji, wyposażony w terminal paliwowy. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
5: Według gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdienki w Ust-Ługze trwa gaszenie pożaru. W regionie obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Czasowo ograniczono ruch na petersburskim lotnisku pułkowym. Drony atakowały także Moskwę. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu 10 maszyn. Dzień wcześniej Kijów wysłał bezzałogowce do Baszkirii i Orska. Drony uszkodziły tam rafinerie i centra logistyczne Wildberries.
0: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
3: Rząd zdecydował się na kolejną odsłonę programu CPN, ale tylko w części. Bez zmian ustawowych można obniżyć VAT i na to zgodę wyraził minister finansów. O szczegółach Sylwia Białek.
6: Dzięki obniżce VAT-u do 8% ceny paliwa według premiera spadną od 90 groszy do 1 złotego za litr. Równolegle minister energii będzie wskazywał możliwą maksymalną cenę paliw.
4: Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. Wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów.
6: Według szefa rządu wysiłek byłby mniejszy, a ulga większa, gdyby nie decyzja prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z tego podatku miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku pierwszej wersji programu CPN. Z takimi zarzutami nie zgadza się jednak szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
7: Wprowadzenie kolejnego podatku spowodowałoby podwyżkę paliwa.
6: Ministerstwo Finansów poinformowało, że wznowienie na ostatnie 2 tygodnie sierpnia programu CPN będzie kosztować budżet państwa blisko 500 mln zł.
3: Wkrótce rozpocznie się kolejny etap rewitalizacji zamku w Niemodlinie. To możliwe dzięki unijnej dotacji w wysokości 5 mln zł. O zakresie robót mówi administrator obiektu Joanna Kardasińska.
8: Prace obejmą dawną kaplicę zamkową, dziedziniec wewnętrzny, refektarz i salę skrzydła południowo-zachodniego, które będą przeznaczone właśnie na miejsca spotkań, miejsca trasy turystycznej, miejsca edukacyjne. Chcielibyśmy ten standard powiększyć, a także dostępność dla samego obiektu.
3: W zamku ma także zostać zainstalowany system ogrzewania z gruntowymi pompami ciepła.
0: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się w czwartek wywalczyć tam medalu. O szczegółach Rafał Bała.
9: Czwartek dla reprezentacji Polski stał w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż 3 biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich Agnieszka Chorzewska zajęła 9. miejsce z czasem 9 minut 36 sekund i 14 setnych. Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bukowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed 2 lat przebiegła ten dystans w 49 i 57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82 metry 40 centymetrów, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale, a o medal w skoku wzwyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Miąso, a w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Po 4 dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale.
3: Od 7 godzin i 4 minut mamy piątek, 14 sierpnia, to 226 dzień roku. Słońce w znaku lwa wstało nad Opolem o 5.34 i zajdzie 11 minut po 20. Imieniny obchodzą Maksymilian i Eusebiusz. Dziś przypada także Dzień Energetyka.
0: To przyniesie dzień.
3: O 11.00 konferencja prasowa, na której poznamy szczegóły tegorocznego festiwalu opolskich smaków. Kwadrans przed południem w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień podoficerski żołnierzom z szkoły Legii Akademickiej. O 15.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu koncert finałowy 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: przyjemnie ciepły poranek na Opolszczyźnie, 15 stopni już teraz, no i też dużo słońca w całym mieście i w całym województwie opolskim i nie inaczej będzie przez cały piątek i w sobotę jeszcze więcej słońca, jeszcze cieplej, bo do 33 stopni. W niedzielę delikatnie się zachmurzy, a w poniedziałek temperatura i deszcz spadnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Ten deszcz to dopiero po przedłużonym weekendzie. Dzisiaj startujemy z tak zwaną sierpniówką, z piękną pogodą, z temperaturą nawet do 33 stopni. Magda Szybińska, Maciek Dudek. Witajcie.

0: trochę promieni słonecznych od Oceany w Radio Pole. Sunshine, taki jest tytuł tej piosenki. 11 minut mamy po godzinie 7. Polacy wyjeżdżają na długi weekend, który właśnie dzisiaj się rozpoczyna, tak zwana sierpniówka. W tym roku święto Wojska Polskiego i wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli 15 sierpnia przypada w sobotę, więc w wielu firmach dzisiaj mamy wolne. Urzędy też nie pracują, a my sprawdzamy w takim razie, dokąd Polacy jadą na sierpniówkę.
1: Na Warmię w zasadzie, do Olsztyna.
2: Co będą tam panie robić? I plan odpoczynkowy.
1: Oj, odpoczynkowy to pochodzić, pozwiedzać na plażę miejską, na rower wodny, ze znajomymi się spotkać, także dużo atrakcji.
3: Jadę do babci, a potem na koncert głównie jednego artysty, ale będą też inni.
4: W Sopocie to ja chcę zbierać taki bursztyn. W ogóle jadę na tą plażę, żeby pozbierać bursztyn. Nie wiem, czy będę się kąpał, bo za zimno jest na tym Morzu Bałtyckim i to tyle.
0: O, ja się wcale nie dziwię, że tak mówią, że w Morzu Bałtyckim troszeczkę za zimno. Chociaż podobno są tacy, którzy przyjeżdżają właśnie po to, żeby w tym zimnym Bałtyku się pokąpać. To się nazywa coolcation. Ale uwaga, podczas długiego weekendu na polskich drogach nie zabraknie też policji, która będzie dbała o nasze bezpieczeństwo. Policjanci ruchu drogowego otrzymali 51 radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Chodzi o takie super mocne samochody, nowiusieńkie, jeszcze pachnące, prosto z fabryki. Te samochody są o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Do setki rozpędzają się w 4 sekundy, także kierowcy noga z gazu.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: No i dla was mamy piosenkę, która smakuje jak lato. Tastes like summer. James Blunt w Radio Pole. Specjalnie dla naszych słuchaczy.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 19 minut po 7. Prawdopodobnie już dzisiaj słyszeliście w wiadomościach Radio Opole o tym, że Amerykanie mają kolejnego multimilionera. Jeżeli nie, no to już mówię, o co chodzi. Padła główna wygrana w loterii Powerball. Olbrzymia kumulacja sprawiła, że do zgarnięcia był ponad miliard dolarów. No i faktycznie jedna osoba zgarnie całą pulę. To znaczy prawie całą, a nawet mniejszą niż połowę, bo tę większą część tej kwoty pochłoną jednak podatki. Dotąd mówiłam, że niemal każda kobieta potrafi zrobić z mężczyzny milionera pod warunkiem, że ten już jest miliarderem. No teraz już wiem, że zdecydowanie lepiej radzi sobie z tym fiskus.
0: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole. Reklama społeczna.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
5: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony -15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku 17 sierpnia.
7: Po reklamie.

0: raczej spokojnie dzisiaj na opolskich drogach, no bo w urzędach dzisiaj dzień wolny od pracy. Odbieramy w sobotę. Właśnie dzisiaj, to w urzędach, ale nie w innych firmach. Może być tak, że tam ludzie pracują. Jest 7:30, pora więc na wiadomości w Radiu Opole, które dla nas ma Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Wody Polskie podpisały umowę na odbudowę obwałowań Opawy w Boboluszkach i Bliszczycach. Prace będą prowadzone na 5-kilometrowym odcinku. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane wyrwy powstałe w czasie powodzi. Wykonawca odnowi przepusty i inne urządzenia przeciwpowodziowe, a korony wałów zostaną poszerzone do 4 metrów. Prace za ponad 32 miliony złotych potrwają do kwietnia.
1: Informacyjne odparcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
2: Stany Zjednoczone zamierzają użyć wobec Iranu, tu cytat, nigdy dotąd nie stosowanych środków. Chodzi o odizolowanie tego kraju. Mówił o tym w wywiadzie sekretarz skarbu USA Scott Bessent. W przyszłym tygodniu opublikujemy więcej informacji. Zamierzamy zastosować środki, jakich nigdy wcześniej nie widziano w historii izolacji gospodarczej, powiedział w wywiadzie dla Newsmax. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 8:00. W nich m.in. ważna informacja dla pacjentów. Znów działa nocna i świąteczna opieka medyczna przy największym szpitalu w regionie.
3: Jesteśmy gotowi udzielać pomocy zarówno tej pielęgniarskiej, i lekarskiej wszystkim potrzebującym.
1: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Już 16 stopni mamy na opolskich termometrach. Temperatura z godziny na godzinę wzrasta do 29 stopni. Dzisiaj się spodziewamy w najcieplejszym momencie dnia i to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu na pewno będzie zdecydowanie cieplej. Krótko mówiąc, no upał dziś, jutro i pojutrze będzie nam towarzyszył.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Idealna pogoda na tak zwaną sierpniówkę, do plażowania, do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a od następnego tygodnia, no już na termometrach trochę mniej.

0: w Radio Opole. Szwedzki duet z premierą w Radio Opole w piosence Mad Love, specjalnie właśnie na ten piątek. Dzisiaj także mamy rocznicę wprowadzenia pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych. W 1893 roku w Paryżu miało miejsce właśnie takie wydarzenie 14 sierpnia. No i oczywiście do tej daty odnosi się nasz stały słuchacz, miłośnik motoryzacji Marek z Prudnika, jak zwykle dodaje, śląskiego.
1: Panie redaktor, a propos tych pierwszych tablic rejestracyjnych wydanych w Paryżu w 1893 roku, to tu mamy taką informację, że dokładnie 50 lat, znaczy prawie dokładnie 50 lat temu, bo 1 lipca w 76 roku w Polsce wydziały komunikacji zaczęły wydawać pierwsze czarne, trzyliterowe tablice rejestracyjne. To była taka zmiana po tych dwuliterowych. Prudnik wtedy miał HO, pamiętam. Natomiast mój maluszek już miał rejestrację ODV 6138. Także taka ciekawostka sprzed 50 lat. Dziękuję bardzo, panie redaktor. Pozdrawiam, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za tę informację. Swoją drogą, to pamiętacie, jakie mieliście numer rejestracyjny tablicy w swoich tych pierwszych samochodach na własność posiadanych? Dajcie nam znać pod 774 541 541.

0: wyjazd na sierpniówkę samochodem to jeszcze dosyć duży wydatek, bo ceny paliw jakiś czas temu poszły wyżej, ale już niedługo pójdą niżej. Dla wracających z przedłużonego weekendu sierpniowego kierowców to jest całkiem dobra informacja.
1: Od poniedziałku wraca program CPN, złotówkę niżej ma być. Czy to coś zmienia dla pana?
2: Ja jeżdżę na gaz, więc nie. Ja jestem uprzywilejowany w tym temacie.
3: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny, benzynę 95, więc tak, jak najbardziej.
4: Problem cały czas będzie cały czas taki sam. Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
2: Może być, jeśli to zda egzamin.
0: Czy to zda egzamin? No, jeżeli chodzi o egzamin z ekonomii gospodarstwa domowego, no to każda obniżka cen, zwłaszcza paliw, to jest dobry pomysł.

0: symboliczny ruch na opolskich drogach dzisiaj mamy, dlatego że urzędy nie pracują, mają obowiązkowo odebrać wolne za jutrzejsze, wolny dzień od pracy, za jutrzejsze święto, ale przed centrami handlowymi pewnie dzisiaj będzie sporo samochodów. O drogach będziemy dzisiaj mówić na bieżąco, a punktualnie o 8 wiadomości w Radio Opole.
1: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
2: Autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 40 22 500.
7: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
8: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i szanse na rozwój lokalnych ośrodków przemysłowych.
9: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
10: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
9: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
10: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
9: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
12: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
0: Już prawie godzina ósma, o tej porze jak zwykle. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu. Koniecznie dajcie głośniej, koniecznie zostańcie z nami. Startujemy już teraz.
13: Mołdawia wyjaśnia sprawę możliwej ucieczki Marcina Romanowskiego do Naddniestrza. W poniedziałek rozpocznie się remont DK45 w Ciężkowicach.
14: Pierwsze roboty będą prowadzone poza ciągiem trasy głównej.
13: A największy szpital w regionie wznowił działalność nocnej i świątecznej opieki medycznej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
13: Mołdawskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie potwierdza, by poszukiwany przez polskie organy Marcin Romanowski wjechał do Mołdawii przez oficjalne przejście graniczne kontrolowane przez władze tego kraju. Resort poinformował, że zgodnie z oficjalnymi danymi osoba o takim nazwisku nie przekroczyła granicy. Więcej na ten temat wie Piotr Piętka.
15: Jednocześnie mołdawska policja prowadzi dodatkowe sprawdzenia i pozostaje w kontakcie z polskimi instytucjami. Sprawa jest szczególnie skomplikowana ze względu na dokumenty, którymi Romanowski mógł się posługiwać po po uzyskaniu na Węgrzech statusu uchodźcy. W lipcu tego roku Budapeszt cofnął jednak status i unieważnił jego dokument podróży. Nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że Romanowski przekroczył granicę Mołdawii. Nie można jednak wykluczyć, że podczas przemieszczania się korzystał z dokumentów wystawionych w związku z węgierską ochroną międzynarodową. O dokumentach na zmienione nazwisko i zmienionym PESEL-u pisał sam były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Mołdawskie służby nie przesądzają więc, gdzie obecnie znajduje się Romanowski. Podkreślają jedynie, że prowadzone są czynności wyjaśniające.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
13: Znów działa nocna i świąteczna opieka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przypomnijmy, że w poniedziałek Radio Opole informowało, że w weekend punkt przy Alei Witosa miał być zamknięty z powodu braku lekarza. Jak wyjaśnia dyrektor do spraw lecznictwa w USK Piotr FZ, sytuacja wróciła już do normy.
3: Nocna i świąteczna pomoc lekarska funkcjonuje normalnie, jest gotowa do przyjęcia każdego pacjenta zgodnie z harmonogramem, a więc po godzinie 18.
13: A mundurowi z posterunku w Leśnicy zatrzymali 31-latka, który posiadał narkotyki. Uwagę funkcjonariuszy zwróciła grupa trzech mężczyzn, którzy wyciągnęli tzw. bongo, czyli szklane urządzenie służące do palenia marihuany i zaczęli przygotowywać je do użycia. O szczegółach mówi młodszy aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
16: Funkcjonariusze chwilę później wyczuli charakterystyczną woń marihuany. Przy jednym z mężczyzn znaleźli 15 porcji tego narkotyku. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za jego posiadanie.
13: Grozi mu 3-letnia odsiadka.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: Rosja milczy w sprawie rozejmu na Morzu Czarnym i śle groźby wobec Zachodu. Propozycję zawieszenia broni wysunął Kijów. Jednocześnie rosyjskie MSZ zapowiedziało ataki odwetowe na zagraniczne jednostki. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
17: Na Morzu Czarnym trwa bitwa morska. Od kilku tygodni Rosja i Ukraina ostrzeliwują nie tylko jednostki wojskowe, ale również statki handlowe. Armie obu krajów niszczą też infrastrukturę portową przeciwnika. Według agencji Reutera Kijów wysłał propozycję zaniechania wzajemnych uderzeń. Na razie nie ma odpowiedzi. Jak napisał portal Meduza, jedynie 13 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko stwierdził, że wiele słyszał o różnych propozycjach rozejmu, ale oficjalnych dokumentów w tej sprawie nie widział. Jednocześnie Rosja zapowiedziała, że będzie podejmować działania odwetowe wobec zagranicznych jednostek, jeśli zachodnie kraje będą zajmować jej statki, tym z tak zwanej floty cieni.
13: Wracamy do regionu. Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować przebudowa drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Prace obejmą kilometrowy odcinek jezdni, ale też kanalizację i budowę chodnika. Ich początek zaplanowano na poniedziałek, informuje Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
18: Po otrzymaniu pozwolenia na budowę wykonawca przystępuje do prac w terenie. Pierwsze roboty będą prowadzone poza ciągiem trasy głównej, gdzie należy się spodziewać miejscowych zawężeń.
13: Inwestycja ma się zakończyć na przełomie tego i przyszłego roku. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po ósmej gościem Ireneusza Prochery będzie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Aleksandra Drescher. Na agendzie m.in. zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do 29 stopni dzisiaj się spodziewamy zobaczyć w najcieplejszym momencie dnia na Opolszczyźnie. Ten najcieplejszy moment to tak koło 16 ma być w stolicy województwa opolskiego, ale poranek jeszcze dosyć przyjemny, bo jeszcze nie za gorący. 17 stopni teraz mamy. Jutro jeszcze cieplej niż dzisiaj, do 33 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zresztą cały ten długi, przedłużony weekend sierpniowy z przyjemną temperaturą 29 dzisiaj, 33 jutro, 29 także w niedzielę.

0: party.
1: Well, it's over.

0: reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.

0: jest właśnie pomysł na to, jak przetrwać upalny sierpniowy weekend, najlepiej spędzić go między drzewami. Mamy kwadrans po godzinie 8, teraz pora na poranną rozmowę, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Aleksandra Drescher. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
2: Pani prezes, od wczoraj zaprzestano przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji. Ale których dotacji, jeżeli chodzi o Fundusz Ochrony Środowiska, bo blady strach padł na tych, którzy na przykład chcieliby się starać o dotacje w programie Czyste Powietrze.
3: Nie, już wyjaśniam. Wstrzymanie naboru dotyczy tylko i wyłącznie dotacji przyznawanych przez fundusz w ramach zasad udzielania dofinansowania, czyli dotyczy to tak zwanych dotacji statutowych i beneficjentami w tych dotacjach są zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego, ochotnicze straże pożarne, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, szpitale czy kościoły.
2: Czyli raczej instytucje.
3: Czyli mówimy tutaj o wstrzymaniu dla instytucji. A dlaczego wstrzymaliśmy? No z prostej przyczyny, z przyczyny wyczerpania alokacji środków. Tak duże zainteresowanie jest już tymi dotacjami, które udzielamy. Poza tym, oprócz tego, że udzielamy tych dotacji ze środków statutowych w ramach dziedzin udzielania dofinansowania, to dodatkowo puszczamy w ramach tych samych środków programy dedykowane pewnym beneficjentom takiej grupie odbiorczej i między innymi jest to na przykład Akademia Młodego Ekologa, która dedykowana jest, tu akurat może ktoś powie, że no przecież to te same jednostki, jednostkom samorządu terytorialnego, ale dedykowane do szkół podstawowych, prywatnych i publicznych. W ramach właśnie takiej edukacji ekologicznej, gdzie wnioskodawca może zrobić sobie ekopracownię, czyli w ramach uzyskanej dotacji w wysokości 50 tysięcy może zrobić sobie ekopracownię, czyli wyremontować klasę, doposażyć ją w niezbędne pomoce dydaktyczne, bądź w ramach tej samej Akademii Młodego Ekologa jest tak zwana pracownia pod chmurką, czyli tutaj chcieliśmy wyjść trochę z niekonwencjonalnego sposobu nauczania i stworzyć takie przestrzenie do edukacji na zewnątrz i przyznam się, że cieszą się one bardzo dużym powodzeniem. Jest to już druga edycja. To są zadania czy programy wieloletnie, bo zazwyczaj dwuletnie, żeby też szkoły miały czas na złożenie tego wniosku, zaprojektowanie i wykonanie. Wiadomo, że no, to jest tylko w okresie
2: czyli
3: wakacyjnym,
2: można powiedzieć,
3: co
2: trochę
3: do zasady.
2: Prewencja w zakresie ochrony środowiska. Tak,
3: tak?
2: Czym
3: jest,
2: skorupka za młodu nasiąknie, tak
3: jest,
2: to później
3: dokładnie
2: chroni środowisko. Ale szkoły pewnie i samorządy jako jednostki zarządzające pewnie też korzystały z dotacji na, chociażby na termomodernizację, na zmianę źródeł ogrzewania, zasilania, bo tak, teraz taki sezon remontowy w szkołach.
3: Tak, na zmianę źródeł ciepła co do zasady tak, na termomodernizację fundusz nie udziela wsparcia takiego dotacyjnego, bezzwrotnego, jedynie pożyczki i tutaj zawsze samorządy starają się poszukać jakichś innych alternatyw jednak tego bezzwrotnego finansowania, więc tutaj absolutnie nie, natomiast faktycznie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła szkoły również, chociaż w większej mierze bardziej idą w fotowoltaikę, bo jednak ceny energii rosną, więc oni w jakiś sposób chcą sobie zapewnić te źródła energii takiej odnawialnej i tutaj faktycznie w tym kierunku samorządy bardzo mocno idą w jakieś tam
2: nawet
3: formy.
2: Spółdzielnie energetyczne też powołują do życia.
3: Spółdzielnie energetyczne, tak, ale o tym to może będziemy mówić może przy innej audycji, dlatego że planujemy taki program dla spółdzielni energetycznych, ale to jest pieśń przyszłego
2: jeszcze
3: roku.
2: Tak, przygotowania trwają, tak?
3: Tak,
2: ale takim flagowym programem przez lata dla Wojewódzkiego Funduszu i w ogóle dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był program Czyste Powietrze.
3: Tak. I Czyste
2: dalej
3: Powietrze
2: tak
3: jest dalej programem flagowym, jednak wszystkich wojewódzkich funduszy. Jest to program rządowy, resortowy, związany z walką ze smogiem generalnie w całym kraju. Marszałkowie województw też mają podjęte uchwały antysmogowe w tym zakresie, więc jakoś jesteśmy tym elementem pomocniczym na pewno w uzyskaniu dobrego stanu powietrza. I faktycznie od 20
2: lipca
3: Tak, przepraszam, bo 20 czerwca była akurat mikroretencja. Od 20 lipca w resort klimatu i środowiska wprowadził zmiany dla beneficjentów. Być może drobne, ale myślę, że wyczekujące te zmiany przez beneficjentów. Między innymi chyba taką jedną z najistotniejszych zmian, a będących bolączką beneficjentów, to jest zniesienie 3-letniego okresu własności nieruchomości. I tutaj faktycznie autor programu podszedł tak zdroworozsądkowo, wydaje się, do tego tematu i wszystkie zmiany związane z dziedziczeniem, z przepisaniem, z dziedziczeniem w przypadku śmierci członka rodziny wpisał i anulował ten 3-letni okres własności. Natomiast jest też możliwość przy zakupie przez współmałżonków, jeżeli minimum 50% wartości każdy z nich będzie miał, co do zasady to jest standard, więc po roku czasu będzie mógł aplikować w programie o dotację.
2: No właśnie, ten program jest obwarowany licznymi warunkami, więc no zanim się przystąpi do jakby do analizowania to warto może skorzystać też z usług takich konsultantów, których przecież
3: tak,
2: macie,
3: ta edycja,
2: prawda?
3: Szanowni Państwo, jest edycją Funduszu Modernizacyjnego, dlatego, że jest też z Funduszu Modernizacyjnego finansowana. I istotą Funduszu Modernizacyjnego jest postawienie pionów operatorskich. I my mamy taki pion operatorski w funduszu, mamy tam dwóch operatorów, którzy udzielają informacji, udzielają porad. Oprócz tego z 43 gminy w województwie opolskim również podpisały z nami takie porozumienia operatorskie i również wykaz tych gmin znajduje się na naszej stronie, więc zachęcam do zapoznania się, czy w Państwa gminie jest operator. Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że ci operatorzy mają być takim buforem pomiędzy pełnomocnikiem beneficjenta, firmą wykonawczą, żeby nie dochodziło do nadużyć,
2: o których
3: mówiliśmy w ubiegłym roku, myślę, bardzo szeroko. I faktycznie widzimy poprawę, widzimy mniejszy wpływ wniosków, ale to też myślę z obawy przed właśnie tymi nadużyciami, które były w ubiegłym roku, ale też nie wszystkim się ta dotacja należy, dlatego że przed złożeniem wniosku o płatność beneficjent musi wykonać audyt energetyczny. I kolejną zmianą w programie, która planowana jest na późną jesień tego roku, będzie bon na audyt energetyczny. To już tak zdradzę troszeczkę, chociaż myślę, że w sieci mediów społecznościowych i generalnie telewizji czy radia to gdzieś tam się już informacje pojawiają, żeby częściowo sfinansować ten audyt energetyczny temu beneficjentowi, ponieważ na etapie tworzenia audytu energetycznego on jeszcze nie wie, czy ta dotacja mu się należy. Dopiero ten audyt wskaże, czy budynek ma tą określoną przenikalność cieplną, czy należy go.
2: No właśnie, pani prezes, bo jeżeli mówimy o audycie energetycznym, to wokół tego pojęcia narosło wiele takich lęków, obaw i to trochę zaczęło funkcjonować jak swego rodzaju straszak. Ludzie boją się robić audyt energetyczny, albo nie wiadomo, co mi ten audyt tam wykaże, jakieś kłopoty będę z tego tytułu miała. Czym jest ten audyt energetyczny?
3: Audyt energetyczny ma określić, czy posiadane, powiedzmy w skrócie, okna, które mamy w tej chwili założone, czy budynek, który jest bądź docieplony, bądź jest wykonany z takich czy innych materiałów, ma określoną przenikalność cieplną, który autor programu oczywiście podaje w zasadach programu. Jeżeli się okaże, że ta przenikalność cieplna mieści się w tych zakresach referencyjnych, to niestety taki budynek z automatu wykluczony jest z przyznania mu dofinansowania.
2: Bo on już nie traci tego ciepła, tak?
3: Nie traci tego ciepła, bądź spełnia te określone parametry termiczne budynku. Jeżeli się okaże, że faktycznie trzeba go docieplić, te okna nie spełniają tych kryteriów, bo są, nie wiem, stare, mimo że powiedzmy wymienione, ale już nie są tam dwukomorowe, czy jedno są komorowe, a mogły być teraz o wyższych parametrach. To wówczas jak najbardziej, przy spełnieniu oczywiście kryterium dochodowego, taki beneficjent może złożyć wniosek o dofinansowanie i on u nas będzie procedowany.
2: I ten audyt jest drogi?
3: Przyznam się szczerze, że rozbieżności są w zależności od gabarytów budynku, ale tak mniej więcej od 1700 nawet do ponad 2,5.
2: To taki bon się przyda.
3: Taki bon się przyda, myślę, że...
2: Bo nawet jak nie dostaniemy dotacji...
3: W granicach 1200 zł ma wynosić, tak? To przynajmniej w jakimś stopniu zostanie on sfinansują nam ten audyt energetyczny.
2: Ale to dopiero wejdzie. A już teraz rząd zapowiedział, że na mocy specustawy chce pomóc tym, którzy zostali poszkodowani w programie Czyste Powietrze. To jest to, o czym pani wspomniała, że tam były problemy z wykonawcami, którzy nieuczciwymi, którzy w imieniu beneficjentów brali dotacje, no ale nie wykonywali pracy.
3: Dokładnie. Walczyliśmy o to, o ten wytrych taki prawny jako fundusze, z Narodowym Funduszem, żeby powstał taki dokument. Trwało to troszeczkę, no już w tej chwili wisi on na RCL-u, ale przeszedł wszystkie konsultacje takie międzyresortowe i w tej chwili, z tego co pamiętam, pani minister wczoraj ogłosiła, że jest to już zatwierdzony projekt rządowy, więc teraz pójdzie do konsultacji jeszcze na poziomie chyba sejmowym. No i myślę, że po wakacjach, no bo teraz będziemy mieli przerwę sejmową, no po wakacjach zaczniemy...
2: To jest dodatkowe zadanie dla was będzie, tak? Dla wojewódzkich funduszy.
3: To znaczy, na czym ma polegać ta ustawa? Ta ustawa jest tak jakby wypadkową tego wszystkiego, co się stało w ubiegłym roku, czyli dla poszkodowanych beneficjentów, którzy przekazali z własnej nieprzymuszonej woli swoim wnioskiem podpisanym własnoręcznie dyspozycję wypłaty na konto wykonawców, których wybrali, a niestety nie doszło do realizacji inwestycji u tych osób z różnych przyczyn. No nie wiem, wykonawca nabrał za dużo albo trafił, przepraszam, na nierzetelnego oszusta, etc. Ta ustawa ma pomóc tym ludziom w tym, żeby nie zwracali środków do funduszu, no bo jednak my nie jesteśmy jako fundusze związani umową z wykonawcą, tylko partnerem naszym z drugiej strony jest beneficjent. I ta ustawa ma zawiesić tryb, mówiąc tak kolokwialnie, dociekania przez nas jako fundusz tych środków publicznych do momentu uzyskania przez beneficjenta postanowienia sądowego, bo co do zasady chodzi w tej ustawie o to, że ten beneficjent musi pójść ze swoją sprawą do sądu.
2: I tutaj stawiamy przecinek. Aleksandra Drescher jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście w internecie.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: pół do dziewiątej. O tej porze mamy dla Was pakiet najważniejszych informacji. W skrócie, a przed mikrofonem Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Od 20 lipca obowiązują nowe zasady w rządowym programie Czyste Powietrze. Jak mówiła w porannej rozmowie Radia Opole prezes Opolskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aleksandra Drescher, zmiany te nie są duże, ale były oczekiwane przez zainteresowanych. Skrócono m.in. okres własności nieruchomości wymagany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jesienią ma pojawić się także bon na częściowe sfinansowanie audytu energetycznego. Z kolei projekt pomocy dla osób poszkodowanych przez nieuczciwych pośredników przeszedł już konsultacje międzyresortowe i po wakacjach ma trafić do Sejmu. Do tematu wrócimy w wiadomościach Radia Opole za niespełna pół godziny.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza od przyszłego roku osobiste konta inwestycyjne. Mają one zachęcić Polaków do inwestowania na giełdzie oraz oferują ulgi od podatku Belki. To pomysł wzorowany na rozwiązaniu, które sprawdziło się w Szwecji. A XIX-wieczne organy z kościoła ewangelickiego w Kluczborku mają szansę na pierwszą od 127 lat renowację. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radia Opole o 9.
3: Mamy pierwsze wizyty, odpowiednie osoby, które zajmują się renowacją, konserwacją, naprawą instrumentu. Czekamy teraz na wycenę.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Już mamy 18 stopni w stolicy województwa opolskiego. Temperatura cały czas wzrasta, dzisiaj do 29, więc jest szansa na to, że ten, kto ma dzisiaj wolne, no to jak znajdzie jeszcze miejsce na plaży, to będzie mógł się nawet opalać. Dzisiaj, jutro kolejna szansa, bo jutro nawet 33 stopnie i jeszcze cieplej. No i mamy już korektę w prognozie pogody. Na niedzielę zapowiadało się słońce, a już zapowiadają się przelotne opady deszczu, ale cały czas jeszcze wysoka temperatura do 29 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale tak popatrzyłam szczegółowo na mapę pogodową na niedzielę, no i wynika z niej, że te opady deszczu delikatne mają się pojawić dopiero wieczorem.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Mamy początek długiego sierpniowego weekendu. To sprzyja na pewno tak zwanym city breakom, czyli szybkim wypadom na zwiedzanie różnych stolic europejskich, w ogóle pięknych europejskich miast i nie tylko europejskich. Chociaż weekend na takie dalekie podróże za ocean na przykład na to troszeczkę za mało. Ale dla tych, którzy mają czas, ochotę i mają w planie wybrać się w podróż lotniczą, mamy konkurs, w którym do zdobycia jest voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejścia przez fast track i wejścia do saloniku Business Lounge dla dwóch osób na lotnisku w Katowicach w Pyrzowicach. A jeżeli ktoś akurat nie chce z tego skorzystać, to może sobie wybrać zestaw gadżetów podróżniczych od lotniska w Katowicach. Saszetka na dokumenty, kable do ładowania 3 w 1, kubek termiczny i tak dalej, i tak dalej. Taki zestaw gadżetów na pewno się przyda nie tylko przy podróżach tych samolotowych. Konkurs polega na tym, żeby nas zaskoczyć swoją brawurową odpowiedzią. Im ciekawiej odpowiecie, tym lepsza szansa, większa szansa na to, że to właśnie wy zdobędziecie nagrodę. Jak zwykle liczy się pomysłowość, a pytanie dzisiaj związane jest z Dniem Energetyka, bo taki mamy w kalendarzu świąt nietypowych. Wprawdzie chodzi tutaj raczej o zawód niż o ten napój, który trochę dodaje energii, ale z tym wiąże się to pytanie. Co najlepiej dodaje energii? Dzwońcie do nas już teraz pod 774-541-541. Pamiętajcie, im ciekawiej, tym lepiej.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: dzisiaj konkurs lotniskowy, a ostatnio hitem sieci stało się nagranie z pokładu jednego z tanich przewoźników. Steward w dość nietypowy sposób promował sprzedawane przez linię produkty. Został nagrany przez pasażerów w momencie, gdy akurat polecał perfumy.
1: Pani siedziała w pierwszym rzędzie, wsiknęła się ten zapachwiat i z marszu trzech chłopów podbiegło do niej i niej się osiastrzyło, tak więc myślę, że spełnia swoją rolę. Kosmetyki mamy tak, kremy od promocji, kwasenie jednego. I te kremy nawilżają, szybko się wkłaniają, ale przede wszystkim odłączają. Ja używam tych kremów od 3 tygodni, urodziłem się w 60 i mówię, proszę zobaczyć, co nie to.
0: No faktycznie, skutecznie pan wyglądał na jakieś ze 30 lat. Najlepsza jednak była polecajka preparatu na porost włosów stosowana przez Stewarta, który był zupełnie, zupełnie łysy jak kolano.

0: 3 minuty, będzie godzina 9. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Jeżeli widzicie gdzieś utrudnienia na drogach, to dajcie nam znać pod 774-541-541. Chociaż dzisiaj w dniu wolnym dla administracji państwowej, wolnym od pracy, to raczej ruch na drogach niespecjalnie duży.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
2: Autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
0: Piątek dzisiaj, to jest 14 sierpnia. Maksymilian i Eusebiusz dzisiaj mają swoje imieniny. Na zegarach już godzina 9, więc to pora na wiadomości.
6: W Warszawie zatrzymano killera działającego na zlecenie Rosji. Parafia ewangelicka w Kluczborku chce wyremontować 19-wieczne organy.
7: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby artyści, którzy przyjeżdżają do nas z całego świata, nie mieli odpowiedniego instrumentu.
6: W tych wiadomościach także serwis e-sportowy Kuby Biela.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: To były zapowiedzi, a teraz szczegóły ma dla nas Daniel Klimczak.
6: Od 20 lipca obowiązują nowe zasady w rządowym programie Czyste Powietrze, tak mówiła w porannej rozmowie Radia Opole prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Aleksandra Drescher. Jak usłyszeliśmy, zmiany były wyczekiwane przez zainteresowanych.
8: Chyba taką jedną z najistotniejszych zmian, a będących bolączką beneficjentów, to jest zniesienie 3-letniego okresu własności nieruchomości. I tutaj faktycznie autor programu wszystkie zmiany związane z dziedziczeniem w przypadku śmierci członka rodziny wpisał i anulował ten 3-letni okres własności.
6: Czas ten został skrócony do roku, podobnie jak w przypadku nabycia nieruchomości przez małżeństwa. Naszą rozmówczynię zapytaliśmy też o rządową pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwych pośredników, mających pomagać przy pozyskiwaniu dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.
8: Dla poszkodowanych, którzy przekazali dyspozycję wypłaty na konto wykonawców, a niestety nie doszło do realizacji inwestycji. Ta ustawa ma pomóc tym ludziom w tym, żeby nie zwracali środków. Ma zawiesić tryb dociekania przez nas tych środków do momentu uzyskania przez beneficjenta postanowienia sądowego.
6: Projekt ustawy przeszedł już konsultacje międzyresortowe i po wakacjach ma trafić do Sejmu.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: W Warszawie zatrzymano Rosjanina, który miał wykonać egzekucję obywatela Stanów Zjednoczonych. O szczegółach akcji mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
9: Do zatrzymania 29-letniego podejrzanego doszło 7 sierpnia w Warszawie przy ulicy Wołoskiej. Działanie stołecznych policjantów i funkcjonariuszy ABW pozwoliły na przedstawienie temu mężczyźnie Lubelszczyźnie zarzutu dotyczącego przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
6: Premier Donald Tusk podkreślił, że to pierwsza taka sytuacja, gdy ktoś na zlecenie Rosji decyduje się na zamach na obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Według szefa rządu trzeba być przygotowanym na to, że reżim Putina będzie próbował likwidować ludzi niewygodnych w różnych częściach świata. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
1: Informacje z regionu zawsze na czas.
6: XIX-wieczne organy z kościoła ewangelickiego w Kluczborku mają szansę przejść renowację. W tym celu trzeba będzie zdemontować instrument i wymienić wszystko. Od sprężynek, piszczałek i nadmuchu przez przewody instalacji do wiatrownic i klawiatury. Proboszcz parafii ksiądz Mateusz Łaciak zapowiada, że będą to pierwsze takie prace od 127 lat. Ich koszt ma wynieść prawie 5 milionów złotych. Obecnie trwa poszukiwanie tych pieniędzy.
7: Ta kwota na szczęście jest odrobinę niższa. Mamy teraz już pierwsze wizyty odpowiednie osoby, które zajmują się renowacją, konserwacją, naprawą instrumentu. Czekamy teraz na wycenę, ale mam nadzieję, że będzie to dużo, dużo, dużo mniej. Musimy to pilnie remontować z racji tego, że chcemy kontynuować kluczborskie wieczory muzyki organowej i kameralnej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby artyści, którzy przyjeżdżają do nas z całego świata, nie mieli odpowiedniego instrumentu.
6: Prace mają być prowadzone zarówno w Polsce, jak i w Czechach.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
6: Rozpoczyna się długi weekend. Wiele osób dziś lub w poniedziałek ma dodatkowy dzień wolny za jutrzejsze święto. To oznacza wyjazdy na krótki wypoczynek. Jak mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki, na drogach można się spodziewać większej liczby patroli.
2: Policjanci ruchu drogowego pojawiają się liczni na drogach wylotowych oraz głównych trasach. Zwrócą uwagę na kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
6: Policja przypomina też, by wyjeżdżając w dłuższą trasę zaplanować przerwy na regenerację sił.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
3: Kuba Biel, dzień dobry. 37-22 wygrała Gwardia Opole z MKS Olimpią Piekary Śląskie w meczu przygotowawczym do nowego sezonu. Opolanie od początku narzucili swoje warunki i już do przerwy prowadzili 20-10. Do rozpoczęcia ligi pozostały jeszcze ponad 3 tygodnie, więc dla Gwardii był to przede wszystkim kolejny sprawdzian w okresie przygotowawczym. Oczywiście cieszymy się z wygranej, ale do startu ligi jeszcze trochę czasu, powiedział Dan Emil Rakocza, rozgrywający Korotop Gwardii Opole.
10: My teraz nie myślimy o rezultat, po prostu my chcemy zrobić jak najwięcej rzeczy, co spróbujemy zrobić na treningu pierwszej i potem na meczach ustawić i widzieć, czy wyjadą, czy nie, bo oczywiście musimy być gotowi do sezonu, także to jest najważniejszy cel dla nas, że w takim meczu, który, no nieważne kto przyjdzie do nas, my mamy na pewno szacunek i my musimy zrobić swoje i przygotować sezonu, w meczu sezonu, tak?
3: Początek sezonu Orlen Superligi w pierwszy weekend września. W pierwszym spotkaniu Gwardia Opole zmierzy się z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Iga Świątek dopisała do swojego konta kolejny cenny sukces, wygrywając po raz pierwszy w karierze tenisowy turniej rangi WTA 1000 w Toronto. W finałowym starciu na twardej nawierzchni grająca z numerem 7 Polka zaprezentowała znakomitą dyspozycję, pewnie pokonując rozstawioną z dwójką Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Dla polskiej tenisistki to już 26. trofeum w karierze oraz 12. zdobyte w turniejach tej rangi, które w tenisowej hierarchii ustępują wyłącznie wielkim szlemom. Triumf w Kanadzie zapewni Polce awans na 5. miejsce w najnowszym rankingu WTA. Rybakina zachowa drugą pozycję, wciąż nieznacznie ustępując prowadzącej Białorusince Arynie Sabalence. Piłkarze Jagiellonii Białystok zagrają w decydującej czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Duma Podlasia w rewanżowym meczu trzeciej rundy zremisowała na wyjeździe z Rangers FC 1-1. Jedynego gola dla gości w 65. minucie strzelił Słoweniec Nik Prelec. Przed tygodniem Jagiellonia wygrała 2-1. Górnik Zabrze bez awansu do decydującej czwartej rundy Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski w rewanżowym meczu zremisowali z Ferencvaroszem Budapeszt 1-1. Jedyną bramkę dla gospodarzy z rzutu karnego zdobył Kacper Urbański. pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Węgrów 1-0. Górnik zagra teraz o fazę zasadniczą Ligi Konferencji, a jego przeciwnikiem będzie AS Monaco. A Raków Częstochowa zagra o zasadniczą fazę Ligi Konferencji. Po bezbramkowym remisie w pierwszym spotkaniu w rewanżowym meczu przedostatniej trzeciej rundy eliminacji ekipa spod Jasnej Góry wygrała w Szwecji z miejscowym Hammarby 1-0. Zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zdobył Grek Stratos Farnas. Raków w czwartej rundzie zagra z Hajdukiem Split.
11: Pogoda.
0: 20 stopni już mamy na termometrach w stolicy województwa opolskiego. Piękny poranek słoneczny, poranek ciepły, poranek no po prostu taki wymarzony dla tych, którzy mają dzisiaj wolne, a wolne mają urzędnicy administracji państwowej, ale też w wielu innych miejscach pracy dzisiaj bierze się po prostu urlop albo odbiera wolne za jutrzejszą sobotę. 20 stopni teraz, 29 stopni to w najcieplejszym momencie dnia. Jutro jeszcze cieplej do 33 stopni i wygląda na to, że ta sobota, która przed nami, będzie ostatnim tak ciepłym dniem tego miesiąca.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 33 stopnie jutro w niedzielę, 29 i w niedzielę już powoli będziemy się przygotowywać na zmianę w aurze, bo od poniedziałku spadek temperatury.

0: Mamy 14 minut po godzinie 9. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Bardzo lubimy wspierać inicjatywy, które wspierają tych, którzy sami w swojej sprawie nie mogą zabrać głosu. Chodzi tym razem o zwierzęta ze schroniska Przytulisko, Przytul Psisko w Brzegu. Na rzecz tej organizacji specjalna akcja, która potrwa 24 godziny, ale będzie spektakularna i to będzie akcja wysokich, nawet nie lotów, ale szczytów. Przy naszym telefonie Marcin Ciepielski, brzeżanin, który na co dzień mieszka już teraz w Wielkiej Brytanii i on podjął się wyjątkowej akcji, o której zresztą nam zaraz opowie. Cześć Marcin, dzień dobry, witamy Cię w Radio Opole.
1: Dzień dobry Magdo, witam wszystkich.
0: 24 godziny. To jest taki czas, w którym można różne rzeczy zrobić. Ty postanowiłeś zdobyć 3 szczyty w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, taki cel sobie postawiłem. Będą to 3 najwyższe szczyty 3 krajów wchodzących w skład Wielkiej Brytanii, czyli najwyższy szczyt Szkocji, najwyższy szczyt Anglii, najwyższy szczyt Walii. No i wszystko to w 24 godziny, jeden z nich prawdopodobnie w środku nocy, ale mam nadzieję, że przysporzy się to zbiórce na rzecz brzeskiego schroniska i pomocy zwierzakom, które tej pomocy potrzebują.
0: No właśnie, akcja ma zwrócić uwagę na te potrzeby zwierząt bezdomnych z brzegu. A powiedz, te 3 szczyty w te 24 godziny, to jest rzecz do zrobienia? To jest realne?
1: Tak, jest to dosyć popularny challenge na wyspach brytyjskich, aczkolwiek zazwyczaj jest realizowany w grupach, także 2-3 osoby to wchodzą. Ja sobie przesunąłem delikatnie poprzeczkę do góry i chcę to zrealizować sam. Margines błędu w moim planie, margines czasowy to godzina i 25 minut, tyle mam na wszelkiego rodzaju jakieś nieprzewidziane przygody, więc jest to do zrealizowania, aczkolwiek będzie potrzeba dużo szczęścia.
0: Powiedz, jakie to są szczyty i jakie to są wysokości, tak żebyśmy mieli wyobrażenie, jaki to jest wysiłek.
1: To są szczyty, które może patrząc na mapę czy na same cyferki nie są jakieś bardzo imponujące dla kogoś, kto chodzi po górach, bo najwyższy szczyt Szkocji, tym samym najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii, to 1385 metrów nad poziomem morza, aczkolwiek sam start odbywa się z wysokości 20 metrów nad poziomem morza, także do pokonania łącznie jest około 3 km przewyższeń, czyli tak jakbyśmy wchodzili z poziomu morza na 3000. Aczkolwiek tutaj największym wyzwaniem chyba będzie pogoda. Pogoda, która jest bardzo kapryśna w Szkocji, tak samo na szczycie w Anglii. Nie są to jakieś może bardzo trudne technicznie góry, ale 24 godziny bez snu, w zmiennej pogodzie, samemu, bez żadnego wsparcia, to będzie najwyższy szczyt do zdobycia.
0: No tak, to faktycznie jest wyzwanie. Zaraz do tej rozmowy wrócimy i jeszcze dowiemy się, skąd w ogóle powstał taki pomysł, gdzie się on narodził, żeby w taki sposób wesprzeć schronisko w Brzegu.

0: przy naszym telefonie. Nie taki pierwszy z brzegu Marcin, tylko ten jeden konkretny Marcin Ciepielski, także z brzegu, który podjął się bardzo interesującego wyzwania. Projekt 24. Trzy kraje, trzy szczyty, 24 godziny solo i to wszystko na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w brzegu. Marcin jest cały czas przy naszym telefonie. Marcinie, a skąd taki w ogóle pomysł? Jak to się stało, że postanowiłeś tam w Wielkiej Brytanii powalczyć o lepszy los zwierząt z brzegu?
1: To jest tak. Pierwsza część tej odpowiedzi to rodzice wpoili we mnie to, żeby zawsze pochylić się nad losem kogoś, kto tej pomocy potrzebuje. Czy to jest człowiek, czy to jest zwierzak. Także mam to w sobie od najmłodszych lat. A druga część to jest to, że no tęsknię się bardzo za tym rodzinnym miastem, za znajomymi. Na co dzień obserwuję, jak toczą się losy, z jakimi problemami miasto się zmaga. Nie jest to moja pierwsza zbiórka przy okazji jakiejś wyprawy, no i tym razem postanowiłem, że to będzie organizacja pomagająca zwierzętom z mojego rodzinnego, ukochanego brzegu.
0: To powiedz, jak można wesprzeć tę twoją akcję? No bo ty będziesz się wspinał, ty masz zwrócić uwagę na te zwierzęta ze schroniska Przytulisko, Przytul Pisko w brzegu, a jak my możemy wesprzeć tę akcję?
1: Będąc ze mną i pomagając mi zebrać środki finansowe za pomocą linków do zbiórek. Te linki zostaną umieszczone na moim profilu na Facebooku już w najbliższy weekend, ale każde dobre słowo, każdy komentarz jest dla mnie równie cenny, bo żeby to wszystko zrealizować, będzie potrzeba naprawdę dużo motywacji, dużo siły i energii, a mając tą świadomość, że ktoś jest ze mną, nawet zdalnie będzie tej energii sił dodawało.
0: Możesz być pewien, że słuchacze Radio Opole za tydzień o tej porze na pewno będą się wspinać razem z tobą. O tej porze to ty gdzie już będziesz za tydzień, czyli 21 sierpnia?
1: Będę u podnóży najwyższej góry w Szkocji i będziemy mieli, a przepraszam, bo tak, bo to jest 8:20, będę u podnóży najwyższej góry w Szkocji i będę miał 30 minut do startu, także to będzie sznurowanie butów i ostatnie jakieś przygotowania sprzętu tuż przed startem.
0: W takim razie, Marcin, spróbujmy się umówić za tydzień o tej porze na krótką rozmowę, także telefoniczną. Sprawdzimy, czy pogoda jest odpowiednia do tego, żeby w te góry wejść i też jaka jest twoja forma i twoje nastawienie. Postaramy dodać tobie też otuchy i trochę siły, tak żeby ta wyprawa mogła mieć ten finał bardzo pozytywny. Marcin Ciepielski, prosto z Wielkiej Brytanii, był przy naszym telefonie, to mieszkanie z brzegu, który chce wesprzeć brzeskie bezdomne zwierzęta. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień.
1: Miłego dnia.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
6: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek, wysokowydajne żwirki dla kotów, nowy zapach, mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, słyniemy z jakości.
7: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Mamy dzisiaj konkurs, którym do zdobycia jest pakiet nagród od lotniska w Katowicach w Pyrzowicach. Po pierwsze, jeżeli lecicie dokądś i akurat na lotnisku w Katowicach w Pyrzowicach chcielibyście zostawić samochód, no to na tydzień można to zrobić dzięki naszej nagrodzie na parkingu P1. Do tego też przejść przez fast track i jeszcze przed lotem odpocząć w takim saloniku biznesowym. Można się najeść, można się napić przed podróżą, można wypocząć. Dla dwóch osób taka atrakcja. A jeżeli to akurat nie jest w tym roku w waszych planach, no to możecie też wybrać zestaw atrakcyjnych gadżetów ufundowanych przez lotnisko w Katowicach, w Pyrzowicach. Pytanie dzisiaj wiąże się z dniem, który mamy w kalendarzu świąt nietypowych. Dzisiaj Dzień Energetyka, więc my pytamy, jak najlepiej dodać sobie energii, ale niekoniecznie takim napojem, który powszechnie nazywa się energetykiem.
2: Najlepiej energii dodaje sen. Gdy się wyśpimy, szybko z łóżka wyskoczymy, kilka ćwiczonek zrobimy, kawkę sobie strzelimy i do pracy popędzimy i dzień energetyczno wystrzałowy mieć będziemy.
1: Sen albo inne słowo na trzy litery, które się zaczyna na literę S. 774-541-541. Ja to pomyślałam, czy powiedziałam? Czekamy na wasze odpowiedzi pod tym numerem telefonu.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Święto Wojska Polskiego. Świętować będzie m.in. 10. Opolska Brygada Logistyczna. Na obchody zaprasza oficer prasowy logistyków, kapitan Sandra Kardas.
1: Jak co roku od kilku lat obchodzimy Święto Wojska Polskiego jako garnizon. Dowódca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej jest dowódcą garnizonu, więc wszystkie instytucje i jednostki wojskowe tutaj łączą się w jedno. Razem tworzymy całe Święto Wojska Polskiego. W tym roku będziemy obchodzić je zaczynając od mszy w katedrze. O godzinie 11 mamy mszę w katedrze. Po mszy jest przemarsz całej kompanii i pododdziałów towarzyszących na Plac Wolności. Na Placu Wolności jest uroczysta zbiórka, wręczenie najwyższych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych żołnierzy. Postaramy się zmieścić w godzinie, gdyż ma być ciepło. Po godzinie 13, od 13 do 17 na placu koło Solarisa zapraszamy serdecznie na piknik wojskowy. Będzie poczęstunek wojskową grochówką, pokaz sprzętu statycznego, będą punkty promocyjne i naszej 17. Opolskiej Brygady Terytorialnej i naszej 10. Brygady Logistycznej. Będą jeszcze zaprzyjaźnione jednostki spoza naszego garnizonu. Będą też historyczne punkty promocyjne z wyposażeniem historycznym żołnierzy, więc serdecznie zapraszam.
0: A na czym polega ten fenomen grochówki wojskowej? Bo to jest coś, za czym zawsze kolejka tak ogromna stoi. Ja nie wiem, w czym tkwi ta tajemnica.
1: Grochówka wojskowa tylko z kotła wojskowego smakuje tak dobrze. Jest zawsze gęsta, dobrze doprawiona i chyba tego wszyscy, którzy byli kiedyś w wojsku i jedli tą grochówkę, to sobie wspominają i przypominają i rzeczywiście grochówka robi fenomen.
0: A ile litrów przygotowuje się na tegoroczne święto?
1: Dużo, dużo litrów. Tak naprawdę nie jestem w stanie teraz określić do końca, ile to wyjdzie, bo pozyskiwaliśmy jeszcze ostatnie od sponsorów pieniądze, żeby nam też pomogli, żeby było jej tak, żeby każdy się najadł i dla nikogo nie brakło.
0: Lubi Pani żarty o żołnierzach?
1: Oczywiście.
0: A który najbardziej?
1: Przede wszystkim to, że w wojsku żart to jest zabawnie opowiedziana prawda.
0: Pięknie powiedziane i tak prawdziwie powiedziane, prawda? Piknik wojskowy na Placu Kopernika jutro między godziną 13 a godziną 17. Pamiętajcie, obiadu jutro nie gotujemy, no bo będzie grom.

0: Mamy za 2,5 minuty godzinę 10. Już za moment Krzysztof Rappe obejmie antenę Radia Opole. Cześć Krzychu, dzień dobry.
1: No witam serdecznie. No jakoś będę obejmował, będę próbował. No
0: tak, swoje objęcia
1: mocno
0: weźmiesz. No
1: tak,
0: nie,
1: jest.
0: Tak, nie za mocno, bo jak za mocno ściśniesz, to sygnał nie pójdzie dalej do słuchaczy Radia Opole. I co?
1: Wycisnę, co się da z tej anteny po prostu. Może tak, dla naszych słuchaczy. Te 5 godzin wyciskania przede mną.
0: Ale będziesz dzisiaj towarzyszył wszystkim tym, którzy są na plaży,
1: no,
0: którzy są w drodze na wakacje, na długi weekend.
1: Sierpniówka. Tak.
0: Którzy mają wolne, którzy... Mhm. Ale z drugiej strony ci, którzy w pracy są, to też radia pewnie posłuchają.
1: No ja myślę, bo to tutaj właśnie dzisiaj przyszedłem.
0: No tak.
1: Żeby ktoś posłuchał.
0: A o czym będzie można posłuchać?
1: A wiesz co, między innymi będziemy sprawdzać, ile czasu zajmie na przykład strażakowi przeciągnięcie malucha liną, tak na dystansie około 8 metrów, jak szybko biega w pełnym mundurowaniu i tym podobne rzeczy.
0: No, to
1: bo takie zawody w Radłowie się szykują.
0: Tak. Dzięki za dzisiaj, Magda Szybińska, Maciek Dudek. Do usłyszenia.
2: Radio Opole.
3: Autopromocja.
2: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
2: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
3: Po reklamie.
1: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10. Mamy piątek, piąteczek, piątunie i to jest 14 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Od września będą obowiązywały nowe zasady dla młodych kierowców. Maciej Berek ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
6: Nie znam osoby lepiej przygotowanej.
5: A w kulturze m.in. matryce wspomnień.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
5: Od 4 września młodzi kierowcy będą podlegali okresowi próbnemu. Od tego zaczynamy. Osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienia przez 2 bądź 3 lata, będą musiały przestrzegać nowych ograniczeń. To m.in. zerowa tolerancja na alkohol, a 17-latkowie będą mogli jeździć tylko pod opieką osoby dorosłej. Jeżeli młody kierowca przekroczy liczbę 12 punktów karnych, będzie musiał odbyć godzinne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, mówi wicedyrektor Polskiego WORD-u Andrzej Rak.
7: Jeżeli w okresie próbnym osoba popełni 2 wykroczenia, okres próbny jest wydłużony o kolejne 2 lata. W okresie próbnym nie można prowadzić przewozów zarobkowych i przewozić pasażera poniżej 18 roku życia bez osoby towarzyszącej.
5: Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii B przed 4 września, nie będą podlegały okresowi próbnemu.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Donald Tusk dał zielone światło Maciejowi Berkowi, by mógł kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze parę dni temu był on ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. To kandydatura, która wzbudziła wiele kontrowersji na scenie politycznej. Komentarze w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
8: Kontrowersje wzbudza m.in. to, że Maciej Berek był ministrem w rządzie Donalda Tuska, a premier opowiadał się wcześniej za apolitycznością Trybunału. Szef rządu podkreślił, że tego zdania nie zmienił, ale...
6: Nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem.
8: To konflikt interesów, komentuje to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
9: Pan Berek odpowiadał za przygotowywanie ustaw i dzisiaj ten sam człowiek miałby trafić do Trybunału po to, żeby oceniać te ustawy.
6: Na pewno będzie wiedział, co robić, żeby nie narazić się nawet na najmniejsze podejrzenie, że działa stronniczo.
8: Kandydaturę Macieja Berka krytykują też koalicjanci, w tym Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, która przypomniała, że politycy nie mieli już zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Już po raz trzeci Caritas Diecezji Opolskiej zrealizuje 2 programy stypendialne dla dzieci i młodzieży. Za zdobyte w ten sposób pieniądze, będzie można kupić artykuły szkolne, odzież, obuwie, sprzęt sportowy i komputerowy, czy opłacić dodatkowe zajęcia lub pobyty w bursie. W programie Dwa Talenty chodzi o wyjątkowe umiejętności, mówi Katarzyna Paprocka z opolskiej Caritas.
10: Tutaj dziecko już musi mieć udokumentowany talent, czy naukowy, czy sportowy. Musi mieć już jakieś osiągnięcia, muszą to być dzieci powyżej 12 roku życia, które już swoją pasję, czy ten talent realizują od kilku lat. W programach Skrzydła zależy nam, żeby objąć dzieci, które są w potrzebie, mają ciężką sytuację rodzinną, finansową i takie dzieci chcielibyśmy w tym programie zobaczyć.
5: Nabory w ramach obu programów rozpoczną się we wrześniu.
4: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
5: 12 milionów złotych z Państwowej Agencji Badań Medycznych otrzymali naukowcy Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na badania, które mają zwiększyć skuteczność leczenia raka jelita grubego. Zespół lekarzy pod kierunkiem profesora Michała Pędziwiatra wykorzysta zieleń indocyjaninową do mapowania węzłów chłonnych. Ma to ułatwić operowanie nowotworów i zwiększyć skuteczność leczenia.
11: Dzięki temu będziemy w stanie lepiej uwidocznić ten układ chłonny, być może wyciąć większy fragment jelita, jeżeli to będzie konieczne, być może wyciąć więcej otaczających tkanek, jeśli to będzie konieczne, by na koniec patolog, oceniając preparat, mógł ocenić przynajmniej 12 węzłów chłonnych i dzięki temu odpowiedzieć wiarygodnie, jakie jest właściwe stadium zaawansowania nowotworów.
5: W Polsce każdego roku diagnozuje się około 17 tysięcy nowych przypadków tej choroby. I jeszcze za granicą moskiewski sąd skazał obywatela Rosji na 23 lata łagru za rzekome szpiegowanie na rzecz Polski. Rosyjskie służby zarzuciły mu zbieranie danych o rosyjskim uzbrojeniu wykorzystywanym na Ukrainie. Nie wiadomo, kiedy zapadł wyrok. Dziś komunikat w tej sprawie opublikowała Federalna Służba Bezpieczeństwa.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
5: 4 po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. Już dziś w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu odbędzie się finałowy koncert Międzynarodowego Kursu Muzycznego. Został on podzielony na dwie części. Pierwsza rozpocznie się o godzinie 15, a druga o godzinie 19. Natomiast na godzinę 21 zaplanowano uroczyste wręczenie dyplomów. Wstęp na koncerty jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym. Zmieniamy temat. Również dziś w galerii ZPAP Pierwsze Piętro na ulicy Krakowskiej 1 odbędzie się otwarcie wystawy Barbary Szymskiej, zatytułowanej Matryca Wspomnień. Prace zostały wykonane w metodzie kalkografii, a więcej będzie można się dowiedzieć podczas wernisażu, który rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp na wystawę jest darmowy. Zmieniamy temat. W najbliższą sobotę w Kaniowie w gminie Popielów zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa zatytułowana Co Ci się przyśniło na wsi, zorganizowana przez kolektyw Galeria Jedzie.
13: Wraz z koleżankami założyłyśmy taki kolektyw Galeria Jedzie. Po to właśnie, żeby ze sztuką trafiać do najmniejszych miejscowości. To był nasz główny cel. Z taką galerią, która nie ma ścian, która jest jakby w przestrzeni, tym krajobrazie wiejskim.
12: Mówiła Agnieszka Jukowska. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 16, a częścią wydarzenia będą również warsztaty, które rozpoczną się o godzinie 17.30. Z kolei na 19 widziano plenerowy pokaz wideo. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym.
4: Pogoda.
1: To będzie bardzo piękny, słoneczny i ciepły dzień. Dziś niebo niemal bezchmurne, do 28 stopni w regionie, wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W nocy podobnie, na niebie no czyściutko i tak do 14 stopni, czyli noc trochę chłodniej. Oczywiście, wiadomo. Jeśli chodzi o to, co teraz pokazują termometry w naszych największych miastach, to Opole 22 stopnie, 21 mamy w Kędzierzynie-Koźlu, 22 jeszcze także w Nysie, Brzegu, Namysłowie i Kluczborku.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: To jest Radio Opole na wakacjach. Witajcie, Krzysztof Rab mówi cześć. Zza mikrofonu Maciej Dudek ten program realizuje. No i chciałoby się powiedzieć tak jak Phil za chwilę zaśpiewa. Ze mną bądź do 15.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Reklama. Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Mamy 16,5 minuty po godzinie 10, no to pora przypomnieć o konkursie, który rozpoczęła Magda w poranku. No a dziś zacna nagroda wakacyjna, taka dla tych, którzy jeszcze planują jakieś wojaże, a na przykład przede wszystkim loty, tudzież odloty, bo my oferujemy dziś albo darmowe parkowanie przy lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, albo zestaw gadżetów od tegoż lotniska. Ta opcja pierwsza to jest taki voucher Gold, który uprawnia do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień za darmożkę, przejście fast track i wejście do saloniku Business Lounge. Dla dwóch osób to wszystko. No albo jeśli nie lecicie, no to gadżety od tego lotniska, to saszetki na dokumenty, jakieś różne ładowarki, takie trzy w jednym, kubki termiczne, smycze, długopisy i tym podobne. A ponieważ dziś mamy dzień energetyka, no to pytanie Magda wymyśliła następujące. Co najlepiej dodaje energii w taki leniwy dzień, taki właściwie podwójny piątek, bo trwa sierpniówka? To jest, myślę, bardzo dobre pytanie. A ktoś ma jakąś odpowiedź? 774-541-541.
2: Dzień dobry. Żeby dodać sobie energii, należy włożyć rękę do akumulatora albo wypić dwie baterie AA. Pozdrawiam.
1: O, też pozdrawiam, ale elektryzująca propozycja, chciałoby się rzec. Chyba nie polecamy, nie polecamy. Zresztą z tego, co wiem, to doszliśmy już do takiego punktu, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, że na akumulatorach, na opakowaniach pisze, żeby nie pić tego płynu na przykład. Na odkurzaczach piszą różne inne dziwne rzeczy, czego do czego nie wkładać i nie włączać. Także nie, nie polecamy, ale przyjmuję to z przymrużeniem oka jako propozycja konkursowa. Powtórzę pytanie, co najlepiej dodaje energii? Pytam o to w Dniu Energetyka.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Alex Warren w Radiu Opole, utwór Passenger. A w studiu Radio Opole pierwszy gość Michał Sekuła, to strażak OSP Radłów. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy zapraszać już na najbliższą niedzielę na zawody strażackie survivalowe, dokładnie, które odbędą się już po raz czwarty w Radłowie. No słuchajcie, tam są takie konkurencje, że myślę, że sam Pudzian mógłby tam śmiało się pojawić i popróbować sił. Ale może od początku. Po pierwsze, należy przyjść właściwie już na zabawę w sobotę, czyli jutro, i dobrze się z wami bawić, żeby później w niedzielę w tych zawodach wystartować. No, nie wiem, czy w dobrej kondycji, ale z dobrym humorem.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy. Wstępem jest zabawa, która odbędzie się właśnie w sobotę, jutro.
0: Dobra. A później w niedzielę, no to już naprawdę dla twardzieli te konkurencje. Ja tylko wspomnę, ta, która największe na mnie robi jakieś takie największe wrażenie, to jest przeciąganie malucha popularnego, czyli Fiat 126P będzie przeciągany liną na odległość 8 metrów. Skąd wyście w ogóle taki pomysł wytrzasnęli?
1: Ogólnie szukaliśmy takich sportów ekstremalnych i konkurencji ekstremalnych. No i oczywiście wzięło się to, jak wcześniej pan wspomniał, o Pudzianie, gdzieś tam z telewizji, przeciąganie samochodu.
0: Oni troszeczkę
1: większe te samochody przeciągają, ale oni nie są ubrani w ubranie specjalne i aparaty ochrony dróg oddechowych, także my mamy tutaj jeszcze większą przeszkodę, jeśli chodzi o właśnie o ten ubiór.
0: No właśnie, to chwila, to wszystkie te konkurencje będą w tym pełnym umundurowaniu strażaka wykonywane?
1: Tak, w pełnym umundurowaniu strażaka, z aparatami ochrony układu oddechowego, założoną maską, i strażak będzie w tym temperaturze, jak zapowiada pogoda, w niedzielę, tak. 30 paru stopni, bieg w tym mundurowaniu, pokonywał na sztor, tak jest.
0: No w sumie chciałoby się powiedzieć, po co to wszystko, ale właściwie na akcji też, no, temperatura nie gra roli, wy musicie się chronić, więc macie to wszystko na sobie i jeśli macie jakąś akcję, no a już nie wspomnę, że przy pożarze też raczej jest ciepło, to właściwie, no, są to dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, ekstremalne warunki, ale rozumiem, że strażacy sobie świetnie radzą w takich sytuacjach.
1: Tak, to jest chleb powszedni dla strażaków. Generalnie te zawody są też takim ćwiczeniem dla strażaków, żeby się przyzwyczaić, przypomnieć sobie niektóre rzeczy, które mogą spotkać nas podczas normalnych działań.
0: No właśnie, czasem źle zaparkuje ktoś samochód, strasznie może dojechać, to trzeba przeciągnąć, albo tak, na przykład przyszło mi do głowy, bo często na osiedlach, zwłaszcza takich dużych i w Opolu, są takie problemy. No dobrze, powiedzmy jeszcze o innych konkurencjach, bo ich jest naprawdę sporo. Sztafeta 4x200 metrów, o co tam chodzi?
1: Tutaj mamy sztafetę 4x200 metrów, pokonują strażacy, czterech strażaków pokonuje ten tor, każdy ma około 200 metrów do przebiegnięcia i pokonuje na swoim odcinku cztery różne przeszkody.
0: Jakie na przykład?
1: Na przykład na pierwszej zmianie mamy bieg z tak zwany farmera, czyli z dwoma belkami na odległość 10 metrów, potem pokonuje tunel, ścianę drabinastą i naczepę samochodu, która jest wypełniona oponami. To jest taka pierwsza
0: to jest
1: zmiana.
0: Mega tor przeszkód, to jak sobie to w ogóle wyobrażam, naczepa jeszcze wypełniona oponami?
1: Tak, bo przeważnie to jest też odzwierciedlenie na przykład pożaru wewnętrznego, gdzie też wchodzimy, jest duże zadymienie i pokonujemy na przykład różnego rodzaju przeszkody, musimy też je omijać, pokonywać w środku, w budynkach, i tu jest podobnie w przyczepie, która będzie wypełniona oponami. Takie utrudnienia są te opony.
0: No właśnie, ten słynny spacer farmera, to chyba na pewno była taka konkurencja na strongmanach. Oni tam, no, spacerowali, to jest fajnie powiedziane, dźwigając jakieś gigantyczne ciężary. Wy co będziecie dźwigać? Belki, tak?
1: Tak, belki. Każda będzie ważyła około 15 kg, czyli w sumie 30.
0: To też nieźle całkiem. No to...
1: Całkiem
0: kto
1: nieźle.
0: Kto się zgłasza do tych zawodów, przepraszam?
1: Mamy tam drużyny z całego województwa polskiego, bo są wojewódzkie zawody. Mamy drużyny z powiatu kędzierzysko-kozielskiego, namysłowskiego, kluczborskiego, oleskiego. Także no, duża część województwa.
0: Dużo, rzeczywiście. Rozmawiamy o strażackich zawodach survivalowych, które już w niedzielę wystartują w Radłowie. Organizuje OSP Radłów te zawody. Koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze wrócimy do tych różnych konkurencji. No i będziemy zapraszać. Ciekawa impreza się szykuje w niedzielę.

0: Za 21 minut będzie godzina 11. See I clap your hands na antenie Radio Pole. No, będziecie klaskać, jeśli pojedziecie na strażackie zawody survivalowe do Radłowa, bo tam w niedzielę naprawdę niesamowite konkurencje. Drużyny strażackie właściwie z całego regionu. Mówiliśmy już o różnych tam spacerach farmera, przeciąganiu maluchów, sztafecie 4x200 metrów, ale to jeszcze nie wszystko. Co wyście tam jeszcze zgotowali tym, no, chciałoby się powiedzieć, biednym strażakom? Poddacie ich naprawdę niezłej próbie. Przypominam, że w studiu Michał Sekuła to strażak OSP Radłów, a OSP Radłów te zawody organizuje.
1: Tak, oprócz wspomnianych wcześniej przeszkód, mamy jeszcze na przykład przerzucanie opony od ciężarówki, przebijanie ciężaru młotem 5-kilowym. Ciekawą konkurencją jest przewieszanie klamerki ze sznurka na sznurek za pomocą narzędzi hydraulicznych wykorzystywanych do przecinania podczas wypadku tam samochodów, uwalniania osób poszkodowanych, i właśnie tutaj wykorzystujemy to i sprawdzamy, czy na przykład teraz nadawają się na mężów, żeby wieszać pranie, tylko że przewieszają wtedy klamerkę ze sznurka na sznurka takimi urządzeniami. Skaczemy przez mur, wciągamy na wieżę 4-metrową obciążenie, przecinamy kłody drewna i to są głównie konkurencje, które zobaczymy w niedzielę w Radłowie.
0: Niesamowite, o 15 startujecie, jak to długo może potrwać?
1: Same zawody będą trwały około 3 godzin, które zakończą się później koncertem.
0: A propos, kto te zawody na przykład wygrał w ubiegłym roku?
1: Mamy tylko jednego zwycięzcę jak do tej pory, 3 edycji. Jest to Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Wielkich, powiat Oleski.
0: Ciągle oni? Co to za harpagany są, że tak sobie dobrze z tym radzą?
1: Mają pomysł na to, mają jakąś technikę, nie chcą nikomu zdradzić, także spróbujemy w tym roku ich pokonać, ale jesteśmy gościnni i przeważnie dajemy wygrać innym. Tak do tej pory to są akurat Borki Wielkie.
0: Czyli OSP Radłów w tym roku będzie, no, mocno walczyło, żeby odebrać wreszcie tę palmę pierwszeństwa kolegom, tak?
1: Co roku próbujemy, ale w tym roku postaramy się jeszcze bardziej.
0: A ja muszę zapytać, a pan kiedyś startował też w tych zawodach? Bo teraz tak bardziej po stronie organizacyjnej.
1: Tak, od pierwszej i drugiej edycji startowałem, na drugim i trzecim

0: odcinku toru. Także kończyłem należąco wyczerpany.
1: O, no właśnie.
0: Brakowało trochę tchu, bo była taka temperatura, jak zapowiada się w najbliższą niedzielę.
1: A no właśnie, te 30 i być może więcej. To jeszcze powiedzmy, bo to tak, no to dacie wy na pewno niezłe show, a ci, którzy przyjdą was oglądać, co tam jeszcze znajdą? Bo ja tu widzę, że będą i dmuchańce, i jakaś taka strefa dla dzieciaków, ba, strefa gastronomiczna, czyli będzie można się jakoś posilić w ten upój.
0: Oczywiście. Mamy super, nasz team survival, który składa się z mieszkańców Radłowa, patrząc tutaj naszych żon, strażaków, samych strażaków, przygotowują na pewno pyszne posiłki. Tak jak pan powiedział, będą dmuchańce, będą przygotowane animacje dla dzieciaków, super. Dokładnie tak. Będzie pierwszy ratownik, z którym będzie można poćwiczyć sobie pierwszą pomoc, także zawsze coś tam, każdy dla siebie coś na pewno znajdzie.
1: A propos jeszcze tego, że w końcu ktoś wygra, życzę wam tego jako gospodarzom. Nagrody jakieś macie ciekawe, atrakcyjne?
0: Tak, nagrody, pula nagród to jest około 10 tysięcy złotych i jest to stricte sprzęt strażacki. Zwycięzcy mają prawo wyboru sobie nagrody dla siebie, także tutaj jest sprzęt strażacki, ochrona indywidualna i sprzęt, który przyda się w każdej na pewno jednostce.
1: No to pięknie, no to pięknie. Zdaje się, że te imprezy Urząd Marszałkowski nam dofinansuje, tak?
0: Tak, Urząd Marszałkowski na czele z panem marszałkiem, także bardzo dziękujemy za wsparcie, bo bez tego wsparcia niestety nie udałoby się zorganizować tych zawodów.
1: No to pięknie, to mam nadzieję, że jak tylko te zawody się skończą, już będziecie myśleli nad szalonymi konkurencjami na przyszły rok, a teraz to już pozostaje tylko zaprosić. Słuchajcie, jedźcie do Radłowa w najbliższą niedzielę, a jak chcecie szybciej, to i w sobotę, to się załapiecie na niezłą zabawę taneczną, a zawody w niedzielę wystartują w Radłowie. Na to są strażackie zawody survivalowe, na które zaprasza Radio Pole, które tej imprezie patronuje, a także Michał Sekuła, strażak OSP Radłów. Dzięki piękne za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chce.

nastrojowa ballada. Bruno Mars, Karol G w utworze Steel. A na zegarach za 10 minut wybije godzina 11. Oczywiście jak zwykle o pełnej godzinie najświeższe wiadomości. Te przygotowuje już teraz dla Was Daniel Klimczak. Co między innymi w serwisie? Powiemy o tym, że na chorwackim wybrzeżu rozszalały się pożary, a ponieważ to jeden z ulubionych krajów do wypoczywania dla nas, dla Polaków, no to sprawdzimy, czy wśród osób poszkodowanych nie ma naszych rodaków. W poniedziałek rozpocznie się remont ronda na skrzyżowaniu krajówek 40 i 41 oraz wojewódzkie 414 w Prudniku. No i uważajcie, kierowcy, bo oczywiście to oznacza utrudnienia. Jakie, to w wiadomościach powiemy. No i przypomnimy, że pojawi się w Opolu nowy mural, a dokładnie to na opolskich Chabrach powstanie mural z wizerunkiem Maryli Rodowicz. To odsłonięcie na 14 września zaplanowano, także polecam Waszej uwadze. No i wiadomości już za 9 minut.

Uwaga kierowcy w stolicy regionu. Mamy wypadek na obwodnicy Opola, tak dokładnie to na wysokości Wrzosek. Tam prawdopodobnie doszło do zderzenia kilku pojazdów. Zbieramy dla Was informacje, obdzwaniamy służby i ustalamy szczegóły. Koniecznie dajcie głośniej punktualnie o 11 w wiadomościach więcej na ten temat.

0: Radio Opole. Ciszy nie będzie.
1: Autopromocja.
2: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezbyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Po reklamie.
6: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy piątek, to jest 14 dzień sierpnia, Dzień Energetyka. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło.
7: YouTuber Stu trafił do polskiego aresztu. Maryla Rodowicz będzie miała swój mural w stolicy regionu.
8: To najważniejsza artystka opolskiego festiwalu.
7: A jeśli planujecie przejazd obwodnicą Opola, koniecznie dajcie głośniej.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Daniel Klimczak.
7: I właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy utrudnienia na północnej obwodnicy Opola w rejonie Wrzosek. Doszło tam do zderzenia kilku samochodów. Służby są obecnie w drodze na miejsce. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Korek ma około 2,5 kilometra. Nie ma też informacji, by obywatele Polski zostali poszkodowani w pożarach w Chorwacji, deklaruje MSZ. Według komunikatu polskiej ambasady ogień szybko rozprzestrzenia się na południowo-zachodnim wybrzeżu kraju. Z ogniem walczy ponad 150 strażaków. Akcje utrudniają wiatr i upały.
0: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
7: W poniedziałek rozpocznie się remont ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 40 i 41 oraz wojewódzkiej 414 w Prudniku. Prace obejmą rozbiórkę i wymianę jezdni ronda. Nie obędzie się bez utrudnień, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
9: Będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po zakończonych robotach przywracany będzie płynny ruch na każdym z kierunków. W związku ze sporym natężeniem ruchu na tym odcinku prace będą prowadzone także w godzinach wieczornych i nocnych.
7: Remont potrwa do końca przyszłego tygodnia.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: Brytyjsko-polski youtuber Stuart KB, znany jako Stu, przebywa w jednym z warszawskich aresztów. Mężczyzna został wczoraj przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba zapowiedział, że w przyszłym tygodniu z podejrzanym będą prowadzone czynności.
10: Mogę potwierdzić to, że został wczoraj prowadzony i mają być w przyszłym tygodniu czynności.
7: Stu ma usłyszeć zarzuty związane ze sprawą znaną jako Pandora Gate. Dotyczą one m.in. czynów o charakterze pedofilskim. Od października 2023 roku 34-latek przebywał w brytyjskim areszcie, gdzie doczekał na ekstradycję do Polski. A sprawczyni wypadku, w którym zginęły trzy osoby, nadal nie trafi do więzienia. Chodzi o 28-letnią Agnieszkę Z, która w 2021 roku doprowadziła do czołowego zderzenia z dwoma motocyklami. Rok temu kobieta została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia. Z powodu jej stanu psychicznego w czerwcu sąd odroczył wykonanie kary o rok. Prokuratura zaskarżyła decyzję, ale wczoraj sąd okręgowy w Łodzi oddalił zażalenie, mówi obrońca skazanej adwokat Michał Zuchmantowicz.
11: Skazana odbędzie zapewne karę, o ile to nie zostanie zmieniona przez Sąd Najwyższy.
7: To nie pierwsze odroczenie kary. Wcześniej sąd pozwolił Agnieszce Z dokończyć staż 100%. stomatologiczny. Teraz ma przejść terapię, a po jej zakończeniu biegli ponownie ocenią stan jej zdrowia.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
7: Na opolskich Habrach powstanie mural z wizerunkiem Maryli Rodowicz. Oficjalne odsłonięcie zaplanowano na wrzesień. Będzie to szóste malowidło w ramach miejskiej trasy muzycznych murali. Maryla Rodowicz od lat jest jedną z najważniejszych postaci Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, mówi prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski.
8: Myślę, że można to zamknąć w jednym zdaniu, że to najważniejsza artystka opolskiego festiwalu, ponad 60-letnia tradycja festiwalu i gdyby szukać tych ikon kojarzonych z festiwalem, myślę, że nie brakłoby wybitnych polskich artystów, ale jednak zawsze, jeżeli mówimy o festiwalu opolskim, Maryla Rodowicz przychodzi nam pierwsza do głowy.
7: Miejsce powstania muralu Opolskie Habry również ma nawiązywać do artystki, która przez lata słynęła z kolorowych, kwiatowych strojów i widowiskowej oprawy swoich koncertów. Artystka już zapowiedziała udział w jego odsłonięciu. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. W południe przywita się z Wami Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Pięknie jest za oknami. No chyba, że jesteście właśnie po tej drugiej stronie okna i widzicie to na żywo. Jest błękitne niebo, dużo słońca. No i tak dzisiaj będzie przez cały dzień, tylko z tą różnicą, że będzie coraz cieplej. Do 28 stopni dziś w regionie. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W nocy niebo także bezchmurne i tak od 12 do 14. No jeszcze sprawdźmy dokładnie, jak ta temperatura rośnie w regionie, no bo tak 22-23 stopnie były jeszcze przed godziną w Opolu. 25 już teraz w słońcu. 26 w Kędzierzynie-Koźlu i to jest najcieplejsze miasto. Nysa, Brzeg, Namysłów i Kluczbork po 25 także.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 5 minut po godzinie 11. Radio Opole na wakacjach, Krzysztof Rabry. Jeszcze raz się z Wami cieplutko witam. Maciej Dudek ten program realizuje. Kolejne 4 godziny, no to koniecznie musicie spędzić z nami. Infernal 10 miles, 10 mil. To już teraz.

0: szczęście.
1: Reklama społeczna.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Mamy kwadrans po godzinie 11, to jest dobry moment, żeby przypomnieć właśnie o dzisiejszej puli nagród, a ta całkiem spora, no bo to lotnisko funduje tak. Voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, przejście fast trackiem i wejście do takiego saloniku Business Lounge dla dwóch osób. A jak ktoś się nie wybiera nigdzie w jakieś dalekie loty, w jakieś wakacyjne wojaże i do lotniska się nie wybiera, no to może dostać zestaw po prostu gadżetów od lotniska katowickiego, tam i ładowarki, i różne takie saszetki na dokumenty, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis i tym podobne. To już sobie wybierzecie, jak wygracie, ale żeby wygrać, to trzeba grać. I tutaj to nie jest moje akurat hasło, to już ktoś przede mną wymyślił. Dziś mamy Dzień Energetyka, no i pytanie od Magdy z poranka, które przeszło na mnie, jest takie, a ja je teraz zadaję wam. Co najlepiej dodaje energii? 774-541-541.
2: Energii do działania dodaje powiedzenie nam: ty tego nie zrobisz, nie potrafisz, nie umiesz. Wtedy budzi się w nas wojownik. Ja nie potrafię? Ja ci pokażę. Zaskoczę cię i będzie ci łyso, jak to zrobię. I ruszamy do boju. I energia dodaje nam powera.
1: No, czyli taki sposób na Stefka Burczymuchę. No pewnie, że tak, to działa. Co jeszcze nam dodaje energii?
3: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry.
3: Ja tak sobie myślę, że gdy ktoś przygotowuje się do urlopu, jest już na ostatniej prostej, już widzi wszystkie bagaże spakowane. Ostatni dzień w pracy, wchodzi szef i mówi: przykro mi bardzo, musisz przełożyć termin wyjazdu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Jejku, straszne. Znaczy, ja mam nadzieję, że to nie jest autopsji. Ja nie wiem, czy to dodaje energii, czy raczej powoduje depresję. No, ciekawa propozycja, rzeczywiście, chyba że to jest taka energia, no, skumulowana i wykierowana w jedną osobę. Jeszcze jedna propozycja jest, co najlepiej dodaje energii. Posłuchajmy.
4: Żeby dodać sobie prawdziwą, naturalną energię, skorzystajmy z tego, że teraz mamy lato. A rano po przebudzeniu wyjdźmy na ogród, balkon, albo po prostu otwórzmy okno. Pooddychajmy świeżym powietrzem, złapmy promienie słoneczne, rozłóżmy sobie koc i poćwiczmy. Gwarantuję, że witamina D prosto od słońca i wyrzut endorfin po porannych ćwiczeniach da nam energię na cały dzień. Przed nami weekend, więc myślę, że warto spróbować.
1: No i to jest też bardzo fajna propozycja, ta witamina D magiczna, oczywiście. No a weekend faktycznie taki, że tej witaminy D to dużo nałapiemy, jak na przykład gdzieś pójdziemy na dwór, choćby na rower, a najlepiej to może gdzieś tam na plażę, bo to pamiętajcie, całym ciałem się chłonie ze słońca tę witaminę D. No dobrze, czekam na kolejne wasze propozycje. 774-541-541. Do kogo powędrują prezenty od lotniska w Katowicach, Pyrzowiczach? Co najlepiej dodaje energii? Takiej odpowiedzi dziś szukam.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: właśnie brzmi Sandra Reiser w utworze Nie chcę nic zmieniać i to była ogólnopolska premiera właśnie na antenie Radio Pole i doskonale wiem z pewnych źródeł, że o ładnych parę dni konkurencji wyprzedziliśmy. A w studiu już witam mojego kolejnego gościa, Witek Sułek, czyli redakcja kulturalna Radio Pole. Cześć.
1: Cześć Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
0: I widzę, że przyniosłeś do studia i płyty, i książki, czyli będzie teraz muzycznie, książkowo, kulturalnie, literacko. Ty masz jutro program.
1: Tak, mam program i jutro, i w niedzielę też. Tak, dlatego, że mamy święto jutro,
0: no,
1: prawda?
0: Dokładnie.
1: Święto jest ramówka świąteczna, a więc będzie takie podwójne uderzenie, jeżeli chodzi o audycje literackie, dlatego, że w dni świąteczne również jest audycja Wszystko o literaturze, tak jak każdą niedzielę od 16 do 18. Stąd sporo gości, bo tutaj Krzysztof się denerwował, czy ja zdążę do
0: tak,
1: studia.
0: Tak, wyrwałem cię żegnałem z akurat, korytarza.
1: Tak, żegnałem akurat kolejnych gości, których nagrywałem. A rzeczywiście dzieje się sporo. Zawsze śmieję się, że mamy tę audycję, sezon ogórkowy, a w tym roku jest naprawdę bardzo wielka obfitość wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spotkania autorskie. Wczoraj było spotkanie poetyckie, na którym też grała pani Lena Ledow, wybitna pianistka, specjalizująca się w Chopinie, ale też w muzyce teatralnej. Oj, przegadaliśmy. Tej rozmowy będziecie słuchali za tydzień, drodzy Państwo.
0: No dobrze, a co na przykład jutro zaserwujesz?
1: Jeżeli chodzi o programy literackie, też sporo gości, bo w każdej godzinie będzie gość lub gościni. Będzie sporo fantastyki. Pomyślałem, żeby nie uderzać w takie nuty, że to wojsko, prawda, święto, żeby wszystko się skupiało wokół na przykład serii Tygrysów albo jakichś takich książek wojennych. Więc okay. Ja przekornie postawiłem, będzie ten element, będzie komiks o Bradlu i do niego bardzo mocno zachęcam, bo podchodziłem z rezerwą. Kazimierz Leski, prawdziwa postać, agent nasz, w czasie wojny oczywiście związany z Armią Krajową, z podziemią, ale ta historia jest tak opowiedziana, ja podchodziłem nieufnie. Myślałem, a to będzie znowu takie, prawda, Muzeum Powstania Warszawskiego było inicjatorem, bo to będzie taka edukacyjna książeczka w formie komiksowej, żeby przybliżyć dzieciom zwłaszcza.
0: A to prawie co, polski Marvel ci się objawił.
1: O tak, mało tego, sam twórca przyznaje się, że w dzieciństwie, zanim zaczął rysować, rzeczywiście zaczytywał się Marvelami, ale uspokajam, to też nie jest żadna wariacja i wygłupy. Jest to po prostu w bardzo dobrym klimacie noir, bo między innymi pojawia się motyw, później ten autor też o tym napisał, bazyliszków. Bazyliszki to był przedwojenny gang. Niczym od Jakuzy się nie różnili, mieli mniej tatuaży, ale mieli tatuaż bazyliszka. Słynna gangsterska taka mafia międzywojenna. Jeden z nich zostaje właśnie też członkiem Armii Krajowej. Tyle zdrażę. Naprawdę jest to świetnie zrobione. Jest też antagonista. Zdrajca, który przeszedł na niemiecką stronę, został zrzucony z dachu, więc chodzi z pokiereszowaną twarzą, bo nie udało się go lepiej postrzywać. Nawet niemieccy lekarze go nie postrzywali, drodzy Państwo.
0: I on oczywiście.
1: Tak, więc naprawdę ja po prostu czytam 5 tomów klasycznych i nie wiem, kiedy to minęło. Więc polecam gorąco.
0: No dobrze, to zrobimy tu mały przecinek, bo za chwilę jeszcze zapytam o te płyty, które przyniosłeś. Zostańcie koniecznie z nami, Witold Sułek, w moim studiu. Redakcja Kultury w pełni.

0: Shania Twain wybrzmiała na antenie Radio Pole utwór Up. A przypomnę, że cały czas gościem w studiu jest Witek Sułek z redakcji kulturalnej Radio Pole. No i zapraszamy was do słuchania radia właściwie także w tą sierpniówkę, czyli ten wydłużony weekend, bo to już jutro wszystko o literaturze. Wspomniałeś o jednej właściwie chyba autorko-kompozytorce, z którą będziesz rozmawiał, ale to nie wszystko.
1: No i to nie wszystko. Będzie właśnie moją gościnią i to w niedzielę pani Marzena Ewa Krajewska miała spotkanie autorskie w Opolu, no i udało mi się, przyjęła zaproszenie do studia. Poetka, ja celowo staram się, no nie muszę to powiedzieć, bo też dyplomatka. I niektórzy być może poczuli taką rezerwę, prawda, że skoro pracowała w dyplomacji, no to te wiersze...
0: Co ona tam wie o poezji, tak?
1: Jest też bohemistką, slawistką, literaturoznawczynią.
0: No i już się robi cieplej.
1: I to naprawdę jest bardzo dobra literatura. Bardzo taka ciepła, budująca. Ma w sobie też dużo poczucia humoru. Jest przede wszystkim, moim zdaniem, bardzo dobrą obserwatorką ludzkiej natury, ludzkiej psychiki. Oj, potrafi dostrzegać czasami bardzo takie detale cenne i wokół nich budować później wiersz. Ale to w dyplomacji, jak żartobliwie jej też powiedziałem, to się pewnie przydaje.
0: No pewnie, taki szpieg też zawsze musiał, wiesz, prześwietlić wroga dobrze.
1: Oczywiście, a dyplomata musi wiedzieć, jakimi słowy, prawda, jak się zwrócić,
0: tak,
1: bo różne strony, różne interesy, chcemy wyprasować jakiś konsensus, prawda, i no to trzeba być bardzo ostrożnym.
0: I mówi się zazwyczaj co innego, niż się myśli.
1: Mhm.
0: A to tak trochę jak u polityków. Nie, nie brnijmy może w te klimaty.
1: Tak, nie brnijmy, ale rzeczywiście ta wystawa zresztą będzie czynna do końca miesiąca na pewno, co najmniej. Moje czeskie impresje, ona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, w tej galerii WBP. To są zdjęcia głównie z Pragi, tam była też na placówce wiele, wiele lat, ale doskonale zna realia, płynnie mówi, doskonale zna język. Zresztą tej książki też dwujęzycznie się ukazują, więc jak ktoś chciałby poczytać albo dać komuś jako upominek, lubię takie dwujęzyczne wydania, a co ciekawe, sama nie tłumaczy, bo zapytałem o to, czy skoro pani zna, prawda, tak perfekcyjnie język, nie, mówi, do tego potrzebny jest ktoś z dystansem, ktoś z zewnątrz i ma świetnego tłumacza czeskiego, który tłumaczył też wiele naprawdę dobrej polskiej literatury, poezji, znakomite nazwiska i on te przykłady robi. I to będzie między innymi w niedzielę. Będzie, tak, będzie też opolski klub fantastyki Feniks, który ostatnio polubiłem.
0: Czyli fantastyki w Brzegu były niedawno.
1: Tak, i przy tej okazji troszeczkę tak na fali pomyślałem, że żeby opowiedzieli o swoich propozycjach czytelniczych, no bo trudno znać wszystko. Ja nie wszystkie książki jestem w stanie przeczytać, od razu to lojalnie
0: oczywiście
1: mówię, ale są takie, staram się, żeby też było różnorodnie, prawda, żeby było coś ciekawego, a zwłaszcza, że pojawi się Filip K. Dick na przykład, bardzo go cenię. Będzie też Dukaj i ja przyznaję, że do Dukaja się dłuższy czas zabieram, bo to jest niby fantastyka, niby SF, ale to są w gruncie rzeczy powieści filozoficzne, psychologiczne. Uważam, że Polemie Dukaj jest jednym z takich ciekawszych bez wątpienia autorów, którzy on też rozważa naturę samego języka, czy literatura przetrwa, czy w dobie AI, cyfryzacji, tej chmury jest, ta książka będzie taka, że człowiek żyje w chmurze. I pytanie, czy nam jest w ogóle potrzebne ciało, czy my możemy rzeczywiście przenieść się do cyfrowego świata. I wtedy problem odpadnie. Dopóki będzie prąd i będą istniały serwery, jakaś wielka kolumna serwerowa i tam cała nasza cywilizacja, my wszyscy...
0: No to zdaje się, że są już tacy prorocy, prawda, którzy wieszczą nam taką przyszłość. Chyba nawet nie wiem, czy nie z Elonem Muskiem na czele, ale generalnie tak, ta rewolucja techniczna pójdzie dalej. No i zaczniemy być takim bytem w zasadzie cybernetycznym.
1: Oho.
0: No, w tym momencie chciałoby się powiedzieć, dobrze, że tego nie dożyję.
1: Tak,
0: jeśli chodzi o
1: ale
0: mnie.
1: Wiesz dlaczego? Bo jesteśmy przywiązani do uciech związanych z
0: cielesnych,
1: tak.
0: Powiedzmy to wprost.
1: Aczkolwiek ciało oczywiście, powiedzmy wprost, dostarcza nam również niestety utrapień, że przypomni mi się ostatnia wizyta u stomatologa.
0: No dobrze, słuchajcie, czyli na pewno wszystko o literaturze jutro i w niedzielę. W takim razie koniecznie zostańcie z Radiem Opole i dziś, i jutro, i przez cały weekend można zawsze radio na plażę też zabrać. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Witek Sułek, redakcja kultury Radia Opole, zapraszał na swoje programy.
1: Dziękuję ślicznie i dziękuję państwu. Zachęcam do słuchania. We'll be right back.

0: Za 14 minut będziemy mieli południe. No to teraz czas na kolejny ciekawy przystanek w naszej podróży po Polsce, którą, to przypomnę, odbywamy wraz z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia. No a dziś odwiedzimy województwo świętokrzyskie, gdzie mieszczą się, uwaga, najstarsze góry w Europie. W podróż po tym regionie zabierze nas teraz Magdalena Sitek z Radia Kielce.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie z radiem.
6: Dzień dobry. Jesteśmy w samym sercu Kielc, ale nie widzę samochodów ani bloków. Przed oczami mam za to potężne ściany dawnego kamieniołomu, a na głowie kask. Pod stopami zaś 40 metrów przepaści. Czuję się jednak bezpiecznie, bo jest ze mną Bartosz Świtek, współtwórca Tyrolki na kadzielni, pasjonat wspinaczek. Witamy cię, Bartku. Co my tu właściwie robimy na takiej wysokości?
7: Witam na kadzielni. Właśnie ruszamy na Via Ferrate Dwie Skałki. Pierwszą taką trasę w mieście w Polsce. Ale spokojnie, to poziom trudności AB, także amatorzy dadzą radę, choć nogi mogą zadrzeć, bo pod nami rzeczywiście przepaść.
6: Czy to tu kościelny zbierał jałowiec, żeby zaoszczędzić na kadzidle?
7: Tak ponoć głosi legenda o kadzielniku, choć historycy wolą wersję o dymie z pieców wapienniczych, który dusił mieszkańców Kielc.

0: Jest niezwykła. A wracając do Ferraty, jak już ją przejdziemy, czeka nas gigantyczny zjazd tyrolką. 600 metrów lotu.
1: Wow, Tyrolka, to był lot. Teraz jesteśmy w jaskini odkrywców. Tu jest jakoś ciszej?
0: I chłodniej. Stała temperatura to około 10 stopni. Jak już mówiłem, na kazielni mamy system trzech połączonych jaskiń. Ale jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy raj geologów, musimy podjechać dalej, 10 kilometrów do jaskini Raj.
1: Słyszałam, że tam stalaktyty liczy się w dziesiątkach tysięcy.
0: Dokładnie, 47 518 form naciekowych. To najpiękniejsza jaskinia w Polsce.
1: Tylko będąc w województwie świętokrzyskim, możesz trafić do raju. Ale obok raju mamy też piekło. Chodźmy tam. Z raju do piekła jest całkiem blisko, prawda?
0: Dokładnie. Pasmem zalejowskim przejdziemy do jaskini Piekło pod Skibami. Nie znajdziemy tu takich nacieków jak w raju, ale za to z tej 57-metrowej szczeliny według legend wylatywały całe chmary diabłów, by czynić zło na świecie.
1: Nasz region to prawdziwy raj dla geologów i miłośników jaskiń. To może jeszcze coś dla fanów wspinaczki.
0: Zapraszamy na stokówkę.
1: To oferta dla fanów pionu. Kamieniołom stokówka. Te ściany mają po 18 metrów.
0: To wspinaczkowy raj. Mamy tu około 70 dróg. Od łatwych trójek po ekstremalne 6-5. Stokówka oferuje świetne tarcie na krawątkach i dziurkach. Możemy tu spędzić cały dzień, a na koniec rozpalić ognisko w samym środku wyrobiska. Warto wiedzieć, że region Kielecki to geopark UNESCO. To jedyne miejsce, gdzie w jeden dzień możesz być grotołazem, alpinistą i odkrywcą prehistorii.
1: Tylko nie zapominajcie kasku i latarki. Do usłyszenia na kieleckich szlakach.
0: Do usłyszenia.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie z radiem.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
0: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
1: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: Włączamy od poniedziałku, 17 sierpnia. Po reklamie.
1: Już tylko sekundy dzielą nas od południa. Przypomnę, że mamy piątek i to jest 14 dzień sierpnia, dzień energetyka. A teraz sprawdźmy, co ważnego w kraju, na świecie i w regionie.
2: W wiadomościach ważne informacje dla kierowców jadących obwodnicą północną Opola. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci trzech mężczyzn w Brzegu. Wieczorem w zabytkowym parku w miejscowości Pokój wyjątkowy koncert ku czci Romualda Lipki.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia w ruchu na obwodnicy północnej Opola na wysokości Wrzosek. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości, przed 11 doszło tam do zderzenia pięciu pojazdów. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu podaje, że w wypadku uczestniczyły trzy samochody osobowe, dostawcze oraz pojazd ciężarowy. Samochodami podróżowało łącznie 16 osób. W tej chwili wiemy, że jedna osoba trafiła do szpitala. Kolejne są badane przez ratowników medycznych. Na miejscu 10 zastępów Straży Pożarnej, na miejscu rzecz jasna policja i właśnie policja kieruje w tej chwili ruchem, więc bardzo prosimy o czujność.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci trzech mężczyzn w kamienicach przy ulicy Oławskiej w Brzegu. Śledczy badają, czy sprawy są ze sobą powiązane. Przypomnijmy, w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 55 i 59 lat. Następnie policja otrzymała informację o trzecim mężczyźnie. Ciało 62-latka zostało znalezione przez rodzinę również w jednym z lokali przy Oławskiej. Prawdopodobnie do zgonów doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia. O szczegółach mówi młodszy aspirant Aleksandra Jankowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
4: Ciało trzeciego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Aktualnie spraw nie łączymy, aczkolwiek jest podejrzenie, że mogą mieć one ze sobą związek. Czekamy na wyniki sekcji zwłok.
2: Dodajmy, że ciała pozostałych dwóch mężczyzn również zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Na chorwackim wybrzeżu trwa walka z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Omisia. Inny poważny pożar wybuchł na półwyspie Pelješac. Przebywający tam krytyk kulinarny Robert Makłowicz mówi, że mogło dojść do zapruszenia ognia.
5: To się zaczęło koło 6 rano, 5.30. Pożar wybuchł w dwóch miejscach, ponieważ nie było burzy ani żadnej naturalnej przyczyny, która mogłaby ów pożar zniecić, więc prawdopodobnie chodzi o zapruszenie ognia. Przypadkowe albo myślne, tego nie wiemy. Pali się taka makia śródlądowa. No ja widzę w domu dym i słyszę kanadery, czyli samoloty gaśnicze, które tu jakiś czas latają.
2: A w nocy pożaru dotarł do centrum Omisia. Rannych zostało co najmniej 36 osób, z czego 14 trafiło do szpitala. 7 osób jest w stanie zagrożenia życia.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Muzyczny hołd dla zmarłego kompozytora Romualda Lipko. Dziś wieczorem niesamowity koncert na tle zabytkowego parku w Pokoju. Autor największych przebojów, m.in. Budki Suflera, zmarł w lutym 2020 roku. Martyna Mielita, polska wokalistka, wystąpi w duecie z Jackiem Kawalcem.
6: Oczywiście cała Budka Suflera to dorobek pana Lipko, ale też kompozycje dla Urszuli, dla Izabeli Trojanowskiej, Zdzisławy Sośnickiej, dla Anny Jantar nawet. Tak więc takie utwory też się pojawią w naszym koncercie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia ta druga edycja, tylko chcemy właśnie uczcić pamięć wielkich twórców polskich, tekściarzy, kompozytorów i wokalistów, których już z nami nie ma, a ich dorobek po prostu gra w sercach całej Polski.
2: Koncert, którego patronem medialnym jest Radio Opole w parku w Pokoju o 19.00. Wstęp jest wolny. I na koniec Iga Świątek po niespełna roku wygrała kolejny turniej WTA. W nocy z czwartku na piątek pokonała w finale Kazaszkę Jelenę Rybakinę na kortach twardych w Toronto. Eksperci są pod wrażeniem formy Igi Świątek, mówi dziennikarz Tomasz Wolfka.
7: Nasza tenisistka wróciła do tej swojej dobrej gry, równej przez więcej niż 2 czy 3 mecze. Tym razem rozegrała 6 znakomitych spotkań w Toronto. No i całkowicie zasłużenie ten tytuł zdobyła. Grała w swoim najlepszym stylu, bardzo równo, popełniając bardzo niewiele niewymuszonych błędów. Mam wrażenie, że zaczęła grać spokojniej, zaczęła grać troszeczkę lżej, odjęła 10-20% siły na rzecz precyzji swoich uderzeń, no i efekt jest znakomity.
2: I na koniec program CPN wraca w nowej odsłonie. Od poniedziałku za paliwa zapłacimy mniej. O tym więcej w wiadomościach za godzinę.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Piękny dzień dziś, błękitne niebo, dużo słońca. No i jeszcze na razie nie ma jakiegoś wielkiego upału, 25 stopni. Zaraz do szczegółowych prognoz dla konkretnych miast wrócę. Dziś tak do końca dnia nie powinno absolutnie padać. Nie ma żadnej wzmianki o burzach, do 28 stopni w ciągu dnia. W nocy tak od 12 do 14, ale też niebo pogodne i absolutnie żadnego deszczu w prognozach nie ma. No to teraz już spoglądamy dokładnie na termometry. I co ja widzę w każdym mieście większym? Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Brzeg, Namysłów, Kluczbork. Po 25 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No to witajcie, kolejna godzina Radio Opole na wakacjach właśnie teraz się zaczyna. Krzysztof Rab wita, Marcin Głowinkowski program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. /Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Bonnie Tyler na antenie Radio Pole właśnie wybrzmiała Holding All Out of a Hero, bo co to był za hit swego czasu, ba, dalej jest. Chwyta i nóżka chodzi. No a jeśli chodzi o to, co w konkursie, to przypominam, że dziś sponsorem jest lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. Cóż ono oferuje? Dwie opcje macie, słuchajcie. To zależy, czy gdzieś lecicie, czy niekoniecznie. Bo w opcji pierwszej możecie dostać voucher Gold uprawniający do korzystania z parkingu P1 przez tydzień. P1, on się nazywa ten parking, przez tydzień. Przejście fast trackiem, no i salonik Business Lounge, i to wszystko dla dwóch osób. Zestaw numer 2 to zestaw gadżetów podróżnych właśnie ufundowanych przez to lotnisko i tam macie ładowarki, kubki termiczne, smycze, długopisy, kable, saszetki na dokumenty, tego typu przydatne też w podróży gadżety. A ponieważ dziś dzień energetyka, no to pytamy od samego rana, co najlepiej dodaje energii. 774-541-541.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Mój sposób na podniesienie energii jest taki. Zjeść plaster cytryny bez mrużenia oka, zmieniania wyrazu twarzy, gwarantowane podniesienie energii. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: No ciekawa propozycja, ciekawa. Mamy następną, posłuchajmy.
3: Energii dodaje bieg za uciekającym autobusem. Gdy go dogonimy, to się cieszymy. Gdy nam ucieknie, troszkę popąd czujemy na kierowcę, to następny poczekamy i znów siłę do działania mamy.
1: No fajnie, fajnie. Chociaż nie do końca jestem pewien, czy bieganie dodaje energii, czy raczej jej odejmuje. To chyba zależy, jaki kto ma staż w tym bieganiu. Następna propozycja.
4: Dzień dobry. Niespodziewane zalanie kawy na siebie to mój naturalny energetyk z efektem natychmiastowym.
1: Aha, to jest taki efekt wow, chyba generalnie. Rzeczywiście to jeszcze zależy od temperatury pewnie tej kawy. Co dodaje najlepiej energii? 774-541-541. Ta odpowiedź, jakbym to już gdzieś słyszał?
5: Najwięcej energii dodaje mi mój mąż, kiedy mnie wkurzy.
1: Pozdrawiam. No, proszę, samo życie. Takie są wasze propozycje. Co najlepiej dodaje energii? Pytamy w Dniu Energetyka do wygrania. No, albo parking i kilka innych ułatwień w odlocie z lotniska Katowice-Pyrzowice, albo zestaw gadżetów lotniczych. No to czekam na kolejne propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: nie do zatrzymania jest ten James Blunt na antenie Radio Pole Unstoppable. Za półtorej minuty będzie w pół do 13:00. A teraz taka informacja. Jeśli macie stary, nieużywany rower, a na przykład nie macie kasku rowerowego, no to ta inicjatywa jest właśnie dla was. O czym mowa? Ruszyła akcja Kask za Rower i już tłumaczę, o co chodzi. Niepotrzebny, stary, ale jeszcze wciąż sprawny rower może zyskać na Pszoku, czyli to jest taki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, drugie życie. W zamian za oddanie jednośladu można w Opolu otrzymać voucher na nowiutki kask. To jest pomysł, inicjatywa zarówno miasta Opole, jak i zakładu komunalnego. Rowery można dostarczać do 10 września w godzinach pracy Pszoku. Ten Pszok, przypomnę, to się mieści przy ulicy Przeskok. No i celem akcji jest promowanie ponownego użycia przedmiotów. Tak Radio Opole tłumaczy Małgorzata Widuto, to zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Opola.
1: Dania temu rowerowi drugiego życia, ale także bezpiecznego użytkowania, czyli przemieszczania się rowerem w sposób bezpieczny. Bardzo prosimy, aby te rowery były w miarę sprawne, że na pewno, żeby były kompletne. Dopuszczamy możliwość drobnych napraw, nasmarowania, dokręcenia.
2: Podczas będziemy rozdawać kaski w zamian za to, że taki funkcjonujący, jeszcze sprawny rower ktoś zda po prostu na Pszok i będzie mógł być wykorzystany przez innego użytkownika.
0: A to już mówił Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola. Ciekawa inicjatywa, jeszcze wciąż trwają wakacje, wycieczki rowerowe nadal w modzie. Vouchery na kask będzie można wykorzystać 13 września podczas, to już będzie 6. edycja opolskiego rajdu rowerowego organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. No i uwaga, a teraz już na antenie Radio Opole ogólnopolska premiera. Uwaga, Katy Baser i utwór Let's Talk. Możecie odnosić wrażenie, że refren to już gdzieś kiedyś słyszeliście, ale spokojnie, to tak ma być.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Metzner na antenie Radio Pole pyta, kim jestem. No to ja się wam zwierzę. Ja na przykład jestem fanem kina. Jeśli wam też podobał się film Braveheart, Waleczne serce z Melem Gibsonem, no i w ogóle lubicie na przykład taką muzykę, która się tam pojawiała, no to teraz dajcie głośniej. Tysiące dudziarzy i perkusistów, setki orkiestr i morze barwnych kiltów. Glasgow staje się światową stolicą dud. Przez dwa dni miasto będzie rozbrzmiewać muzyką, a najlepsze zespoły, uwaga, powalczą o tytuł Mistrzów Świata. O zwycięstwie będą decydowały precyzja, idealne zgranie, no i oczywiście brzmienie.
1: Do Glasgow przyjechało ponad 8 tysięcy muzyków. W mieście zrobiło się głośno, tłoczno i niezwykle kolorowo. Orkiestry występują w odświętnych strojach, a wiele z nich można rozpoznać po charakterystycznych wzorach tartanu. Do Szkocji zjechali miłośnicy gry na dudach z całego świata. Wśród nich jest Judy Gauci z Perth w Australii. Któregoś dnia po prostu zaczęłam grać na dudach ku przerażeniu mojej rodziny. Kocham to, gram już tak 15-16 lat i wciąż nie mam dość. Mówiła Judy szkockiej telewizji STV. Każdy występ muzyków jest dokładnie oceniany przez jurorów. Liczy się brzmienie dud, precyzja perkusistów i zgranie całej orkiestry. W najwyższej kategorii orkiestry wykonują tradycyjne marsze i szkockie tańce, a także specjalnie przygotowane składanki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że tych nowych mistrzów świata w grze na dudach to poznamy w sobotę. A, no i tak, z tego co nieoficjalnie ustaliło Radio Pole, Polska nie wystawiła w tych mistrzostwach zawodnika, ale mamy kandydata, który już się przyucza. W końcu nazwisko zobowiązuje.
2: Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę.

0: Harry Styles na antenie Radio Pole. O, teraz to będzie o tym, że ktoś tu ma wciąż styla. Wczoraj mniej więcej o tej porze zapowiadałem ten mecz. Było kilka niewiadomych, no to tym bardziej dziś cieszy, że mogę z dumą mówić o wygranej Polki. Iga Świątek dopisała do swojego konta kolejny cenny sukces, wygrywając po raz pierwszy w karierze tenisowy turniej rangi WTA 1000 w Toronto. W finałowym starciu na twardej nawierzchni, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, grająca z numerem 7 Polka zaprezentowała znakomitą dyspozycję, pewnie pokonując rozstawioną z dwójką Kazaszkę Jelenę Rybakinę. To było dokładnie tak. 6-2, 6-3 i po meczu.
1: Iga Świątek nie kryła emocji po zdobyciu swojego pierwszego tytułu w 2026 roku. Polka zakończyła tym samym trwającą 11 miesięcy posuchę. Jej poprzedni triumf miał miejsce podczas zawodów Crea Open, odnosząc się do licznych pytań i wątpliwości dotyczących trudności, z jakimi zmagała się w ostatnich miesiącach. Świątek odpowiedziała krytykom i zadedykowała swoje zwycięstwo osobom, które podobnie jak ona musiały mierzyć się z hejtem i niesprawiedliwymi ocenami. W finałowym starciu pewnie pokonała wiceliderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę zaledwie godzinę i 15 minut. W mistrzowskim przemówieniu na ceremonii Polka podkreślała znaczenie tego triumfu, zwłaszcza po wcześniejszym przeżywaniu w tym sezonie na korcie wyjątkowo

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Autopromocja.
0: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
5: Słuchacie Radio Opole. Za chwilę na zegarach wybije godzina 13. Mamy dziś piątek, to jest 14 dzień sierpnia. Dzień energetyka między innymi. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
6: Senior z Kędzierzyńsko-Kozielskiego myślał, że pisze do niego bliski krewny. Okazało się, że to oszust. Od poniedziałku ceny paliw w dół, ale tylko na 2 tygodnie. Powiemy też o galerii, która nie ma ścian. Już jutro będzie można ją oglądać w Kaniowie w gminie Popielów.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek, nadal zablokowana jest obwodnica północna Opola po karambolu 5 samochodów. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, przed 11 zderzyły się tutaj 3 osobówki, bus i dostawcza chłodnia, a samochodami podróżowało łącznie 16 osób. Według ustaleń policjantów 51-letni kierowca ciężarówki nie zachował należytej odległości od poprzedzających pojazdów i najechał na samochody stojące w korku. Mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
7: 21-letni kierujący BMW został przetransportowany do szpitala. Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia i kierują ruchem. Wyznaczone zostały objazdy ulicami Barwną i Bierkowicką i na tym odcinku też obwodnica jest na ten moment zablokowana. Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń policjantów oraz w miarę możliwości o wybieranie alternatywnych tras.
6: Uderzone BMW zostało wepchnięte pod dostawczaka. Teraz strażacy muszą usunąć samochody z drogi.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Program CPN wraca w nowej odsłonie. Od poniedziałku za paliwa zapłacimy mniej. To dzięki decyzji rządu o obniżce VAT-u do 8%. Minister energii będzie także wyznaczał maksymalne ceny paliw. I tak będzie do końca sierpnia.
8: Program według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu miał objąć dokładnie 2 ostatnie tygodnie wakacji, co akurat jest niezrozumiałe dla polityków opozycji, między innymi Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Uzasadnienie pana premiera, że pozwoli ludziom wrócić z wakacji przy tańszym paliwie. No jakby sugeruje, że pan premier zakłada, że ci, co wyjechali w czerwcu, pod koniec sierpnia będą wracać. No tak Polacy nie funkcjonują.
8: Pytanie o to przedstawiciele koalicji rządowej zwracają uwagę, że program częściowo miał sfinansować podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się jednak prezydent Karol Nawrocki, który skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że tej decyzji prezydenta nie rozumie. Według wyliczeń resortu Finansów nowa odsłona programu CPN będzie kosztować budżet państwa 0,5 miliarda złotych.
6: A relację przygotowała Sylwia Białek.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Kolejne oszustwo metodą na bliskiego krewnego. Ofiarą padł 72-latek z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Mundurowi ustalili, że na komunikatorze napisała do niego kobieta przedstawiająca się jako bliska krewna. Mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy kędzierzyńsko-kozielskiej policji.
10: Rozmówca przekonywał, że pilnie potrzebuje pieniędzy i poprosił o pożyczkę oraz przelanie środków na wskazany rachunek bankowy. 72-latek był przekonany, że koresponduje z osobą ze swojej rodziny i chciał jej pomóc. Nie podejrzewając oszustwa, wykonał przelewy na podany numer konta. W ten sposób mężczyzna przekazał oszustom łącznie blisko 6 tysięcy złotych.
6: Dopiero po czasie senior skontaktował się bezpośrednio z prawdziwą krewną, żeby potwierdzić odbiór pieniędzy. Kobieta, rzecz jasna, nie prosiła go o pożyczkę.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: W najbliższą sobotę w Kaniowie w gminie Popielów zostanie zaprezentowana wystawa zatytułowana Co ci się przyśniło na wsi? Przedsięwzięcie nie skupi się wyłącznie na prezentacji prac, ale w jej ramach odbędą się również prelekcje i warsztaty. A o tym współzałożycielka kolektywu Agnieszka Jukowska-Kwaśniak.
11: Wraz z koleżankami założyłyśmy taki kolektyw Galeria Jedzie. Po to właśnie, żeby ze sztuką trafiać do najmniejszych miejscowości. To był nasz główny cel. Z taką galerią, która nie ma ścian, która jest jakby w przestrzeni, w tym krajobrazie wiejskim.
6: A wernisaż w Kaniowie o 16:00, warsztaty od 17:30, dodatkowo o 19:00 plenerowy pokaz wideo. A Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Dużo słońca i błękitne niebo po horyzont. Tak dziś wygląda ten dzień, do tego ciepło. Coraz cieplej dziś, do 28 stopni w naszym regionie. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. To w dzień, a w nocy niebo także bezchmurne i tak od 12 do 14 stopni. Oczywiście chyba nie muszę dodawać, że żadnego deszczu ani dziś, ani jutro synoptycy nie przewidują. Jeszcze szybki rzut oka na mapkę z poszczególnymi miastami naszego regionu. 27 stopni w Opolu, Kędzierzynie, Nysie, Brzegu, Namysłowie i Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No to witajcie, kolejna godzina Radio Opole na wakacjach właśnie się rozpoczyna. 5 minut po godzinie 13. Krzysztof Rap jeszcze raz serdecznie się wita. Marcin Głowienkowski, który ten program realizuje, także się z wami wita. I Szagi też.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy. Gratis z karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: A to oznacza, że ten konkurs jest iście odlotowy. Wybierzcie sobie nagrodę. Przypominam, to może być voucher Gold, uprawniający do korzystania z parkingu P1 przez calutki tydzień za darmo, przejście fast trackiem i wejście do salniku Business Lounge, i to wszystko dla dwóch osób. No albo jeśli nigdzie się nie wybieracie w jakąś podróż lotniczą, no to możecie otrzymać zestaw gadżetów podróżnych od lotniska, czyli tam jest i saszetka na dokumenty, kable do ładowania, ładowarki takie 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis i tym podobne. 774-541-541, ten numer wam się przyda, jeśli chcecie wziąć udział w tym konkursie, a ponieważ dziś jest Dzień Energetyka, no to pytamy, co najlepiej dodaje energii? No to co?
2: Co daje najlepiej energię? Mhm. Październikowe słońce.
1: Aha.
2: W Polsce już chłody, a tam plaże gorące. Z Katowic na minorkę rodzinnie lecimy. Dzięki fast trackowi w kolejkach nie stoimy. Przemkniemy jak buza, z uśmiechem na twarzy, bo z Radiem Opole lot marzeń nam się zdarzył. Pozdrawiam.
1: No, ja również pozdrawiam. No, to mam wrażenie, że ktoś tutaj rzeczywiście się gdzieś wybiera i taka nagroda by mu się przydała. Rozumiem, że ten voucher bardziej. No, dobrze, zobaczymy, jeżeli będzie się głowić. Ale jest jeszcze jedna propozycja, posłuchajmy.
3: Nic tak nie dodaje energii, jak wiadomość o premii na Dzień Energetyka.
2: Brawo, dziadek, super, mamy to, juhu, brawo, dziadek, jestem ciebie dumna. Super.
1: Czy nie wiem, czy to było zamierzone, czy to byli mistrzowie drugiego planu telefonicznego. No, gratulujemy dziadkowi, jeśli rzeczywiście dostał premię na Dzień Energetyka. Mam nadzieję, że coś z tej premii zostanie, jak wnuki obsiądą. Dobrze, no to na razie takie propozycje w tej chwili, ale wciąż linia otwarta i wciąż możecie dzwonić i proponować swoje pomysły. Co najlepiej dodaje energii? Oto dziś pytamy w Dniu Energetyka. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Coldplay na antenie Radio Pole. Za 2 minuty będzie w 3:30. No, myślę, że czas najwyższy sprawdzić, jak idzie Marii Koszny w jej podróży rowerowej do Santiago de Compostela. Przypominam, że seniorka, jeśli przepraszam, mogę tak chyba mówić o 62-letniej kobiecie, która wybrała się samotnie w taką podróż rowerową z Dobrzenia Wielkiego. Pani Mario, witam serdecznie. Pani Maria przy telefonie.
1: Witam. Bonjour. Ja cały czas bonjour.
0: Rozumiem. Cały czas jest Francja.
1: Zmierzam. No i dokąd, może kiedyś dojadę.
0: Kwowadis,
1: tak, dokąd idziesz? Dzisiaj mam jeszcze do przejechania 53 kilometry, zmierzam do Tuluzy. Tam jadę na kemping, przejechanych 2300 i tam z hakiem, że dzisiaj może dobiję do niecałych 2400 kilometrów.
0: I no, tak
1: mam nadzieję jutro stanąć na głowie, żeby się w jakiś sposób dostać do Matki Boskiej, do Lourdes. Tego jeszcze sam Pan Bóg nie wie, bo tak kombinuję, że może by się podrzucić chociaż te 100 kilometrów pociągiem, bo w święto, ani w niedzielę moje nogi nie pedałują.
0: A, no tak, pamiętam. Tak. No, to już tak beretem sobie, już faktycznie do tego Lourdes,
1: no,
0: chyba, tak?
1: To już ta stówka? Zostało chyba i zostanie. No, jak dojadę, to może jakieś 100 i ciut, więc to by musiało być rozłożone na 2 dni, a ja musiałabym po prostu stać i czekać, bo sobie obiecałam, że w święta i w niedzielę nie jadę. Więc tak ogarniam ten temat, że może, o ile dostanę się do jakiegokolwiek pociągu z moją ciężarówką, bo nie wiem, czy mnie zabierze ktokolwiek.
0: Ta ciężarówka to jest załadowany po brzegi rower, rozumiem, z namiotem,
1: oczywiście,
0: z całym bagażem, tak?
1: Sakwy i wszystko, co tylko może być. Jest potwornie ciężki. Wyrzucił mnie na chodnik, zdar kolano.
0: Oj, no dobrze, tak? Była kraksa?
1: Mała klaksa, no taka przejechane po asfalcie kolano.
0: Aha,
1: ratować mnie chcieli, ale sama się ratowałam, wstałam sama, z uśmiechem na ustach, taki jest pielgrzym, no niestety.
0: No tak.
1: Bóg złamany, no takie różne rzeczy się dzieją na tracie.
0: Upadamy, abyśmy mogli powstać.
1: Tak, co nas nie zabije, to nas wzmocni.
0: Szybko sobie sprawdziłem. But pękł.
1: Bóg pękł, ale jest taśma izolacyjna. Wyglądam jak pierwszy najlepszy pielgrzym.
0: Ja sobie jeszcze szybko sprawdziłem. No to tak, do samego Santiago, no gdyby tak z tego miejsca teraz, tej Tuluzy mniej więcej, no to jeszcze tysiąc i to z kawałkiem, tak.
1: No, ale to już z górki. To właściwie rzut beretem i taka Fatima to już tak całkiem.
0: O proszę, jeszcze padła Fatima, tak?
1: No, Fatima jest w mojej głowie.
0: Cele, a widzę, cały czas wyrastają nowe.
1: W miarę jedzenia apetyt wzrasta. Ponoć to tak jest i chyba coś w tym jest.
0: Pani Mario,
1: dodam jeszcze,
0: pełen podziw. Proszę mówić, tak?
1: Nie. Dodam jeszcze, że na trasie człowiek z głodu nie zejdzie, bo jest mnóstwo przepysznych winogron, przepyszne brzoskwinie, no i jabłka też jeszcze są. Także...
0: Pięknie.
1: Idzie żyć.
0: A ja jeszcze szybko zaglądam i zdaję relację, jak to wszystko wygląda na stronie siepomaga.pl. W skarbonce, którą pani założyła. Kilometry nadziei dla Laury. Solowa wyprawa rowerowa. Musicie tam zaglądać, musicie klikać. 18 080 zł. Taki jest w tej chwili wynik. No i właściwie przyrasta z każdym dniem. No, piękna sprawa.
1: Cieszę się bardzo, bo tak jak zawsze powtarzałam i powtarzać będę, ludzkie serca są ogromne, pełne miłości. Trzeba je tylko po prostu troszkę wyzwolić z tej może niewiedzy, może z niechęci. Po prostu trzeba je pobudzić do działania. Także liczę, że Matce Bożej zawieziemy 20 tysięcy. Pokażemy,
0: jaka jest nasza
1: solidarność.
0: Ja na to liczę, ja to reklamuję i cały czas tutaj w Radio Pole trzymamy kciuki.
1: Bardzo.
0: Pani Mario, no to piękne dzięki za te relacje. W takim razie powodzenia na trasie i ja myślę do usłyszenia w poniedziałek. Proszę tam być ostrożną, o te kolana dbać.
1: Mam jeszcze jedno dobre kolano.
0: Dzięki piękne. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy
1: serdecznie.
0: Dziękuję
1: bardzo, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.

0: Kasia Sienkiewicz na antenie Radio Pole. Zimne ognie. Za 21 minut będziemy mieli godzinę 14. Powiem tak, jeśli macie wrażenie, że w życiu wam nie wyszło, bo zamiast na plaży, w słońcu, siedzicie teraz w pracy, no to już was uspokajam i pocieszam. Wcale nie macie tak źle. Czy macie blade pojęcie, co się teraz wyprawia na tych plażach, jakie tam są tłumy? Jak nie macie tego pojęcia, no to Aneta Łuczkowska z Polskiego Radia poszła z mikrofonem na taką plażę w Międzyzdrojach. No, powiem wam, lekko nie było i jej, i plażowiczom w tym tłoku.
1: Jak sobie poradzić w tym tłumie?
2: O, trzeba cierpliwości.
1: Na plaży miejsce jakieś znaleźć?
2: Tak, znaleźliśmy, ale to warto przyjść prędzej, koło 10, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.
3: Trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
4: Najlepiej w stronę Świnoujścia, plaża nudystów. Tylko nie za daleko, bo właśnie można trafić na roznegliżowanych. Dziećmi nie polecam, samotnym jak najbardziej.
0: No proszę, poczułem się zachęcony. No dobrze, tym z kolei, którzy siedzą teraz w pracy, zamiast wędrować na przykład po górach, też śpieszę donieść, że kolejka, słuchajcie, na Giewont to jest dłuższa niż ta za szynką konserwową w delikatesach przed świętami w PRL-u. No i tak jak i wtedy, tak i teraz. Nie ma pewności, czy ten szczyt zdobędziecie przed zachodem słońca.

słuchacie Radio Opole. Za 12 minut będziemy mieli godzinę 14, a to oznacza, że o pełnej oczywiście jak zwykle najświeższe wiadomości. Te przygotowuje dla Was Agnieszka Wawer-Krajewska, a ja zdradzę, co będzie. Na pewno powiemy przede wszystkim, czy przejezdna jest już

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy

0: stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie.
2: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 14. Mamy piątek, to 14 dzień sierpnia. No a ponieważ zbliża się pełna godzina, to czas na pełne wiadomości.
3: A w nich sprawdzamy sytuację na obwodnicy północnej Opola, gdzie doszło do karambolu. Z rzeki Widna trzeba było odłowić ryby.
4: Mieliśmy swój basen z natlenianiem, był od nas pracownik, który koordynował tymi pracami.
3: W Zakopane miejsca noclegowe zajęte w 100%.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, odblokowana jest już obwodnica północna Opola. A jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, doszło tutaj do karambolu. To przed godziną 11:00 zderzyły się 3 osobówki, bus i dostawcza chłodnia. Samochodami podróżowało łącznie 16 osób. 21-letni kierowca BMW, którego auto zostało wepchnięte pod dostawczaka, został zabrany do szpitala.
5: Wiadomości Radio Opole.
3: Około 30 kg ryb odłowiono z rzeki Widna w związku z niskim stanem wody. W akcji brali udział strażacy z OSP Buków, Państwowa Straż Rybacka oraz wędkarze z naszego regionu. Wśród ryb były m.in. liny, szczupaki oraz okonie. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, tłumaczy Jakub Roszuk, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.
4: Wszystko zostało zrobione z zapewnieniem dobrostanu dla ryb. Mieliśmy swój basen z natlenianiem, był od nas pracownik, który koordynował tymi pracami, no i OSP, który później fizycznie nam pomogło. Państwowa Straż Rybacka też była przy tym, żeby przy okazji okazało się, że była sieć kłusownicza i Państwowa Straż zarekwirowała tą sieć rybacką.
3: To nie jedyna interwencja wędkarzy w województwie opolskim. Kolejna potrzebna była na rzece Jemielniczanka. Tam drastycznie spadł poziom lustra wody. Znaleźliśmy jedną z przyczyn, dodaje Jakub Roszuk.
4: Nielegalny pobór wody do jednego z gospodarstw. Przez to piętrzenie też powstał jakiś lej depresyjny, gdzie ta woda tak naprawdę znikała stamtąd. Czyli coś szło do gospodarstwa, a reszta szła do tego leju depresyjnego. Jak to zostało odcięte, czyli to zostało zlikwidowane, to piętrzenie do tego gospodarstwa i ta woda wróciła do koryta rzeki. Zgłosiliśmy wszystkim służbom, głównie tutaj Wodom Polskim, a też o skontrolowanie, bo jeszcze się okazało, że tam była gnojowica wylewana tego gospodarstwa do rzeki.
3: A do tego tematu wracać będziemy po wynikach kontroli.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Trwają przygotowania do obchodzonego jutro święta Matki Boskiej Zielnej. Na polach, łąkach i w ogrodach zbierane są zioła, kwiaty oraz kłosy zbóż, z których powstaną tradycyjne bukiety do poświęcenia. W polskiej tradycji wiązanki przygotowywane na wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny są symbolem podziękowania za plony. A w bukiecie powinno znaleźć się przede wszystkim to, co rośnie w naszych ogrodach, ale muszą też być zioła, które leczą, mówi Gabriela Kolman-Zielarka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki.
6: To był wrotycz, to był bylica piołun, czy bylica właściwa, dziurawiec na pewno, no i potem kwiaty, które w ogrodach też rosły, więc i nagietki, i lobelie, i cynie, właśnie cynie w bukietach były też, mieczyki, ale na środku bukiecika zawsze było też na szpikulcu jabłuszko. Jabłuszko właśnie to jest też taki symbol obfitości, radości i no właściwie to obfitości wszelkiej, żeby ten poświęcony bukiet w przyszłym roku też dawał tą obfitość tych owoców, tych warzyw, tych wszystkich ziół.
3: A dodajmy, dzisiaj na 16:00 Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki zaprasza wszystkich na Odrę Ślum w Dobrzeniu Wielkim na wspólne robienie bukietów. I jeszcze Zakopane. Właśnie w Zakopanem i na Podhalu rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, niemal wszystkie miejsca noclegowe zostały zajęte. Tak duża liczba turystów nie jest zaskoczeniem, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: My właściwie na Podhalu zupełnie spokojnie podchodzimy do tej kumulacji sezonu. Od dekad wiemy, że jest to punkt kulminacyjny lata. Pobiliśmy wszelkie rekordy możliwości pojemności Podhala, kolejki do restauracji, jak i do atrakcji turystycznych będą.
3: I na koniec przypominamy, jutro sklepy zamknięte z okazji Święta Wojska Polskiego. Sobota jest dniem ustawowo wolnym, więc czynne będą tylko te sklepy, w których za ladą stanie właściciel.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Pięknie, ciepło, słonecznie i tak będzie do końca dnia. Bezchmurne niebo, temperatury do 28 stopni w naszym regionie, wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W nocy także niebo bezchmurne i tak od 12 do 14 stopni. No i jeszcze szybciutko spoglądam na termometry. No słuchajcie, 28 stopni pokazuje mi moja optymistyczna mapka właściwie w każdym mieście większym naszego regionu, czyli Brzeg, Namysłów, Kluczbork, Nysa czy Kędzierzyn-Koźle. Upewniam się, no dobra, Praszka, Zawadzkie, tam 27.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Na pogodę nie ma co narzekać, no to lecimy dalej. Ostatnia godzina Radia Opole na wakacjach właśnie się rozpoczyna. Krzysztof Rapraz jeszcze cześć. Marcin Głowienkowski zza konsolet realizatora także.

0: Zieliński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Kwadrans po godzinie 14, no to już macie jeszcze jakieś pół godziny, żeby wziąć udział w naszym konkursie. A jak co piątek, dziś oferta dla tych, którzy lubią sobie polatać. Albo generalnie, no, interesują się lotnictwem w tym sensie, że gadżety też ich interesują. Opcja pierwsza. Voucher Gold uprawniający do korzystania z parkingu P1 przy lotnisku w Katowicach, Pyrzowicach przez tydzień za darmo. Przejście fast trackiem, no i wejście do salniku Business Lounge dla dwóch osób. Zestaw numer dwa to są gadżety dla tych, którzy może niekoniecznie chcą parkować i latać, ale na przykład ustawiliby sobie na półce kubek termiczny, długopis, smycz, jakąś fajną ładowarkę by chcieli, saszetkę na dokumenty, na jakieś inne podróże. Wszystko w waszym zasięgu, wybierzecie sobie nagrodę, jak już wygracie. A dziś mamy Dzień Energetyka, przypominam, no to od samego rana pytamy, co najlepiej dodaje energii. 774-541-541.
2: Ja na przykład lubię dobre ciacho albo tasie mleczko, no to mi dodaje energii. Nawet najgorszy dzień. Oczywiście dobre towarzystwo i tutaj przyjaciele, którzy energetycznie rozbawią cię śmiechem, dobrą rozmową lub fajnym żartem, to jest połowa sukcesu. No a na co dzień, od rana, przez cały dzień, nic tak nie dodaje energii jak słuchanie audycji w Radiu Opole i super prowadzący, którzy potrafią sprawić, że humor na dobre i na złe zawsze jest. No i zawsze jest energia do działania, bo podczas słuchania radia wydzielają się endorfiny, które zawsze człowieka pozytywnie nastrajają. Pozdrawiam.
1: No dzięki piękne, żeby było jasne, to żadna ustawka, po prostu wziął człowiek i zadzwonił, no. Mogłem przyciąć już tam po tym ptasim mleczku, też by była pełna zgoda, no ale jak ktoś chwali, to czemu nie posłuchać? Dzięki piękne. No dobrze, inni także mają szansę, dzwońcie i kombinujcie, co dodaje wam energii najlepiej. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: The Cure, Friday, I'm in Love. No, idealny utwór na piątek, piąteczek, piątunio. I to taki piątek wyjątkowy, no bo przecież mamy długi weekend. Ale no, jest z tym pewien problem, bo skoro tak, nad morzem i w górach, jak już wiecie, no tłumy, w górach to przede wszystkim w Tatrach, ale pewnie nie tylko. No to gdzie tu się wybrać na tę sierpniówkę? No i właśnie z tym arcytrudnym pytaniem wyszedł dziś do mieszkańców Opola z mikrofonem dzielny Witek Woźtak. Pytanie w pełni uzasadnione, no wszak szczęściarze mogą mówić nawet o 4 dniach wolnego. Posłuchajcie, bo może któraś z tych propozycji i wam przypadnie do gustu.
1: Jak u pani zapowiada się ten weekend? Długi, niedługi? Bardziej praktyka czy teoria? Bo to różnie bywa. Ludzie też do pracy normalnie chodzą.
2: Jestem z dziećmi cały czas, więc w domu, ale plany mamy takie, że razem tutaj z mężem, z dziećmi pojedziemy na jakieś kąpielisko, może na Malinę, no i później w niedzielę mamy małą imprezę rodzinną, a poniedziałek również mąż ma wolny, więc spontanicznie coś wymyślimy.
1: To taki naprawdę długi weekend. 4 dni? Czy mąż dzisiaj w pracy?
2: Dzisiaj mąż w pracy akurat, więc dzisiaj jeszcze pracowicie, a od jutra już wolne.
1: Mówi pani o kąpielisku. Weekend ma być upalny.
2: No tak, my się cieszymy, bo korzystamy tutaj z kąpieliska Malina. Bardzo lubimy tam jeździć.
1: Ale też za długo nie można na takim słońcu przebywać.
2: No oczywiście. Chowamy się w cieniu, trochę się pokąpiemy i później już wracamy.
1: I weekend odhaczony.
2: Tak, dokładnie.
1: W teorii mamy początek, albo jeszcze nie początek długiego weekendu, ale w praktyce bywa to różnie, bo też wiele osób ma pracę. Jak to u panów wygląda?
3: Do poniedziałku mamy wolne, więc mamy taki dłuższy weekend.
1: I jak plany?
3: Przejazdem jesteśmy w Opolu, miejsce docelowe w stronie śląskie.
1: Co w tym czasie? Zwiedzanie?
3: Zwiedzanie, odpoczywanie.
4: Muzeum Piosenki Polskiej. To jest główny punkt programu, dla którego zatrzymaliśmy się, no a przy okazji zajrzeliśmy na rynek i okoliczne uliczki tutaj.
1: I jak podoba się w Opolu?
4: Tak, godziny poranne jest tak pusto i przyjemnie, że jest okazja, żeby w tym czasie zobaczyć coś ciekawego na spokojnie, a nie przebijać się przez tłumy ludzi.
1: Też trzeba powiedzieć, że taka weekendowa jest dzisiaj atmosfera.
3: Myślę, że tak. Pogoda nam sprzyja. Można tu coś pozwiedzać, zobaczymy.
4: Zobaczyliśmy już płynącą Odrę, przeszliśmy się spokojnymi uliczkami, no i teraz czekamy na otwarcie muzeum.
1: A skąd panowie są?
4: Z okolic Olkusza.
3: 2 godziny jazdy, niecałe 1,5 w sumie godziny tu do Opola mamy. Na razie ruchu nie było takiego dużego, także można tu spokojnie dojechać. Polecamy, zapraszamy do Opola i okolice Opola.
1: Zamek w Mosznej bym panu polecił. Znają panowie?
3: Nie. Wybieramy się do Książa zwiedzić zamek, ale rozpatrzymy pana propozycję.
4: W planach nie było, ale zaraz sprawdzimy w internecie czasy dojazdu, możliwości zwiedzania.
1: Widzę, pani ma bilet wstępu na wieżę ratuszową, tak? I teraz pani czeka na wejście.
5: Czekam na znajomą z dzieckiem i czekamy na wejście. Jestem z Opola.
1: To skąd akurat teraz taka decyzja, żeby na wieżę?
5: Nigdy nie byłam na tej wieży, wszystkie inne wieże już mam zdobyte, a jeszcze tej nie zdobyłam, więc się wybieram na tę wieżę.
1: Teraz wieża, a co dalej?
5: A dalej malowanie mieszkania i składanie nowych mebli. Dosyć roboczo, ciężko nawet, o.
1: Widać po paznokciach, że farba pozostała?
5: Tak, i połamały się paznokcie, więc roboczo.
1: Będzie upalnie. To dobrze czy nie do końca?
5: To niedobrze, bo ciężko się pracuje, jak jest tak gorąco, zwłaszcza w moim mieszkaniu.
1: Ochłoda dopiero po weekendzie.
5: Niestety wtedy, kiedy właśnie skończę pracę i wyjeżdżę.
1: W teorii weekend długi albo dzisiaj, albo w poniedziałek. Jak to u pani wygląda?
6: No raczej wolny. Nie będę w sumie nic robiła.
1: Ma pani jakieś plany konkretne? Czy po prostu odpocząć, leżakować?
6: Odpocząć raczej, no bo co mam robić?
1: Ma być bardzo gorąco.
6: No, ale myślę, że lepiej będzie odpocząć w łóżku.
1: Czyli na spokojnie. Serial, książka, coś w tę stronę?
6: Raczej film.
1: Jak pani plany?
6: Z wnukami. Przyjeżdżają raz w tygodniu, to dobrze.
1: Jakie atrakcje pani dla wnuków wymyśliła?
6: Mamy w domu plac zabaw, basen, więc korzystają z tego.
1: Do zoo w Opolu, czy zoo w Opolu znane?
6: Opol. Uwielbiamy opolskie zoo. Praktycznie co roku jesteśmy w Opolu w zoo.
1: Będzie bardzo gorąco, jutro i w niedzielę. To dobrze?
6: Dla mnie nie za dobrze, ale wnukom to nie przeszkadza. A co się dla nich nie robi? Trzeba się poświęcić.

0: za 22 minuty będzie godzina 15. Chciałem was teraz zaprosić do jutrzejszego słuchania radia w ramówce takiej wakacyjnej, nie, świątecznej. Mamy taką propozycję jak sekcja Archeo, jestem jej autorem, a w najnowszym programie, uwaga, wrócimy do Byczyny, czyli takiej naszej archeologicznej perełki regionu. No i będziemy pytać, co dalej z wykopaliskami w tym mieście? Czy wznowione na przykład będą poszukiwania biskupa, który przez jakiś czas mieszkał na tamtym terenie? No a może uda się natrafić na szczątki księcia, o którym także są wzmianki w dawnych dokumentach? No i wreszcie, czy uda się dokładnie ustalić, gdzie stoczona została bitwa pod Byczyną w 1588 roku? Zaproszenie do programu przyjęli dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog z Uniwersytetu Opolskiego, Przemysław Mączka z Urzędu Miejskiego w Byczynie, a także Wojciech Skarbecki to opiekun tamtejszej Izby Tradycji. No oto krótki fragment tej rozmowy.
1: Pan zadał pytanie, co dalej? My pozyskaliśmy bardzo dużo tego materiału. On pozwala na rekonstrukcję miasta średniowiecznego. Żyjący współcześnie ludzie, mieszkający w tych domach, chodzący tymi samymi ulicami, no troszeczkę tam zmodernizowanymi, nie zdają sobie tak naprawdę sprawy, nawet mieszkańcy, jaki był początek, jaka była podstawa budowy ich miasta. Dzięki tym badaniom mogą się tego dowiedzieć, mogą zobaczyć typologię pewnych elementów, typu budynek, droga, pracownie, wędzarnie, to wszystko.
2: Słynne, tak,
1: bo to też jako część produkcyjna, jak było zlokalizowane to budownictwo w samym środku, czyli obecnie tam, gdzie znajduje się ratusz i w tych mniejszych ulicach. Muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to miało sens, tak? Bo nie wszystko można było zgromadzić bezpośrednio na środku. Część z tych pracowni musiała znajdować się bliżej murów z tego względu, że no ich charakter czy specyfika były właśnie takie. No i teraz, jeżeli mamy już tą całą wiedzę, budujemy historię o tych ludziach, których już nie ma. O tych, którzy spoczywali ją na tym cmentarzu. Możemy drobnymi kroczkami starać się zrekonstruować od momentu właśnie ich pochówku, czyli jak wyglądała ta obrzędowość, do momentu identyfikacji, kim mogły być te osoby. Czyli czym się zajmowały, jaka była ich profesja, jakie były najpopularniejsze zawody na przykład w mieście średniowiecznym, a tutaj mamy ten argument w ręce, że mamy przebadane niemalże całe miasto.
0: No to pasjonatów historii i archeologii zapraszam jutro przed radioodbiorniki. Sekcja Archeo startuje po godzinie 18 i potrwa do 20. Polecam!

0: sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: I ten konkurs teraz pora przyszła rozwiązać, gdyż ponieważ za 11 minut będzie godzina 15, to oznacza, że pasmo Radio Opole na wakacjach dobiega końca, no to nie mogę was tak zostawić bez nagrody. Zwłaszcza, że weekend przecież. Uwaga, do kogo powędruje? Albo voucher Gold do parkowania Fast Tracku i w saloniku Business Lounge, albo gadżety od lotniska w Katowicach Pyrzowicach. W Dzień Energetyka, tylko przypomnę, pytaliśmy dziś, co najlepiej dodaje energii. No i proszę bardzo, to jest zwycięski telefon.

0: Naprawdę, trzeba się pożegnać.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
0: No i tym samym Krzysztof Rab mówi piękne dzięki za dzisiejsze 5 godzin. Radio Opole na wakacjach dobiega końca. Za chwilę mój imiennik się w tym studiu pojawi, czyli Krzysztof Dobrowolski, i poprowadzi brawurowo twoje Radio Opole. Wypoczywajcie, bawcie się dobrze, opalajcie się, ale bezpiecznie. W poniedziałek się znów słyszymy. Pa, pa, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Autopromocja.
0: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby, szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
6: Pod ziemi będziemy wychodzić na ziemię, a nawet na słońce. Wszystko za sprawą wiadomości Radia Opole. Tym bardziej, że zbliża się godzina 15.
7: Policjanci z komendy w Krapkowicach zatrzymali samochód, który się palił. Jeszcze tylko pół miesiąca wakacji. Czas na zrobienie wyprawki szkolnej.
8: Jakieś przybory szkolne, mazaki.
7: Jutro na Zamku Książęcym w Niemodlinie opolski etnofestiwal.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A przed nami księżna Newsroomu Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Policjanci krapkowickiej drogówki uratowali z płonącego samochodu dwoje seniorów. Taka sytuacja miała miejsce wczoraj na drodze krajowej numer 45 na wysokości Rogowa Opolskiego. Podczas patrolu uwagę funkcjonariuszy przykuł osobowy Citroen, z którego wydobywały się kłęby dymu, a także ogień. Sytuacja była niezwykle groźna, bo kierowca jechał tak, jak gdyby nie zdawał sobie sprawy z pożaru swojego samochodu. Tłumaczy młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji.
9: Przy użyciu sygnałów przywilejowania jadąc za płonącym autem zmusili kierującego do natychmiastowego zjechania na pobocze. Zaraz po zatrzymaniu funkcjonariusze ruszyli na ratunek. Sprawnie pomogli bezpiecznie opuścić płonący samochód 62-letniemu kierowcy oraz jego 87-letniej pasażerce. Chwilę po ewakuacji ogień rozprzestrzenił się na cały pojazd, który ostatecznie spłonął doszczętnie.
7: A w trakcie gaszenia pożaru i usuwania samochodu z krajówki droga była zablokowana. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Jordania i Arabia Saudyjska potępiły ataki na tankowce w cieśninie Ormus. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin co najmniej trzy jednostki stały się celem ataków irańskich. Nie ma doniesień o ofiarach.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Młodzi kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B będą podlegali tak zwanemu okresowi próbnemu. Zmiany wejdą w życie 4 września. Między innymi 17-latkowie będą mogli jeździć tylko pod opieką osoby dorosłej. Jeżeli młody kierowca przekroczy liczbę 12 punktów karnych, to będzie musiał odbyć godzinę. godzinne szkolenie w Ośrodku Udoskonalenia Techniki Jazdy, mówi Andrzej Rak, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.
10: Jeżeli w okresie próbnym osoba popełni dwa wykroczenia, okres próbny jest wydłużony o kolejne 2 lata. W okresie próbnym nie można prowadzić przewozów zarobkowych i przewozić pasażera poniżej 18 roku życia bez osoby towarzyszącej.
7: Dodajmy, że osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii B przed 4 września nie będą podlegały okresowi próbnemu. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostały 2 tygodnie. W wiadomościach Radia Opole pytamy, ile trzeba będzie wydać na wyprawkę.
11: Około 500 zł.
12: Około 1000 bardziej.
13: 1000 zł? Około 1000. No same jakieś te plecaki lepsze kosztują już tam 300, 279.
8: Plecak? Jakieś przybory szkolne, mazaki.
13: Nie opłaca się kupować na zapas, bo się potem po prostu przepłaci w tych rzeczach, których się ma mnóstwo i one są nieużywane.
7: A jeszcze przypominamy o programie Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Kultura ludowa, rzemiosło, tradycja, regionalna kuchnia i muzyka. Tak zapowiada się jutro 5. edycja opolskiego etnofestiwalu na Zamku Książęcym w Niemodlinie. To spotkanie z żywym dziedzictwem, mówi Joanna Kardasińska, prezes Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313.
14: Każdy mieszkaniec będzie miał okazję brać udział w warsztatach. W warsztatach zielarstwa, w warsztatach degustacyjnych, w warsztatach kulinarnych, w warsztatach lalek motanek, w warsztatach artystycznych, monotypii roślinnej, w warsztatach drukowania z roślinami. To są warsztaty, gdzie każdy będzie miał możliwość spędzenia czasu poza ekranem telefonu, czas budując te relacje.
7: O 21.00 na dziedzińcu zamkowym rozpocznie się projekcja filmu pod tytułem Jasminum z 2006 roku, który nakręcono właśnie przede wszystkim w tym zamku w Niemodlinie. I jeszcze na koniec, jutro sklepy zamknięte. Z okazji Święta Wojska Polskiego sobota jest dniem ustawowo wolnym, więc czynne będą tylko te sklepy, w których za ladą stanie właściciel.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
7: Teraz 4 minuty po godzinie 15.00.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
15: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Wody Polskie w Gliwicach podpisały umowę z wykonawcą na odbudowę obwałowań rzeki Opawa w Boboluszkach i Bliszczycach w gminie Branice, zniszczonych w czasie powodzi w 2024 roku. Prace będą prowadzone na 5-kilometrowym odcinku. Wartość zadania to ponad 32 miliony złotych. Finał prac w kwietniu przyszłego roku. Rośnie popyt na samochody elektryczne w Polsce i Europie. Powodem są m.in. dopłaty do zakupu tego rodzaju samochodów, ale także trudna sytuacja na rynku paliw wywołana konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Zdaniem ekspertów samochód elektryczny warto oceniać nie tylko przez pryzmat ceny zakupu, ale całkowitego kosztu użytkowania. Tymczasem od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny Paliw Niżej. Podatek od paliw spadnie z 23% do 8%. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Jesienią przedsiębiorcy z naszego regionu będą mogli wnioskować do Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o dotacje na tworzenie linii podwójnego zastosowania. Bank Gospodarstwa Krajowego powołał spółkę celową Chrobry, która finansowo wesprze firmy zwiększające zdolności obronne i odporność Polski. W skali kraju na wsparcie przeznaczono wstępnie 7 miliardów złotych. Gospodarstwa mleczne są podwójnie poszkodowane po klęskach żywiołowych, takich jak susza, twierdzą hodowcy bydła. Zniszczone uprawy to raz, niższe odszkodowania dwa. Zmieniły się przepisy i teraz wszyscy mogą liczyć na takie samo wsparcie państwa, zapewnia Ministerstwo Rolnictwa. W Polsce jest około 85 tysięcy gospodarstw mlecznych, a w nich ponad 6 milionów sztuk bydła.
0: Pogoda.
16: Piękna, wakacyjna. Ja przynajmniej nie mam wątpliwości, że tak jest. Dzisiaj jest gorąco, ale żeby tam nie było wątpliwości, jutro będzie jeszcze cieplej. Ja mam taki miły zwyczaj, że co pół godziny wędruję do jakiegoś miasta powiatowego w naszym regionie i przekazuję informacje na temat bieżące, a także co będzie za dzień, a może za dwa. Jedno pewne, musimy się przygotować do jeszcze wyższych temperatur, jakie mamy dzisiaj. A dziś w całym regionie, tak żeby było krótko, słonecznie i gorąco.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
16: Marcin Głowienkowski realizuje ten program. Ja, jak wczoraj, podobnie nazywam się Krzysztof Dobrowolski. Tak będzie do 19.00. Zapraszam.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama. Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia. W drogerii DM.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mimo programu wakacyjnego myślę, że ta pora roku nie zwalnia nas z odpowiedzialności za najbliższych, którzy nie cieszą się tak dobrym zdrowiem jak my. Bardzo możliwe, że dzięki tej wizycie, tej rozmowie, którą teraz przeprowadzimy, wielu z Państwa znajdzie odpowiedź na pytanie, jak się opiekować osobą, która sama nie może wstać z łóżka. Trzeba pomóc jej wstać, trzeba pomóc jej przewrócić się z boku na bok. To wszystko poznamy w czasie warsztatów, a o tym wydarzeniu Jarosław Wach, dyrektor Opolskiego Hospicjum Betania i pani Barbara Chyłka, koordynator do spraw wolontariatu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to pani Barbaro, wsparcie chorych w domu.
2: Tak.
1: Taki zanotowałem tytuł.
2: Dokładnie będziemy realizować już od września zadanie publiczne ze środków budżetowych miasta Opola, które zatytułowaliśmy Domowa Akademia Opieki. Tak jak pan redaktor wspomniał, tu chodzi o wsparcie ludzi, którzy nie mają tej pomocy systemowej, czyli ani ZOL, ani hospicjum. Bardzo często też na przykład nie ma wsparcia ze strony opieki społecznej, ale nie dlatego, że ona nie chce, albo po prostu tej pomocy jest za mało. Chcielibyśmy Państwu zaoferować wsparcie, jak się tymi naszymi chorymi, ukochanymi opiekować.
1: Czyli jeżeli ktoś na przykład nie ma takiej kwalifikacji, że z urzędu otrzymuje takie wsparcie, albo nie ma pieniędzy, żeby sobie prywatnie wynająć, to w tym momencie musi samemu się nauczyć. Samemu nauczyć się z internetu trochę można, ale jednak to, co jest dotyk człowieka, spróbujemy go podnieść.
2: Tak.
1: Oczywiście w asyście
2: fizjoterapeuty,
1: zawodowca, to zupełnie co innego.
2: Dokładnie tak i dlatego też tutaj już powiem o konkretach. 3 września zaczynamy w Centrum Aktywizacji Społecznej na ulicy Krakowskiej 32, to jest Centrum Opola. Z każdej strony naszego miasta Państwo tam dojedziecie i zaczynamy właśnie od spotkania 3 września z zakresu rehabilitacji i ergonomii, czyli spotkania z fizjoterapeutą. Tak jak pan redaktor powiedział, nauka bezpiecznego przemieszczania się chorego, chronimy też właśnie własny kręgosłup. 11 września spotkamy się z lekarzem naszego hospicjum, który też opowie o pewnych kwestiach z edukacji zdrowotnej.
1: Pani Barbaro, spotkamy się jeszcze 2 razy do godziny 16, więc powiemy następne etapy. Natomiast ten pierwszy, najważniejszy, żeby zacząć, 3 września będzie to przy ulicy Krakowskiej 32. I o której godzinie?
2: Zaczynamy o godzinie 9.
1: O godzinie 9
2: rano
1: w Centrum
2: Aktywizacji Społecznej CAS.
1: CAS, Krakowska 32. Porozmawiamy jeszcze o tym w drugiej części naszej audycji. Możliwe, że ktoś na przykład zna w tym momencie osobę, która potrzebuje takiego wsparcia. Proszę szybciutko zadzwonić do znajomego, bo w tej audycji do 16 będziemy mówić o wsparciu ludzi, którzy są w domu i wymagają takiej opieki, a na razie nie mają stosownego opiekuna.

0: naszej popołudniowej audycji. Po godzinie 18 zaproszę Państwa do Zamku Książąt Piastowskich w Brzegu, więc postanowiłem utrzymać taką arystokratyczną atmosferę, więc nie będę przynajmniej do 16 zmieniał tytułów. Przed nami księżna Newsroomu Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 0,5 miliarda złotych będzie kosztował budżet państwa pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze około złotówkę za litr.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Tuż po weekendzie rusza remont prudnickiego ronda. To skrzyżowanie dróg krajowych nr 40 i 41 oraz trasy wojewódzkiej nr 414. Stąd kierowcy mogą spodziewać się dużych utrudnień. Remont obejmuje rozbiórkę i wymianę jezdni ronda. Tłumaczy Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Na czas prowadzonych robót będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po zakończonych robotach przywracany będzie płynny ruch na każdym z kierunków.
2: Remont ma potrwać do końca przyszłego tygodnia. Ukraina rozpoczęła testy bojowe odrzutowych dronów przechwytujących, które mogą osiągać prędkość ponad 600 km na godzinę. Maszyny będą przeznaczone do zwalczania rosyjskich dronów i samolotów. A w wiadomościach o 16:00 w związku ze świętem Wojska Polskiego wiele osób ma przedłużony weekend. Pytamy o plany na ten czas.
4: Zwiedzanie, odpoczywanie.
5: Muzeum Piosenki Polskiej to jest główny punkt programu.
2: A ponadto 18 osób odebrało akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski żołnierzy Szkoły Legii Akademickiej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tym razem przenosimy się w okolice Głuchołaz, a tutaj bardzo słonecznie i cieplutko. Wieczorem będzie chłodniej, w nocy około północy 17 aż do 15 stopni o godzinie 5, więc będzie chłodna noc, taka rześka. Tymczasem w ciągu dnia dużo słońca, ale też pojawią się chmury i to już do południa, a nawet po południu. A najcieplej ma być o godzinie 17. Barbara Chyłka, która ma swój epizod radiowy w Radiu Opole, jest naszym gościem. Z przyjemnością powie Państwu, ile będzie właśnie o 17 w okolicach Głuchołaz.
6: Szanowni Państwo, całe 28 stopni i mnóstwo słońca.
0: Brawo, stąd to na to wie. Na pewno z internetu. Dodam tylko, że pojutrze również będzie ciepło, słonecznie, trochę będzie chmur, a w niedzielę temperatura maksymalna w okolicach Głuchołaz to 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na co będą przeznaczone pieniądze z naszych podatków? 1,5% podatków w przypadku Hospicjum Opolskiego. O tym już w tej godzinie.

0: każdy z nas może wspomóc organizację pożytku publicznego, zwyczajnie biorąc swój PIT i przekazując 1,5% właśnie na te fundacje albo stowarzyszenia. Dziś w naszym studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie i lipiec jest takim momentem, na którym wszyscy czekają, bo bardzo możliwe, że padnie kolejny raz, kolejny rekord. W naszym studiu Jarosław Wach, dyrektor Hospicjum Opolskiego Betania. Panie dyrektorze, ile pieniędzy przekazaliśmy z naszych podatków na waszą organizację pożytku publicznego?
1: Dzień dobry. Otrzymaliśmy w tym roku 477 tysięcy, ponad nawet 477 tysięcy złotych. To jest ponad 21 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Także chciałem tutaj przy okazji serdecznie podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się na przekazanie tego 1,5% podatku dla naszej organizacji. Te pieniądze na pewno zostaną wykorzystane godnie, bo wydajemy je na utrzymanie budynku hospicjum, na zakup nowych sprzętów, na przeglądy, które musimy robić i cieszę się, że tych środków jest więcej niż w roku poprzednim, bo jak Państwo wiecie, wszystkim nam poskoczyły ceny, chociażby cena benzyny, która jest bardzo duża, a my dojeżdżamy do domów pacjentów.
0: Ile kilometrów robicie właśnie w ramach działalności hospicjum domowego?
2: Ja to raz obliczyłam, proszę Państwa, to są 2 razy okrążenia dookoła Ziemi.
0: Rocznie?
2: Tak.
0: Barbara Chyłka,
2: kilka
0: szefowa
2: samochodów.
0: Wolontariatu, 2 razy wokół Ziemi, równik, tak ponad 80 tysięcy kilometrów robicie. Za to trzeba zapłacić, ale również na przykład za klimatyzację w lecie, bo to są ludzie, którzy są w bardzo trudnym stanie zdrowia. Słońce świeci niemiłosiernie, a w zimie trzeba to ogrzać, ewentualnie jakąś usterkę usunąć.
1: Tak, no chociażby wymianę na przykład kotła centralnego ogrzewania, którą mieliśmy w minionym roku i cały kocioł razem z bojlerem musieliśmy wymienić. A to są niebagatelne kwoty, które musimy wydać i na to właśnie przeznaczamy środki z 1,5% podatku.
0: Na wszelki wypadek, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, premie, wynagrodzenia, cokolwiek, absolutnie nie wolno z tej puli wydać.
1: Nie,
0: to jest
1: nie
0: ustawowo
1: wydaje...
0: chyba
2: tak,
0: unormowane.
1: Tak, jest ustawowo, to są środki wydatkowane na działalność pożytku publicznego, natomiast wynagrodzenie, wszelkie inne takie kwoty, które wydajemy, to są jednak środki, które płaci nam NFZ za realizację świadczeń na rzecz pacjentów.
0: Czyli te działania medyczne to jest jedna pula z Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast utrzymanie placówki, remonty, wszelkiego rodzaju zakup z używających się urządzeń, to leży po stronie stowarzyszenia, czyli organizacji pożytku publicznego i na to przeznaczacie 1,5% naszych podatków.
1: Tak jest, 1,5% i każde inne pieniądze, które zbieramy i które pozyskujemy dodatkowo.
0: No to w takim razie, jak można Was wspomóc chociażby podczas kolejnych akcji różnego rodzaju kampanii społecznych? O tym w naszej audycji już za chwilę.

0: kilka minut temu wspomniałem, że możemy wspomóc organizacje pożytku publicznego, także Hospicjum Opolskie, także w czasie kampanii społecznych, które prowadzą regularnie w ciągu roku. Przed nami kolejna jesienna.
1: Dokładnie tak. Od kilku lat organizujemy w czasie właśnie takich miesięcy jesiennych, czyli od 1 października do końca grudnia, kampanię społeczną W Bytanii jest życie. Tegoroczna kampania zatytułowaliśmy Od 25 lat z troską o pacjenta, no bo oczywiście łączy się to z naszym jubileuszem. No i tutaj będziemy się włączać w różnego rodzaju wydarzenia, które są organizowane na terenie miasta Opola i województwa, jak m.in. forum wolontariatu, konferencje na temat wolontariatu, bo jak Państwo wiecie, a może nie wiecie, w tej chwili mamy Międzynarodowy Rok Wolontariatu ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, więc tym bardziej gdzieś tutaj cały czas będziemy pokazywać te nasze działania w tym obszarze ciągle, nieustannie. No i oczywiście te stałe takie wydarzenia, które mamy zawsze w grudniu, czyli Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, spotkania świąteczne, no i oczywiście kulminacja to jest gala Bytanii.
0: No i ta gala z okazji 25-lecia to uroczystość przede wszystkim dla ludzi, którzy Was wspierają od zarania dziejów, czyli zanim w ogóle 25.

0: Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dziękować, żeby uhonorować te osoby, bo bez tego wsparcia, które czujemy nieustannie, i to powiem nie tylko od pracowników, nie tylko od rodzin pacjentów, nie tylko od samych pacjentów, ale również tutaj można powiedzieć z rynku opolskiego, z urzędów, z organizacji, nawet z Radia Opole, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Chcemy tym wszystkim wspomagającym serdecznie podziękować za to wsparcie 25-letnie.
1: A ja dodam tylko, że w najbliższą niedzielę po godzinie 19 będzie audycja pod tytułem Od pożytku głowa nie boli. I Państwo, Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu, i pan dyrektor Jarosław Wach będą opowiadać więcej o swojej bieżącej działalności. To była taka autopromocja. Najbliższa niedziela, 19:10, Od pożytku głowa nie boli i przedstawiciele Hospicjum Betania, organizacji pożytku publicznego, którą zawsze w każdej formie możemy wesprzeć. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: I mam nadzieję, że się jeszcze przed tym jubileuszem spotkamy i o tym porozmawiamy.

0: Radio Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Po reklamie.
7: Jeżeli komuś gorąco jest na Śląsku Opolskim, to informuję, że w tej chwili w Madrycie 38 stopni, ale także i tam będzie chłodniej. Więcej o pogodzie po wiadomościach.
8: Wiele osób ma długi weekend i wyrusza w podróż. Na drogach można spodziewać się większej ilości patroli policji. W wiadomościach pytamy też o plany na sierpniówkę.
9: Zwiedzanie, odpoczywanie.
10: Muzeum Piosenki Polskiej to jest główny punkt programu.
8: 18 osób odebrało akty mianowania na pierwszy stopień podoficerskiej szkoły Legii Akademickiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: A na posterunku Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Dziś rozpoczął się długi weekend. Wiele osób właśnie dzisiaj albo w poniedziałek ma wolne. To dodatkowy dzień wolny. To oznacza wyjazdy na krótki wypoczynek. Jak mówi Arkadiusz Chudy z Drogówki, na trasach można spodziewać się większej liczby patroli.
11: Policjanci zwrócą uwagę na kredki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
8: Policja przypomina, by wyjeżdżając w dłuższą trasę zaplanować przerwy w podróży na regenerację sił. A my w wiadomościach Radio Opole pytamy o plany na ten dłuższy weekend.
12: Jestem z dziećmi cały czas, więc w domu, ale plany mamy takie, że razem tutaj z mężem, z dziećmi pojedziemy na jakieś kąpielisko, może na Malinę, no i później w niedzielę mamy małą imprezę rodzinną.
13: Do poniedziałku mamy wolne, więc mamy taki dłuższy weekend. Przejazdem jesteśmy w Opolu, miejsce docelowe w stronie śląskie. Zwiedzanie, odpoczywanie.
10: Muzeum Piosenki Polskiej to jest główny punkt programu, dla którego zatrzymaliśmy się, no a przy okazji zajrzeliśmy na rynek i okoliczne uliczki tutaj.
14: Z wnukami przyjeżdżają raz w tygodniu, to dobrze. Mamy w domu plac zabaw, basen, więc korzystają z tego. Uwielbiamy opolskie zoo. Praktycznie co roku jesteśmy w Opolu w zoo.
8: Nieważne gdzie, ważne by bezpiecznie. Życzymy zatem szerokiej drogi.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Najpierw przeszli szkolenie z części teoretycznej, a następnie musieli wykazać się siłą, precyzją i wytrwałością na poligonie. Mowa o studentach oraz absolwentach uczelni wyższych, którzy brali udział w Legii Akademickiej. Dziś 18 osób odebrało akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski żołnierzy szkoły Legii Akademickiej. Mówi major Tomasz Golec, oficer prasowy Ośrodka Zamiejskiego. miejscowego w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
0: Taki student uczestniczył w zajęciach teoretycznych w ramach Legii Akademickiej, zdawał egzamin teoretyczny i gdy zdał egzamin, otrzymywał zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej na uczelni, zgłaszał się do Wojskowego Centrum Rekrutacji i otrzymywał kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, które trwały 30 dni.
2: Szkolenie moim zdaniem było bardzo dobrze zaprogramowane, ponieważ były momenty wyzwań, na przykład ćwiczenia na pasie ćwiczeń taktycznym, różne ćwiczenia zasadzek na okopach i na różnych polach. Natomiast równie dużym wyzwaniem była pogoda, która codziennie się zmieniała. Jednego dnia było 35 stopni, a drugiego dnia były ulewy.
8: Dodaje Igor Walepczuk, student kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, który otrzymał akt mianowania.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Trzeci raz Caritas Diecezji Opolskiej realizuje dwa programy stypendialne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Chodzi o ogólnopolskie inicjatywy o nazwach Skrzydła, gdzie do wykorzystania są 2000 zł i dwa talenty z pulą 3000 zł. Za stypendium można kupić artykuły szkolne, odzież, obuwie, sprzęt sportowy, komputerowy, czy też opłacić dodatkowe zajęcia lub pobyt w bursie. W dwóch talentach chodzi o wyjątkowe umiejętności uczennicy lub ucznia, tłumaczy Katarzyna Paprocka, koordynatorka projektów Caritas Diecezji Opolskiej.
9: Tutaj dziecko już musi mieć udokumentowany talent, czy naukowy, czy sportowy. Musi mieć już jakieś osiągnięcia, muszą to być dzieci powyżej 12 roku życia, które już swoją pasję, czy ten talent realizują od kilku lat. W programach Skrzydła zależy nam, żeby objąć dzieci, które są w potrzebie, mają ciężką sytuację rodzinną, finansową i takie dzieci chcielibyśmy w tym programie zobaczyć.
8: A nabory na stypendia będą prowadzone we wrześniu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: W Namysłowie mamy w tej chwili o 10 stopni mniej niż w Madrycie, ale podobnie jest słonecznie, cieplutko. Patrzę, co ma być jutro w okolicach Namysłowa. Otóż temperatura ma być jeszcze wyższa, bo może osiągnąć około 15-16 35 stopni powyżej zera, kąśliwie dodam. Tak więc wszelkie defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, no będzie gorąco, będzie gorąco. Patrzę jeszcze na to, jaka prognoza jest na niedzielę dla okolicy Namysłowa. Już troszkę mniej gorąco, bo do 29 stopni. A w poniedziałek? W poniedziałek znaczne ochłodzenie jest prognozowane, dlatego że temperatura między godziną 9, a powiedzmy sobie 19, będzie się wahać od 18 do 21 stopni. Nawet są prognozowane dwa razy w poniedziałek burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Marcin Kobza nieustannie realizuje nasz program. Ja się nieustannie nazywam Krzysztof Dobrowolski i zapraszam na bardzo, bardzo ciekawą kolejną godzinę naszej audycji.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
0: Po reklamie.

0: moje Radio Opole.
1: Podobno poziom stopy życiowej w dużej mierze zależy od dbałości o nasze własne stopy.
2: Po wakacjach trafił do mnie chłopczyk, uwaga, wdepnął bosą stopą wieżowca.
1: Uj, to było nieprzyjemne, ale jak uniknąć tego typu przygód, a przede wszystkim jak dbać na co dzień o te stópki, czasami traktowane po macoszemu, porozmawiamy z panią podolog do godziny 17. Marcin Głębienkowski coś spogląda tak pod tą konsoletą. Nie wiem, czy się wybiera do podologa, czy chce tutaj coś u mnie sprawdzić. Dowiemy się wszystkiego do 17.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed nami jeszcze co najmniej 2 tygodnie korzystania z wakacji, ładnej pogody, o ile się uda oczywiście z nieba coś takiego załatwić, ale na pewno warto jeszcze pamiętać o pielęgnacji nas samych. I tak jak o ręce, twarz, ciało dbamy, stosując różne tajemnicze, zalecane filtry, tak jeśli chodzi o stopy, to obawiam się, że traktujemy tak jak na co dzień, czyli po macoszemu, a tak być nie powinno. I o tym z panią Eweliną Kuczaj z Brzegu, podologiem.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy po wakacjach widzi pani poziom demolki, jaką zafundowaliśmy naszym stopom?
2: Zgadza się, bardzo często tak jest, wracacie z urlopów, czy to w górach, czy nad morzem i okazuje się, że paznokcie były nieodpowiednio skrócone, stopy niezadbane. Tak więc dostrzegam te zmiany, nie zawsze pozytywne na stopach po waszych wszystkich urlopach i na przykład tutaj, jeżeli wyjeżdżacie nad morze, na baseny, to musimy też o nie odpowiednio zadbać, przygotować się, więc jeżeli chodzi o jakikolwiek basen, sauny, jakieś strefy spa, to pamiętajmy o tym, żeby zawsze mieć na stopach klapki. To jest bardzo istotne po to, żeby nie zarazić się wirusem HPV brodawczaka ludzkiego, żeby nie zarazić się żadną grzybicą. Pamiętajmy o takiej podstawowej kontroli i pielęgnacji stóp, tak jak przed chwilą pan wspomniał, że zawsze pilnujemy, żeby skóra była nasmarowana, żeby ochronić swoją twarz, żeby nie było zmarszczek i nakładamy wszystkie filtry, to jeżeli chodzi o stopy, to tymi filtrami właśnie przy basenach będą przede wszystkim klapki oraz obuwie do wody. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś poza Polskę, miałam taką sytuację u siebie w gabinecie, że po wakacjach trafił do mnie chłopczyk, uwaga, wdepnął bosą stopą wieżowca. W takiej sytuacji, czy wbijemy sobie drzazgę, czy właśnie wdepniemy bosą stopą wieżowca, te igły, te kolce zostają w skórze w środku. One się potrafią bardzo głęboko wbić i złamać się. Nie jesteśmy w stanie tego sami wyciągnąć. Jeżeli zauważycie zaczerwienienie, obrzęk, wtedy należy skorzystać z pomocy medycznej.

0: W Opolu mamy na zegarze w 4:30 po południu czas na najważniejsze wiadomości. Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci trzech mężczyzn w kamienicach przy ulicy Oławskiej w Brzegu. Śledczy badają, czy sprawy są ze sobą powiązane, a przypomnijmy, w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 55 i 59 lat. Następnie policja otrzymała informację o trzecim mężczyźnie. Ciało 62-latka zostało znalezione przez rodzinę również w jednym z lokali przy Oławskiej. Prawdopodobnie do zgonów doszło w nocy z 10 na 11 dzień sierpnia.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Wody Polskie w Gliwicach podpisały umowę z wykonawcą na odbudowę obwałowań rzeki Opa w Boboluszkach i Bliszczycach w gminie Branice. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane wyrwy i niecki w wałach, te, które powstały w czasie powodzi. Wykonawca odnowi przepusty, a korony wałów zostaną poszerzone do 4 metrów. W wiadomościach o 17 pytamy o kolejne działania w związku z niebezpiecznym pestycydem w wodociągu w Komorznie, a ponadto już o 19 koncert w Zabytkowym Parku w Pokoju. To muzyczny hołd dla zmarłego kompozytora Romualda Lipki.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tym razem wędrujemy do Paczkowa, czyli na zachodnie rubieże naszego województwa. Cieplutko i słonecznie, 26 stopni. Wiadomo, że w miarę upływu godzin będzie coraz chłodniej. Najchłodniej w Paczkowie ma być o 4 rano, bo około 15 stopni. Oczywiście powyżej zera. Jutro taka temperatura zdecydowanie letnia. Trochę chmur będzie do godziny 15, ale już tak od 16, 17 do zachodu słońca. Piękne słońce, 30 stopni. W niedzielę w Paczkowie ma być troszkę chłodniej, bo do 29, a w poniedziałek, tak jak wszędzie, zdecydowane ochłodzenie. Około godziny 10, 15 stopni, najcieplej koło 16, 17, 18 stopni. Będzie też deszcz, ale to dopiero w poniedziałek w okolicach Paczkowa.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Marcin Głowienkowski realizuje nasz program, a ja przypomnę, że podobno poziom stopy życiowej zależy od dbałości o nasze stopy i na to kładziemy akcent dzisiaj do godziny 17.

0: Twoje Radio Opole.
1: Bardzo dobrze, że lubimy wędrować, jeździć, uprawiać czynną turystykę, obojętnie czy wędrując wzdłuż plaż nadmorskich, czy też spacerując pięknym pogórzem chociażby Sudetów, które zdobią nasze południowe pogranicze. Pytanie tylko, gdzie łatwiej sobie zrobić krzywdę nieumiejętnym doborem obuwia, skarpetek, a może brakiem kosmetyków. I o tym z panią Eweliną Kuczaj, podologiem.
2: Tak, uważam, że zwracając uwagę tutaj, jak do mnie przychodzicie po wakacjach, z jaką kondycją na stopach, jeżeli chodzi o góry, to te konsekwencje niestety są, wydaje mi się, o wiele bardziej poważne niż po wyjazdach na przykład nad morze. Z tego tytułu, że jeżeli wybieramy się na piesze wędrówki po górach, nawet nie po górach, po płaskim, musimy pamiętać, żeby but nie był nowy. Buty musimy najpierw rozchodzić, nie bierzemy na taki wyjazd nowej pary obuwia. To jest pierwsza rzecz. Odpowiednie skarpetki i przede wszystkim odpowiednio skrócone paznokcie. Nie zostawiamy paznokci zbyt długich ani głęboko wyciętych, ponieważ z tego powodu paznokieć może nam się zacząć wrastać, a nawet odpaść od takiego długotrwałego ucisku. Odklei się od łożyska, robi się krwiak i okazuje się, że ani kilometra, ani kroku dalej właściwie nie zrobimy.
1: Te uwagi, o których pani mówi, zazwyczaj biorą do siebie, do serca i do głowy dorośli. A co z dziećmi? Ile na przykład miał najmłodszy pacjent, który niestety zrobił sobie krzywdę, domyślam się, przez nieuwagę dorosłych?
2: Takie sytuacje właściwie mam, jeżeli chodzi o dzieci, na co dzień w gabinecie. Najczęściej to są chłopcy, którzy trenują piłkę nożną, koszykówkę. Wtedy ucisk bodziec na tego palucha jest o wiele większy. Często zdarza się tak, że te buciki są już po prostu za małe. Musimy pilnować, bo dzieci szybko rosną, stopa rośnie i właściwie czasami zmiana takiego obuwia może być na przestrzeni pół roku i się okazuje, że trzeba kupić nowe trampki albo nowe korki. W takich sytuacjach właśnie przy dużym ucisku paznokcie dzieciakom odpadają. Takie sytuacje zdarzają się na przestrzeni całego roku, nie tylko w wakacje.
1: Domyślam się, że niejednokrotnie o tym, że dziecko rośnie, a także jego stopa i paznokcie, rodzice dowiadują się od pani podolog.
2: Dokładnie tak, bardzo często tak się zdarza. Jak pytam, kiedy to zdarzenie miało miejsce, jak dawno temu, to mamy odpowiadają, a no ja zauważyłam dopiero wczoraj, a dziecko przykładowo odpowiada, że to już było miesiąc temu albo dwa miesiące temu. Myśleli, że paznokieć sam odrośnie, ale często się jednak tak nie dzieje.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czasami niewiele trzeba, żeby zaniedbać swoje stopy i narobić sobie kłopotu i sporej krzywdy. O tym w naszej audycji mówi dzisiaj pani Ewelina Kuczaj z Brzegu, podolog. No i jeżeli coś sobie zrobimy w czasie wakacji, nieumiejętnie dobierając buty, albo nie obcinając właściwie paznokci, albo nie zmieniając dziecku buta, które szybko przecież rośnie, no to może się narobić sporo kłopotu i wtedy do chirurga? Czy do podologa?
2: Wszystko zależy od okoliczności, ale uważam, że w takich sytuacjach podolog będzie odpowiednią i wystarczającą pomocą w takich sytuacjach. Jeżeli paznokieć już jest odklejony od łożyska albo jest pod spodem krwiak, to jest istotne. Jeżeli mamy krwiak, to wtedy ból jest naprawdę bardzo duży. Tabletki przeciwbólowe nie pomogą. Dlaczego? Dlatego, że do momentu, dopóki ta krew tam będzie w środku i nie będzie miała ujścia, to ten ból będzie bardzo mocno rozpierający i nie można wtedy normalnie funkcjonować. W takiej sytuacji należy udać się znaleźć najbliższego podologa w okolicy. Wykona w takiej sytuacji dziurkę w paznokciu, krew wypłynie i automatycznie mamy ulgę, a po czasie zgłosić się już u siebie na miejscu na regenerację łożyska, żeby paznokieć po prostu odrósł nowy.
1: To bardzo drastycznie zabrzmiało, ta dziurka w paznokciu. Robi to pani w miarę delikatnie?
2: Tak, staram się to

0: lepiej. Kontrola u podologa to wszystko zależy od okoliczności i od stanu stóp. Jeżeli ktoś ma regularne problemy ze stopami, czyli paznokcie wrastające, czy naskórek, który się gromadzi w większej ilości, albo piętę pękającą, to takie wizyty powinny być regularne w gabinecie podologicznym. Jeżeli rozpoczynamy też terapię z paznokciami, z piętami, no to takie wizyty są co 4-5 tygodni, żeby doprowadzić je do stanu używalności, że tak powiem, a później takie wizyty możemy sobie robić nawet co 3 miesiące. Natomiast u osób, które nie do końca wiedzą, czy coś im się na tych stopach dzieje, czy nie dzieje, czy jest coś niepokojącego, wtedy taka wizyta kontrolna raz do roku jak najbardziej.
1: A jeżeli ktoś się czuje dobrze, nie ma żadnych dolegliwości, ale chciałby spać spokojnie, że ma zdrowe stopy i nie musi się o nic martwić, to ile mu zajmie taka wizyta profilaktyczna, przegląd stópek?
0: Profilaktyczna kontrolna z przeprowadzeniem wywiadu i z wykonaniem podstawowego zabiegu podologicznego to jest tylko 30 minut, więc w tym czasie możemy się zmieścić. Natomiast jeżeli ktoś chce przyjść na konsultację, tylko się dowiedzieć, zapytać, żebym ja zobaczyła fachowym okiem, jak to wygląda, to myślę, że zamkniemy się nawet w 15 minutach, także naprawdę niedużo trzeba.
1: Szewc podobno bez butów chodzi, a pani sama sobie też zagląda w stópki, sprawdza?
0: Tak, zaglądam, z tym, że na szczęście nie mam żadnych problemów na stopach, także zdecydowanie o wiele więcej czasu poświęcam waszym stopom niż swoim.
1: No to zdrowia, wszystkiego dobrego i wysokiej stopy życiowej pani życzę.
0: Bardzo dziękuję za miłe spotkanie, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juraperk Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ-IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na Siedzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
5: A jeszcze więcej niż o funduszach europejskich, bo o naszym świecie i o naszym regionie już teraz w wiadomościach.
6: Sprawdzamy sytuację w Komorzynie, gdzie mieszkańcy od prawie 4 miesięcy nie mogą korzystać z wody z kranu. Rośnie liczba wypadków z udziałem osób na hulajnogach. O 19:00 wyjątkowy koncert w zabytkowym parku w pokoju.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: O 17:00 Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Jest dalszy plan działania co do oczyszczenia wodociągu w Komorzynie z niebezpiecznego pestycydu. Przypomnijmy, to już niemal 4 miesiące, od kiedy mieszkańcy mogą używać wody jedynie do spłukiwania toalet. Wody do celów spożywczych, higienicznych i prania muszą pobierać z beczkowozów czy mauzerów. Jak informuje wołczyński magistrat i tamtejszy zakład wodociągów, do dzisiaj trwa dezynfekcja z zastosowaniem roztworu dwutlenku chloru. A więcej o tym reporter Radio Opole Witold Woźtak.
7: Od jutra do wtorku będzie prowadzone intensywne płukanie sieci wodą wodociągową, mające na celu usunięcie pozostałości środka dezynfekcyjnego oraz produktów procesu oczyszczania. W minioną środę wołczyńskie wodociągi zleciły specjalistycznemu laboratorium w Łodzi wykonanie badań w kierunku obecności metabolitów chlorpiryfosu, będących produktami jego rozkładu związanego z procesami uzdatniania, zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Od następnego tygodnia zakład wodociągów rozpocznie również montaż zaworów antyskażeniowych, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie sieci przed możliwością przepływu zwrotnego wody z instalacji wewnętrznych.
6: Na środę zaplanowano pobranie próbek wody z kilkunastu punktów, a do tego tematu rzecz jasna będziemy wracać.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Coraz więcej osób na hulajnogach ginie na drogach w Polsce. Rośnie też liczba wypadków z ich udziałem, alarmują policjanci. Do lipca tego roku takich zdarzeń w całym kraju odnotowano prawie 830, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 702. Trendy są niepokojące, a hulajnoga to nie zabawka, mówi aspirant Joanna Pilarska.
8: W 2025 roku odnotowaliśmy aż 1158 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, w których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń-lipiec tego roku pokazują dalszy niepokojący wzrost liczby zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników jednośladu. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba osób zabitych wzrosła z 5 do 11, a liczba rannych z 638 do 745.
6: I zmieniamy temat. W rejonie turystycznego Omisia w Chorwacji trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj wieczorem, mówi przewodniczka turystyczna Anna Kwiatkowska. Ogień zagrażał domom i zmusił do ewakuacji mieszkańców oraz turystów.
9: Wczoraj wieczorem wybuchł dość duży pożar w miejscowości Lokwa Rogoznica, to są okolice miasteczka Omisz. No i rzeczywiście pożar dosyć dynamicznie się rozprzestrzeniał, także dotarł w nocy na takie swego rodzaju przedmieścia tego miasteczka. Dość duży teren, sporo osób ewakuowanych, z pewnością duże straty. Natomiast w tej chwili już sytuacja wygląda na nieco spokojniejszą. Z tych informacji, które posiadamy, trwa już dogaszanie, więc sytuacja się stabilizuje.
6: Na skutek pożaru w okolicach Omisza jedna osoba zginęła, a rannych zostało co najmniej 36.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Muzyczny hołd dla zmarłego kompozytora Romualda Lipki, autora największych przebojów, m.in. Budki Suflera. Dziś wieczorem niesamowity koncert na tle zabytkowego Parku w Pokoju. Radosław Pilarz, organizator koncertu, zapowiada duży przekrój muzyczny.
10: Będą same hity z satelity pana Romualda, nie tylko Budka Suflera, ale też utwory, które pisał dla kobiet. Może warto dodać właśnie, że Jacek jest obecnie jednym z wokalistów Budki Suflera. Od 2022 roku współpracuje właśnie z Budką i też wykonuje te utwory z nimi. No i będziemy mieli przyjemność mu zaakompaniować na tym koncercie.
6: A koncert pod tytułem Romuald Lipko na zielonym tle rozpocznie się o godzinie 19. Wstęp jest wolny. Radio Opole jest patronem medialnym całego przedsięwzięcia. Ja już bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 18 ze słuchaczami Radio Opole w wiadomościach będzie Roman Juranek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Z wielką radością dodam, że koncert, o którym wspominała koleżanka, odbędzie się we wspaniałej aurze. Cieplutko, 27 stopni, słonecznie. Podobnie jak w Brzegu o tej porze, czyli 4 minuty po 17. 28 stopni w tym mieście. W cieniu wiatr nieznaczny, około 10 km na godzinę z kierunków wschodnich. Natomiast jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. Temperatura w Brzegu może osiągnąć 35 stopni. Cały dzień słoneczny. W niedzielę odrobinkę chłodniej, bo około 30 stopni pojawi się też zachmurzenie. Natomiast prawdziwe ochłodzenie w Brzegu, tak jak w całym regionie, dopiero w poniedziałek. Temperatura tego dnia nie powinna przekroczyć 20-21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Piękna pogoda spacerowa. O tym za chwilę napomknę więcej, a tymczasem z radością przedstawiam. Marcin Głowinkowski program realizuje. Ja się nazywam jak przed godziną Krzysztof Dobrowolski i zapraszamy oczywiście do 19:00.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
8: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Po reklamie.

0: każdej okazji staramy się podkreślić, że ta piękna pogoda, jaką mamy za oknem, sprzyja wędrówkom. Chociażby, żeby niedaleko pojechać, podziwiać te obiekty, na które co dzień nie mamy czasu. Dzisiaj zaprosimy Państwa na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.
1: Rządził w XVI wieku jego żona Barbara Hohenzollern. Oni w dwójkę za każdym razem będą nas tutaj właśnie witać w swojej rezydencji.
0: Jak najbardziej. Para książęca, czyli książę Jerzy, księżna Barbara, dla przyjaciół Jurek i Basia, są do Państwa dyspozycji dzień i noc, o każdej porze dnia i nocy. Więcej w tej godzinie naszej audycji.

0: Twoje Radio Opole.
1: Witając się z Państwem, wspomniałem, że na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu warto się wybrać o każdej porze roku, o każdej porze dnia. No nawet Państwa zaskoczę, że gospodarze przywitają Was w środku nocy i nad ranem. To tak puszczam oko, ale poważnie mówiąc, dlaczego warto odwiedzić to miejsce niezwykłe, jeżeli chodzi o architekturę, historię? O tym z panem Markiem Pyzowskim, kierownikiem działu historii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Do nas warto przyjść z tego powodu, że właśnie Brzeski Zamek to jest zabytek wyjątkowy na skalę całej Polski, a już powiedział pan wcześniej o tym, że za każdym razem ktoś nas tutaj wita i rzeczywiście to prawda, bo wyjątkowa brama wjazdowa, która prowadzi do naszej rezydencji, to właśnie na niej jest wyrzeźbiony książę Jerzy II, który tutaj rządził w XVI wieku, jego żona Barbara Hohenzollern, więc oni w dwójkę za każdym razem będą nas tutaj właśnie witać w swojej rezydencji.
1: Czym książę Jerzy II wyróżnił się na tle innych Piastów?
2: Akurat mu przypadł okres rządów stabilny, pokojowy, dobry gospodarczo i sam był zresztą wybitnym władcą, utalentowanym i potrafił księstwo wznieść na wyżyny gospodarki, sztuki, architektury. Po ojcu dokończył przebudowę Zamku Brzeskiego i jako ten, który zakończył tą przebudowę, no jest dzisiaj najbardziej znany, bo to on obecny kształt zamku nadał mu tak naprawdę 500 lat temu, w XVI wieku i on ufundował to właśnie wspaniałą bramę wjazdową, o której mówiłem chwilę wcześniej. Ufundował krużganki, z których też zamek jest bardzo, bardzo znany. I także w kościele zamkowym świętej Jadwigi wzniósł już oficjalnie kryptę grobową, mauzoleum Piastów, gdzie byli chowani jego następcy, gdzie ściągnięto też jego poprzedników, więc bardzo się zasłużył dla historii zamku, ale nie tylko, dlatego że dla całego księstwa w Brzegu wzniósł obok zamku budynek szkoły książęcej, tak zwane gimnazjum piastowskie, wspierał przebudowę brzeskiego ratusza i w całym księstwie tworzył wiele inwestycji, bardzo wspierał gospodarkę rybną, tu nie, może nie każdy wie, ale kiedyś na Śląsku była bardzo popularna hodowla ryb, stawy hodowlane rybne i właśnie on bardzo to wspierał i z tego miał duże korzyści ekonomiczne, więc władca bardzo wybitny, przypadło mu żyć w dobrym okresie, no i dlatego go do dzisiaj dobrze pamiętamy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dzisiaj staramy się zachęcić Państwa do odwiedzenia Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, ale to nie jedyne miejsce, które warto zwiedzić, tym bardziej, że jest trochę pozostałości po wielkich dziełach księcia Jerzego II, który w XVI wieku dokonał paru czynów dowodzących o jego wielkiej wizji i mądrości. Między innymi był autorem drogi, można by powiedzieć, tamtejszej autostrady A4.
2: Generalnie trakt już istniał od czasów średniowiecza, łączący Brzeg z Oławą, dalej z Wrocławiem, ale właśnie książę Jerzy II nakazał wybrukować odcinek od Brzegu właśnie w kierunku Oławy, no i być może chciał dalej do Wrocławia. I pamiątką po tej wielkiej inwestycji drogowej jest do dzisiaj ogromny kamień z kamieniołomu ze Strzelina, który znajduje się we wsi Brzezina pod Brzegiem i tam wyryty jest orzeł piastowski i inskrypcja, że właśnie książę Jerzy II w roku 1584 rozpoczął brukowanie tej drogi z Brzegu dalej na zachód i są trzy kropki, dlatego że niestety książę nie dokończył brukowania tej drogi, bo zmarł w 1586, czyli 2 lata po rozpoczęciu inwestycji, ale taka tablica informacyjna, no wyjątkowa, bo ogromna, kamienna, do dzisiaj się zachowała i co ciekawe, historycy uważają, że jest to jeden z pierwszych tego typu zabytków informujących o danej inwestycji, która się zachowała na naszych dzisiejszych ziemiach polskich, czyli możemy to porównać do dzisiejszych tablic informacyjnych, że daną inwestycję drogową finansowało państwo, Unia Europejska i tak dalej, co dobrze znamy z naszego krajobrazu. A w Brzegu mamy już oryginalny taki zabytek sprzed 500 lat, pod Brzegiem dokładnie w Brzezinie.
1: A ja tylko dodam, że prawdopodobnie ten największy i najcięższy drogowskaz na ziemiach polskich waży około 10 ton.

0: Za 20 minut 18. Teraz właśnie w Radio Pole Ireneusz Prochera dokona czegoś, co jest w zasadzie teoretycznie niemożliwe. Połączy przeszłe z przyszłym.
1: Na końcu języka.
2: Jednym z gorętszych nomen omen tematów, jeżeli chodzi o miłośników kina, a przede wszystkim o środowisko internetowych krytyków, jest wciąż Odyseja Christophera Nolana. Właściwie, bądźmy szczerzy, pastwienie się nad nią. Chyba słusznie, a przynajmniej na tyle, że słuchanie tych wszystkich komentarzy bywa momentami ciekawsze niż sam film. I właśnie dzięki temu internetowemu, nazwijmy to, znęcaniu się nad dziełem Nolana, usłyszałem ostatnio dwa słowa, które stoją niemal na dwóch biegunach językowego czasu. Jedno brzmi jak termin żywcem wyjęty z dyskusji o grach komputerowych, fantasy i filmach science fiction, drugie pachnie trochę biblioteką, starą książką i językiem naszych pradziadków. O czym mowa? Ano o światotwórstwie i rewerencji. Światotwórstwo to termin stosunkowo młody, choć jego znaczenie jest stare jak literatura. Angielskim odpowiednikiem jest bowiem world building, czyli dosłownie budowanie świata. Chodzi tutaj o proces konstruowania fikcyjnego świata na potrzeby książki, filmu, gry komputerowej czy chociażby sesji gier planszowych. Twórca nie musi przecież poprzestać na wymyśleniu bohatera i fabuły, może stworzyć cały wszechświat. Jego geografię, historię, religię, kultury, systemy polityczne, a nawet prawa fizyki. Tutaj oczywiście na myśl przychodzi choćby J.R.R. Tolkien, tworzący świat Władcy Pierścieni. Można jednak postąpić odwrotnie. Najpierw stworzyć małą społeczność, pojedyncze miasto czy rodzina, a dopiero wraz z rozwojem historii odsłaniać przed odbiorcą kolejne elementy większego świata. To podejście określa się jako takie od dołu do góry, czyli od szczegółu do ogółu, jakbyśmy powiedzieli. Przykładem może być tutaj na przykład Gra o Tron George'a Martina. A skąd się wzięło światotwórstwo? No tutaj język polski pokazuje nam, że wcale nie musi przegrywać z angielszczyzną. Światotwórstwo jest bowiem słowem utworzonym całkowicie zgodnie z polskimi zasadami. Mamy przecież całą rodzinę rzeczowników zakończonych na stwo albo zawierających tę cząstkę, czyli słowotwórstwo, przetwórstwo czy chociażby domostwo. A zatem skoro można tworzyć słowa, można też tworzyć światy i tak oto mamy światotwórstwo. A potem w tej samej dyskusji, w której pojawiło się światotwórstwo, młody youtuber powiedział o reżyserze, że podszedł do utworu z rewerencją. No i tutaj nasz język wykonał nagły skok wstecz, bo rewerencja nie brzmi jak słowo z YouTube'a, brzmi raczej jak coś, co moglibyśmy znaleźć w XIX-wiecznym eseju albo usłyszeć z ust profesora, który właśnie poprawił okulary na nosie i zamierza wygłosić długi wykład. A jednak słowo jest całkowicie poprawne. Rewerencja oznacza głęboki szacunek, szczególną cześć okazywaną komuś lub czemuś. Jest przy tym słowem książkowym i dawnym, zdecydowanie rzadszym w codziennej polszczyźnie. Jego źródłem jest łaciński reverentia, czyli szacunek, cześć, poważanie. Jeśli więc powiemy, że reżyser podszedł do dzieła z rewerencją, to znaczy, że potraktował je z głębokim szacunkiem, czcią, może nawet z pewnym nabożeństwem. I nagle wszystko oczywiście zaczyna nam pasować. Wielki klasyczny utwór, wielki reżyser i rewerencja. I na tym właśnie polega urok języka. Słowa przychodzą do niego z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych czasów. Jedne rodzą się dlatego, że pojawia się nowa technologia, nowa forma rozrywki albo nowe zjawisko społeczne. Inne przetrwały setki lat i choć na co dzień prawie ich nie używamy, nagle ktoś wydobywa je z językowego lamusa. No, a wobec niektórych takich słów po prostu nie wypada inaczej, jak tylko zachować choćby odrobinę rewerencji.
1: Na końcu języka.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Kto powiedział pierwszym, kocham w czasie przeszłym, kto

Już jutro mamy święto państwowe, święto Wojska Polskiego, a także wielkie wydarzenie religijne, uroczystość. Potocznie nazywa się to święto Matki Boskiej Zielnej. No i tutaj niektórzy sceptycy, ewentualnie ci, którzy interesują się Pismem Świętym, podważają w ogóle logikę takiego pojęcia, no bo przecież Stwórca, byt absolutny, nie ma początku ani końca. Jak zatem może mieć matkę albo ojca?

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
3: Piękna pogoda za oknami na Opolszczyźnie utrzymuje się niezmiennie. Przypomnę Państwu już po wiadomościach, jakie są prognozy, przynajmniej na najbliższe 3 doby.
4: 4 Polaków poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Ukraińskie służby zlikwidowały wysokiego rangą oficera rosyjskiej marynarki. W wiadomościach także kultura i Witold Sułek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia rozpoczynający swój dyżur w redakcji informacji Roman Juranek.
4: Witam serdecznie. 4 Polaków zostało poszkodowanych podczas pożarów w Chorwacji. Strażacy walczyli w nocy z ogniem w rejonach kurortu Omis, a od rana także na półwyspie Pelieszac. Jak przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, wśród poszkodowanych w wyniku pożarów jest 4 obywateli Polski.
5: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
4: MSZ apeluje do turystów przebywających w Chorwacji o śledzenie komunikatów oraz zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. Portal ułatwia polskim placówkom dyplomatycznym nawiązanie kontaktu i udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 3 mężczyzn w kamienicach przy tej samej ulicy Wybrzegu. Najpierw w jednym z mieszkań przy ulicy Ławskiej znaleziono ciała 2 mężczyzn w wieku 55 i 59 lat. Następnie policja otrzymała informację o 3 62-letnim mężczyźnie. Prawdopodobnie do zgonów doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia.
6: Ciało 3 mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Aktualnie spraw nie łączymy, aczkolwiek jest podejrzenie, że mogą mieć one ze sobą związek. Czekamy na wyniki sekcji zwłok.
4: Mówiła młodszy aspirant Aleksandra Jankowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Ukraińskie służby zorganizowały zamach na wysokiego rangą oficera rosyjskiej floty podwodnej, który wcześniej zdradził Ukrainę i przeszedł na stronę Rosji. Zginął wczoraj w wyniku wybuchu bomby na okupowanym Krymie. O likwidacji kolaborantów na półwyspie poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Służby specjalne złożyły mu raport dotyczący precyzyjnych operacji m.in. w Sewastopolu.
7: Chodzi o kolaborantów, którzy uczestniczą w rosyjskich atakach przeciwko Ukrainie. Według mediów zabity wczoraj w Sewastopolu oficer to kapitan Robert Szachiejew. W 2014 roku oddał on Rosjanom jedyny ukraiński okręt podwodny Zaporoże, którego był dowódcą, a sam przeszedł na służbę Kremla i został mianowany na dowódcę rosyjskiej dywizji łodzi podwodnych. Miał być odpowiedzialny za ostrzały rakietowe ukraińskich miast.
4: A mówił Paweł Buszko.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Jak wygląda świat osób głuchych, na co zwrócić uwagę podczas posługiwania się polskim językiem migowym oraz jak skutecznie integrować słyszących z niesłyszącymi. To tylko część zagadnień, jaka zostanie poruszana podczas konkursu filmowego Znak. Składa się z 2 etapów i jest skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, mówi Mateusz Szpryngiel, naczelnik Biura do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Opola.
8: W ramach tych zajęć chcemy przybliżyć młodzieży kulturę osób głuchych, nauczyć podstawowych znaków polskiego języka migowego, a w drugim etapie za zadanie młodzież będzie miała wykonanie krótkiego filmu, w którym w polskim języku migowym będzie musiała się przedstawić oraz przedstawić wybrane przez siebie młodzieżowe słowo roku.
4: Organizatorzy zaplanowali 10 grup po 25 osób. Czas na zgłoszenie jest do 10 września. Wszelkie informacje dostępne są w mediach społecznościowych. Biura do Spraw Dostępności, a Radio Opole objęło konkurs patronatem medialnym.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. W najbliższą sobotę w Unieszowie koło Kluczborka odbędzie się pierwszy polny Jam Fest, na którym wystąpi 7 zespołów. Będzie muzyka rockowa, reggae, soul i pop oraz nieokiełznana, jak mówią organizatorzy, energia inspirowana zespołem AC/DC. Szczegółowy line-up i informacje, kto wystąpi, można znaleźć na naszej stronie w zakładce Patronaty, a organizatorzy zachęcają również, by zabrać ze sobą dowolny instrument, namiot i dobry humor, aby wziąć udział we wspólnej zabawie, która będzie odbywała się po koncertach. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. W najbliższą sobotę w Kaniowie w gminie Popielów zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa zatytułowana Co ci się przyśniło na wsi, zorganizowana przez kolektyw Galeria Jedzie.
10: Wraz z koleżankami założyłyśmy taki kolektyw Galeria Jedzie. Po to właśnie, żeby ze sztuką trafiać do najmniejszych miejscowości. To był nasz główny cel. Z taką galerią, która nie ma ścian, która jest jakby w przestrzeni, tym krajobrazie wiejskim.
9: Mówiła Agnieszka Jukowska. Wernisa rozpocznie się o godzinie 16, a częścią wydarzenia będą również warsztaty, które rozpoczną się o godzinie 17.30. Z kolei na 19 przewidziano plenerowy pokaz wideo. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym.
3: Pogoda. W pakiecie możemy też objąć piękną pogodę naszym patronatem medialnym. Jeszcze pięknie dzisiaj do północy. Nie byliśmy w Głubczycach, a więc proszę bardzo, tam na termometrach 27 stopni w cieniu, ale słońce cały czas świeci i tak będzie do końca dnia. Jutro troszeczkę chłodniej w Głubczycach, bo około 33 stopni, około 15-16. I właśnie do 15 mogą się pojawić chmurki, natomiast później, popołudnie, wieczór do zachodu słońca słoneczne. Także niedziela będzie nieco chłodniejsza, ale może o stopień 2, a prawdziwe ochłodzenie dopiero także w Głubczycach pojawi się w poniedziałek. Temperatura w ciągu dnia 17-18. No i burza powinna się też rozpętać około 17-18. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Sporo dzisiaj wędrowaliśmy. Przypomnę, byliśmy w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Ja cały czas namawiam, żeby się tam wybrać, bo para książęca czeka i przywita każdego. A w tej części programu, oczywiście jak zawsze co piątek, informacje prosto z Ukrainy, a już za moment porozmawiamy też o tym, czy Matka Boska istnieje? A może nie?

0: Reklama. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jutro mamy państwowe święto Wojska Polskiego, ale także religijne. Potocznie nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej. No i tutaj, jak kraj długi i szeroki, a nawet wiele krajów, różne postaci tej właśnie osoby pojawiają się. Mamy taką najbardziej znaną, Matkę Boską Częstochowską. Są też jasnogórskie, fatimskie i tak dalej, i tak dalej. I ludzie się zastanawiają, czy chodzi o tę samą osobę. No sporo zamieszania koło tej świętej postaci jest, a co bardziej dociekliwi, to nawet twierdzą, że to należy poddać wątpliwość, skoro sam Stwórca, byt doskonały, nie ma początku ani końca, tak jest napisane w Starym Testamencie, to jak może mieć matkę albo ojca? I z tym pytaniem zwróciłem się do człowieka, który jutro akurat tego święta katolickiego nie obchodzi, bo jest biskupem kościoła ewangelicko-augsburskiego i proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu. Ksiądz Wojciech Pracki.
2: Tutaj spieszę z wyjaśnieniem, że jednak śmiem twierdzić jako ewangelik, luteranin, że Matka Boska jest zdecydowanie i to nie tak, że nie ma. Natomiast akurat tego jutrzejszego święta my jako luteranie nie obchodzimy, no bo jest ono niebiblijne, bo święto dotyczy wniebowstąpienia Matki Pana Jezusa Marii i te informacje o takim wydarzeniu nie są biblijne. Czyli to dotyczy obszaru apokryfów, czyli ksiąg trzeciorzędnych, czy może bardziej powiedzmy tradycji chrześcijańskiej, tradycji wielką literą pisanej, która jest bardzo istotna właśnie dla kościoła rzymskokatolickiego i także dla kościołów wschodnich, czyli prawosławnych. Natomiast luteranie tej tradycji nie przyjmują, można wręcz stwierdzić, że ją odrzucili. Dlatego my jako luteranie cieszymy się, że nasi bracia i siostry wyznania rzymskokatolickiego jutro świętują, cieszymy się z wolnego dnia, natomiast dla nas ten dzień akurat nie ma religijnego charakteru. Ale szanujemy i też wstrzymujemy się od wszelkich prac.
1: Jak się Państwo domyślają, ja tak łatwo nie odpuszczę, no i zapytam tak trochę na logikę, trochę z takiej prowokacji dziennikarskiej, jak to możliwe, że byt absolutny, który nie ma ani początku, ani końca, może mieć swoją matkę? Na pierwszy rzut oka to trochę niespójne.
2: Ale na drugi rzut oka wszystko się zgadza na szczęście, bo to tak jak nie oceniamy książki po okładce i przy drugim spojrzeniu, nawet my zdecydowanie zyskujemy tutaj, panie redaktorze, obydwaj bez wyjątku. W związku z powyższym na ten drugi rzut oka to się wszystko klei i wiąże, ponieważ no, Bóg jest trójjedyny. Mamy tutaj ten dogmat o Trójcy Świętej, czyli Bóg, który nie ma początku, nie ma końca, Stwórca jest, jego imię zresztą to Jestem, który jestem, czyli to oznacza istnienie, to oznacza istotę, to oznacza byt, bardzo konkretnie już w takich kategoriach trochę filozoficznych czy ontologicznych, żeby jeszcze trudniejszych słów tutaj użyć. Natomiast ten Bóg schodzi na świat. On nie ma takiego dostępu do człowieka, bo człowiek nie chce mieć z nim kontaktu. Ten, powiedzmy, eksperyment w ogrodzie Eden i jeszcze w paru innych sytuacjach nie do końca się udaje ze względu na słabość człowieka. No to tenże Bóg przychodzi pod ludzką postacią, no ale żeby przyjść pod postacią, jak doskonały Bóg Stwórca musi przyjść pod postacią stworzenia, czyli pod postacią człowieka. Dlatego jest kobieta, dlatego jest matka, dlatego jest rodzicielka, dlatego też jest ten męski boski pierwiastek i ten kobiecy, który uosabia właśnie postać Marii.
1: No i tak oto już mamy część wyjaśnioną, a ja od razu tutaj uczynię autopromocję. Otóż jutro właśnie też o tym dylemacie będę rozmawiał z proboszczem parafii katedralnej w Opolu, księdzem doktorem Waldemarem Klingerem. Na pewno go zapytam też właśnie o te wątpliwości. No i najważniejsze, czy ksiądz proboszcz był w wojsku? Odpowiedź jutro między godziną 11 a 14 w specjalnym świątecznym programie.
0: Radio Opole. Radio dla

0: Za 23 minuty godzina 19, jak co piątek relacja z Ukrainy autorstwa Aleksandry Piasty. No i kolejne pytanie. Coraz częściej pojawiają się również ostrzeżenia, że Rosja może przygotowywać kolejną kampanię ataków na Ukrainę przed ziemią, przed zimą. Czy są na to jakieś konkretne sygnały?
1: Ukraińskie władze i analitycy obawiają się powtórzenia scenariusza z poprzednich zim, czyli masowych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Do tego dochodzą najnowsze sygnały płynące z Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało grafikę z dronami Shahed i hasłem sugerującym zamrożenie. Strona ukraińska interpretuje to jako możliwą groźbę kolejnych ataków na sektor energetyczny. Tym bardziej, że Kijów zaproponował wcześniej wprowadzenie moratorium na ataki na statki na Morzu Czarnym. Zamiast deeskalacji pojawiają się jednak kolejne sygnały o przygotowaniach do dalszych działań militarnych ze strony Rosji.
0: No to przejdźmy do bardzo trudnego tematu, czyli repatriacji poległych. Ukraina otrzymała ostatnio kolejną partię ciał swoich żołnierzy. Co o tym wiemy? Co można już w tej chwili powiedzieć w tej sprawie?
1: Do Ukrainy zwrócono ciała 260 poległych. Strona rosyjska twierdzi, że są to ciała ukraińskich żołnierzy. Teraz ukraińscy śledczy wspólnie z przedstawicielami instytucji eksperckich przeprowadzą wszystkie niezbędne czynności, aby ustalić tożsamość ofiar. To bardzo ważny etap, ponieważ każde ciało musi zostać dokładnie zidentyfikowane, a rodziny powinni otrzymać potwierdzenie losu swoich bliskich. W ramach tego samego procesu Ukraina przekazała Rosji 24 ciała poległych rosyjskich żołnierzy. Такі działania odbywają się w ramach procesu repatriacyjnego, który ma umożliwić obu stronom odzyskanie i identyfikację poległych.
0: No i jeszcze na koniec kwestia jeńców wojennych. Rosja twierdzi, że jest gotowa przekazać Ukrainie około 250 osób, ale jednocześnie oskarża Kijów o odmowę ich przyjęcia. Co na to strona ukraińska?
1: Ukraiński sztab koordynacyjny do spraw postępowania z jeńcami wojennymi zdecydowanie zaprzecza rosyjskim oskarżeniom. Władze w Kijowie twierdzą, że Rosja po raz kolejny manipuluje informacjami dotyczącymi jeńców i wykorzystuje ich losy do prowadzenia wojny informacyjnej. Przykładowo rosyjska pełnomocniczka Jana Lantratowa opublikowała nazwiska Ukraińców, których Rosja rzekomo jest gotowa przekazać Ukrainie. Na liście ma znajdować się około 250 osób. Jednocześnie Moskwa twierdzi, że Ukraina odmawia ich odebrania. Strona ukraińska podkreśla, że to nieprawda. Według sztabu koordynacyjnego nazwiska tych osób były już wielokrotnie przekazywane przez Ukrainę na listach osób przeznaczonych do wymiany. Jak podkreślają ukraińskie władze, każde nazwisko oznacza konkretną osobę i konkretną rodzinę, która od dawna czeka na powrót swojego bliskiego. Zdaniem sztabu Rosja wykorzystuje tę sytuację, by wywoływać panikę, zwątplenie i podziały w ukraińskim społeczeństwie, a przede wszystkim uderzać w rodziny, które nie wiedzą, co dzieje się z ich bliskimi.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszą relację. Przypomnę, że autorką jest Aleksandra Piasta, a spotkamy się kolejny raz właśnie z Aleksandrą we wtorek przed godziną 19.
2: Jedno życie.

tych podpowiedzi, które pojawiły się w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo. Krzysztof Dobrowolski. Dodam też z satysfakcją, że naszą audycję zrealizował Dariusz Kuzera. Do usłyszenia w tej audycji w poniedziałek po 15:00.

0: www.radioopole.pl.
1: Autopromocja.
2: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
3: I już godzina 19, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Jutro uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Kolejne drony spadły w Rumunii i Bułgarii. Szczegóły za chwilę w wiadomościach także. Opolska Caritas zrealizuje dwa programy stypendialne, Skrzydła oraz Dwa Talenty.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Premier Donald Tusk weźmie jutro udział w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w defiladzie na Wisłostradzie w Warszawie. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Po raz drugi defilada zostanie połączona z paradą morską, która w ubiegłym roku została zorganizowana na Helu. W tym roku w specjalnym szyku przepłynie około 20 jednostek marynarki wojennej i sił sojuszniczych. W trakcie parady odbędzie się również przelot lotnictwa morskiego, a hasło tegorocznych obchodów nawiązuje do unijnego programu SAFE, którego Polska jest największym beneficjentem. Przenosimy się za granicę. Kolejne drony spadły w Rumunii i Bułgarii. Na wybrzeżu Morza Czarnego odczuwalne jest napięcie związane z wojną w Ukrainie. Na północy Rumunii rozbił się dron bojowy.
4: Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec spadł w lesie. Służby szukają go z powietrza. Radary rumuńskiej armii nie wykryły drona, ponieważ leciał zbyt nisko nad ziemią. Nie ma informacji o ofiarach. To kolejny w ostatnich dniach incydent w pobliżu rumuńsko-ukraińskiej granicy. Władze przypominają mieszkańcom, aby w przypadku alarmu pozostawali w budynkach z dala od okien i ścian zewnętrznych. Z kolei w Bułgarii na plaży w popularnym kurorcie Primorsko znaleziono wyrzucony przez morze dron rozpoznawczy. Specjaliści bułgarskiej marynarki wojennej zabezpieczyli i zbadali obiekt. Wojsko zareagowało również na dwa kolejne zgłoszenia dotyczące potencjalnie niebezpiecznych fragmentów dronów na wybrzeżu, m.in. w rejonie miasta Lozenec.
3: A była to relacja Piotra Piętki.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Opolska Caritas ponownie zrealizuje dwa programy stypendialne dla dzieci i młodzieży. Chodzi o ogólnopolskie inicjatywy Skrzydła, gdzie do wykorzystania są 2000 zł i dwa talenty z pulą 3000. W dwóch talentach chodzi o wyjątkowe umiejętności uczennicy lub ucznia, tłumaczy Katarzyna Paprocka, koordynatorka projektów Caritas.
5: Tutaj dziecko już musi mieć udokumentowany talent, czy naukowy, czy sportowy. Musi mieć już jakieś osiągnięcia, muszą to być dzieci powyżej 12 roku życia, które już swoją pasję, czy ten talent realizują od kilku lat i już osiągają jakieś sukcesy. W programach Skrzydła zależy nam, żeby objąć dzieci, które są w potrzebie, które mają ciężką sytuację rodzinną, finansową, i takie dzieci chcielibyśmy w tym programie zobaczyć.
3: A za stypendium można kupić artykuły szkolne, odzież, obuwie, sprzęt sportowy i komputerowy, czy opłacić dodatkowe zajęcia lub pobyt w bursie. Nabory będą prowadzone we wrześniu.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Odra Opole w czwartej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi podejmie Beniaminka rozgrywek Warte Poznań. Przepracowaliśmy solidnie ostatnie dni i chcemy ten mecz wygrać, mówi Bartosz Biedrzycki, pomocnik opolskiego klubu.
6: Spodziewamy się bardzo intensywnego spotkania. Wiemy, że nasz rywal gra takim samym systemem jak nasza drużyna, 3-4-3. Będzie to spotkanie tak naprawdę jeden na jeden na całym boisku. Ale wiem, że dobrze przepracowaliśmy ten tydzień i damy radę.
3: Początek sobotniego spotkania Odra Opole Warta Poznań o 15:30 na Itaka Arenie. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Cincinnati. W meczu pierwszej rundy Hurkacz wygrał z Japończykiem Shoshima Bukuro. Spotkanie trwało godzinę i 13 minut. Następnym rywalem Polaka będzie reprezentant gospodarzy, Amerykanin Tommy Paul.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na dworze wciąż ciepło, 28 stopni, a ciśnienie to 1019 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W nocy również będzie mało chmur i temperatury od 12 do 14 stopni, a więc tylko odrobinę cieplej niż w ubiegłej nocy, a wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i południowy. Jutro w dzień bezchmurnie i temperatury od 30 do 32 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: W piątkowym sezonie ogórkowym witają Państwa Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który audycję realizuje. Zaprosimy w naszej audycji słuchaczy na imprezy plenerowe pod naszym patronatem, na przykład na wystawę plenerową Co ci się przyśniło na wsi do Kaniowa oraz na pierwszą edycję Polnego Jam Festu do Unieszowa koło Kluczborka. A także zachęcimy opolskich artystów plastyków, by wzięli udział w konkursie na gadżet promujący polską kulturę. To nie wszystkie tematy. Zapraszamy do godziny 21:00.

0: 27 lat temu, 13 sierpnia 1999 roku, zmarła Maria Kruger, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Niektóre z nich, jak Karolcia i Godzina pąsowej róży, weszły do kanonu literatury dla młodego czytelnika. Maria Kruger publikowała w czasopismach dziecięcych Płomyczek, Płomyk, Świerszczyk, a także w prasie dla dorosłych. W czasie II wojny światowej walczyła w Powstaniu Warszawskim. Wiele utworów Marii Kruger doczekało się adaptacji radiowych, a zekranizowana w 1963 roku powieść Godzina pąsowej róży cieszyła się popularnością wśród nastolatek. W obrazie wystąpiły ówczesne sławy polskiego kina, jak Elżbieta Czyżewska, Lucyna Winnicka i Barbara Ludwiżanka. Film otrzymał Złotego Lwa na 15. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci i Młodzieży w Wenecji. Jedną z najpopularniejszych powieści Marii Kruger jest Karolcia, która po raz pierwszy ukazała się w 1959 roku. Główna bohaterka, 8-letnia Karolcia, znajduje magiczny niebieski koralik, który spełnia każde jej życzenie. Dziewczynka oraz jej przyjaciel Piotr wykorzystują koralik do uszczęśliwiania innych ludzi. Pisarka zapytana, czy jest taką Karolcią, która chce znaleźć niebieski koralik, odpowiedziała w 1999 roku, że już go posiada. Otrzymała go w prezencie od dzieci z jednej z poznańskich szkół.
1: Ja niebieski koralik dostałam. Dostałam w jakichś między 60. któryś latach od szkoły w Poznaniu. Ja go mam do dzisiejszego dnia, nawet tu leży obok, mam go. I one, te dzieci mi przysłały, że pani życzymy, żeby koralik pani służył. I ja w ten czas, po jakimś czasie odpisałam, że ich życzenie się spełniło. Właściwie, że to, że Karolcie polubili, to jest właściwie spełnienie przez koralik moich zamiarów, prawda, takich.
0: Wśród książek Marii Kruger, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem, są Klimek i Klementynka, Witaj Karolciu, Uchodynia 125, Szkoła Narzeczonych, Po prostu Lucynka P., Dar rzeki Fly oraz Złota korona, opowiadania z historii Polski. W 1999 roku na antenie radia Maria Kruger opowiadała, skąd czerpie inspirację do kreowania ciepłych i pełnych pozytywnych emocji bohaterek swoich książek.
1: Wśród różnych znajomych, przyjaciół jest każdy, kto ma jakiś swój taki specyficzny, jakiś taki wdzięk w reakcji na różne rzeczy, albo lubi jakieś rzeczy, albo wiadomo, jak będzie reagował. I to w ten czas jest jakimś materiałem, prawda? Jeśli chce się tworzyć postać, ja muszę powiedzieć uczciwie, że wszystkie moje postacie pochodzą z życia. Do pewnego stopnia są bardzo wierne, albo ja sobie sama wyobrażam, że ja w tym jestem i to, prawda, tak przeżywam.
0: Książki Marii Kruger już od kilkudziesięciu lat cieszą się ogromną popularnością. Pisarka tłumaczyła w 1999 roku to niezmiennością ludzkich emocji w kontekście zmieniających się epok i powieści Godzina pąsowej róży. Jej nastoletnia bohaterka cofa wskazówki zabytkowego zegara i przenosi się w przeszłość do lat 80. XIX wieku.
1: Pani, książki przeżywają drugą młodość. Tak do mnie napisała dziewczyna, chyba 14-letnia. Taką całą recenzję z moich książek mi przysłała, napisała. Proszę, że się nie starzają, bo mi się zdaje, że przeżycia ludzkie jakieś reakcje dziewcząt w każdej epoce, bez względu na to, czy noszą czy takie, czy inne ubranka na sobie, czy mają długie sukienki, czy w ogóle ich nie noszą, to one są w gruncie rzeczy są takie same, zawsze mi się zdaje.
0: W 1974 roku w Polskim Radiu Maria Kruger mówiła o Warszawie, swoim rodzinnym mieście, w którym najczęściej osadzona jest akcja jej książek.
2: No, moja Warszawa była zawsze ukochana i piękna. Zaczynało się od rana, miłość zaczynała się od rana. Kiedy się wychodziło na ulicę, kiedy byłam młodą dziewczyną, dozorca fartuchu zamiatał ulicę, zmywał chodnik z taką sikawką, drzewa były zielone i to był letni poranek piękny w Warszawie.
0: Podczas II wojny światowej Maria Kruger prowadziła stołówkę dla pracowników Komunalnej Kasy Oszczędności w Warszawie. Działała w konspiracji, współpracując z grupą działaczy demokratycznych Epoka. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka, za co potem została odznaczona medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz odznaką grunwaldzką. W Polskim Radiu w 1974 roku pisarka wspominała warszawskie bazary z czasów niemieckiej okupacji.
2: Ale bazar był nie tylko wesoły i kolorowy, ale był i odważny, i bohaterski, bo w 1939 roku we wrześniu właśnie, kiedy były bombardówki w Warszawie, na bazarze na Ordynackim sprzedawano chleb. I tam ci ludzie sprzedawali ten chleb, nie bojąc się bombardowania. Myśmy stali w kolejce po ten chleb, ale oni go sprzedawali. I to jest piękna karta w dziejach bazaru na Ordynackiej ulicy.
0: Maria Kruger była też autorką telewizyjnej audycji Miś z Okienka, do której przez wiele lat pisała teksty. Program, w którym główny bohater Miś rozmawiał z prowadzącym na zaczerpnięte z książki poważne tematy, był nadawany przez TVP od lat 50. do 70. ubiegłego wieku. Prowadzącym był najpierw Stanisław Wyszyński, potem Bronisław Pawlik. W latach 1950-52 pisarka kierowała redakcją audycji dla kobiet w Polskim Radiu, a od 1955 do 1956 była związana z telewizją, współpracowała z Wieczorem Warszawy i Tygodnikiem Prosto z Mostu, gdzie zamieszczała opowiadania i felietony. Zmarła 13 sierpnia 1999 roku w Warszawie w wieku 94 lat. Spoczywa na cmentarzu Powązkowskim. Jeśli chodzi o Karolcię, to adaptację jej książki na sztukę dokonano ostatnio we wrocławskim Teatrze Lalek.

0: chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że mamy jeszcze ofertę dla osób najmłodszych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, dla których przygotowaliśmy coroczny nasz konkurs. Tym razem samochód, który oddycha, więc można stworzyć fantastyczną, futurystyczną, przedziwną formę rysunkową samochodu przyszłości, wysłać ją do nas do galerii. Czekamy do 24 sierpnia i czekają bardzo atrakcyjne nagrody oraz wspaniała wystawa. To jest taki apel też do rodziców, bo oczywiście tutaj koordynatorem tego projektu zapewne będą rodzice, opiekunowie, dziadkowie, którzy najmłodszym właśnie przeczytają o założeniach tego konkursu. Wszystkie informacje również znajdują się u nas na stronie www.galeriaopole.pl. Zatem oferta edukacyjna jest dla osób w każdym wieku u nas.
1: Samochód, który oddycha, jak to świetnie brzmi, aż już oczami wyobraźni widzę, co ci młodzi ludzie wymyślą, bo to przecież nie pierwszy tego typu konkurs i ty też się uśmiechasz, bo te prace różnorodne przychodzą zwykle, prawda?
0: Bardzo różnorodne. Ten konkurs się zawsze cieszy dużą popularnością, bo jest to konkurs ogólnopolski, więc przychodzą do nas prace z całego kraju. My go organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc tutaj zarówno dbamy o połączenie takich komponentów. Tutaj technologia samochodu, design Dobroteka i my trochę sztuki dodajemy do tego i z tego wszystkiego wychodzi jakiś fantastyczny efekt.
1: Wracając jeszcze do tych plenerów, czy ty już masz opracowany taki szczegółowy plan, że codziennie w tym miejscu i to będziesz ludziom proponował do namalowania?
0: To znaczy, teraz jestem na etapie właśnie wybierania takich miejsc, bo oczywiście centrum to są i piękne obiekty zabytkowe. Mamy teraz katedrę odnowioną. Kilka lat temu prowadziliśmy takie właśnie też zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży i wtedy też właśnie chodziliśmy i do kościołów opolskich, i architekturę, i rynek rysowaliśmy, i kamieniczki, i parki, więc tutaj no, jest mnóstwo fantastycznych miejsc, też takich miejsc, gdzie można sobie wygodnie usiąść, w spokoju, w cieniu i sobie rysować.
1: Albo na rynku w słońcu.
0: Albo na rynku w słońcu, albo na wzgórzu uniwersyteckim, gdzie jest trochę zieleni i trochę jest tam cienia, więc zapewne znajdziemy jakieś takie trzy różne lokalizacje, gdzie będzie można rysować trochę zabytkowej architektury, trochę takich mobilnych elementów miasta, jakieś samochody, ludzi, tego co się zmienia i stanowi o takiej tkance miejskiej i na pewno też trochę zieleni, bo mamy też piękne parki, czy kanał Młynówka, też jest bardzo, bardzo urokliwy, więc chcielibyśmy, żeby też tutaj zmierzyć się jak gdyby z różnymi takimi tematami.
1: Ja się tak pytam, bo to wiesz, czeka cię niezła wycieczka po Opolu.
0: Ale to jest wspaniałe. Ja bardzo lubię te planery, bo właśnie tak jak mówię, to jest takie mobilne. My zmieniamy miejsca, więc to nie jest tak, że my przez 2 godziny siedzimy i rysujemy w danym miejscu, tylko my się tak my wędrujemy. Zatrzymujemy się na przykład na 20 minut, rysujemy i lecimy dalej. Więc to jest taki bardzo intensywny czas. W ubiegłym roku, bo te nasze plenery miejskie są związane też z festiwalami dzielnic, które w galerii organizujemy od wielu lat. W ubiegłym roku mieliśmy festiwal ZWM-u, więc zwiedzaliśmy blokowiska i w ogóle podwórka, więc ta architektura była zupełnie inna, a teraz mamy już stare centrum miasta, więc też będzie to troszkę w innym charakterze. W ubiegłym roku też plener się cieszył bardzo dużą popularnością, więc...
1: Zapraszam Państwa, Józef Chyrzy z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

Nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka Na szafot. Krótka historia kary śmierci Antoniusa Johannesa van Loon. Historia człowieka od zawsze była historią cierpienia zadawanego innym. Przez wieki doskonaliśmy procedury i narzędzia pozwalające na jak najskuteczniejsze i najbardziej humanitarne uśmiercenie osób, które w świetle prawa na śmierć zasłużyły. Nie stanowiło to jednak przeszkody, by karę uczynić także widowiskową, zadziwiającą, a niejednokrotnie nad wyraz okrutną. Ludzka fantazja nie zna granic, nauczyliśmy się zabijać na tysiące sposobów. Od krwawych walk gladiatorów i rozgrzanego miedzianego byka, przez heretyków płonących na stosach, po piratów zostawianych na bezludnej wyspie i dyktatora na stryczku. Razem z autorem przemierzamy historię świata z wyrokiem śmierci w ręku. Pal, krzyż, stryczek, chowanie żywcem, ćwiartowanie to dopiero początek podróży po najokrutniejszych zakamarkach dziejów ludzkości. Jeśli chcą Państwo zobaczyć świat odbijający się w błyszczącym ostrzu gilotyny, to właśnie jest książka o tym. Wydawnictwo Znak Horyzont. Tłumaczenia dokonała Małgorzata Deren-Woźniak. Książka zawiera 400 stron. Tytuł oryginału języka to niderlandzki, przetłumaczona, jak już mówiłem, na język polski. I jeszcze raz powiem, że została wydana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

0: już ostatnie dni na udział w konkursie Polska Kreatywni. Kultura buduje tożsamość. Można zaprojektować gadżet promujący Polskę, mówi Renata Pawłowska-Pyra, kierowniczka działu programowego Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
1: Naszą sugestią jest, aby gadżet był łatwy do zabrania również dla gości zagranicznych. Idealnie, gdyby mieścił się w bagażu podręcznym, nie był za ciężki. To mogą być nawet produkty modowe, to może być część ubioru, to mogą być na przykład dodatki, to może być biżuteria, to mogą być niewielkie dzieła sztuki, to mogą być małe rzeźby, ale równie dobrze może być to czy filiżanka, czy etui na telefon. Zgłosić się może każdy. Może być to osoba fizyczna, może być to firma, to może być twórca, to może być rzemieślnik.
0: Inicjatywa ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów reprezentujących kulturę i dziedzictwo polskie oraz wsparcie utalentowanych, rodzimych twórców. Zwycięska koncepcja zostanie wyprodukowana w limitowanej serii i będzie wykorzystywana jako narzędzie promocji polskiej kultury oraz rodzimego sektora kreatywnego podczas wydarzeń w kraju i za granicą. Na laureatów czekają również nagrody finansowe. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać swoje koncepcje wraz z wizualizacją do 16 sierpnia. W naszym konkursie rok temu zwyciężył projekt Świec, rzeźb Iskra Polska, łączący współczesną kulturę z historycznym dziedzictwem szkoły zakopiańskiej.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 20. Czas na wiadomości, zapraszam. A w nich apel pamięci przy pomniku żołnierzy poległych w misjach zagranicznych. Niski stan wody powodem odłowu ryb w dwóch rzekach w regionie. W wiadomościach także atak hakerski na Instytut Pileckiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W Warszawie przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa odczytano uroczysty apel pamięci w przeddzień Święta Wojska Polskiego. W imieniu ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza list odczytała jego zastępczyni Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Polska nie zginęła, nie wyżyjemy.
3: Dzisiejszy apel pamięci jest okazją, by oddać hołd tym, którzy służyli Polsce przed nami. Pamięć o ich odwadze, wierności i gotowości do najwyższych poświęceń jest częścią wojskowego etosu i zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń.
4: Do Was wołam, weterani działań poza granicami państwa, którzy doznaliście wiele cierpień z powodu odniesionych ran i kalectwa, oraz do Waszych rodzin i wszystkich rodaków, którzy z poświęceniem i oddaniem wspierali i wspierają poszkodowanych w konfliktach zbrojnych. Stańcie do apelu!
2: O bohater!
0: Według danych Centrum Weterana podczas misji operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 żołnierzy i pracowników wojska.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Strażacy Państwowa Straż Rybacka oraz wędkarze z naszego regionu wzięli udział w odłowie ryby z rzeki Widna. Powód to niski stan wody. Przy okazji zarekwirowano sieć kłusowniczą. Ale to nie jedyna interwencja wędkarzy w województwie opolskim. Kolejna była potrzebna na rzece Jemielniczanka. Jak mówi Jakub Roszuk, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, tam także drastycznie spadł poziom lustra wody.
5: Nielegalny pobór wody do jednego z gospodarstw. Przez to piętrzenie też powstał jakiś lej depresyjny, gdzie ta woda tak naprawdę znikała stamtąd. Czyli coś szło do gospodarstwa, a reszta szła do tego leju depresyjnego. Jak to zostało odcięte, czyli to zostało zlikwidowane, to piętrzenie do tego gospodarstwa i ta woda wróciła do koryta rzeki. Zgłosiliśmy wszystkim służbom, głównie tutaj Wodom Polskim, a też o skontrolowanie. Jeszcze się okazało, że tam była gnojowica wylewana z tego gospodarstwa do rzeki.
0: A do tematu wrócimy po wynikach kontroli. Atak hakerski na Instytut Pileckiego. Rzecznik Instytutu Lukrecja Jaszewska mówiła, że w nocy na stronach internetowych Instytutu hakerzy zamieścili treści przekazem przypominające rosyjską propagandę.
6: Doszło do poważnego ataku hakerskiego na stronę internetową Instytutu Pileckiego oraz oddziałów w Berlinie i Augustowie. Na stronach Instytutu zostały opublikowane materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji, a treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie. Dzięki natychmiastowej reakcji naszego zespołu IT, który pracował do późnych godzin nocnych, zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować ten atak.
0: Rzeczniczka Instytutu Pileckiego poinformowała, że sytuacja została opanowana i trwa przegląd zabezpieczeń.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: To będzie gratka dla miłośników kulinariów. Już po raz 17 w Opolu odbędzie się Festiwalu Polskich Smaków. Tym razem pod hasłem Smaki Dzieciństwa nie zabraknie specjalistycznych stoisk i atrakcji dla najmłodszych. Jak zwykle będziemy gościć popularnych kucharzy, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
7: Będzie mnóstwo atrakcji, będą osoby kojarzone z dobrą kuchnią. Pan Babcia choćby, który będzie gotował na opolskim rynku. Jakub Kuroń. 3 dni smacznej zabawy, świętowania.
0: Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, poinformowała Aleksandra Mastalerz, menedżer do spraw marketingu polskich centrów handlowych.
8: W tym roku zapewnimy warsztaty kulinarne dla dzieci i dla całych rodzin. Druga strefa, bardziej edukacyjna, tam będzie okazja do skonfrontowania się z dyplomowanym dietetykiem.
0: 17. Festiwalu Polskich Smaków odbędzie się na Opolskim Placu Kopernika w ostatni weekend wakacji. Potrwa od piątku do niedzieli.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Odrobinę chłodniej, 27 stopni, a ciśnienie to 1019 hektopaskali w regionie. Na niebie mało chmura, wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Temperatury w nocy minimalne od 12 do 14 stopni, a jutro w dzień bezchmurnie z temperaturami od 30 do 32 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
10: Mój koniec świata był 863 dni temu.
11: Pierwsza myśl...
12: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
12: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
15: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
16: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
17: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy w piątek w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który audycję realizuje. W tej godzinie za chwilkę powiem o nowych książkach, ale także spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która tym razem opowie o pisarzu, który urodził się na naszym terenie, a później zrobił dużą karierę już w Niemczech. Zapraszam do godziny 21. Oscar World Peace, Machibo, worldwide, yeah. So pray to God the last year I took a chance, chances had me scarred.

a piece, you can't get a piece of me.

fold. Hold my own, but never.

ukazała się nowa książka Anety Godyni, Nieugięte, nakładem wydawnictwa Znak. Zamiast marzyć o lepszym świecie, idą po niego. Młoda chłopka nie uzyskuje w sądzie pomocy, ponieważ u wieśniaków bicie i znieważenia słowne są częstym zjawiskiem. Joanna doprowadza do uznania męża za marnotrawnego, bo jako matołek nie przywiązuje uwagi do wartości grosza. Nie godzą się na rolę ofiar, gdy stawką jest przetrwanie, czy to ich własne, czy ich dzieci, podejmują działanie. Walczą o bezpieczeństwo i godność, bronią dobytku, dobrego imienia i prawa do zdecydowania o własnym losie. Ich świat jest do bólu konkretny, pozbawiony patosu, osadzony w rzeczywistości mierzonej morgą, ziemi i kawałkiem chleba. Aneta Godynia daje wybrzmieć głosowi bohaterek codzienności, których doświadczenia przez długi czas pozostawały niewidoczne. Autorka dociera do źródeł, które pokazują życie chłopek z zupełnie nowej perspektywy. Spisuje historię kobiet, które choć są niewykształcone i niepiśmienne, muszą przemówić, gdy na sali sądowej rozstrzygają się ich losy. To wielogłosowa opowieść o doświadczeniu dawnej polskiej wsi, pełna radości, nadziei, ale też dramatów widzianych z bliska, bez upiększeń. Książka Nieugięte. Jakie naprawdę były wiejskie kobiety? Przypomnę, wydawnictwo Znak Horyzont, autorka Aneta Godynia, 496 stron.

0: proszę Państwa, i mój gość, właściwie powiem powiedzieć, że już stały gość Radia Opole, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, widzę, że ma pani tutaj parę kartek przygotowanych. Czy zostajemy, ja Państwu przypomnę, bo może Państwo nie pamiętają, ale pani Barbara przygotowuje nam sylwetki postaci, które urodziły się, pochodzą z naszego regionu. Niektóre zostały tutaj aż do śmierci, niektórzy wyjechali za granicę i tam robili karierę, a niektórzy w innych częściach Polski. I ostatnio mówiła pani o przemysłowcu
1: Samuelu Fręklu, tak. On nie musiał wyjeżdżać za granicę, żeby zrobić karierę. Jego firma była tak znana na całym świecie, a towary zresztą nabywców pozyskiwał za granicą, więc nie wyjeżdżając z kraju, z rodzinnej ziemi, zrobił karierę, ponieważ był znany, jego produkty, jego materiały, jego wyroby były na tyle znane i rozchwytywane, że zagraniczni nabywcy sami się do niego zgłaszali.
0: No i też przyczynił się do rozwoju samego Prudnika,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, do rozwoju samego Prudnika i był nie tylko przedsiębiorcą, ale również działał charytatywnie.
0: Był filantropem, tak. Pozostała po nim wspaniała willa, w której teraz mieści się Dom Kultury w Prudniku. Zostajemy też dzisiaj w Prudniku?
1: Dzisiaj przenosimy się w okolice Kluczborka.
0: To drugą stronę.
1: Natomiast dzisiaj Państwu zaprezentuję postać z jednej strony znaną zaraz po wojnie na terenie Niemiec, w Polsce może mniej znaną, w powiecie kluczborskim bardziej. No jest to osoba w Niemczech już zupełnie chyba zapomniana, natomiast na Opolszczyźnie przypomniano ją kilka lat temu. Jest to Hans Lipiński Gottersdorf, który był jednym z najwybitniejszych powojennych pisarzy, publicystów i kronikarzy Górnego Śląska. Urodził się 5 lutego 1920 roku w Leśnicy jako Hans Robert Oskar Lipiński. Był synem sekretarza sądowego Roberta Lipińskiego i jego żony Johanny Liny z domu Oilitz. W rodzinnym domu Lipińskich posługiwano się zarówno językiem niemieckim, jak i polskim. Szukając jego biografii, biogramu krótkiego, znalazłam taką informację, że rodzina Lipińskich przybyła prawdopodobnie w XVII lub XVIII wieku z Litwy, więc nie była to rodzina od pokoleń, że tak powiem, niemieckiego pochodzenia, ale napływowa. Od najmłodszych lat właśnie ten fakt, że posługiwano się dwoma językami, kształtowało jego wrażliwość na bogactwo kultury i tradycji pogranicza, albowiem przed wojną, zresztą teraz też powiat kluczborski, to był takim obszarem granicznym. W 1920 roku, jak już Polska odzyskała niepodległość, to właśnie w powiecie kluczborskim na północy przebiegała granica niemiecko-polska. Zresztą on będzie w swojej twórczości wiele razy do tego faktu, do tej tradycji pogranicza powracał. No, dzieciństwo Hans Lipiński spędził na Pomorzu, ale przełomowym okazał się rok 1932, kiedy to wraz z rodziną przeniósł się do Gotthardtowa koło Kluczborka, obecnie właśnie Gotthardtów, wtedy Gottersdorf. I to właśnie tam znajdował się od ponad 200 lat rodzinny majątek Lipińskich i właśnie ojciec Robert odziedziczył go po swoim ojcu i w związku z tym rodzina przeniosła się właśnie do tej miejscowości Gottersdorf. Robert Lipiński zarządzał majątkiem i jednocześnie pracował w Kluczborku jako adwokat. I tutaj, no bo jak na początku powiedziałam, Hans Lipiński, skąd przyrostek Gottersdorf? No otóż właśnie nazwa tej niewielkiej miejscowości, no wioski, stała się później inspiracją dla literackiego pseudonimu pisarza. Dlatego Gottersdorf, bo pochodził, no wiele lat mieszkał w tym Gottardtowie. Lata młodości spędzone właśnie na północnym Górnym Śląsku wywarły ogromny wpływ na jego twórczość i na zawsze pozostały właśnie tym niewyczerpanym źródłem inspiracji. W latach 1932-36 Hans Lipiński uczęszczał do szkoły w Kluczborku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mógł kontynuować edukację na poziomie akademickim, ale zrezygnował z tego. Otóż dlaczego? Poświęcił się pracy w rolnictwie. Praca na roli była jego pasją. On bardzo tę pracę kochał i dlatego stwierdził, że nie będzie na siłę się uczył, ale po prostu będzie robił to, co najbardziej kocha. Doświadczenie zdobywał w majątkach ziemskich na terenie Górnego Śląska. Poznawał życie mieszkańców regionu, jego obyczaje. Podczas II wojny światowej służył w armii niemieckiej jako żołnierz piechoty, uczestnicząc między innymi w działaniach na froncie wschodnim. Po zakończeniu wojny, bo dostał się do niewoli i w 1947 roku powrócił z tejże niewoli, no ale nie wrócił już do ukochanego Gotersdorfa, wówczas już Gotartów, ponieważ była już tam administracja polska, no on jako obywatel Niemiec, no chyba nie został pozytywnie też zweryfikowany. No i później wyjechał w głąb Niemiec, pracował jako robotnik budowlany, spawacz i rolnik w miejscowości Schleswig, zanim ostatecznie osiedlił się w Kolonii. To właśnie tam rozpoczął również intensywną działalność literacką, która przyniosła mu uznanie w całych Niemczech. No i właśnie w latach 50., 60. XX wieku Hans Lipiński Gotersdorf należał do grona najbardziej cenionych niemieckich pisarzy. Współpracował z renomowanymi czasopismami takimi jak Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Akzente. Przygotowywał również audycje radiowe poświęcone Polsce, polskiej kulturze i literaturze. No i w ten sposób też przyczynił się poniekąd do budowania dialogu między tymi dwoma narodami. Hans Lipiński pozostawił po sobie dosyć bogaty dorobek obejmujący ponad 20 publikacji. I szczególne miejsce w jego twórczości znajduje powieść wydana również w Polsce pod tytułem Nad Prosną. Właśnie był to ten teren graniczny między Niemcami, a Rzeszą Niemiecką a Polską. Ta publikacja uznawana za jego najważniejsze dzieło. Otóż autor z niezwykłą wnikliwością przedstawił w niej wielokulturowy świat pogranicza śląsko-pruskiego, ukazując współistnienie różnych narodów, języków i tradycji. I powieść ta stanowi głęboką refleksję nad historią regionu i próbę zrozumienia źródeł konfliktów narodowościowych, które później doprowadziły właśnie do tych tragicznych wydarzeń XX wieku, jaką był wybuch II wojny światowej, najpierw prześladowania ludności żydowskiej i później właśnie wybuch tej największej, najstraszniejszej w dziejach wojny. Za swoją twórczość Lipiński był wielokrotnie honorowany. Tutaj wspomnę tylko o kilku nagrodach. Między innymi nagrodą imienia Andreasa Gryfiusa w 1966 roku, czy nagrodą literacką imienia Józefa von Eichendorfa oraz Śląską Nagrodą Kultury w 1977 roku. No i wyróżnienia te potwierdzały jego znaczącą pozycję w literaturze niemieckiej. I chociaż większość życia spędził w Niemczech, do końca pozostawał właśnie silnie związany emocjonalnie głównie z ziemią kluczborską i Górnym Śląskiem. Hans Lipiński zmarł w 1991 roku, a więc nie jest to tak odległa przeszłość. Nie został zapomniany przez swoich rodaków, że tak powiem, w ziemi kluczborskiej, bo w 25. rocznicę jego śmierci w Kluczborku oraz na Górze Świętej Anny zorganizowano konferencję naukową pod tytułem Hans Lipiński Gotersdorf 1920-91 Życie, twórczość, recepcja. I to właśnie była taka forma, wyraz uznania dla jego dorobku. No i prawdę mówiąc, trwałego miejsca, jakie zajmuje w historii i kulturze Górnego Śląska.
0: No niesamowicie. Pani jest także związana z Kluczborkiem, trochę zdradzę Państwu. Czy w bibliotece miejskiej można na przykład jakąś pozycję wypożyczyć?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem.
0: Zastanawiam się, czy tego typu książki jeszcze są w obrocie, czy po prostu cały czas kupuje się tylko nowości, a reszta się już tam gdzieś...
1: Ja myślę, że ta książka jest w obrocie i właśnie w wyniku tejże konferencji jest ponowne zainteresowanie osobą tego pisarza, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no w Niemczech to już raczej o nim nie pamiętają, a jeżeli pamiętają, to raczej w środowisku, w którym on mieszkał do końca życia. Jeżeli chodzi o Kluczbork, to powiem szczerze, mało się o nim mówiło, ale myślę, że to zainteresowanie po konferencji, która odbyła się i w Kluczborku, i na Górze Świętej Anny, zapewne grupa osób, grupa mieszkańców bardziej zainteresowała się tą sylwetką.
0: A warto przypominać. Bardzo ciekawa postać, bo to rolnik zamiłowania, później robotnik, a na końcu pisarz. I to niezły pisarz.
1: On już wcześniej był pisarzem, ale no tutaj tę jego twórczość przerwał wybuch II wojny światowej. No i później losy, czyli jego losy dalsze, czyli no już wyjazd i pobyt, życie w Niemczech.
0: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu była naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

Nietypowa plenerowa wystawa zatytułowana Co ci się przyśniło na wsi zostanie w najbliższą sobotę zaprezentowana w Kaniowie w gminie Popielów. Będzie tam zaledwie jeden dzień. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 16. Częścią wydarzenia będą również warsztaty, które rozpoczną się o 17.30. Z kolei o 19.00 przewidziano plenerowy pokaz wideo. Prace zostaną zaprezentowane w otwartym krajobrazie na prześcieradłach zawieszonych na sznurach między drewnianymi słupami, co ma nawiązywać do tradycyjnych form suszenia bielizny. Ich tematyka jest różna. Są tu sentymentalne podróże do rodzinnych opowieści i beztroskich wspomnień, ale pojawia się też temat wykluczenia, kompleksu prowincji, ciężkiej pracy na wsi. Organizatorem przedsięwzięcia jest kolektyw Galeria Jedzie. Ideą jego powstania było to, by ze sztuką trafić do najmniejszych miejscowości, a nawet do wiosek i tworzyć galerie, które nie mają ścian, a są w krajobrazie wiejskim, w naturze, w przyrodzie. Kolektyw tworzą trzy studentki studiów podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kto nie dotrze do Kaniowa, dobra informacja jest taka, że od 12 września przez 2 tygodnie wystawa będzie do obejrzenia w przestrzeni zabytkowych zagród w Muzeum Wsi Opolskiej. Radio Opole wystawę plenerową Co ci się przyśniło na wsi objęło patronatem medialnym.

Dzień koncertów szykowany jest najbliższą sobotę w Unieszowie koło Kluczborka. W ramach pierwszej edycji polnego Jam Festu wystąpi 7 zespołów. Będzie rock, reggae, soul, pop, progresja, a nawet głośna gitara, mocny beat i nieokiełznana energia inspirowana twórczością grupy AC/DC. Wstęp jest bezpłatny. Szczegółowy line-up i informacje, kto wystąpi, można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Patronaty. Festiwal ma być propozycją dla wszystkich, którzy cenią sobie muzyczne spotkania pod gołym niebem. Ma to być przestrzeń dla różnych wykonawców, różnych gatunków muzycznych i poszerzania horyzontów na to, co artystycznie dzieje się w okolicy. Teren festiwalu zostanie otwarty o godzinie 14, a 20 minut później rozpocznie się już pierwszy koncert. Na miejscu będą dostępne profesjonalna scena i nagłośnienie, strefa gastronomiczna, zaplecze sanitarne, parking, miejsca do siedzenia oraz parasole. Przewidziano miejsce na rozstawienie namiotu, zaparkowanie kampera lub samochodu. Przypomnę, Radio Pole, pierwszy polny Jam Fest objęło patronatem medialnym.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Autopromocja.
2: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja.
3: Już za kilka sekund, godzina 21, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Zapraszam na wiadomości. Czworo Polaków poszkodowanych w nocnym pożarze na wybrzeżu Adriatyku. Nową umowę na odbiór śmieci podpisała gmina Niemodlin z firmą Remondis. W wiadomościach także sport i Adam Wołek.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Sporo Polaków poszkodowanych w nocnym pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego miasta Omisz zniszczył też samochody kilkorga naszych rodaków.
4: Polacy, którzy znaleźli się wśród kilkudziesięciu poszkodowanych w rozległym pożarze, musieli skorzystać z pomocy szpitala w Splicie.
5: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju,
4: powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Według danych chorwackiej straży pożarnej w regionie Omisza ogień objął około 1000 hektarów terenu. Spłonęło wiele domów i pojazdów. Obecnie nie ma tam otwartego ognia, ale sytuacja nadal jest poważna na półwyspie Pelieszac. Przerzucono tam część sił z Omisza i Zagrzebia oraz kilka samolotów gaśniczych. Polskie MSZ apeluje do turystów o ostrożność, śledzenie komunikatów polskiej ambasady oraz chorwackich władz.
3: A była to relacja Piotra Piętki.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Nową umowę na odbiór, wywóz i zagospodarowanie śmieci podpisała gmina Niemodlin z firmą Remondis Opole. Do końca sierpnia gminę obsługuje jeszcze spółka Komunalnik z Nysy. Do końca tego roku opłata za osobę na pewno będzie na poziomie 36 zł, zapewnia Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
6: Jeżeli się policzy tą ofertę Remondisu, podzieli się ją przez 36 miesięcy i podzieli się przez liczbę osób, którą mamy w bazie, wygląda na to, że przez jeszcze jakiś czas powinniśmy tą kwotę 36 zł utrzymać, ale tego nie wiemy, bo nie wiemy, jaki będzie tonaż, nie wiemy, co się w przyszłości może wydarzyć, bo kontrakt jest dosyć długi.
3: Bartłomiej Kostrzewa zaznacza, że gdyby gmina zdecydowała się na wybór droższej oferty, mieszkańcy już teraz mieliby powody do narzekania.
6: Gdybyśmy wybrali tą ofertę droższą, w zasadzie na najbliższej sesji Rady Miasta musiałbym podnosić kwotę o 3 zł. Dlatego ta kwota ma znaczenie. Ta tańsza oferta o 1 100 000 ma jednak znaczenie dla kieszeni poszczególnych mieszkańców.
3: Wcześniej mieszkańcy Niemodlina narzekali na usługi Remondis Kędzierzyn-Koźle, ale burmistrz podkreśla, że to inne firmy. Przenosimy się na chwilę za granicę. Dane 678 tysięcy francuskich podatników skradzione w cyberataku na Generalną Dyrekcję Finansów Publicznych, poinformowało francuskie Ministerstwo Finansów. Do włamania do agencji podatkowej doszło pod koniec czerwca. Śledztwo potwierdziło, że przestępcy uzyskali dostęp do danych podatników i je skopiowali. Resort prowadzi dalsze ustalenia, by określić, jakie dokładnie informacje zostały skradzione. Osoby, których dane wykradziono, mają otrzymać indywidualne informacje oraz zalecenia dotyczące środków ostrożności.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Studenci oraz absolwenci uczelni wyższych brali udział w Legii Akademickiej. Dziś 18 osób odebrało akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski żołnierzy Szkoły Legii Akademickiej. Podstawą tego szkolenia jest zwiększenie sił rezerw Wojska Polskiego. Szkolenie teoretyczne trwa od marca do maja i jest to 15 godzin wykładów. Dodaje podpułkownik rezerwy Jacek Taborski, losow, koordynator Legii Akademickiej na Uniwersytecie Opolskim.
7: W tej części praktycznej tak naprawdę jest oczywiście troszkę zwiększona wiedza dotycząca ta, która została przekazana w części teoretycznej, ale to przede wszystkim przedmioty związane z wyszkoleniem żołnierza, zatem taktyka, także i wychowanie obywatelskie, również i mamy i szkolenie saperskie, inżynieryjne. Wszystkie te, które dają możliwość przyszłemu pierwszemu dowódcy, jako podoficerowi, dowodzić na na szczeblu tym najniższym, ale jednak dowodzi.
3: Dodajmy, że osoby zainteresowane odbyciem kształcenia w szkołach Legii Akademickiej muszą zgłosić się do koordynatora programu na swojej uczelni lub złożyć wniosek do wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
8: Przed mikrofonem Adam Wołek, dobry wieczór. Sztafeta 4x400 metrów kobiet pobiegnie w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Polki w swojej grupie zajęły piąte miejsce z czasem 3 minuty 26 sekund i 92 setne. Dzięki temu zostały ostatnim zespołem, który zakwalifikował się do finału rywalizacji sztafet, który odbędzie się w niedzielę. Natomiast Maria Andrzejczyk na tym samym czempionacie nie awansowała do finału rzutu oszczepem. Polka rzuciła 55 metrów 20 1 cm w eliminacjach i niestety nie znalazła się w czołowej dwunastce. Jedyną Polką w finale w tej konkurencji będzie Małgorzata Maślak-Glugla, która w eliminacjach miała wynik 58 metrów i 14 cm. Zajęła tym samym 10. pozycję. Natomiast Filip Ostarowski w pierwszej rundzie biegu na 1500 metrów zajął 10. miejsce. Jego czas to 3 minuty 38 sekund i 70 setnych. Oznacza to, że Polak nie awansował do dalszej rywalizacji. A teraz przenosimy się do naszego regionu. 37-22 wygrała Gwardia Opole z MKS Olimpią Piekary Śląskie w meczu przygotowawczym do nowego sezonu. Opolanie od początku narzucili swoje warunki i już do przerwy prowadzili 20-10. Do rozpoczęcia ligi pozostały jeszcze ponad 3 tygodnie, więc dla Gwardii to był przede wszystkim kolejny sprawdzian w okresie przygotowawczym. Oczywiście, że bardzo cieszymy się z wygranej, ale do startu ligi brakuje jeszcze trochę czasu, powiedział Dan Emil Rakocza, rozgrywający Korotop Gwardii Opole.
9: My teraz nie myślimy o rezultat, po prostu my chcemy zrobić jak najwięcej rzeczy, co spróbujemy zrobić na treningu pierwszej i potem na meczach ustawić i widzieć, czy wyjadą, czy nie, bo oczywiście musimy być gotowi do sezonu. Także to jest najważniejszy cel dla nas, że w takich meczach, które, no nieważne kto przyjdzie do nas, my mamy na pewno szacunek i my musimy zrobić swoje i przygotować sezonu, w meczu w sezonu, tak?
8: Początek sezonu Orlen Superligi w pierwszy weekend września. W pierwszym spotkaniu Gwardia Opole zmierzy się z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Teraz piłka nożna, bowiem nie brakuje emocji na zielonych murawach, a zaczynamy od ekstraklasy. Rozpoczęła się czwarta kolejka. Dziś jeden mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej. Legia właśnie mierzy się z Radomiakiem Radom, a w naszym regionie również czekamy na piłkarskie emocje, bowiem Odra Opole w czwartej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi podejmie Beniaminka rozgrywek Warte Poznań. Podopieczni trenera Łukasza Tomczyka mają na koncie 3 punkty, a ostatni mecz przegrali niestety z Puszczą Połomice na wyjeździe 1-3. Poznaniacy Oczek mają 6 i dwa ostatnie mecze wygrali z Lechią Gdańsk 3-0 i Termaliką 2-1. Spotkanie łatwe nie będzie, ale liczę na pełną pulę, powiedział trener Odry Opole Łukasz Tomczyk.
10: Chcielibyśmy zrealizować i zagrać taki mecz jak w pierwszej połowie, przede wszystkim na Chrobrym. Musimy naprawdę cały czas trzymać tą naszą taką podstawę w defensywie, którą pokazaliśmy w meczu na Chrobrym. Wiemy, że też rywal kreuje sytuację, gra taką piłkę otwartą, więc robimy wszystko, żeby się temu przeciwstawić.
8: Początek jutrzejszego meczu Odry Opole z Wartą Poznań o 15.30 na Itaka Arenie przy ulicy Olejnika. Ponownie o sporcie jutro po 19.00. Do usłyszenia.
0: Pogoda.
3: Tym razem temperatura spadła o 2 stopnie, niecałe 25 stopni za oknami, a ciśnienie to wciąż 1019 hektopaskali. W nocy będzie bezchmurnie i temperatury minimalne od 12 do 14 stopni, a jutro w dzień ponownie gorąco od 30 do 32 stopni w cieniu. Będzie bezchmurnie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
12: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
13: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
14: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
15: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
14: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
16: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek. Dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma tytuł Dobry Wieczór, tu Radio Opole, a piątkowe nasze spotkania poświęcone są szeroko pojętemu zdrowiu, medycynie i związanymi z tym rzeczami, które, jak się okaże, nie zawsze, tylko i wyłącznie muszą dotyczyć porad, jak się zdrowo prowadzić, na co chorujemy, jaką trzymać dietę. To oczywiście wszystko jest ważne, ale dziś do programu postanowiłem zaprosić młodego, oczywiście tutaj słowo młodego absolutnie w żaden sposób nie jest pejoratywne, bo to będzie naszym jakby głównym, ważnym tematem. Młodego lekarza, jest nim dr Paweł Uderski. Cześć Pawle.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bo uznałem, że bardzo ważny jest i jak zaczniemy o tym rozmawiać, myślę, że Państwo sami się przekonacie, to co się wiąże z tym, że jest się młodym lekarzem. Podam kilka takich wątków, które moim zdaniem są bardzo istotne. Pierwsze to taki, że na medycynę ciągle jest mnóstwo chętnych. Niedawno była informacja, że w Opolu to jest 30 osób, jak nie więcej, na jedno miejsce. No i każdy pewnie się nie dziwi, bo wspaniały zawód, cudowny zawód. W ostatnim czasie niestety też troszeczkę związany z pewną aferą. Nie będziemy o niej rozmawiali, bo uważam, że żeby zamknąć ten temat, i tu uspokajam cię też, Pawle, absolutnie nie będę cię wciągał w żadne takie pogawędki polityczne i tego typu rzeczy, dlatego że uważam, że w każdej grupie zawodowej istnieją też niestety przestępcy, tak jak w każdej grupie zawodowej istnieją pedofile, w każdej grupie zawodowej dzieją się też rzeczy czasami złe. Jeżeli to nie jest kwestia systemowa, no to wtedy jest to rzecz indywidualnej jednostki. Dany człowiek taki jest, ma zaburzenia. Zresztą właściwie to moglibyśmy mówić też o zaburzeniach, bo uważam, że zaburzenia seksualne, dewiacje, przestępczość bardzo często się wiąże też z zagadnieniami medycznymi, więc być może taki wątek kiedyś też poruszymy. Drugi to są te oczekiwania, że oczywiście ogromne pieniądze za tym idą. Jak wiemy, to też jest kwestia specjalizacji tego, co się robi. Czy się pracuje w prywatnej klinice, czy w publicznej. Oczywiście ten niechlubny przykład nam pokazał, że jak ktoś się uprze i będzie jakiś przestępczy układ, to można i w publicznej wyciągnąć, jak się to mówi brzydko, kasę. Ja myślę, że dlatego chciałem, żebyśmy porozmawiali o sytuacji młodych lekarzy, że to niestety się nie przyczynia do tego, żeby obraz lekarza, zwłaszcza młodego lekarza, żebyście mogli wejść i ty, żebyś mógł wchodzić w zawód z taką wiarą, pewnie nadzieją, które na pewno masz, bo myślę, że wiele osób wybiera ten zawód też jako pewnego rodzaju misję, spełnienie marzeń na pewno w wielu przypadkach. No bo któż nie chciałby nieść pomocy innym, jeżeli jest tylko zdrowym, oczywiście niezaburzonym człowiekiem. To jest prawdziwa przyjemność. Od tego, że pomożecie sąsiadce wnieść zakupy na górę, ile to jest satysfakcji, prawda? Pomogłem komuś, zatroszczyłem się. Robię po prostu coś dobrego. To zawsze się przekłada na też nasze ogólne takie poczucie, że świat może być dobry, lepszy, jeżeli będziemy sobie pomagać. Tutaj jest to pomaganie w najwyższym wymiarze, dlatego że chodzi o ludzkie nie tylko zdrowie, ale życie. Przecież my często zapominamy, że myślimy, że jak tylko ratujemy kogoś z wypadku, to walczymy o jego życie. Nie. Czasami prosty zabieg, zła diagnoza, teoretycznie kichanie albo problemy z oddychaniem, ach, co tam. A okazuje się, że gdyby to było odpowiednio dobrze zdiagnozowane rok, dwa wcześniej, to dzisiaj pewnie by facet czy kobieta żył, jak się tak kolokwialnie mówi. Więc praca trudna, praca bardzo odpowiedzialna i ja przyznaję, nie wiem, czy bym się podjął. Bo jak to pomyślę o sobie, że stoję, przychodzi do mnie pacjent i mówi, że no, drapie mnie trochę w gardle, ostatnio tak mnie to dusi w piersiach. Ja myślę, że bym chyba skierował go na wszystkie możliwe badania, do wszystkich możliwych specjalistów, żeby wykluczyć absolutnie wszystko, żeby mógł spokojnie wieczorem usiąść, że na pewno się postarałem. No ale tak się chyba nie da, prawda? Trudny zawód sobie wybrałeś, zgadzasz się z tym? Masz jeszcze taką świadomość w sobie? Miałeś też ją, kiedy zaczynałeś studiować, teraz, kiedy jesteś stażystą?
1: Jak najbardziej. No, w trakcie studiów same przedmioty pokazywały nam zakres medycyny. No, 6 lat to, można powiedzieć, z jednej strony bardzo długi okres pod kątem studiowania, ale jednak jak zastanowimy się, jak ta nasza wiedza medyczna na przestrzeni lat zrobiła taki straszny skok do przodu, no to te 6 lat to nie jest wcale tak dużo czasu, żeby zgłębić te wszystkie tajniki, nie? Te studia są bardziej na zasadzie takiego liźnięcia tej medycyny, zobaczenia zakresu wiedzy, z jakim mamy do czynienia. No i na podstawie dopiero tego zdecydowania się tak naprawdę, w czym chcemy się potem specjalizować, czym chcemy się głównie zajmować. No w naszym środowisku no, że tak się utarło, nie? Że tam co to jest podwójnie ślepa próba, nie? Jako ortopeda z chirurgiem czytają EKG, nie? Więc taki żarcik tutaj w stronę środowiska chirurgicznego, no ale człowiek, no, który musi poświęcić strasznie dużo czasu na naukę o sposobach operowania, szycia, o rekonwalescencji ran, badaniu fizykalnym takich pacjentów, no nie ma potem aż tyle czasu, żeby no, wykształcić się pod kątem innych specjalistów, nie? Więc tutaj to jest zdecydowanie trudny zawód i no, ciężko jest czasem dowiedzieć się wszystkiego o pacjencie, nie? No, pacjent przychodzi z problemem, często trzeba wydobywać od pacjenta te informacje, nie? Zadawać konkretne pytania, postępować według takiego schematu zbierania wywiadu, no, żeby zmniejszyć jak najbardziej prawdopodobieństwo przeoczenia tej istotnej diagnozy, ale to nigdy nie jest 100%. W medycynie praktycznie nigdy nic nie jest na pewno. Zawsze jest ten 1% pacjentów, który ma akurat tą chorobę, której mogliśmy nie zbadać. No i no to jest ryzyko, z którym niestety trzeba no, się liczyć i akceptować. Robić wszystko, co możemy, dokonywać największej staranności w wykonywaniu naszych procedur, żeby po prostu do tego nie dopuścić, no ale czasami no niestety przejdzie nam taki przypadek między palcami, można powiedzieć.
0: To nawet myślę, nie jest tylko kwestia między palcami, bo ty już poniekąd użyłeś tego określenia procedura. Te procedury się ustala właśnie po to, żeby optymalnie diagnoza czy sposób diagnozowania był optymalnie jak najlepszy, czyli żebyśmy mogli wykluczyć od razu pewne rzeczy, a jak najbardziej uprawdopodobnić, że to będzie pewnie to, bo jak wiemy, no, objawy bardzo często mogą być, ale nie muszą. W przypadku onkologii tak bardzo często jest, że słyszymy, czemu pan tak późno przyszedł, prawda? Dopiero kiedy pana boli. No bo wcześniej nie bolało, to po co miałem przychodzić? No ale teraz to już jest za późno. Ale to pokazuje nie to, że lekarz nie wiedział, tylko że pacjent nie miał świadomości tego, że coś ma, bo tam taki kaszelek, no to przecież on sobie tam był, ile osób tam kasze, przeziębiłem się nieraz, prawda? Nie zwracamy uwagi na to, że on trwa podejrzanie długo.
1: No, ale... Pacjent pali 20 lat, jedną troszkę no dziennie na przykład. No z takimi chorobami niestety często jest, że ignoruje się te popularnie dostępne objawy, no do momentu, aż w końcu nie ujawni się coś grubszego, nie? Więc... Tutaj ta diagnostyka jest strasznie istotna. No i te procedury, no. Dzisiejsza medycyna jest medycyną opartą na dowodach naukowych. Procedury są tworzone przez środowiska eksperckie na podstawie statystycznych badań naukowych, nie? To są skomplikowane rzeczy, no i to są istotne rzeczy, ale no statystycznie rzecz biorąc, postępując zgodnie z procedurami, zapewniamy, że największej ilości pacjentów będziemy w stanie po prostu pomóc w ten sposób.
0: Ja tutaj od razu też przejdę do tego, bo bardzo często, kiedy już mówiłem o tej młodości, bardzo często jest tak, że bardziej ufamy tym już starszym lekarzom, bardziej doświadczonym. To takie scenki oczywiście z filmów, że młody lekarz to coś tam rozmawia z pacjentką i ten niech pan zawoła prawdziwego lekarza, prawda? I tutaj myślę, że ten mit troszeczkę też chciałbym obalić, bo oczywiście doświadczenie jest bardzo ważne w każdej pracy. Wiadomo, że z biegiem lat więcej przypadków, więcej badań i tak dalej, więc mamy teoretycznie większe doświadczenie. Mówię teoretycznie wcale nie złośliwie, dlatego że wiemy równie dobrze, że w drugą stronę też istnieje zagrożenie, że popadniemy w rutynę. Czyli skoro już wyciąłem 100 woreczków, no to ten 101 też sobie wytnę. Mówię pozornie, żartobliwie, ale może się okazać, że ten 101 pacjent nagle umiera, co się zdarza. Bo okazuje się, że miał jednak jakąś wadę, miał jakąś inne schorzenie, które sprawiło, że pozornie prosty zabieg nagle okazał się śmiertelny. Więc to takie doświadczenie, kiedy staje się rutyną i zabieg jest rutynowym zabiegiem, może być bardzo niebezpieczne. niestety. Więc nie skreślałbym zupełnie młodych lekarzy. Inna sprawa, tu oprę się też na własnym doświadczeniu. Ja bardzo lubię akurat młodych lekarzy i sam od długiego czasu chodzę do lekarza pierwszego kontaktu, bardzo młodej pani doktor. Jestem nią zachwycony. Zupełnie nie zastanawiam się nad tym, na ile to jest asekuracyjne, na ile na wszelki wypadek zleca badania. Natomiast podchodzi do mnie bardzo kompleksowo. Czyli jeżeli zostaniemy przy tym kaszlu, prawda, i zdjęcie płuc panu zrobię. Dla mnie naturalny oczywiście pierwszy wybór, no bo palę, więc może to być rak. Idę i oczywiście tak się nie bałem, czekając na wyniki, jak dawno niczego się nie bałem. Okazało się, że nic tam szczęśliwie nie ma. No ale też jest strata wagi. No to mówię, no to ale dobrze, no to moglibyśmy powiedzieć, okej, ale wie pan, to może zróbmy jeszcze takie badania. A pan jest po 50, to wie pan o tym, że za darmo i w ogóle może pan sobie zbadać prostatę, że jest cały pakiet różnych badań. Tu myślę jest ten kolejny bardzo ważny aspekt, że ona o tym wie i jej na tym zależy. I ja jestem tym zachwycony, bo z drugiej strony podam przykład doświadczonej pani doktor, do której przyszedłem i ona mówi, to trzeba będzie ciąć, zostawmy już. Co? Okazało się, że nieprawda absolutnie. Kończyła pracę, już nie miała sił i tak po prostu, o. I całe szczęście poszedłem na spokojnie, bo ona już nic nie zdążyła mi zrobić, więc poszedłem sobie następnego dnia i tam zostałem dobrze zbadany, jest na spokojnie, bez nerwów zdiagnozowany. Okazało się, że niczego nie trzeba wycinać. To są takie dwa skrajne przypadki, które podaję, żeby naprawdę podchodzić zawsze, no nie tyle z empatią, oczekiwaniami, czy że a jak młody to to, a jak stary to tamto, ale myślę, że cały klucz, i zobaczymy, czy się z tym zgodzisz, bo ty już poniekąd ten temat ruszyłeś, to jest właśnie wywiad, bo na podstawie wywiadu, rozmowy jest diagnoza. I mam takie przekonanie, zobaczymy czy słuszne, że bardzo często pacjenci wielu rzeczy nie mówią, lekceważą albo nie chcą, bo mówią, Jezu, powiem, że mnie tu boli, to zaraz mi każe nie wiadomo co robić, a to tam tylko mi głowa trochę boli, prawda? Niech mi przepisze tabletki i bardzo często, a daj pan mi coś na uspokojenie, daj pan mi coś na dobry sen i tak dalej, bo przecież nic się nie dzieje. Ukrywamy bardzo wiele rzeczy, myślę, niestety.
1: Myślę, że często też wynika to po prostu no, z niewiedzy. No, my mamy wpojone pewnego rodzaju czerwone flagi, nie? Że na przykład smolisty stolec się pojawia, pacjent od jakiegoś czasu nie oddaje stolca lub ma na przykład jakąś bolesność w nadbrzuszu lub ma żółtaczkę bez przyczyny. No, to są takie czerwone flagi, które są nam wpajane na studiach, żebyśmy zwracali uwagę właśnie pod kątem tych problemów onkologicznych. Ale często no, pacjent no, trochę wygląda jakby się opalił, nie? Bardziej. No, ale nie powiąże tego na przykład, że ma nadczynność tarczycy czy niedoczynność tarczycy. Także no, tutaj to jest istotne, żeby jednak dopytywać tych pacjentów, słuchać im. Mówi się o tym, że powinno dać się pacjentowi w pierwszej minucie, jak przychodzi, powiedzieć to, z czym on przychodzi do lekarza. No ale realia pokazują, no, że jednak tego czasu jest trochę mało na tych pacjentów. Nie? No, lekarze rodzinni mają no, często po 4 pacjentów na godzinę, to daje 15 minut na pacjenta. No to no, albo nawet więcej, nie? W zależności kto, jakie ma moce przerobowe i w jakim miejscu pracuje. Także no tutaj często wywiad na tym cierpi. No, ale to jest jedna z tych rzeczy, którą się nie mówi, jak się idzie na studia, że jednak te umiejętności miękkie są bardzo wymagane, no i praca bardzo szybko reflektuje, nie? To zbieranie wywiadu i ten kontakt z człowiekiem jest strasznie istotny. Mhm. Trzeba umieć słuchać człowieka i trzeba umieć też do każdego znaleźć na swój sposób takie podejście po prostu, znaleźć sposób. Jak podejść, przy cudzysłowie oczywiście, pacjenta, żeby powiedział nam to, na czym nam zależy, żebyśmy mogli mu po prostu pomóc.
0: O tak, ja oczywiście swoją wiedzę w dużym stopniu czerpię też oczywiście z kultury popularnej i z pewnego słynnego serialu. Jakkolwiek można się z tego troszeczkę oczywiście naśmiewać, to uważam, że jednak w tym serialu jest sporo naprawdę bardzo fajnych rzeczy. On jest taki troszeczkę stara się być edukacyjny, czyli jeżeli trwają jakieś badania albo pojawia się jakiś nowy ważny wątek medyczny albo jakiś program, to tam prawie na pewno możemy się spodziewać, że w kolejnym odcinku zostanie na przykładzie jakiegoś pacjenta on poruszony. Uważam, że to jest bardzo dobra sprawa, bo wiele razy było tak, że ja nawet się śmieję, myślę, po co ja to oglądam? Przecież od razu na wszystko jestem chory, o czym tam nie powiedzą, to ja od razu mam wszystkie objawy. Ale to jest kolejny taki, myślę, bardzo ważny aspekt, że objawy są, no, takie, że trudno na podstawie samej rozmowy. No jest to najczęściej badanie krwi, które jest tym pierwszym wyborem, który możemy zlecić. Prześwietlenie właśnie, czy USG. Jest jednak taki podstawowy zestaw. No i mamy szczęśliwie też te badania okresowe. I myślę, że chyba z tych okresowych też bardzo mało korzystamy. O ile nas zakład pracy nie zmusi, na przykład mam szczęśliwie tak, że co 2 lata jestem wysyłany na badania, czy chcę, czy nie chcę, ale generalnie myślę, że w myśl tych nowej medycyny i tych, bo to ciągle się rozwija, o czym my nie wiemy bardzo często, a przykładem badania cytologiczne, które nagle okazały się, że już nie, mamy coś nowego. To dla nas jako wiadomość medialna to jest taka to, co nagle z dnia na dzień, no nie, to wszystko trwało, zanim ustalono, że one są wiarygodne i lepsze ten nowy sposób badań niż te, które były kiedyś. Natomiast rzeczywiście profilaktyka i badania profilaktyczne chyba też powinny troszeczkę na nas spaść, a nie tylko czemu mi pan, panie doktorze, czy pani doktor nie powiedziała wcześniej, prawda? No ale możecie, naprawdę warto.
1: No tutaj jest właśnie problem profilaktyki i też tej edukacji zdrowotnej. No nie mogę powiedzieć nic na temat tego nowego przedmiotu, który niedawno został wprowadzony do szkół, edukacja zdrowotna, no ale no jak tak generalnie rozmawiam z pacjentami, no to to, czy, że pacjent ma świadomość tego, że mamy w Polsce program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, raka piersi, no to no jest dosyć marna, nie? No większość pacjentów no nie ma tych badań zrobionych, no a często przychodzą właśnie z takimi objawami, no, że w pierwszej kolejności takie badanie no, warto jest zrobić, nie? Mhm.
0: Tak, no bo dużo jest hałasu, kiedy przyjeżdża jakiś autobus, prawda, który robi badania, albo są organizowane jakieś dni zdrowego serca, gdzieś tam na placu, prawda, handlowym, obok centrum. Nagle ustawiają się czasami kolejki, rzeczywiście widać, że oto jest okazja się zbadać, a to wszystko można robić już wcześniej.
1: Tak, no tutaj właśnie profilaktyka jest dużo skuteczniej i prewencja jest dużo skuteczniejsza od no już samego leczenia. Lepiej zapobiegać wystąpieniu choroby w pierwszej kolejności niż leczeniu późniejszych powikłań. No też nie można popaść w skrajność, ale no tutaj jednak no dużo lepiej by wypadało jakby zwrócić uwagę populacji na takie problemy, takich chorób, które dosyć często występują, no żeby ci ludzie po prostu wiedzieli, co robić i czym zapobiegać. No ale to też nie jest do końca proste. No w dzisiejszej medycynie dużo ludzi liczy na to, że przyjdą do lekarza i dostaną tą jedną cudowną tabletkę, która rozwiąże ich wszystkie problemy. I jakkolwiek preparaty i farmakoterapia, naprawdę mamy dostęp do świetnych leków, skutecznych leków. To nie jest upuszczanie krwi ze średniowiecza, to nie jest opsonizacja czy podawanie sproszkowanych strupów, ospy. No to już są przebadane preparaty na bardzo wysokim poziomie leczące konkretne rzeczy. Ale bardzo wiele z tych preparatów ma też skutki uboczne i powikłania idiopatyczne. Tutaj stosowania takich preparatów. No tutaj też często są dosyć dotkliwe, a dużo lepsze efekty przyniosłoby na przykład redukcja masy ciała, więcej aktywności fizycznej, regularne picie płynów. To jest głupie, no bo jak gdyby każdy ma świadomość, idąc do lekarza, że lekarz przepisuje mu właśnie ten złoty graal medycyny, czyli tą aktywność fizyczną, ale mało który pacjent stosuje się do takich zaleceń. Natomiast no, wiemy, że no, takie działania przynoszą bardzo dużo korzyści. Często te choroby, które postępują, gdy są leczone tylko farmakoterapią i pacjent nie bierze się za siebie, no to gorzej to wygląda, niż jak gdyby po prostu ruszał się więcej.
0: No tak, no bo rzeczywiście coś mi po tym, że no powiedzmy, że jestem otyły i biorę jakieś preparaty, które mają mi zrzucić wagę i pomóc lepiej wyglądać. Jeżeli nie będę aktywny, nie będę się ruszał, moja kondycja się wcale nie poprawi. No będę może z zewnątrz lepiej wyglądał, prawda? Ale dalej będę miał problemy oddechowe, wiele inne, z krążeniem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że było kiedyś takie popularne określenie, pojawiło się i mi się ono bardzo podoba, bo jakkolwiek powiedziałeś już, że no po to są specjalizacje, bo ta wiedza medyczna jest tak zaawansowana, że nikt nie jest w stanie znać się na wszystkim absolutnie. Natomiast to ujęcie holistyczne, które kiedyś się pojawiło, uważam bardzo słuszne, polega nie na tym, że lekarz ma się znać na wszystkim, ale żeby uwzględnić, że ma do czynienia jednak z całym organizmem. Czyli nawet jeżeli ja jestem ortopedą i będę składał tylko kości, nogi czy ręki, no to jednak muszę uwzględniać, a ile pacjent waży, a czy się rusza, a czy nie ma problemu z ciśnieniem, to wszystko jest mi potrzebne.
1: Oczywiście.
0: Więc stąd są, no szczęśliwie akurat w szpitalach najczęściej są jakieś konsultacje, czyli można konsultować się tak u kolegów, prawda? Czyli słuchaj, mam pacjenta z takim czy takim schorzeniem, ale on ma na przykład albo cień skóry, tak jak mówiłeś. Mam podejrzenie, że on może być kłopot, że to mu się nie zrośnie, albo będą powikłania, bo on chyba może chorować też na jakieś choroby wewnętrzne. Nie bardzo chcę w wywiadzie się przyznać, bo niby na nic się nie leczy, no ale nie wyglądam. I wtedy wzywam sobie, czy kogoś z wydziału wewnętrznego, oddziału, czy ten, na konsultację po prostu, zwyczajnie.
1: Tak, mniej więcej tak to wygląda. No.
0: I to jest takie też bezpieczne, myślę. W gruncie rzeczy fajnie byłoby takie konsyliami. Ja wiem, że to wszystko zabiera czasu. My mamy, niestety, i chcielibyśmy jako, ja stawiam się w roli słuchacza, pacjenta, mieć taką idealną służbę zdrowia, gdzie ja przychodzę do lekarza, a obok siedzi już 5 specjalistów i oni od razu robią mnie takie konsylią i od razu wychodzę z pełnym pakietem. No nie da się. Jest wiele, jest szereg badań, do których też trzeba się przygotowywać odpowiednio i tak dalej. Nie da się po prostu przyjść i już. Natomiast w tej młodości, że do niej wrócę, rzadko będę do niej wracał, jest to, że z jednej strony jest ta chęć, też myślę, no troszeczkę być może taka obawa, że no, upewnię się, zapytam się, skonsultuję, prawda, bo nie mam jeszcze tego doświadczenia, ale z drugiej strony też taka naukowa ciekawość. Wiesz, mówiłem o tej pasji medycznej, pasji do swojego zawodu. I to sprawia, że ja sam z siebie będę chciał, nie? A może to jest to, bo wiesz, jeszcze masz w głowie, i myślę twoi koledzy, koleżanki, mnóstwo wiedzy tej wyciągniętej nie tylko ze studiów, bo ktoś, kto rzeczywiście studiuje, zajmuje się medycyną z pasją i z powołaniem, to on sam śledzi zagraniczne pisma, co się ukazuje w miesięcznikach medycznych, jakie prowadzone są badania kliniczne najnowsze, prawda? I już ta iskierka nadziei, że może będę tym, który też przyczyni się do tego, że na przykład trochę jak ołowiane dzieci, one nam uświadomiły też, jak ważna jest czasami intuicja, takie pójście w zaparte, domaganie się badań, domaganie się, przecież dzięki temu no, uratowano wiele dzieciaków. No, a to robi też nie jakaś wybitna specjalistka po specjalizacjach. Można, jak się chce. I chyba każdy młody lekarz ma to w głowie, że naprawdę może zrobić coś wielkiego dla ludzi w ogóle. Tak myślę. Masz też tak?
1: Tak, no to jest jeden z głównych powodów, dla których poszedłem na te studia. No chciałem robić coś dobrego w swoim życiu i chciałem no, nieść pomoc ludziom. I nie ma większej wartości dla człowieka niż jego własne zdrowie i życie. No i chcę po prostu sprawić, no, żeby tym ludziom się żyło jak najlepiej, nie? Czasami to jest ciężkie, nie? No, abstrahując już od tego ruchu wcześniejszego, o którym mówiłem, no, czasami ludzie mają lepsze przeświadczenie od samego lekarza, nie? Co jest dla nich dobre, co im działa, czy mają poczucie, że to jest wszystko jakaś wielka konspiracja i że ktoś chce ich tak naprawdę otruć albo oszukać, nie? Także, no, czasem to jest dosyć ciężkie, no, ale jest to też bardzo wdzięczna praca, bardzo wdzięczna, jak uda się człowiekowi pomóc, nie, widać tą wdzięczność po prostu, nie, nawet już jako młody lekarz miałem przyjemność dostawać podziękowania od pacjentów, nie, no i, no, to jest niesamowita satysfakcja wtedy, to jest... Mm-hmm. Bardzo pozytywna energia.
0: Mogę sobie tak wyobrazić, na przykład leży jakiś starszy pan albo pani, a tu na korytarzu czekają dzieci, wnuki, no i nagle okazuje się, że udało się, prawda, wraca zdrowy do domu. No to przecież to, co maluje się w oczach tych wnuków, nie jestem sobie w stanie, znaczy jestem w stanie sobie mniej więcej wyobrazić, ale myślę, jak to musi być wspaniałe doświadczyć takiego właśnie uczucia. Znaczy to słowo udało się oczywiście w cudzysłowie, to jest kwestia po prostu wiedzy, chociaż czasami pewnie odrobina szczęścia też jest potrzebna. To znowu bazuje częściowo oczywiście na filmach i na jakichś takich powszechnikach, no ale czasami tak właśnie jest, że badając coś innego, robiąc coś innego, no, otwieramy pacjenta i okazuje się, a on tu ma tętniaka albo coś, co jeszcze nie wyszło, więc czasami są takie właśnie odrobina szczęścia, że poszliśmy na coś teoretycznie prostego, dzięki temu ratujemy mu życie, bo prawdopodobnie z tym tętniakiem to pan mógłby za miesiąc być już w grobie po prostu. Więc
1: jest też tak.
0: No, te tętniaki, to przyznaję, najbardziej mnie przerażają. Nie wiem, czy to da się profilaktykę jakąkolwiek zrobić i co z nimi w ogóle zrobić, ale
1: zdjęcie z klatki piersiowej pozwala zobaczyć przynajmniej tam w aorcie, nie? Jej przekrój, zobaczyć mniej więcej, czy nie ma poszerzenia. No, ale tak poza tym, no to bardziej badanie TK, nie? Tomografii komputerowej to.
0: One są szczęśliwie coraz bardziej dostępne, TK. I nawet powiem szczerze, że też wracając do młodej pani doktor, która powiedziała, wprawdzie panu badania prostaty wyszły akurat okej, byłem też u specjalisty, mówi, wie pan, jak pan chce mieć jeszcze pewności z tym, może pan zawsze pójść na TK, nie ma problemu, bo tutaj mamy 99%. ale zawsze zostaje ten 0,1%, bo w medycynie, tak jak już powiedziałeś wcześniej, prawie nigdy nie ma tego 100%, no bo musielibyśmy mieć do czynienia z takim wzorcem.
1: Medycynie jest jak w kinie, no. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Aha. No tak, tak, no bo teoretycznie wszyscy mamy podobny układ, prawda, kostny, wewnętrzny, organy i tak dalej, no ale one nie wszędzie tak samo działają.
1: Warianty anatomiczne, no jakieś zabiegi w przeszłości, no i też starość, nie? Największa z tych wszystkich chorób, zmiany reumatyczne potrafią zrobić takie rzeczy ze stawami, że no ciężko jest niektóre z tych zdjęć rentgenowskich analizować.
0: No ja już dostałem znak ostrzegawczy, że moje przesiadywanie przy biurku, jakkolwiek staram się, jak tylko mogę ruszać i wszędzie chodzę pieszo, nie jeżdżę samochodem, ale już wiem, że z kręgosłupem mam takie zwyrodnienie kręgosłupa, że niestety daje się odczuć, no i nie da się go wyprostować, że pójdę sobie teraz i zrobię mi chrup, chrup i już. No nie da się. Zawdzięczam to swojej krzywej postawie, no i to wracamy znowu do tej edukacji zdrowotnej, prawda? No, w młodości dawniej mówiono o tym, że dziewczyny zwłaszcza miały chodzić z książkami na głowie, żeby chodzić prosto. I hi. Ale w gruncie rzeczy, patrząc na poziom skrzywień kręgosłupa i wady kręgosłupa, które występują dzisiaj w młodym pokoleniu, to okazuje się, że mieli rację pradziadkowie, że kazali chodzić z książką na głowie i trzymać się prosto, bo to zapewniało zdrowie i kondycję. A dzisiejsze, zwłaszcza jak to niektórzy mówią, to skrzywienie kręgosłupa, które wynika z klikania w telefony, bo to skrzywienie jest fatalne. Jeżeli te dzieciaki siedzą godzinami, no to ja myślę, że nie wiem, czy najlepszy ortopeda później, czy neurochirurg będzie w stanie im pomóc. Nie będzie.
1: Raczej nie. No tutaj, no jak pomyślimy sobie, że taka operacja, no to jest jeden zabieg dosłownie, a ktoś przez x lat, dajmy na to 10 lat życia, z każdego dnia w takiej pozycji spędza 4 godziny, to nie będzie takie proste, żeby to naprostować tak od razu.
0: Aha.
1: Także no ta profilaktyka, promocja zdrowia, no i edukacja. No.
0: Aha. Także, bo niestety tutaj mówiłem, że nie będzie polityki i nie będzie, więc uspokajam. Natomiast rzeczywiście, kiedy mówimy o edukacji zdrowotnej, to niestety wszystko skupia się oczywiście na seksualności i erotyce, tak jakby nie było innych problemów zdrowotnych. Ja myślę, że edukacja zdrowotna też nie patrzyłem w cały program, ale jednak będzie dotyczyła w dużym stopniu też tych innych właśnie zagadnień. Zdrowego odżywiania, ćwiczeń fizycznych, aktywności fizycznej, schorzeń kręgosłupa i bardzo, bardzo wielu innych. Ale nawet jeżeli już jesteśmy przy seksuologii, no to zawód ginekologa też nie sprowadza się, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie do tego, że mamy ciążę albo nie mamy ciąży, albo będziemy ją usuwać, albo nie. Jest cały szereg chorób wenerycznych i różnego rodzaju schorzeń u mężczyzn, takich jak stulejka, która jeżeli nie mamy świadomych rodziców, a jako dziecko sami nie jesteśmy świadomi, bo skąd mamy wiedzieć, jak to powinno wyglądać, to ona może prowadzić także do problemów onkologicznych, jeżeli chodzi o narządy. I kto o tym rozmawia, prawda? Moi rodzice mi o tym nie mówili, bo się wstydzili, bo jak rozmawiać. Dzisiaj też nie wiem, czy jest tylu odważnych rodziców. Pamiętam, mogę to przytoczyć, bo nie podaję żadnych nazwisk. Okazało się, że rzeczywiście była stulejka, bo rodzice zaniedbali. Ale teraz tak, nauczyciel przecież nie będzie tego sprawdzał. Higienistka też nie będzie dzieciom tego oglądała. Dzieciom najczęściej oglądano uszy i czy wszy nie mają w szkole u mnie. Więc to są poważne problemy, bardzo, bardzo poważne, które występują w młodym wieku. Jeżeli dzieciom będziemy o tym mówić świadomie, to mogą sami przyjść do nas i powiedzieć, mamo, swoje nas mówili o tym i o tym, może by to sprawdzić, może by pójść się zbadać. A zawsze ten lekarz jest jakimś potworem, czymś najgorszym, co tylko może być, ostatecznością.
1: No, w młodym wieku mamy tak zwane badania bilansowe, na których dzieci przychodzą no i są gruntownie przebadowywane, dane przez pierwsze 2 lata życia, no i później często też przychodzą na szczepienia obowiązkowe i dodatkowe też, na których no, też lekarz powinien zbadać dziecko pod kątem, czy się rozwija prawidłowo, czy to pokwitanie następuje we właściwym wieku. Także no, tutaj to raczej był przypadek po prostu nie należy tej staranności po stronie rodziców. Nie? No, rodzice nie są ekspertami odnośnie wszystkiego, ale no, lekarz rodzinny jest też lekarzem pierwszego kontaktu, nie bez powodu. Jeżeli są jakieś wątpliwości dotyczące dziecka, zawsze można przyjść, zapytać, czy to tak ma być na pewno. No ale wiele osób się wstydzi, nie? No i to też jest zrozumiałe.
0: Tak, no wstyd rzeczywiście jest zrozumiałe, też absolutnie tutaj nie, żebym się z kogokolwiek, zresztą w ogóle z nikogo się nie ma co śmiać. Jest to naturalne, oczywiste, że jest to krępujące, jakim językiem, jakimi słowami i tak dalej, i tak dalej. Zresztą swego czasu też filmowo, jak mężczyzna miał jakieś sprawy intymne, to chciał, żeby go badał inny mężczyzna, wstydził się nawet, że to kobieta jest lekarką. To już, mam nadzieję, szczęśliwie troszeczkę mija, już chyba ludzie przestają tak bardzo zwracać na to uwagę, troszeczkę pod tym względem normalniejemy, ale to też jest efektem najzwyczajniej w świecie edukacji, która jest po prostu zwyczajnie potrzebna i też takiego zaufania i otwartości, bo ja myślę, że mówisz w tym wywiadzie o różnych metodach rozmawiania, ale też takie wzbudzenie zaufania, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dla mnie jako pacjenta muszę mieć zaufanie, że po drugiej stronie lekarz, lekarka chce mi rzeczywiście pomóc. No to nie chodzi o takie rozczulanie się, żeby on siedział i trzymał mnie za rączkę teraz, poświęcając prywatne życie, jak to w filmach bywa, ale taką ludzką empatię, że ja widzę, że to może sprawdźmy to, może być to i to i to, jeżeli pan chce. Od razu już zapala mi się lampka, że nie chce mnie odfajkować w 5 minut, ale chcę rzeczywiście pomóc. A myślę, że takich jest naprawdę sporo. Ja wiem, że tobie trudno mówić w swoim imieniu, żeby się samemu teraz zachwalać, bo to takie niezręczne by było, ale mamy jeszcze jeden ważny aspekt, jeżeli pozwolisz. Bo, a właściwie dwa, troszeczkę się one łączą. Jeden to taki, że pewnych rzeczy, pewnych operacji, zabiegów się nie wykonuje. Wykonuje się je w tej przysłowiowej Ameryce, za grube pieniądze trwają oczywiście zbiórki i wiele osób pyta, no dlaczego tego się nie robi, prawda? W Ameryce albo w Szwajcarii robią, w tej czy tamtej klinice. Wtedy się mówi, że to jest na razie metoda eksperymentalna, nie jest sprawdzona, dlatego nie jest dopuszczona. I wiele osób ma z tym kłopot. Ty na pewno jako młody lekarz i wielu twoich kolegów, koleżanek z tego typu badaniami, przypadkami jesteście obeznani. No bo wszystko co nowe w medycynie kusi, żeby się o tym dowiedzieć, prawda? Jak to wygląda rzeczywiście z tymi różnymi nowinkami, operacjami, cudownymi terapiami? No, bo wiem, że pewnie to są przepisy prawne w danym kraju też
1: istotne.
0: Oczywiście,
1: no... Po II wojnie światowej każde badania naukowe czy każde badania eksperymentalne wymagają aprobaty Komisji Bioetycznej. No i też proces naukowy jest procesem bardzo kosztownym, bardzo długim, wymagającym bardzo dużego doświadczenia. No i też no, odbywa się przede wszystkim w ośrodkach, które mają fundusz, który pozwalałby na takie nowatorskie operacje, więc no, z reguły jak mowa już o takich zabiegach wysoce specjalistycznych, eksperymentalnych, no to raczej bym się skłaniał w stronę no, konglomeratów, które dysponują po prostu większym kapitałem i zasobami. No, tutaj też no, jesteśmy nastawieni na leczenie i wiadomo, że może klinika, w której wykonuje się taki skomplikowany zabieg Whipple'a na przykład, czyli wycięcie trzustki w przypadku raka, jest zabiegiem, który wykonuje się w Polsce i mamy też bardzo dobre ośrodki, ale pewnie są też ośrodki za granicą, które mają po prostu większą renomę i często ludzie wolą się zoperować u chirurga, który nie zrobi takich zabiegów 100, tylko na przykład 1000, więc no...
0: A też jeszcze nie tak dawno było, że jak rak trzustki, to już wyrok, prawda? Nic się z tym nie zrobi. Okazuje się,
1: generalnie że... rak trzustki, no to jest bardzo ciężki nowotwór. To jest rzadko występujący nowotwór, a pod kątem śmiertelności jest na 4. miejscu, mimo stosunkowo rzadkiego występowania. Także tutaj, no trzeba badać. Trzeba badać.
0: No i tutaj też trzeba jeszcze dodać, że no, potrzebne jest oczywiście finansowanie, no wiadomo, no i ośrodki naukowe, my się bardzo lubimy pochwalić tym nawet w Opolu. Mieliśmy w tym roku jakąś spektakularny sukces medyczny, operację skomplikowaną, tak, tylko trzeba pamiętać, że to trwa często, przygotowanie do takiego zabiegu trwa pół roku albo i rok. My rzadko sobie zdajemy sprawę, zanim podejmiemy decyzję, że jesteśmy w stanie spróbować. A pojawia się też ten kontekst właśnie też etyczny, moralny, bo kiedy mówimy o tych nowych różnych metodach, to jeżeli prawo w danym państwie pozwala, państwo podpiszecie zezwolenie, a prywatna klinika może to zrobić i prawo danego kraju na to zezwala, no to wtedy okej. Okay. Natomiast normalnie my nie możemy eksperymentować na ludziach.
1: Absolutnie.
0: No. I to jest też to, o czym warto pamiętać. Człowiek zdesperowany, któremu już wszyscy odmówili, oczywiście podpisze wszystko i zgodzi się na wszystko, no bo to jest jego ostatnia deska ratunku. Niewątpliwie dzięki temu medycyna oczywiście robi jakiś krok do przodu, no bo jak mamy ludzi, którzy decydują się na jakieś zabiegi eksperymentalne i tak dalej, no to nawet jak nam się nie uda, to wiemy, dlaczego się nie udało, albo co poszło nie tak, jesteśmy w stanie być może za ileś tam lat, jak pamiętamy słynnego profesora Religa, to też nie wszyscy przeżywali od razu. To nie jest tak, że zrobił pierwszy przeszczep i pacjent żyje do dziś. No niestety nie. Więc musimy też pamiętać, że no to nie jest kwestia, że lekarz nie umie i nie wie. No po prostu trzeba próbować, trzeba robić, a nie zawsze królik czy świnka morska. Zresztą tu też jest pewien kłopot, bo jest bardzo wiele środowisk, które są przeciwne eksperymentom na zwierzętach. I to niestety dla tych utrudni nam pracę, no bo na kimś eksperymentować musimy. Możemy od razu na sobie, ale na to się nikt nie zgodzi. Trudno jest naprawdę robić cokolwiek nowego w medycynie. Przyznaję, że pod tym względem też tutaj nie zazdroszczę.
1: No, nihil novil, jak to mówią. No, medycyna ma to do siebie właśnie, że no, jak się czyta na przykład Stulecie chirurgów Thornwalda, no to można odnieść wrażenie, że bardzo skostniałe było to środowisko i oporne na jakiekolwiek zmiany, no ale przy tym, jaką wiedzę mamy w dzisiejszym czasie, jesteśmy w stanie molekularnie wytłumaczyć bardzo wiele mechanizmów działania licznych chorób, no to jednak jest to bardziej zasadne stopowanie takich eksperymentów niż w przeszłości.
0: No to prawda, mamy też różnego rodzaju symulacje, nie wiem na ile te symulacje są w stanie dzisiaj wnieść wiele, ale pewnie są, bo skoro może być symulator, prawda, na podstawie manekinu w wypadku samochodowego i też wiemy, czy pasy działają, czy nie działają i tak dalej, to zakładam, że bardzo wiele symulatorów jest w stanie też nam pomóc mniej więcej, przynajmniej w niektórych przypadkach oczywiście, coś wnieść bez konieczności eksperymentowania na żywym organizmie. Dobrym pewnie sposobem jest też zapisywanie swoich organów, czy też całego ciała na eksperymenty medyczne. Kiedyś to było popularne, dzisiaj o tym jakby jest mniej, więc może już po prostu nie są potrzebne nam zwłoki do badań, czy są jeszcze potrzebne?
1: No, jakby to powiedzieć, no my w naszych studiach we Wrocławiu, no mieliśmy bardzo stare preparaty na anatomii. To były preparaty, które no miały co najmniej 70 lat. No, świetnie zakonserwowane oczywiście, i no ale jednak no zawsze zawsze taka pomoc naukowa jest bardzo duża, jak ktoś się decyduje na taki gest. No też to wiele znaczy dla medycyny. Chociaż myślę, że dla ludzi wciąż żyjących najlepsze jest jednak transplantologia i podarowywanie swoich organów po śmierci.
0: No tak. No,
1: prawodawstwo w Polsce jest dosyć w szarej strefie, można powiedzieć, w tej kwestii, więc... Ale mieliśmy nie rozmawiać na tematy polityczne.
0: Tak. I mieliśmy wszystko drukować na drukarkach 3D, prawda? Jakieś biosyntetyczne. Wszystkie narządy miały być już biosyntetyczne, wydrukowane, potrzebujecie nowe serce, pobierają od was tkankę, drukują wam nowe serce na drukarce, następnego dnia macie przeszczep i wracacie zdrowi do domu. A chyba nie do końca tak jest. Podobno są, przecież prace ciągle trwają.
1: No, niestety, ale wszywanie ciał obcych w nasze ciało wiąże się z licznymi komplikacjami, no i nie jest takie proste, jak to wygląda w jakimś cyberpunku, czy tam w innych dziełach science fiction. Jednak, no, bakterie wytwarzają taki biofilm, który sprawia, że są dosyć oporne na późniejsze leczenie, no a rzecz kończyny czy organy przeszczepione jednak są cały czas traktowane jako obce przez nasz organizm. I mimo że mamy leki immunomodulujące, które hamują odpowiedź organizmu przeciwko tym narządom, w konsekwencji sprawiając, że taka nerka jest w stanie potem 10 lat funkcjonować dla innego człowieka, no to jednak no, te leki też mają swoje problemy i no, upośledzenie tej odpowiedzi immunologicznej. No, także to nie jest takie proste, że można wydrukować organ syntetyczny, aczkolwiek z tego co słyszałem, płatki ucha chyba w ten sposób były robione, że na przygotowany wydruk 3D były nakładane komórki na skórka i w jakiś sposób to wyglądało dosyć przekonywująco.
0: Mhm. No jest, fascynujący jest ten świat. Moglibyśmy pewnie jeszcze długo, ale zerkam na zegar i musimy pomalutku kończyć. Ja mam nadzieję, że jeżeli Państwo, bardzo chciałbym, żebyście z tej rozmowy przynajmniej dwie, moim zdaniem, bardzo cenne rzeczy wynieśli. Żeby ufać i polegać na młodych lekarzach, bo pamiętajcie, że Wasza otwartość, Wasza szczerość w rozmowie, wywiadzie, empatyczne podejście, to jest też bodziec dla Was. Mówię to teraz też do Ciebie, ale też do Twoich kolegów, koleżanek, żeby Wam w to zawodowe życie było też z jakąś taką ufnością, wiarą i entuzjazmem też wchodzi, bo potrzebne jest takie wsparcie. Każdy go potrzebuje. Potrzebuje pacjent, ale lekarz też go potrzebuje. Takiego przekonania, okej, człowiek jest zadowolony, zaufał mi, to ja mu jak najbardziej, bo to działa w dwie strony zawsze. Jak sobie ufamy, to wzajemnie. Jak czujemy tę więź, to ona działa zawsze w dwie strony. A na pewno lepiej i przyjemniej jest, kiedy to się dzieje w spokojnej, miłej atmosferze, a nie innej. To jest raz. No i dbajcie jednak o profilaktykę. Jeżeli Wam lekarz mówi,

0: Może upiecze się wam wykupienie paru opakowań leków dzięki temu, a korzyści zdrowotne będą zdecydowanie większe.
1: O tak, bo to jest też częste narzekanie, że leki, Boże, rujnuje się, drogie. A no, ta apteka natury, jak się to popularnie nazywa, jest naprawdę ogromna. Zresztą bardzo często te leki niektóre bazują na naturalnych, więc można zamiast ekstraktu z roślin po prostu jeść na co dzień rośliny, warzywa, owoce, bo to są też naturalne antybiotyki. Dużo się mówi o tym, że pomidory mają też właściwości antyrakowe. Bo oczywiście nie oczekuję, że teraz powiem, bo ktoś powie, o, to ja w tym razie będę jadł już tylko codziennie pomidory. No nie, tak to też nie działa, bo to byłoby zbyt proste. Natomiast rzeczywiście połączone z czymś tam i w odpowiedniej ilości w diecie, tak mogą sprawić, bo to są też lata badań. Nie oczekujmy cudów, trzeba byłoby zbadać taką grupę, która przez 20 lat zjadała kilogram pomidorów co tydzień, prawda, i przez taki czas i na co w tej grupie ludzie chorowali, ale to też jest uproszczone. To wdalibyśmy się w bardzo długą, bo teraz czy byli wszyscy w tym samym wieku, a z jakiej pozycji startowali, czy byli obciążeni genetycznie. Genetyka to zresztą jest kolejny fascynujący świat. I zresztą myślę, że być może o genetyce troszeczkę i o tego typu badaniach uda się w jednej z najbliższych audycji porozmawiać. Natomiast dzisiaj musimy już kończyć. Państwu przypomnę, dr Paweł Uderski był moim i waszym gościem. Pawle, bardzo ci dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję.
1: I mam nadzieję, że do zobaczenia, chociaż niech to będzie do zobaczenia jakieś prywatne, nie oczywiście w przychodni czy w szpitalu, bo tak to wolę jednak jak najdłużej nie i oby nigdy nie. Więc gdzieś po prostu w jakichś miłych okolicznościach przyrody, a może przy jakiejś kolejnej też audycji w radiu. Dziękuję ci ślicznie.
0: Dziękuję.
1: Państwu też oczywiście dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Autopromocja.
0: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 22, czas na kolejne wiadomości, zapraszam. A w nich uroczysty apel pamięci w Warszawie. Sprawdzimy też, jak wygląda sprawa oczyszczania wodociągów w Komorznie. Będzie również serwis w języku ukraińskim.
0: Wiadomości Radio Opole.
2: Roman Juranek. Na dzień przed świętem Wojska Polskiego w Warszawie przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa odczytano uroczysty apel pamięci. Przedstawiciele rządu i wojska złożyli wieńce i uczcili pamięć poległych. Uczestniczyły w nim też rodziny zmarłych.
3: Uroczystość rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego. Głos zabrała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która odczytała list od szefa resortu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Później odbył się uroczysty apel pamięci i złożono wieńce przed pomnikiem.
4: Szczególne słowa szacunku i wdzięczności kieruję dziś do weteranów. Jesteście Państwo niezwykle ważną częścią wspólnoty Wojska Polskiego. Wasza służba, pełniona z dala od kraju i najbliższych, jest świadectwem odwagi, odpowiedzialności i oddania ojczyźnie.
3: Według oficjalnych danych podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 polskich żołnierzy i pracowników wojska.
2: A z Warszawy mówiła Dagmara Kędzio.
0: To są wiadomości Radio Opole.
2: To już niemal 4 miesiące, od kiedy mieszkańcy Komorna mogą używać wody jedynie do spłukiwania toalet. Wody do innych celów muszą pobierać z beczkowozów, mauzerów lub butelek. Od jutra do wtorku będzie prowadzone intensywne płukanie sieci wodą wodociągową, co ma na celu usunięcie pozostałości środka dezynfekcyjnego oraz produktów procesu oczyszczania z niebezpiecznego pestycydu. W następnym tygodniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ołczynie rozpocznie też montaż zaworów antyskażeniowych. One mają stanowić dodatkowe zabezpieczenie sieci przed możliwością przepływu zwrotnego wody z instalacji wewnętrznych. Jutro, piąta edycja polskiego etnofestiwalu na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Dzięki imprezie twórcy mają przestrzeń do wymiany doświadczeń, a uczestnicy mogą spróbować m.in. niemodlińskiego karpia. To spotkanie z żywym dziedzictwem, mówi Anna Kardasińska, prezes Fundacji na rzecz Zamku Książęcego.
5: Każdy mieszkaniec będzie miał okazję brać udział w warsztatach zielarstwa, w warsztatach degustacyjnych, w warsztatach kulinarnych, w warsztatach lalek motanek, w warsztatach artystycznych, monotypii roślinnej, w warsztatach drukowania z roślinami. To są warsztaty, gdzie każdy będzie miał możliwość spędzenia czasu poza ekranem telefonu, spędzić czas budując te relacje.
2: A dodajmy, że o godzinie 21 na dziedzińcu zamkowym rozpocznie się projekcja filmu Jasminum z 2006 roku, który nakręcono właśnie przede wszystkim na Niemodlińskim Zamku.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Lech Poznań awansował do czwartej rundy, ostatniej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. W rewanżowym meczu rundy trzeciej Lech pokonał na wyjeździe KL Klaswik z Wysp Owczych 5-0. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Lecha 1-0. A kolejnym rywalem Lecha będzie szwajcarski FC Thun. Piłkarze Manchester United i AC Milan są już natomiast we Wrocławiu. Jutro na Tarczyńskiej Arenie zagrają towarzyski mecz. Na trybunach zasiądzie ponad 43 tysiące osób, a do miasta przyjechali kibice z ponad 50 krajów. Fani obu drużyn nie kryją emocji przed spotkaniem.
6: Tata to wszystko zaczął. Rozpoczęło się już dawno temu, kiedy pierwszy raz wziął mnie na mecz w Manchesterze i po prostu poczuć tą energię, to było coś magicznego.
7: Tak. Ogromne wydarzenia, zainteresowanie przeszło nawet nasze oczekiwania.
8: Doping jutro poprowadzić, wiadomo, że atmosfera trochę taka nie ligowa, tylko sparring mecz, ale spróbujemy jakiś doping poprowadzić, mamy całą trybunę za bramką, więc spróbujemy tak jak dzisiaj.
2: Mecz Manchester United z AC Milanem rozpocznie się o 16:45. Strefa kibica na Placu Wolności będzie rozstawiona od 10 do 20.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: Вітаю у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу.
1: Росія вкотре відкинула можливість перемир'я на лінії бойового зіткнення. Про це Росзмі заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він повторив тезу Кремля про боротьбу з нацизмом. За словами Лаврова, припинення вогню можливе лише за умови довгострокового, безпечного та стабільного врегулювання, під яким Кремль традиційно вимагає виконання своїх ультиматумів. Лавров сказав, що Росія посилить методи руйнування всього, що з боку західних країн підживлює обороноздатність Києва. Нагадаю, 12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала американським перемовникам пропозиції щодо плану припинення війни з Росією. Білорусь продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною та формує нову десантно-штурмову бригаду. Проте безпосередньої загрози наступу наразі немає. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наголосивши, що ситуація перебуває під постійним контролем. За його словами, українська сторона уважно стежить за ситуацією та здійснює постійний моніторинг можливих ризиків. 15 серпня у Польщі державний вихідний. Відзначається День Збройних сил Польщі. Святкування у столиці воєводства розпочнеться із меси в Опольському кафедральному соборі о 10:30, після чого відбудеться хода до пам'ятника борцям за польськість Опольської Силезії. Урочисте зібрання заплановано на 12 годину на площі Свободи. Відразу після цього на площі Коперника відбудеться солдатський пікнік. А в замку Немодліна 15 серпня триватиме 5-й Опольський етнофестиваль. Захід надає митцям платформу для натхнення та обміну досвідом. У програмі, зокрема, відкриття 4-го міжнародного скульптурного майстер-класу «Немодлін 2026». Відвідувачі фестивалю зможуть взяти участь у майстер-класах і скуштувати щось смачненьке. І це була остання інформація цього випуску. У студії Радіо Ополе працювала Світлана Мех. На все добре.
9: Погода. A my zaglądamy na termometr. Już tylko 20 stopni, a ciśnienie to wciąż od wielu godzin 1019 hektopaskali. W regionie wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Taki będzie także w nocy. W nocy temperatura spadnie lokalnie do 12 stopni, a jutro w dzień mało chmur lub zupełnie bezchmurnie i temperatury no dosyć wysokie od 30 do 32 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam Państwa na program Szczególnie Wysokich Lotów, dlatego że przedstawimy historię jednego człowieka i całego lotnictwa sportowego na Opolszczyźnie. Tym razem skoncentrujemy się na szybowcach, czyli statkach powietrznych, które nie mają silnika, wyglądają bardzo krucho i delikatnie, tymczasem mogą utrzymywać się w powietrzu przez wiele, wiele godzin. Szczególnie jeżeli za sterami usiądzie uzdolniony człowiek, pilot i instruktor pierwszej klasy, który wywodzi się z Aeroklubu Opolskiego, Zbigniew Kunas.
2: Dzień dobry.
1: To na początek, zanim porozmawiamy o szczegółach konstrukcyjnych, technicznych, także o tej wielkiej rodzinie lotniczej, proponuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka kruszyna bez silnika unosi się w powietrzu?
3: To są czary takie, czary fizyczne. Oto człowiek podpatrywał przez lata, przez całe wieki w zasadzie marzył o tym, żeby móc tak samo jak ptaki unosić się w powietrzu i w końcu pod koniec XIX wieku mu się to w końcu udało zrealizować. Głównie dlatego, że technologicznie już była ta tak cywilizacja zaawansowana, że mógł te obliczenia, które Leonardo da Vinci już wcześniej zrobił, ale nie byliśmy w stanie i materiałowo i technologicznie po prostu dojść do tego, co już starożytni wymyślili.
1: A uczone głowy twierdziły przez wiele wieków, że przedmiot cięższy od powietrza nie poleci i koniec. Zresztą mityczny Dedal i Ikar, chciałem powiedzieć, sparzyli sobie ręce, raczej stopili skrzydła. No i stąd może takie sceptyczne podejście do tego, że będziemy latać.
3: Te starożytne mity były takie, że jeżeli coś ma latać, to musi być lżejsze od powietrza, co nie jest teraz do końca prawdą, bo nawet stojąc tu przy tym szybowcu, posiada zbiorniki balastowe, które zwiększają sztucznie masę po to, żeby móc bardziej wykorzystać jego własności pilotażowe i aerodynamiczne.
1: No właśnie, a taki sam szybowiec bez pilota ile waży?
3: No akurat stoimy tu przy szybowcu polskiej konstrukcji typu Jantar i waży on pusty 270 kg.
1: Czyli dobrze najedzony pilot już zwiększa prawie o połowę jego masę.
3: Dobrze najedzony pilot, może nie najedzony, a dobrze wyglądający pilot potrafi zwiększyć już masę już stosunkowo dużo. Natomiast tak jak wspomniałem o balaście wodnym, no jeżeli zatankujemy ten szybowiec w skrzydła wodą, a mieści się dwa razy po 90 litrów, 180 litrów, to praktycznie ta masa wzrasta dwukrotnie.
1: No i teraz właśnie pytanie, jak to działa, że on się utrzymuje w powietrzu? Nie ma silnika, to oczywiste.
3: No szybowiec, jak każda rzecz bez silnika, wykonuje tak zwany lot ślizgowy, czyli żeby móc się utrzymać w powietrzu kosztem traconej wysokości, zamienia to na odległość, czyli tak prosto...
1: Powolutku opada, ale lotem ślizgowym pokonuje nad ziemią jakąś tam odległość.
3: Dokładnie, czyli tak gdzieś tam wracając do szkoły podstawowej, czyli energię potencjalną zamieniamy na kinetyczną, tak można to obrazowo powiedzieć. No, my dysponując jakąś wysokością nad ziemią, po prostu żeby się przesunąć do przodu, opadając, realizujemy tą zamianę jednej energii w drugą.
1: No dobrze, ale jak w ogóle tę wysokość osiągamy? No bo przecież taki szybowiec spokojnie porusza się na wysokości 2-3 tysięcy nawet metrów.
3: A nawet i trochę wyżej, latając w górach w okresie jesienno-zimowym podczas wiatru halnego, to przesuwamy się tam na wysokościach 6-7 tysięcy. No jak się znaleźć? No historycznie najprostszą metodą oderwania się takiej konstrukcji od ziemi, bo lotnictwo zaczęło się w rejonach górskich, bo tam było prościej to zrealizować. Czyli co było najprościej? No zepchnąć taką konstrukcję po zboczu. Tak jak powiedzmy rowerem można szybko nabrać prędkości jadąc po jakimś fajnym szlaku górskim. Tak samo tutaj są do tej pory takie ośrodki, gdzie można taki lot zrealizować. Czyli stojący szybowiec na zboczu popychało się z górki i on na zasadzie rozpędzania się osiągnął w końcu prędkość, przy której się odrywał i wykonywał swój lot już taki swobodny.
1: My tymczasem jesteśmy w terenie jednak nizinnym, co tu dużo mówić, i płaskim, i pozostaje albo wyciągarka, albo inny samolot, który po prostu na zasadzie holu wyciąga ten szybowiec.
3: No niestety tak, no nam tu teren natura rozwalcowała, jak to się śmieje, że mamy płasko od horyzontu do horyzontu i żeby tą pasję realizować i móc się oderwać, no tylko zostają dwie metody, czyli wyciągarka jako prostsza i tańsza eksploatacyjnie i samolot, za którym po prostu na lince się przyczepiamy do liny i startujemy za nim.
1: No a na jakiej wysokości następuje to odczepienie od tej liny, którą samolot ciągnie?
3: No to wszystko zależy, kto siedzi w szybowcu, jaki cel ma zadanie do zrealizowania. Jeżeli to ma naukę tylko lądowania, to takie wyczepienie może wystąpić na wysokości powiedzmy 300 metrów i w zupełności wystarcza na takie podstawowe manewry, żeby się nauczyć czy skontrolować, jeżeli ten lot ma na celu jakąś kontrolę techniki pilotażu. Natomiast, żeby nawiązać kontakt z prądami, które w atmosferze istnieją, no to czasami te 300 metrów to jest za mało i wtedy się, powiedzmy, hol odbywa na wysokość 500 metrów.
1: No właśnie o tych prądach wznoszących, czyli kominach, mówiąc tak potocznie, chciałbym też, żebyśmy porozmawiali w drugiej części naszej audycji, bo tak sobie myślę, no współczesna technika pozwala dzięki na przykład kamerom termowizyjnym zlokalizować cieplejsze, chłodniejsze przedmioty, także jakieś ośrodki w powietrzu. No i ciekawe, czy ktoś już wynalazł właśnie takie urządzenie, które pilotom szybowcowym pozwala w tym bezbarwnym powietrzu zlokalizować właśnie takie prądy wznoszące. Ale zanim przejdziemy do tej techniki cyfrowej współczesnych technologii, którymi nasycony jest ten szybowiec coraz bardziej, no to jeszcze pytanie właśnie, jak się wyszukuje takich prądów wznoszących, w których ten szybowiec tak krąży jak w takiej spiralce i do góry, i do góry, do góry. Tak jak widzimy nieraz bociany albo ptaki drapieżne pięknie krążą, wznosząc się coraz wyżej, coraz wyżej.
3: Bociany można teraz obserwować już w tym okresie, właśnie teraz sierpnia, zaczynają się gromadzić, no i niestety opuszczą niedługo nasz piękny kraj. I one właśnie tak czasami niezauważalnie, bezszelestnie, wykonując taką właśnie ruch po takiej spirali, po takim okręgu, nie machając skrzydłami, widzimy, że stają się coraz mniejsze i coraz wyżej są od nas. To nie są żadne czary, po prostu coś w atmosferze istnieje, co pozwala im się po prostu unieść do góry. My przez lata obserwując te ich zachowania i podpierając to swoimi doświadczeniami, też żeśmy stwierdzili, że jesteśmy coś takiego w stanie zrobić. I skonstruowano właśnie proste szybowce, które praktycznie bardziej przypominały jakieś takie sklecone dwie deski na krzyż z kabinką otwartą, w której człowiek siedział na takim knypelku tylko. Natomiast teraz konstrukcje z węgla, z laminatów, z kewlaru. No niestety drogie konstrukcje, ale w pogoni za parametrami, zwłaszcza szybowców przeznaczonych do ścigania się na zawodach, na mistrzostwach świata, powiedzmy, no to tam każdy procent zwiększonej doskonałości okupiony jest niestety i technologicznie, i materiałowo, no i też cenowo konstrukcją.
1: Ikar i Dedal to pierwsi antyczni piloci, którzy zwrócili uwagę na to, że człowiek może się unosić w powietrzu. Ze zmiennym szczęściem im to wychodziło, później Leonardo da Vinci próbował coś zrobić, ale jeszcze właśnie technologia nie pozwalała na to, żeby zamienić to w rzeczywistość. Tymczasem w tej chwili współczesne konstrukcje sportowe szybowców są wykonane z karbonu, czyli tworzyw pochodnych węgla, tak jak na przykład współczesne rowery albo na przykład samochody wyścigowe. Są to dosłownie przedmioty ważące jak piórko, ale oprócz tego oczywiście elektronika. I o tym, jak te współczesne technologie pomagają pilotom sportowym, dzisiaj mówimy z lotniska Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi, a stoimy przy szybowcu ulubionym pilota Zbigniewa Kunasa z Aeroklubu Opolskiego, szmat czasu w powietrzu.
3: No niektórzy tam przeliczali mi to, ile już na ziemi nie byłem, ale w sumie nazbierało się, że ten czas, który byłem nieobecny na ziemi, no już jest znaczący.
1: No ale to za to procentuje doświadczeniem i wiedzą. No więc przenosimy się teraz tutaj do kabiny tego Jantara, bardzo popularnej konstrukcji polskiej, zresztą przez lata jednej z najlepszych na świecie, z tego co wiem.
3: Latającej, można powiedzieć, no może poza Antarktydą, na wszystkich kontynentach na świecie, bo sprzedano poza granicę Polski bardzo dużo tych szybowców i do tej pory latają. Konstrukcja wykonana z tworzyw, jedyną rzeczą, która może unicestwić ten wynalazek, to jest jakieś uderzenie o ziemię i nieprzewidziana sytuacja, która zaskoczyła pilota. Natomiast samo tarcie powietrza o tworzywo sztuczne nie wywołuje jakichś zmian, które by powodowały konieczność kasacji takiego sprzętu. To nie jest sprzęt wykonany z metalu, gdzie następuje jakaś korozja czy inne...
1: Czy znaczące zmęczenie materiału o krystalicznej strukturze. To są przecież żywice, to są bardzo elastyczne włókna szklane i ta elastyczność chyba właśnie powoduje, że to jest tak trwałe urządzenie.
3: Trwałe jest, a poza tym no tak w lotnictwie wszystkie konstrukcje, elementy i podzespoły, które są obciążone na jakieś zwiększone naprężenia, co określony czas po wykonaniu 1000 godzin lotów jest u producenta, że tak powiem, sprawdzany, czy jego parametry dalej odpowiadają założonym przez producenta, czyli czy luzy na poszczególnych sterach, czy siły na przejściu dźwigarów, które są najbardziej neurologicznym takim elementem w szybowcu, nie uległy uszkodzeniu. A jeżeli uległy, to po prostu zostaje to wymienione i dalej służy pilotom.
1: No i jeszcze jedna chyba taka bardzo ważna właściwość, to znaczy resurs, czyli okres, że jakieś urządzenie ma ileś tam godzin spędzić w powietrzu, a po już właśnie tym czasie, choćby było nawet lepsze niż z fabryki, lepsze od nowego, musi być wymienione albo poddane remontowi kapitalnemu. No takie są zasady rygorystyczne w lotnictwie.
3: No są takie zasady, to rzutuje potem na koszt tej pasji, czy tego naszego hobby, bo nawet by się wydawało taka śmieszna oponka zamontowana w tym szybowcu, jeżeli ten szybowiec wykonuje przez 10 lat ileś lotów, no to z jakichś przyczyn, jeżeli nawet nie wykonuje, no to Ponka po tych 10 latach musi być wymieniona, choćby nawet nie wykonała 50 startów.
1: Tak właśnie patrzę, ta opona, przepraszam, ale tak trochę przypomina taką oponę staczki. Niewielka, malutka, a jednak chyba to ma kluczowe znaczenie przy tym pierwszym kontakcie przyziemienia szybowca.
3: No szybowca to tam może jeszcze to przyziemienie, to nawet jakby się uległa jakiejś tam destrukcji, to się nic takiego nie dzieje, nawet wyobraźmy sobie lądujący samolot z 300 ludźmi na pokładzie i ulega taka opona destrukcji. No zresztą był taki przypadek, że część metalowa znalazła się na pasie, może Państwo znacie dalsze.
1: Ta historia Concorda, chyba słynna z lotniska w Paryżu.
3: Także można sobie wyobrazić, na jaki rygorystycznym przeglądom takie opony, wydawałoby się prosty element, prawda, podlega. No ale też opona staczki kosztuje powiedzmy 30 zł, natomiast nasza oponka, która posiada niezbędne atesty, kosztuje rząd wielkości więcej, no nie będę mówił ile, bo
1: to jest i tak dużo.
3: Bo to i tak jest dużo, nawet bardzo dużo.
1: A teraz wracając właśnie do samej konstrukcji, żeby wyjaśnić, jak to działa. Otóż bardzo często od znajomych, którzy pierwszy raz lecieli samolotem komunikacyjnym, takie wrażenia przekazywali mi: słuchaj, ten skrzydło tak się ruszało, się tak strasznie bałem, że ono się złamie. No jakoś tłumaczyłem, że właśnie dzięki temu, że ono się tak wygina, że jest takie elastyczne, to właśnie się nie łamie. I w przypadku takich długich skrzydeł, bo przecież te szybowce mają rozpiętość, proszę uważać, 18, 20 metrów, nawet są jeszcze o szerszych tych skrzydłach, one się wyginają w górę ponad metr, w górę i metr w dół, więc to są jak u takiego ptaka elastyczne, bardzo miękkie nawet można by powiedzieć.
3: No one takie miękkie to nie są, natomiast siły, które na takim ramieniu działają, gdzie wykonujemy loty termiczne i falowe, no to powietrze, żeby nas wyniosło do góry, no to te składowe pionowe czasami są dosyć znaczące.
1: To skrzydło pracuje.
3: Skrzydło pracuje, a my wlatując w taki rejon z prędkością 250 km na godzinę, no to skrzydło dostaje naprawdę niezłego przyspieszenia, no i wtedy właśnie ulega odgięciu, a to dzięki temu, że ulega odgięciu, to my siedząc w środku tego układu, siedzimy tak jakby na jakiejś takiej sprężynie i cały ten układ mniej pracuje. Właśnie sztywne skrzydło spowodowałoby to, że praktycznie by się to, podejrzewam, szybko połamało wszystko, gdyby nie przekazywało i nie przenosiło tych obciążeń.
1: Akrobacje też już są chyba ekstremalne sytuacje, jeśli chodzi o naprężenia i siły, jakie działają na konstrukcję.
3: A, no to szybowce tak zwane akrobacyjne to jest zupełnie inna działka w technice szybowcowej, zresztą w lotnictwie. No i tam ten współczynnik bezpieczeństwa i obciążenia jest zupełnie większy. No, w konstrukcjach takich współczesnych szybowców akrobacyjnych, gdzie przeciążenie dodatnie może być w granicach 9 G, a ujemne w granicach 8, no to naprawdę tam siły, które przenoszą dźwigary, są niesamowite. Zresztą można tak, to powiedzmy takiej karuzeli, gdzie ktoś stwierdza, że już ma dosyć, no to podczas takiej akrobacji wyczynowej, ja też miałem możliwość wykonania z mistrzem świata takiej akrobacji, no to przed oczami się ciemno robi ze względu na przeciążenie, po prostu krew nie dochodziła do tych najmniejszych.
1: No, mówiąc inaczej, schodzi raczej do nóg, a mózg ulega właśnie niedokrwieniu.
3: Tak, i to chwilowe takie zwiększenie masy ciała, powiedzmy dziewięciokrotne, no kogoś, kto nie jest przyzwyczajony, no powoduje to, że gość nie potrafi nawet powieką ruszyć, nie mówiąc o ruchu jakichś sterów.
1: No i tu rzeczywiście trzeba sobie wyobrazić tak prostą zasadę. No tu sama fizyka, jeżeli ważymy 6-8 razy tyle, to proszę każdy z Państwa ze słuchaczy szybciutko sobie przypomni, ile waży i pomnoży to razy 6 razy 8. Takie siły działają na ciało pilota w czasie akrobacji.
3: No tak to działa i to jeszcze z takim wektorem, że raz to przeciążenie może być w plusie, a raz w minusie.
1: Najgorsze, co może chyba ludzki organizm spotkać.
3: Zwłaszcza te ujemne przeciążenia są, że tak powiem, źle znoszone przez ludzi, którzy są przyzwyczajeni do przeciążenia ziemskiego.
1: A tu na odwrót, tu ważymy mniej niż naturalnie odczuwamy na ziemi.
3: Dokładnie tak. I takie długotrwałe przeciążenia są bardzo źle znoszone przez nas układ i dlatego na przykład wszyscy piloci, którzy latają na takich szybkich samolotach, wszystkich na pewno wojskowych, są ubierani specjalne kombinezony kompensacyjne, ponieważ przy tych przeciążeniach podejrzewam nie wrócili na ziemię całą.
1: I tutaj właśnie technika też przychodzi z pomocą po to, żeby pokonać te, no, nieprzyjazne pilotom siły natury. Aż ciężko uwierzyć, że taki prościutki szybowiec, czyli statek powietrzny bez żadnego napędu, bez silnika, może się utrzymywać w powietrzu przy korzystnych warunkach atmosferycznych ze 12 godzin. Jak o 8 wystartujemy, to o 20 praktycznie w lecie można wylądować. Z tego co wiem, nasz gospodarz, pilot i instruktor pierwszej klasy Zbigniew Kunas najwięcej w powietrzu bez lądowania na takim szybowcu utrzymywał się 10 godzin. Ciekawe, czy to nużące,
3: No akurat ten lot nie był nużący, bo ten lot miał zadanie wykonanie trasy konkretnej i tak jak się ma coś założone przed siebie i próbuje się wszystkie warunki wykorzystać, to ten czas biegnie bardzo szybko i z reguły go zawsze brakuje. Właśnie leciałem gdzieś w stronę Szczecina i pierwsza część tego przelotu była fajna, bo jeszcze termika była...
1: Czyli chmurki się ładnie układały.
3: Chmurki się układały, bo to był jeszcze dzień, potem się ten dzień zaczął kończyć, a jeszcze miałem do lotniska z 300 km do powrotu, no i potem, mimo że ten czas fizycznie bardzo długi, spędzony w szybowcu, to jednak uciekał niesamowicie, bo nie sądziłem, że uda mi się wrócić. No ale udało się. No i przez te 10 godzin tam przeleciałem prawie 800 kilometrów.
1: Przez 10 godzin 800 kilometrów? No to średnio ktoś powie, ale słaba, 80 kilometrów na godzinę. Tymczasem tak naprawdę to się nie po prostej leci, tylko kręci w tych wszystkich kominach, prądach wznoszących. Szuka się najlepszych tych właśnie miejsc, gdzie unosi się szybowiec.
3: No te 800 kilometrów, które powiedziałem, to tak program potem wyliczył, czy linijka tak to wyprostowała wszystkie te zaułki. Natomiast rzeczywista długość trasy wynosi ponad 1200, bo tak od chmury do chmury, jeżeli się tak nie układają w kierunku naszej trasy, to niestety tak trzeba lecieć, żeby lot się nie zakończył przyjaznym lądowaniem gdzieś u gospodarza. Ale tutaj przez te 10 godzin akurat taką odległość udało pokonać. No to w warunkach takich naszych polskich, nizinnych. Natomiast gdzieś na świecie, gdzie odpowiednie zbocza są poukładane w długie takie ciągi, no to w tej chwili rekord świata pokonany między wschodem a zachodem słońca to jest 3000 km. To sobie można wyobrazić, jaką odległość pokonał i jaką średnią prędkość uzyskał, bo tam ta prędkość wynosiła ponad 180 na godzinę.
1: No a tutaj, w tym szybowcu przecież są urządzenia i to coraz bardziej zaawansowane technologicznie, które pomagają pilotowi w nawigowaniu, jednocześnie w utrzymaniu się w powietrzu. Od czego zależy najbardziej, jeżeli chodzi o to przyrządowanie sukces właśnie na takiej długiej trasie na przelotach?
3: Najbardziej sukces, oprócz tego, że to się ładnie świeci, pokazuje, mryga nam tam, dźwięki różne wydaje, no to najbardziej, żeby się ten sukces udał, to matka natura musi stworzyć takie warunki, żeby nam to cudeńko tu podniosło i nie opuściło nas za szybko.
1: Czyli chmury to po pierwsze, czyli dobra termika.
3: Tak, bo to te całe wyposażenie, które mamy tu w szybowcu i nawigacyjne i powiedzmy radiowe, ono tylko nam pomaga. Natomiast żeby to całość mogła, że tak powiem, z założenia lecieć, no to musi być proste założenie, że każdy szybowiec ma taki jeden z parametrów, który się nazywa opadaniem minimalnym. To jest rzecz, która przy danej prędkości, tak zwanej prędkości optymalnej, każdy szybowiec ma taki parametr, który określa się w metrach na sekundę, ile on opada.
1: I tu właśnie też się pojawia takie pojęcie jak doskonałość szybowca. Co to znaczy?
3: Tak, to akurat jedno z drugim jest powiązane. No i tak powiedziałem, żeby to coś mogło lecieć, a jeszcze najlepiej się unosić do góry, no to przy takim jantarku, co stoimy, jego prędkość minimalna opadania to jest w granicach 0,75 metra na sekundę. Czyli jeżeli nic nie ma po drodze, a nas jeszcze nie dusi, jego własne opadanie to jest 0,85 metra na sekundę. Czyli co sekundę opada o taką wartość. A żeby się to unosiło do góry, to musi nastąpić taki warunek, że to noszenie musi być większe od tego naszego opadania. No i średnia tu w naszych takich polskich warunkach, jak są dobre warunki termiczne, no to ta prędkość odczytywana przez nasze przyrządy może nawet wynosić 3-4 metry na sekundę. Oczywiście ona jest zwiększona o to nasze opadanie, bo przyrządy są tak obliczone, że nasze opadania tam już nie bierze pod uwagę, tylko relatywnie czym się wznosimy, czy opadamy. Czyli jeżeli mamy na przyrządzie odczytane, że mamy kominek termiczny 4 metry na sekundę, to w rzeczywistości to powietrze oprócz tych 4 jeszcze o to opadanie jest zwiększone. Czyli 4, prawie 5 metrów na sekundę się wznosi. I to jest najbardziej potrzebne, żeby to mogło się, że tak powiem, wykorzystać, a to, że to ładnie świeci, no to nam pomaga. Bo jak wsiadałem 30 lat temu do takiego szybowca, to praktycznie tablica przyrządów się nie zmieniła za wiele, tylko na niej się nic nie świeciło, prawda? Wszystko było mechaniczne. Przyrządy były zasilane tylko ciśnieniem pobieranym z specjalnych takich dajników. Jedno statyczne, czyli to takie, które spada z wysokością, a drugie to dynamiczne, które w zależności od ciśnienia, które od prędkości, którą ten szybowiec pokonywał, to ono było albo większe, albo nie. I od różnicy właśnie tego ciśnienia wszystkie te przyrządy były tym zasilane.
1: I myślę, że o tym właśnie, co w tej chwili jest instalowane do szybowców, albo co niebawem będzie, porozmawiamy w drugiej części naszej audycji i zapytamy, co czeka za progiem lotnictwo sportowe. Natomiast wrócimy jeszcze do tych przyrządów, które tutaj są i tak naprawdę to mimo, że one są bardziej czytelne, są bardziej precyzyjne, to ich zasada nie zmieniła się od dziesięcioleci. Tutaj Zbigniew Kunas mówił o wariometrze. Tu jest wariometr taki na wprost drążka. To jest właśnie to urządzenie, które pokazuje albo szybkość opadania, albo szybkość wznoszenia. Natomiast w lewo od niego jest, no chciałbym powiedzieć, zwyczajny prędkościomierz. Właśnie niezwyczajny, bo nie ma żadnych kół, które by napędzały tutaj trybami, więc jak on działa?
3: No tak, jak powiedziałem, część tych przyrządów jest zasilana ciśnieniem pobieranym z dajników ciśnienia statycznego i dynamicznego, a jego zasada jest taka, że ma dwie rurki doprowadzone do siebie od ciśnienia statycznego, które się nie zmienia i od tego odwlotowego, które czym większa prędkość, to ciśnienie jest większe, po prostu napierające, tak byśmy stali w pędzącym jakimś pociągu i wyjęli rękę na zewnątrz, to nam tą rękę odgina do tyłu. Tak samo jest tutaj i na bazie, porównując te dwa ciśnienia, tak jest skonstruowany ten przyrząd, że pokazuje nam tą prędkość. Mimo, że to jest przyrząd czysto mechaniczny, jego wskazania, powiedzmy liniowość jest dosyć duża, bo od tej prędkości początkowej do maksymalnej, którą dany szybowiec posiada, ten akurat 280 na godzinę, plus jeszcze zapas, to ta prędkość jest liniowa w granicach 2-3 km na godzinę. A niedoskonałość tego przyrządu jest tu specjalna taka tabelka pomiarowa, tu zresztą widać po prawej na burcie i wszystkie te takie szczególne prędkości są wymienione i te niedoskonałości tego przyrządu są na takim wykresie odniesione, także można jeszcze dodatkowo bardziej precyzyjnie tę prędkość odnieść.
1: Czyli tak naprawdę pilot ma tutaj taką tabelkę z poziomem błędów przy różnych prędkościach i można to sobie po prostu porównać, że przy takiej prędkości to wskaźnik może o tyle się mylić. Przy takiej tyle. A przy jakiej jest najdokładniejszy?
3: Najdokładniejszy jest przy prędkości zero, bo pokazuje zero. Powinien pokazywać prędkość zerową i przyrząd.
1: I to rzeczywiście w tej chwili pokazuje.
3: Tak, i pokazuje. Natomiast, żeby tak jeszcze, to tu mamy taki zestaw takich poprawek i w każdym szybowcu, w każdym samolocie przyrządy, które są takie niezbędne, najbardziej newralgiczne, typu właśnie prędkościomierz, wysokościomierz, busola, wszystkie te przyrządy mają te poprawki ponanoszone i te przyrządy co roku jadą do takiej grupy osprzętowej i tam na takich wzorcach są sprawdzane te wskazania, które pokazują, czy odpowiadają. Tak jak wagi się legalizuje, tak samo to jest legalizowane.
1: To się rzeczywiście rozregulowuje?
3: No potrafi się rozregulować, to może nie chodzi o rozregulowanie, tylko żeby te poprawki ponanosić i jeżeli te tolerancje tych wskazań, zmieszczą się tolerancji, to może być eksploatowany. Jeżeli nie, no to mimo, że przyrząd fizycznie wydaje się całkiem dobry, no to niestety musi ulec wymianie.
1: No i tutaj nie ma zmiłości w lotnictwie. Resurs, czy też te badania bezwzględnie weryfikują, czy to będzie jeszcze w powietrzu, czy będzie musiało być wymienione. Nie ma zmiłuj się.
3: No niestety tak to funkcjonuje.
1: Dzięki postępowi technologicznemu nawet w najmniejszych konstrukcjach latających, takich jak szybowiec, czy chociażby właśnie motolotnie, są zainstalowane urządzenia, które pomagają w nawigacji, a nawet w komforcie i bezpieczeństwie. Natomiast kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Natomiast teraz cofniemy się do pradziejów. I o tym wszystkim pilot i instruktor pierwszej klasy Zbigniew Kunas. Kiedyś nie było takich urządzeń do łączności jak radio.
3: No pierwsze szybowce jeszcze nie miały radiostacji z prostej przyczyny. Masa radiostacji wynosiła około 80 kilo, a zasilanie praktycznie by przekraczało możliwości załadowania akumulatorów, które by potrafiły napędzić tę radiostację. No, w samolotach powiedzmy źródło prądu w postaci jakichś prądnic czy alternatorów było, natomiast w szybowcu tylko by został akumulator. No, radiostacje były czysto lampowe, no niestety lampy lubiały prąd, a w szybowcu bez źródła zasilania było trudno uzyskać, dlatego szybowce nie miały. Pomijam już masę tej radiostacji.
1: Ważyłoby to tak naprawdę drugie tyle co pilot. Tu nam się właśnie odzywa radiostacja z szybowca.
3: Tak, radiostacja z szybowca. Teraz nowoczesne radiostacje się pojawiły, pełnozakresowe. No tu w tle akurat słyszymy częstotliwość FIS-u Poznań, to jest taka jakby służba kontroli informacji powietrznej i wszystkie statki powietrzne. W Polsce takich stref jest 3 i wszystkie podzielone to jest na takie specjalne sektory i wykonując powiedzmy w Opolu taki lot, jesteśmy przydzieleni jakby sztucznie do Poznania, do FIS-u Poznań, to akurat z Poznania częstotliwość słyszymy. Także zasięgi tych radiostacji są niesamowite, gdzie Opole, a gdzie Poznań, prawda? A tu normalnie słychać. Dziwne by się to wydawało, bo te radiostacje lotnicze jako praktycznie ostatnie takie źródło technicznie częstotliwości niecyfrowej pracuje z rodzajem modulacji amplitudy, co by się dziwne wydawało każdemu.
1: Czyli tak jak dawniej radio na falach średnich długich, dość archaiczne z dzisiejszego punktu widzenia.
3: Dokładnie tak, ale też dziwne by się wydawało, jak dawniej Polak jechał, jak się mógł wyrwać z zagranicy naszego kraju, to jak włączył na 225 kHz radyjko swoje w maluchu, czy w jakimś tam innym wynalazku jeżdżącym, typu Warburg, to słyszał tą radiostację jeszcze nawet w Austrii, czy we Włoszech, prawda? Dzięki masztowi w Gąbinie, który zresztą potem Polek, ale takie zasięgi były. Tak samo tutaj w lotnictwie to nie jest, powiedzmy, radiostacja typu samochodowego, że tam słyszymy to, co widzimy, no tu...
1: I tak jak w CB Radio, gdzie są fale ultrakrótkie.
3: No, CB radio to te 27 MHz akurat nie pokrywa tak częstotliwości i zasięgi są bardzo krótkie. No, w lotnictwie, nawet na tych naszych wysokościach, na których operujemy, ja często słyszę korespondencję, powiedzmy z Torunia, gdzieś tam z okolic Bieszczad, prawda? Także to nie jest żaden problem.
1: Powietrzu zupełnie inaczej rozchodzą się fale, czyli odległość z polskiej Nowej Wsi pod Opolem do na przykład Suwałk czy Szczecina to niewiele.
3: To niewiele, no my tak tutaj lotnictwo sportowe operuje do tej wysokości, tak przedział około 2,5 do 3 tysięcy metrów, no ale możemy sobie wyobrazić taką radiostację zabudowanym na jakimś samolocie pasażerskim, który operuje na wysokościach 12 tysięcy, no to wtedy z jednej strony Europy do kontrolera może się zgłosić, który operuje 1000 kilometrów dalej i ta korespondencja istnieje. I dlatego właśnie to nie jest modulacją częstotliwości, tak zwykłe radia nadają, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tylko właśnie z tym, żeby te zasięgi były o wiele większe.
1: No i nieraz koledzy piloci mówią o tym, że zdarza się, jeżeli na przykład leci taki wielki smog komunikacyjny gdzieś na wysokości 10 tysięcy metrów, a jest to właśnie pilot Polak, to zdarza się porozmawiać z szybowcem.
3: Gro pilotów, którzy latają na tych dużych samolotach, gdzieś tam korzenie wynosi z naszych małych ośrodków i przelatują często nad terenem, z którego sentyment wynieśli, pozdrawiają nas. Czasami pytamy o pogodę, którą widzą, bo powiedzmy on w przeciągu godziny potrafi widzieć pogodę na obszarze całego kraju, prawda? Przelatując to 800 kilometrów, dla niego to nie jest żaden wyczyn, no my na tych małych...
1: Świetny zwiat.
3: Tak, my na tych małych głupinkach to poświęcamy cały dzień na to. On to widzi w czasie godziny. Oczywiście jeszcze z tej wysokości ma tak jak z radaru praktycznie pogodowego.
1: Albo z satelity, rzut z góry.
3: Dokładnie, i widzi to doskonale.
1: My natomiast doskonale widzimy tutaj z powierzchni hangaru Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi, że współczesne technologie dokonały wiele rewolucji we wszystkich dziedzinach życia, ale mogą Państwo być zaskoczeni. Jeżeli chodzi o lotnictwo sportowe, wyposażenie szybowców, tutaj te zmiany są stosunkowo niewielkie. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie podstawowe wyposażenie przyrządów w kabinie szybowca. Bo akurat prawa fizyki od tysięcy lat się nie zmieniły i te właśnie podstawowe zasady są nadal wykorzystywane. Ale ponieważ ten nieubłagany postęp techniczny wdziera się każdą szczeliną drzwi hangaru, także i tu się pojawiają nowe urządzenia. No i czas zapytać właśnie, co się pojawiło takiego nowego w ostatnich latach, a także co się pojawi, może już niebawem, w kabinie szybowca sportowego.
3: No tak patrząc na tą tablicę przyrządów, ja tak sentymentalnie patrzę, bo latałem tym szybowcem 20 lat temu. W zasadzie kształt kabiny się nie zmienił, tablicy przyrządów również. Zmieniło się parę, powiedzmy, okienek, które uległy wymianie, powiedzmy, technologicznej. Prawda?
1: Ja tak szybciutko policzę. Od góry. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. 8 urządzeń, które tak z zewnątrz można policzyć.
3: Tak, 8 urządzeń takich, które nas informują o całych parametrach lotu. Pomijam tam parę innych dźwigienek i pokrętełek, których tu są. No i to jest wyposażenie, taki warsztat pracy pilota, który się tam gdzieś między chmurami pomyka, prawda?
1: No i tak niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi przynajmniej o te podstawowe, bo busola zawsze była busolą. Nie ma tutaj żadnej busoli cyfrowej, nie ma glas kokpitu, który by jakoś syntetycznie pokazywał te parametry w odniesieniu do horyzontu.
3: No akurat w tym szybowcu nie ma. Są już producenci, stosują glas kokpity, gdzie wszystko to jest zintegrowane i w postaci cyfrowej podawane, natomiast ceny tych urządzeń w naszych realiach zabijają po prostu.
1: A jeżeli chodzi o niezawodność, bo przecież ta busola analogowa, dopóki istnieje przyciąganie ziemskie i dwa bieguny magnetyczne na globie, będzie działać. Taki wyświetlacz ciekłokrystaliczny w przypadku jakiejś awarii zasilania czegokolwiek, no niestety, ale może pilota zdać na łaskę losu.
3: No i to jest właśnie zaleta takich urządzeń czysto mechanicznych. No, generalnie szybowiec lata bez przyrządów, a przyrządy tylko pomagają, powiedzmy, w doskonaleniu czy osiągnięciu lepszych wyników. Przyrządy czysto takie mechaniczne, analogowe mają wpisane taką niezawodność w każdych warunkach, czyli są niewrażliwe na warunki atmosferyczne, a przede wszystkim, co by się nam dziwne wydawało, nie potrzebują zasilania swojego zewnętrznego. No tu w przypadku wszystkich tych pięknych wynalazków elektronicznych, no mają jedną podstawową wadę. No jeżeli zabraknie źródła zasilania, to te nowoczesne cuda techniki nam są do niczego niepotrzebne. W przypadku urządzeń, gdzie jesteśmy na ziemi, zaraz możemy pobiec po jakieś dodatkowe źródło, jakąś wtyczkę, prawda, jakieś źródełko. Na szybowcu, będąc nad ziemią 2000 metrów z dala od domu, trudno jest zrealizować ten warunek, no i...
1: I różnie bywa.
3: I różnie bywa.
1: A zdarzyło się kiedyś właśnie w górze coś zasilanego prądem odmówiło posłuszeństwa?
3: No odmówiło posłuszeństwa. No, czasami loty się odbywają w warunkach, każdy człowiek widzi, co na niebie się dzieje. Pomrukiwało radośnie gdzieś tam koło chmur i trzeba było przelecieć, bo nie było innej opcji. No i i takie wyładowanie atmosferyczne, że tak powiem, przebiegło gdzieś koło szybowca i spowodowało lekkie zjonizowanie powietrza. W efekcie tego akumulator, a w zasadzie bezpiecznik przy nim, po prostu podziękował za współpracę i reszta lotu odbyła się na urządzeniach mechanicznych. Mimo że urządzenia elektroniczne były, całe szczęście, że nie uległy destrukcji, tylko po prostu zasilanie się odłączyło.
1: No ale wracając właśnie do tych jednak, mimo że zawodnych, ale jednak chyba ułatwiających latanie przyrządów. Co tu nowego się pojawiło w ciągu ostatniego czasu?
3: No przede wszystkim Unia i zwiększony ruch nadlotniskowy wymóg posiadania nowoczesnej radiostacji, które odpowiednie warunki i parametry spełniają, separacje międzykanałowe tak zwane. I tutaj z całym światem praktycznie te radiostacje, łączność już można prowadzić. Przede wszystkim ze służbami, tak powiem, lotniczymi, które operują z wieżą kontroli lotów, czy z jakimiś wieżami, które na bieżąco nas monitorują.
1: Przypomnę, że odezwała się Poznań Informacja, czyli odległa o 300 kilometrów w zasadzie jednostka, a my przecież tutaj jesteśmy na powierzchni ziemi w hangarze Aeroklubu Polskiego, niewysoko, a jednak było słychać.
3: No było słychać, dziwne może by się to wydawało, szybowiec z tworzywa sztucznego pokryty i praktycznie wydawałoby się, że niewykrywalny dla radarów. No akurat to jest złudne, w powietrzu mówią, że nie ma żadnych ograniczeń. Są ograniczenia, również posiadamy je i my, bo powietrze, mimo że bezkresne, posiada swoje takie warstwy czy strefy, w których operują różni użytkownicy, żeby jedni na drugich nie powpadali, nie skończyło się to tragediami, to są powydzielane strefy i powiedzmy lotnictwo sportowe ma przydzielone swoje, że tak powiem, miejsce do pola działania, a powiedzmy lotnictwo komunikacyjne, wojskowe, czy jakieś tam inne specjalne, o których nikt nie mówi, a istnieją, po prostu nikt się tym nie chwali, też operują, prawda? I taki szybowczyk przy te strefy wszystkie przez kontrolerów jest również widziany, bo pobudowano w Polsce teraz nowoczesne radary pierwotne, wtórne przy wszystkich większych ośrodkach, głównie lotniskach komunikacyjnych i taki szybowczyk też na takim radarze jest widoczny i ten kontroler w przypadku jakichś kolizyjnych zachowań, powiedzmy pilota, którzy może nawet nieświadomie narusza taką strefę, a może spowodować kolizję z jakimś większą maszyną, potrafi pilotowi przemówić do rozsądku, albo go ostrzec, albo po prostu uzmysłowić mu, że wleciał w przestrzeń, w której nie powinien się znaleźć.
1: A zdarza się przecież, jeżeli wpadnie się w taką strefę zwiększonego zachmurzenia, że po prostu nie do końca chyba wiadomo, gdzie się jest, gdyby nie GPS.
3: No GPS już teraz wszędzie królują i praktycznie teraz i w szybowcu, no, trudno sobie wyobrazić latanie bez tego urządzenia. No. Jesteśmy na niego skazani i podejrzewam, już ludzkość od niego nie odejdzie do końca swojej tutaj obecności na naszej pięknej globie.
1: Jakie parametry właśnie pokazuje to urządzenie GPS, które jest zainstalowane tutaj? No trochę inaczej wygląda niż ten samochodowy. Tu nie ma hołowczyca, który by czytał skręć w lewo, na rondzie pierwsza w prawo.
3: No tu akurat jest zabudowany taki przyrząd, który spełnia się dodatkową funkcję, bo to jest taki system antykolizyjny. W przypadku lotu nawet bez specjalnej widzialności do przodu, w chmurach gdzieś, w okolicach, gdzie powiedzmy w większym zamgleniu, czy w okolicach, gdzie ta przejrzystość powietrza jest niewystarczająca, to po prostu jeżeli lecimy na kursie kolizyjnym w stosunku do innego takiego statku powietrznego, to po prostu ostrzega nas, żeby kurs zmienić powiedzmy na taki, żeby te tory lotu się nie spotkały ze sobą. No i to jest cecha taka główna takiego przyrządu.
1: W takich trudnych warunkach pogodowych, w trudnych sytuacjach, uwaga pilota jest bardzo skoncentrowana na tym, co się dzieje wokół i nie zawsze może jego wzrok paść na przyrządy. Wtedy powinny się pojawić sygnały akustyczne.
3: No właśnie to jest problem zagęszczenia, powiedzmy latając gdzieś na zawodach, gdzie w jednym obszarze, na niedużym obszarze potrafi tych szybowców być znacząco dużo, a prędkości przemieszczania się i powiedzmy na dwóch zbieżnych kursach, jeżeli leci nawet prosty szybowiec z prędkością 150 na godzinę, a z drugiej strony z taką podobną prędkością leci drugi, no to można sobie wyobrazić 300 na godzinę i brak reakcji w odpowiednim czasie, co może spowodować. Dlatego te wszystkie nowoczesne zabawki, najpierw wydobywają z siebie takie lekkie dźwięki ostrzegawcze, potem one naprawdę stają się takie dosyć intensywne, żeby zwrócić uwagę pilota, który może w roztargnieniu nie za bardzo się rozgląda na zewnątrz i nie potrafi, że tak powiem, separować się. Separować się do drugiego pilota. No, tu dalej nam przeszkadza korespondencja po angielsku z wieżą kontroli w Poznaniu. Pewnie uzgadnia jakieś warunki swojego lotu.
1: A my wracamy do naszego szybowca, czyli do Jantara. Możemy tak włączyć to urządzenie, żeby ono się odezwało swoim nieprzyjemnym, ostrzegawczym brzmieniem?
3: Zademonstruję za chwileczkę, jak wario się odzywa, w jaki sposób informuje pilota o opadaniu i wznoszeniu. Takie dźwięki, które z siebie wydaje na co dzień.

0: Rzeczywiście, jak taki głos dojdzie do uszu, to na pewno nie zlekceważy się go.
1: No, po to, żeby odciążyć konieczność patrzenia się na przyrządy, właśnie po to wymyślono akustyczne dźwięki. Ten pierwszy taki przerwany dźwięk wskazywał na to, że nasz statek powietrzny, szybowiec się unosi do góry. Natomiast ten drugi, taki ciągły, to jest taki dźwięk, który niekoniecznie jest lubiany przez pilotów szybowcowych. On wskazuje na to, że opadamy, to ze znaczącą prędkością, i najlepiej byłoby z tego obszaru jak najszybciej zniknąć, żeby nie wytracić odpowiednio dużej wysokości.
0: A my jeszcze nie znikamy z hangaru Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi i za moment powiemy o tym, co czeka za progiem, jeśli chodzi o łączność. Bo przypomnę, że słuchają Państwo nas także na częstotliwości 103.2, to jest w systemie FM, czyli falach ultrakrótkich. Tymczasem jeśli chodzi o łączność lotniczą, szczególnie tą szybowcową, tutaj można powiedzieć, że taka archaiczna trochę metoda, czyli AM, dominuje. W hangarze Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi bez trudu słyszeliśmy korespondencję pomiędzy wieżą w Poznaniu a jakimś statkiem powietrznym, który znalazł się w strefie jej działania. No i stąd też pytanie, jak to możliwe, że taki mały szybowiec, który ma radiostację niewielkiej mocy, może rozmawiać właśnie z obiektami tak odległymi. Cała tajemnica polega na systemie, a więc nie FM, tylko AM. Tymczasem pytanie, czy również lotnictwo sportowe czeka taka rewolucja, chociażby jakby nas, Radio Opole, gdzie oprócz emisji na falach ultrakrótkich, chociażby na 103.2, pojawiła się również technika cyfrowa, czyli system DAB+. Cyfrowa łączność pojawi się w lotnictwie sportowym?
1: Wszystko wskazuje na to, że z biegiem czasu pewnie system wymusi taką zmianę. Natomiast jest tu jedno takie ograniczenie typu przesunięcia fazowe. No, radio DAB czy jakieś tam inne, ono sobie stoi na półce spokojnie i się nie przemieszcza. Natomiast tu pomiędzy statkami powietrznymi, powiedzmy, szybowce wolno dosyć stosunkowo latają. Natomiast samoloty, które operują z prędkościami rzędu 800-900 km na godzinę, no jeżeli byłyby zabudowane takie typowe radiostacje, o których tu wspomniano, no wydaje mi się, że nie byłaby możliwa korespondencja w sposób czytelny zrealizowana.
0: A dlaczego tak się dzieje?
1: No dzieje się tak, że zjawiska doplerowskie występują i przesunięcia fazowe, i trudno by było w takim paśmie akustycznym przekazać w formie takiej analogowej, no bo tu akurat fonia jest nadawana analogowo, zrozumiałe w czasie rzeczywistym po prostu to, co chcemy wyartykować z siebie. A częstotliwość, którą mamy tu na podsłuchu, to jest 126,3 MHz, czyli ona leży nad Radiem Opole, bo jeszcze kilkadziesiąt MHz. No, ogólnie łączność lotnicza zawarta pomiędzy 118 a 136 MHz, czyli leży bezpośrednio nad FM-em akurat.
0: Ale jest system AM, czyli mówiąc językiem nie dla wszystkich zrozumiałym, jest po prostu inna modulacja tych fal.
1: Dokładnie tak. A z takich rzeczy, które na pewno jeszcze szybciej jak radio cyfrowe nas dopadnie, to dopadnie nas zagęszczenie, które się odbywa w atmosferze, i ilość latających wynalazków, które tam się przemieszczają, wymusi to, że kontroler nie dość, że widzi cień nas na radarze w postaci jakiegoś tam swojego odbicia, to nowoczesne samoloty już posiadają wyposażenie standardowe, natomiast szybowce, które operują na lotniskach blisko położonych, komunikacyjnych, następnym takim urządzeniem, które na pewno się pojawi w szybowcu, to będzie transponder. To jest urządzenie, które kontroler odczytuje prędkość, znaki, nasze cel lotu i kierunek, i spełnia to czysto takie zadanie antykolizyjne. Każdy ma przypisany swój kod i kontroler po prostu wie, kto leci i po co.
0: Bo takie transpondery są na standardowym wyposażeniu samolotów, także sportowych.
1: Tak, one są już na wyposażeniu standardowym samolotów, natomiast tutaj, żeby na przykład takim szybowcem przeciąć przez taką strefę powietrzną, w której na co dzień odbywają się loty pasażerskie, i móc to zrobić zgodnie z przepisami, no kontroler nas musi po prostu widzieć bezpośrednio, gdzie jesteśmy, i umieć nas separować, powiedzmy, z takim samolotem, który na przykład podchodzi do Wrocławia na lotnisko w Strachowicach, prawda? I żeby te dwie czynności się odbyły w sposób bezpieczny, a kontrole nie narażą siebie i pasażerów na niepotrzebne niebezpieczeństwo, to musi widzieć jedną i drugą maszynę. No i po to właśnie, mając taki transponder zabudowany na szybowcu, taką zgodę możemy otrzymać nawet na wlot w przestrzeń, która na co dzień jest dla nas niedostępna.
0: No i właśnie o to chciałem zapytać, czy w sytuacji krytycznej, na przykład, gdy pilot szybowca leciałby w pobliżu lotniska komunikacyjnego, czyli na przykład Wrocław Strachowice, i gdyby sytuacja wymagała błyskawicznego lądowania, czy zdarzały się takie przypadki właśnie, że kontrolerzy zezwalali na awaryjne lądowanie właśnie na pasach lotnisk komunikacyjnych?
1: No ogólnie jest coś takiego w lotnictwie, że załoga czy statek powietrzny w niebezpieczeństwie, jemu się nigdy nie zabrania. Nawet na lotnisku, który jest zamknięte fizycznie z jakiegoś powodu, a kontroler powiedzmy działa, taki kontroler nie może zabronić próby uratowania siebie czy załogi, nawet w takiej sytuacji. Także pomijam to, dlaczego on się znalazł w pobliżu takiego lotniska, bo to byłoby ciekawe pytanie. Natomiast jeżeli by się, już się znalazł z jakichś powodów i coś mu groziło, to kontroler jest po to, żeby mu pomóc wylądować, choćby odstawiając wszystkie te nasze duże samoloty, które by tam latały w koło do momentu, gdy posadziłby biednego nieszczęśnika na tym szybowcu. Pomijam, że potem podejrzewam, by się gęsto tłumaczył z tego, co zrobił, natomiast na pewno nikt by mu nie zabronił.
0: No to na koniec jeszcze takie pytanie może przyszłościowe. Wspominałem o takich urządzeniach jak kamera termowizyjna. Chcą właśnie mieć takie urządzenie zainstalowane na dronie ratownicy i policjanci po to, żeby na przykład po zmroku albo w warunkach bardzo, bardzo trudnych, jeżeli chodzi o widoczność, nieść pomoc ludziom znajdującym się na wodzie. I czy może coś takiego się marzy pilotom szybowcowym, jak właśnie jakaś tajemnicza kamera, która widzi, w cudzysłowie, w bezbarwnym powietrzu prądy wznoszące, czyli te miejsca, gdzie najlepiej unoszą się ptaki, a także szybowce.
1: To już nie jest wizja przyszłościowa, bo takie urządzenia już były stosowane. Na końcówkach skrzydła były takie zabudowane sensory termiczne, które mierzyły różnicę temperatur pomiędzy jedną końcówką, powiedzmy oddaloną od drugiej o 20 metrów, powiedzmy jakiegoś takiego większego szybowca i miały rozdzielczość temperatury rzędu 1000 stopnia. Z tym, że wskazania były tak gwałtowne, że odczyt i przerobienie tego w sposób zrozumiały dla nas do wykorzystania było bardzo trudne w takim czasie rzeczywistym, bo można powiedzmy te odczyty jakoś zapisać i potem dokonać analizy, natomiast w czasie rzeczywistym jest trudne to do zrealizowania. Dlatego jak mówią, szybowce latają tak jak piloci potrafią i wydaje mi się, że czym dłużej to zostanie na tej zasadzie, to będzie piękne. Bo jeżeli wszystko będzie na takiej zasadzie, że wszystko można będzie gdzieś tam podpatrzeć, zrealizować, wymyśleć, to w zasadzie wystarczy tu zamiast pilota wsadzić worek ziemniaków, za przeproszeniem, który odpowiada masie pilota, wystrzelić to w powietrze i to samo będzie latało i realizowało to, co my sobie przed komputerem temu zadamy, prawda? Tak, teraz drony operują gdzieś tam zupełnie w innym rejonie, a kamera zainstalowana na pokładzie takiego umożliwia lokalizację, to co operator zamierza. Tak samo można by tu w szybowcu coś takiego zrealizować.
0: Czyli jednak oprócz tego wątku techniki cyfrowej, górę biorą te rzeczywiste wrażenia, czyli prawdziwa przygoda, wyzwanie człowieka i natury.
1: Dlatego ktoś, kto jest określany, że posiada ten ptasi instynkt, powiedzmy na 1000 pilotów szybowcowych jest jeden, Sebastian Kawa, który, że tak powiem, wszystkie zawody są realizowane po to, żeby wszyscy walczyli o drugie miejsce, a on wygrywa je. No, coś w tym jest i w kabinie nie posiada niczego z pogranicza Jamesa Bonda, posiada standardowe wyposażenie, a tym niestandardowym wyposażeniem jest wiedza i taktyka, którą umiejętnie wykorzystuje, bo i konkurencji regularnie dokopując na wszystkich zawodach.
0: No i warto chyba o tym powiedzieć, chociażby w kontekście innych dyscyplin sportowych, że nasi piloci, szczególnie szybowcowi, od lat, jeżeli chodzi o takie lotnictwo, które polega na pokonywaniu dużych tras odległości, a także jeżeli chodzi o akrobacje szybowcowe, od lat są jednymi z najlepszych albo zawsze najlepsi na świecie.
1: No do tej pory tak było i patrząc na kadrę młodych juniorów, którzy się szkolą, wydaje się, że ten stan się długo nie zmieni. Po prostu Polska szybowcami stała. Może już teraz nie od strony producentów, ale od strony użytkowników. Umiemy wykorzystać te szybowce w sposób doskonały i nawet takie potęgi jak Niemcy czy Francuzi zostają z tyle za nami.
0: A jeżeli chodzi o same konstrukcje szybowcowe, to też warto chyba na marginesie naszej audycji powiedzieć, że też mamy wspaniałych inżynierów i to wieloletnie tradycje.
1: Tu mamy bardzo duże zasługi.

0: No i życzenia tradycyjne tej samej liczby startów i lądowań, no i następnych tysięcy godzin szczęśliwie w powietrzu.
1: Dziękuję Państwu za uwagę.
2: Przy rodzinnym stole.

0: już godzina 23, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. BIK wprowadza darmowe alerty w związku z wyciekiem danych. Podwójnym koncertem zakończył się dziś międzynarodowy kurs muzyczny w Opolu. Matryce pamięci to tytuł wystawy otwartej w galerii Pierwsze Piętro w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Biuro Informacji Kredytowej wprowadza darmowe alerty po wielkim wycieku danych. Z systemu firmy prowadzącej dokumentację medyczną MyDoctor mogły zostać wykradzione informacje nawet 19 milionów pacjentów. Alerty BIK to ostrzeżenia o wnioskach i zapytaniach dotyczących konkretnej osoby. Jak tłumaczy prezes BIK Mariusz Cholewa, z bezpłatnej usługi na 3 miesiące będzie mógł skorzystać każdy, kto do tej pory nie wykupił alertów.
2: W związku z tym, że w tej chwili obywatele są pod dużą presją ryzyka, że ich dane zostaną użyte w niewłaściwy sposób, no to podjęliśmy decyzję, że każdy będzie mógł skorzystać bezpłatnie z takiej ochrony, którą my nazywamy alertami BIK.
0: Żeby skorzystać z darmowej usługi, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Można to zrobić do 31 sierpnia. Po 3 miesiącach każdy może zdecydować, czy chce dalej korzystać z usługi za opłatą.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Prezydent USA zażąda od premiera Izraela publicznego potępienia aktów przemocy wobec Palestyńczyków w miejscowości Kusra koło Nablusu. Od tygodnia żydowscy osadnicy okupowali tam domy należące do Palestyńczyków.
3: Wodę mieszkańcom oblężonych domów dostarczał m.in. rabina Michaj Laulawi, działacz społeczny i pisarz. W rozmowie z Polskim Radiem wyjaśnia, że sytuacja pozostaje napięta. Kiedy pojechaliśmy tam dziś rano, delegacje wielu organizacji, w tym rabinów na rzecz praw człowieka, dostarczyły wodę i jedzenie, zostawiając je na progu domów. Nie pozwolono nam wejść do środka. Obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych miała zatrzymać spiralę przemocy w Kusra. Wielu z nas praktykuje obecność ochronną. Jesteśmy na palestyńskich terytoriach, aby okazać solidarność i powiedzieć, że to nie reprezentuje całego Izraela. To nie reprezentuje żydowskich wartości. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przeciwstawić się łamaniu praw człowieka i przemocy, które niweczą wszelkie nadzieje na rozwiązanie, pojednanie i pokój.
4: For reconciliation and for peace.
3: Prezydent Donald Trump zażądał od Netanyahu publicznego potępienia wydarzeń w Kusra. O aresztowanie osadników zaangażowanych w okupację palestyńskich domów zaapelowały władze Francji.
0: A z Bejrutu mówił Tomasz Sajewicz.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Podwójnym koncertem zakończył się dziś 36. Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu. Jak się okazało, ogromne emocje nie stresowały nawet najmłodszych uczestników koncertu, czym podzieliła się z naszym reporterem 10-letnia skrzypaczka Maja Sekula.
5: W ogóle prawie o tym nie myślę, ponieważ byłam już na takich konkursach. To po tych konkursach po prostu jak już gdzieś występuję, już się nie stresuję.
0: Duży wpływ na poziom koncertu miało zapewne także profesjonalne przygotowanie i wspólna praca nad utworami z prowadzącymi kurs wirtuozami, co podkreślała inna z kursantek, wiolonczelistka Alicja Jurecka.
6: To jest takie podsumowanie całej pracy na kursie i tego, nad czym pracowałam nad utworem z właśnie panem profesorem.
0: Pozostajemy w Opolu. Matryce pamięci to tytuł wystawy otwartej w galerii Pierwsze Piętro w Opolu. Wystawa, jak mówiła obecna na wernisażu artystka Barbara Szymska, to także hołd dla zmarłego w tym roku profesora Piotra Tyszkowskiego.
7: Te spotkania to był taki najbliższy kontakt z profesorem, gdzie razem poszukiwało się tej wspólnej drogi artystycznej, więc on tutaj, można powiedzieć, kształtował mnie i to jest jego zasługa po prostu, że ja rozwinęłam tą technikę, bo zaczynałam od kalkografii, która później przerodziła się w moją własną technikę, którą mogłabym teraz nazwać kalkorytem.
0: A wystawy można oglądać do 1 września.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 19 stopni na termometrach, ciśnienie 1012 hektopaskali. W nocy bezchmurnie i temperatury minimalne od 12 do 14 stopni. Jutro w dzień także mało chmur i temperatury od 30 do 32 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, południowo-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Żyni przygotowuje się do wydania nowej płyty i od singli zwiastujących to wydawnictwo zaczęliśmy gorączkę piątkowej nocy. W zastępstwie Agnieszki Kurendy-Schmidt kłania się Państwu Tomek Wojtyłko, a trzymając się jeszcze Żyniego, to pod tym pseudonimem kryje się Tomasz Woźniak, świetny gitarzysta, który ma zresztą papier, żeby grać jazz na gitarze, ale mający znacznie szersze muzyczne horyzonty, chcący inspirować się bardzo różnorodnymi gatunkami, więc w jego twórczości jest miejsce i na współczesne podejście do muzyki improwizowanej, i na jakiś taki psychodeliczny element, no ale przede wszystkim też na brzmienia elektroniczne, house'owe. To wszystko mieści się w jego dyskografii, w jego kolejnych płytach i singlach. Teraz ostatnie, tak sugeruję, że ostatnie, bo w innych audycjach, które prowadziłem, zarzekałem się, że już nie będę wracał do Off Festiwalu. Natomiast zapomniałem o tym, że przecież jeszcze mogę do niego wrócić w gorączce piątkowej nocy. W każdym razie, nawiązując jeszcze do Off Festiwalu, OK Lu, która była jedną chyba z goręcej wyczekiwanych artystek tegorocznej odsłony Święta Muzyki Niezależnej. I według mnie, jeżeli ktoś duże nadzieje pokładał w jej występie, to raczej się nie zawiódł. Jej twórczość jest bardzo osobliwa. Wydaje mi się, że wciąż oryginalna, jeżeli chodzi o w takim szerokim ujęciu eksperymentalny pop z taką trochę sypialnianą produkcją, z nawiązaniami do hyperpopu, z drugiej strony też troszeczkę do alternatywnego R&B. Natomiast a propos Choke Enough, czyli jej takiego regularnego, długogrającego debiutu, to wydawało mi się, że takie granie jest trudno przełożyć na żywo. Tymczasem jej się to udało. Oczywiście sporo rzeczy było puszczonych z pętli, natomiast miała ze sobą muzyków, sama też sięgała po gitarę akustyczną, więc nie było odczucia, że to jest, powiedzmy, jakieś karaoke. Był to pełnokrwisty koncert, no i też była obłędna oprawa. Sama gra świateł, to, że to się w takim praktycznie półmroku odbywało. Pewna oszczędność tych środków, ale też ich adekwatność, skuteczność. To wszystko według mnie działało, także wracamy do Choke Enough, OK Lu.

To była OK Lou, która wystąpiła podczas tegorocznego OFF festiwalu. A skoro jesteśmy przy letnich festiwalach muzycznych, to za nami Montre Jazz Festival. Jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń, jeżeli chodzi o szeroko pojęty jazz. I bardzo cieszy, że mamy tam regularnie rodzimych reprezentantów. W zeszłym roku podczas Montre Jazz wystąpił Marcin Patrzałek i zespół Klawo. Natomiast w tym roku w drodze konkursu takiego plebiscytu dla artystów, którzy chcieliby na Montre wystąpić, został wyłoniony zespół Tant Freaky z Wrocławia. Grupa, która to jest jakiś chyba taki nasz kompleks, także nie chcę operować takimi kategoriami, ale przez oryginalność stylu, który prezentują, też bardzo taką charakterystyczną identyfikację graficzną, dużą świadomość tego, co robią, jakąś warsztatową biegłość, wydaje mi się, że mają w sobie jakieś takie cechy grupy, która może spodobać się na zachodzie. Widziałem nagrania na YouTubie z ich występu na Montre Jazz. Mieli świetną frekwencję, bardzo dobre przyjęcie i taki ich melanż inspiracji elektronicznych, soulowych, jazzowych, dżunglowych, no wszystko w tym worku się mieści. To bardzo spodobało się uczestnikom festiwalu. Dlatego teraz wracamy do twórczości Tant Freaky.

To był zespół Tant Freaky, który wystąpił podczas tegorocznego festiwalu Montreux Jazz. No i zostaniemy w klimatach bardzo szeroko pojętego jazzu, bo elementy takiej muzyki w twórczości Tant Freaky też są obecne i zdaję sobie sprawę, że taka kategoryzacja, stwierdzanie, co jest jazzem, co nie, to jest rzecz dość drażliwa, temat dość drażliwy. Ostatnio nawet pojawił się w dwutygodniku artykuł, który krytykował, jak to określił redaktor, podsiadłoizację jazzu, sugerując, że jest to wszystko za przyjemne, zbyt mało eksperymentalne, szorstkie, zbyt podobne do siebie. Na pewno takich kwestii nie chcę rozstrzygać, tym bardziej, że spora część artystów, którym się przypina łatkę jazzową, niekoniecznie chce się bardzo z nią identyfikować. Może nie tyle identyfikować, ale co być tą łatką ograniczana. Także no, ciekawe, złożone zjawisko. Tak się asekuruję, żeby po prostu nikt nie irytował się na mnie, że mówię o jazzie, a jego zdaniem nie słuchamy rzeczy, które mają coś z jazzem wspólnego. Ale nie wchodząc już w takie rozważania, jest pewien wspólny mianownik pomiędzy tym, co robi Tant Freaky, a Sedno. A zespół Sedno zaprezentował się z fantastycznej strony podczas młodej sceny NCPP. Ten przegląd już niestety za nami. Były to cztery podwójne występy, czyli w cztery letnie sobotnie wieczory mogliśmy posłuchać dwóch artystów każdego z tych wieczorów. Tak naprawdę poza jednym wyjątkiem, dlatego że Szalonek, który miał wystąpić w trakcie jednej z tych sobót, musiał zrezygnować z koncertu. Wtedy zaprezentowała się sama Briela. No ale generalnie taka jest idea, że mamy takie każdego z tych wieczorów młodej sceny NCPP po dwa koncerty. No i jurorzy później wyłaniają z tych występów te, które były ich zdaniem najciekawsze i pojawiają się trzy nagrody. Oczywiście jest to jakoś hierarchizowane, jest to podium. Zespół Sedno prezentował się jeszcze w lipcu i czymś bardzo budującym było to, że mimo że jest to granie instrumentalne i tam też dzieją się takie dość wymagające rzeczy, jeżeli chodzi o samą strukturę muzyczną, to ludzie bardzo chętnie słuchali, nie uciekali. Nawet nie wiem, czy to nie był frekwencyjnie najmocniejszy koncert młodej sceny NCPP, no ale już nie jestem w stanie oczywiście tego zmierzyć. To jest wszystko jakaś tam impresja, wrażenie. No ale koncert był bardzo dobry, więc słuchamy Sedna na antenie Radia Opole.

0: Gorączka piątkowej nocy.
1: To był zespół Sedno, który wystąpił podczas młodej sceny NCPP, a na koniec gorączki piątkowej nocy trochę dorzucimy do pieca. Za sprawą Nine Inch Noise, nazwa tego bytu artystycznego wszystko zdradza. Jest to połączenie sił przez zespół Nine Inch Nails i Boys Noise. Artyści, których spotkanie wydaje się z jednej strony czymś naturalnym, ale z drugiej strony wydaje mi się, że operują trochę innymi wrażliwościami i dlatego to połączenie wydaje się tak intrygujące. Najpierw była współpraca przy ścieżkach dźwiękowych do filmów Challengers i Tron Ares, a później Boys Noise otwierał koncerty Nine Inch Nails podczas ich koncertowego tournée. W tym roku doczekaliśmy się wspólnego albumu. Ta płyta to w większości utwory, które wcześniej były przez Nine Inch Nails wykonywane, ale doczekaliśmy się ich nowych wersji. Trudno nawet mówić o remiksach, no to są tak naprawdę reworki. Stworzenie tych numerów od nowa, nieraz bardzo zaskakujące. Dziękuję bardzo za czas spędzony z Radiem Opolo. Oczywiście sugeruję tym, którzy się jeszcze nie kładą, żeby zostać z nami dłużej. Spokojnej nocy, udanego weekendu. Do usłyszenia niebawem. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko.

0: Sezon ogórkowy.
1: W piątkowym sezonie ogórkowym witają Państwa Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który audycję realizuje. Zaprosimy w naszej audycji słuchaczy na imprezy plenerowe pod naszym patronatem, na przykład na wystawę plenerową Co ci się przyśniło na wsi do Kaniowa oraz na pierwszą edycję Polnego Jam Festu do Unieszowa koło Kluczborka. A także zachęcimy opolskich artystów plastyków, by wzięli udział w konkursie na gadżet promujący polską kulturę. To nie wszystkie tematy. Zapraszamy do godziny 21.

0: 27 lat temu, 13 sierpnia 1999 roku, zmarła Maria Kruger, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Niektóre z nich, jak Karolcie i Godzina pąsowej róży, weszły do kanonu literatury dla młodego czytelnika. Maria Kruger publikowała w czasopismach dziecięcych Płomyczek, Płomyk, Świerszczyk, a także w prasie dla dorosłych. W czasie II wojny światowej walczyła w Powstaniu Warszawskim. Wiele utworów Marii Kruger doczekało się adaptacji radiowych, a zekranizowana w 1963 roku powieść Godzina pąsowej róży cieszyła się popularnością wśród nastolatek. W obrazie wystąpiły ówczesne sławy polskiego kina, jak Elżbieta Czyżewska, Lucyna Winnicka i Barbara Ludwiżanka. Film otrzymał Złotego Lwa na 15. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci i Młodzieży w Wenecji. Jedną z najpopularniejszych powieści Marii Kruger jest Karolcia, która po raz pierwszy ukazała się w 1959 roku. Główna bohaterka, 8-letnia Karolcia, znajduje magiczny niebieski koralik, który spełnia każde jej życzenie. Dziewczynka oraz jej przyjaciel Piotr wykorzystują koralik do uszczęśliwiania innych ludzi. Pisarka zapytana, czy jest taką Karolcią, która chce znaleźć niebieski koralik, odpowiedziała w 1999 roku, że już go posiada. Otrzymała go w prezencie od dzieci z jednej z poznańskich szkół.
1: Ja niebieski koralik dostałam. Dostałam jakiś między 60-tych któryś latach od szkoły w Poznaniu. Ja go mam do dzisiejszego dnia, nawet tu leży obok, mam go. I one, te dzieci mi przysłały, że pani życzymy, żeby koralik pani służył. I ja w ten czas, po jakimś czasie odpisałam, że ich życzenie się spełniło. Właściwie, że to, że Karolcie polubili, to jest właściwie spełnienie przez koralik moich zamiarów, prawda, takich.
0: Wśród książek Marii Kruger, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem, są Klimek i Klementynka, Witaj Karolciu, Uchodynia 125, Szkoła Narzeczonych, Po prostu Lucynka P., Dar rzeki Fly oraz Złota korona, opowiadania z historii Polski. W 1999 roku na antenie radia Maria Kruger opowiadała, skąd czerpie inspirację do kreowania ciepłych i pełnych pozytywnych emocji bohaterek swoich książek.
1: Wśród różnych znajomych, przyjaciół jest każdy, kto ma jakiś swój taki specyficzny, jakiś taki wdzięk w reakcji na różne rzeczy, albo lubi jakieś rzeczy, albo wiadomo, jak będzie reagował. I to w ten czas jest jakimś materiałem, prawda? Jeśli chce się tworzyć postać, muszę powiedzieć uczciwie, że wszystkie moje postacie pochodzą z życia. Do pewnego stopnia są bardzo wierne, albo ja sobie sama wyobrażam, że ja w tym jestem i to, prawda, tak przeżywam.
0: Książki Marii Kruger już od kilkudziesięciu lat cieszą się ogromną popularnością. Pisarka tłumaczyła w 1999 roku to niezmiennością ludzkich emocji w kontekście zmieniających się epok i powieści Godzina pąsowej róży. Jej nastoletnia bohaterka cofa wskazówki zabytkowego zegara i przenosi się w przeszłość do lat 80. XIX wieku.
1: Pani, książki przeżywają drugą młodość. Tak do mnie napisała dziewczyna, chyba 14-letnia. Taką całą recenzję z moich książek mi przysłała, napisała. Proszę, że się nie starzają, bo mi się zdaje, że przeżycia ludzkie jakieś reakcje dziewcząt w każdej epoce, bez względu na to, czy noszą czy takie, czy inne ubranka na sobie, czy mają długie sukienki, czy w ogóle ich nie noszą, to one są w gruncie rzeczy są takie same, zawsze mi się zdaje.
0: W 1974 roku w Polskim Radiu Maria Kruger mówiła o Warszawie, swoim rodzinnym mieście, w którym najczęściej osadzona jest akcja jej książek.
2: Moja Warszawa była zawsze ukochana i piękna. Zaczynało się od rana, miłość zaczynała się od rana. Kiedy się wychodziło na ulicę, kiedy byłam młodą dziewczyną, dozorca fartuchu zamiatał ulicę, zmywał chodnik z taką sikawką, drzewa były zielone i to był letni poranek piękny w Warszawie.
0: Podczas II wojny światowej Maria Kruger prowadziła stołówkę dla pracowników Komunalnej Kasy Oszczędności w Warszawie. Działała w konspiracji, współpracując z grupą działaczy demokratycznych Epoka. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka, za co potem została odznaczona Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz odznaką grunwaldzką. W Polskim Radiu w 1974 roku pisarka wspominała warszawskie bazary z czasów niemieckiej okupacji.
2: Ale bazar był nie tylko wesoły i kolorowy, ale był i odważny, i bohaterski, bo w 1939 roku, we wrześniu właśnie, kiedy były bombardówki w Warszawie, na bazarze na Ordynackim sprzedawano chleb i tam ci ludzie sprzedawali ten chleb, nie bojąc się bombardowania. Myśmy stali w kolejce po ten chleb, ale oni go sprzedawali. I to jest piękna karta w dziejach bazaru na Ordynackiej ulicy.
0: Maria Kruger była też autorką telewizyjnej audycji Miś z Okienka, do której przez wiele lat pisała teksty. Program, w którym główny bohater Miś rozmawiał z prowadzącym na zaczerpnięte z książki poważne tematy, był nadawany przez TVP od lat 50. do 70. ubiegłego wieku. Prowadzącym był najpierw Stanisław Wyszyński, potem Bronisław Pawlik. W latach 1950-52 pisarka kierowała redakcją audycji dla kobiet w Polskim Radiu, a od 1955 do 1956 była związana z telewizją, współpracowała z Wieczorem Warszawy i tygodnikiem Prosto z Mostu, gdzie zamieszczała opowiadania i felietony. Zmarła 13 sierpnia 1999 roku w Warszawie w wieku 94 lat. Spoczywa na cmentarzu Powązkowskim. Jeśli chodzi o Karolcię, to adaptację jej książki na sztukę dokonano ostatnio we wrocławskim Teatrze Lalek.

0: Chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że mamy jeszcze ofertę dla osób najmłodszych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, dla których przygotowaliśmy coroczny nasz konkurs. Tym razem samochód, który oddycha, więc można stworzyć fantastyczną, futurystyczną, przedziwną formę rysunkową samochodu przyszłości, wysłać ją do nas do galerii. Czekamy do 24 sierpnia i czekają bardzo atrakcyjne nagrody oraz wspaniała wystawa. To jest taki apel też do rodziców, bo oczywiście tutaj koordynatorem tego projektu zapewne będą rodzice, opiekunowie, dziadkowie, którzy najmłodszym właśnie przeczytają o założeniach tego konkursu. Wszystkie informacje również znajdują się u nas na stronie www.galeriaopole.pl. Zatem oferta edukacyjna jest dla osób w każdym wieku u nas.
1: Samochód, który oddycha, jak to świetnie brzmi, aż już oczami wyobraźni widzę, co ci młodzi ludzie wymyślą, bo to przecież nie pierwszy tego typu konkurs i ty też się uśmiechasz, bo te prace różnorodne przychodzą zwykle, prawda?
0: Bardzo różnorodne. Ten konkurs się zawsze cieszy dużą popularnością, bo jest to konkurs ogólnopolski, więc przychodzą do nas prace z całego kraju. My go organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc tutaj zarówno dbamy o połączenie takich komponentów. Tutaj technologia samochodu, design Dobroteka i my trochę sztuki dodajemy do tego i z tego wszystkiego wychodzi jakiś fantastyczny efekt.
1: Wracając jeszcze do tych plenerów, czy ty już masz opracowany taki szczegółowy plan, że codziennie w tym miejscu i to będziesz ludziom proponował do namalowania?
0: To znaczy, teraz jestem na etapie właśnie wybierania takich miejsc, bo oczywiście centrum to są i piękne obiekty zabytkowe. Mamy teraz katedrę odnowioną. Kilka lat temu prowadziliśmy takie właśnie też zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży i wtedy też właśnie chodziliśmy i do kościołów opolskich, i architekturę, i rynek rysowaliśmy, i kamieniczki, i parki, więc tutaj no, jest mnóstwo fantastycznych miejsc, też takich miejsc, gdzie można sobie wygodnie usiąść, w spokoju, w cieniu i sobie rysować.
1: Albo na rynku w słońcu.
0: Albo na rynku w słońcu, albo na wzgórzu uniwersyteckim, gdzie jest trochę zieleni i trochę jest tam cienia, więc zapewne znajdziemy jakieś takie trzy różne lokalizacje, gdzie będzie można rysować trochę zabytkowej architektury, trochę takich mobilnych elementów miasta, jakieś samochody, ludzi, tego co się zmienia i stanowi o takiej tkance miejskiej i na pewno też trochę zieleni, bo mamy też piękne parki, czy kanał Młynówka, też jest bardzo, bardzo urokliwy, więc chcielibyśmy, żeby też tutaj zmierzyć się jak gdyby z różnymi takimi tematami.
1: Ja się tak pytam, bo to wiesz, czeka cię niezła wycieczka po Opolu.
0: Ale to jest wspaniałe. Ja bardzo lubię te planery, bo właśnie tak jak mówię, to jest takie mobilne. My zmieniamy miejsca, więc to nie jest tak, że my przez 2 godziny siedzimy i rysujemy w danym miejscu, tylko my się tak my wędrujemy. Zatrzymujemy się na przykład na 20 minut, rysujemy i lecimy dalej. Więc to jest taki bardzo intensywny czas. W ubiegłym roku, bo te nasze plenery miejskie są związane też z festiwalami dzielnic, które w galerii organizujemy od wielu lat. W ubiegłym roku mieliśmy festiwal ZWM-u, więc zwiedzaliśmy blokowiska i w ogóle podwórka, więc ta architektura była zupełnie inna, a teraz mamy już stare centrum miasta, więc też będzie to troszkę w innym charakterze. W ubiegłym roku też plener się cieszył bardzo dużą popularnością, więc...
1: Zapraszam Państwa, Józef Chyrzy z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

Nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka Na szafot. Krótka historia kary śmierci Antoniusa Johannesa van Loon. Historia człowieka od zawsze była historią cierpienia zadawanego innym. Przez wieki doskonaliśmy procedury i narzędzia pozwalające na jak najskuteczniejsze i najbardziej humanitarne uśmiercenie osób, które w świetle prawa na śmierć zasłużyły. Nie stanowiło to jednak przeszkody, by karę uczynić także widowiskową, zadziwiającą, a niejednokrotnie nad wyraz okrutną. Ludzka fantazja nie zna granic. Nauczyliśmy się zabijać na tysiące sposobów. Od krwawych walk gladiatorów i rozgrzanego miedzianego byka, przez heretyków płonących na stosach, po piratów zostawianych na bezludnej wyspie i dyktatora na stryczku. Razem z autorem przemierzamy historię świata z wyrokiem śmierci w ręku. Pal, krzyż, stryczek, chowanie żywcem, ćwiartowanie to dopiero początek podróży po najokrutniejszych zakamarkach dziejów ludzkości. Jeśli chcą Państwo zobaczyć świat odbijający się w błyszczącym ostrzu gilotyny, to właśnie jest książka o tym. Wydawnictwo Znak Horyzont. Tłumaczenia dokonała Małgorzata Deren-Woźniak. Książka zawiera 400 stron. Tytuł oryginału języka to niderlandzki, przetłumaczona, jak już mówiłem, na język polski. I jeszcze raz powiem, że została wydana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Wieczorne granie w

0: To już ostatnie dni na udział w konkursie Polska Kreatywni. Kultura buduje tożsamość. Można zaprojektować gadżet promujący Polskę, mówi Renata Pawłowska-Pyra, kierowniczka działu programowego Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
1: Naszą sugestią jest, aby gadżet był łatwy do zabrania również dla gości zagranicznych. Idealnie, gdyby mieścił się w bagażu podręcznym, nie był za ciężki. To mogą być nawet produkty modowe, to może być część ubioru, to mogą być na przykład dodatki, to może być biżuteria, to mogą być niewielkie dzieła sztuki, to mogą być małe rzeźby, ale równie dobrze może być to czy filiżanka, czy etui na telefon. Zgłosić się może każdy. Może być to osoba fizyczna, może być to firma, to może być twórca, to może być rzemieślnik.
0: Inicjatywa ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów reprezentujących kulturę i dziedzictwo Polski oraz wsparcie utalentowanych, rodzimych twórców. Zwycięska koncepcja zostanie wyprodukowana w limitowanej serii i będzie wykorzystywana jako narzędzie promocji polskiej kultury oraz rodzimego sektora kreatywnego podczas wydarzeń w kraju i za granicą. Na laureatów czekają również nagrody finansowe. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać swoje koncepcje wraz z wizualizacją do 16 sierpnia. W naszym konkursie rok temu zwyciężył projekt Świec, rzeźb Iskra Polska, łączący współczesną kulturę z historycznym dziedzictwem szkoły zakopiańskiej.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy w piątek w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który audycję realizuje. W tej godzinie za chwilkę powiem o nowych książkach, ale także spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która tym razem opowie o pisarzu, który urodził się na naszym terenie, a później zrobił dużą karierę już w Niemczech. Zapraszam do godziny 21. Moscow World Peace. Machibo. Worldwide. So pray to God I last. Last year I took a chance. Chances had me scarred. Scarred, but it made me hard. Hardest to ever grasp. Grasp, but I never grasp. Grasp on the other side.

never fold. Hold my own, but never. Always shown, I'll never.

ukazała się nowa książka Anety Godyni, Nieugięte, nakładem wydawnictwa Znak. Zamiast marzyć o lepszym świecie, idą po niego. Młoda chłopka nie uzyskuje w sądzie pomocy, ponieważ u wieśniaków bicie i znieważenia słowne są częstym zjawiskiem. Joanna doprowadza do uznania męża za marnotrawnego, bo jako matołek nie przywiązuje uwagi do wartości grosza. Nie godzą się na rolę ofiar, gdy stawką jest przetrwanie, czy to ich własne, czy ich dzieci, podejmują działanie. Walczą o bezpieczeństwo i godność, bronią dobytku, dobrego imienia i prawa do zdecydowania o własnym losie. Ich świat jest do bólu konkretny, pozbawiony patosu, osadzony w rzeczywistości mierzonej morgą, ziemi i kawałkiem chleba. Aneta Godynia daje wybrzmieć głosowi bohaterek codzienności, których doświadczenia przez długi czas pozostawały niewidoczne. Autorka dociera do źródeł, które pokazują życie chłopek z zupełnie nowej perspektywy. Spisuje historię kobiet, które choć są niewykształcone i niepiśmienne, muszą przemówić, gdy na sali sądowej rozstrzygają się ich losy. To wielogłosowa opowieść o doświadczeniu dawnej polskiej wsi, pełna radości, nadziei, ale też dramatów widzianych z bliska, bez upiększeń. Książka Nieugięte. Jakie naprawdę były wiejskie kobiety? Przypomnę, wydawnictwo Znak Horyzont, autorka Aneta Godynia, 496 stron.

0: Proszę Państwa, i mój gość, właściwie powiem powiedzieć, że już stały gość Radia Opole, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, widzę, że ma pani tutaj parę kartek przygotowanych. Czy zostajemy, ja Państwu przypomnę, bo może Państwo nie pamiętają, ale pani Barbara przygotowuje nam sylwetki postaci, które urodziły się, pochodzą z naszego regionu. Niektóre zostały tutaj aż do śmierci, niektórzy wyjechali za granicę i tam robili karierę, a niektórzy w innych częściach Polski. I ostatnio mówiła pani o przemysłowcu
1: Samuelu Frenklu, tak. On nie musiał wyjeżdżać za granicę, żeby zrobić karierę. Jego firma była tak znana na całym świecie, a towary zresztą nabywców pozyskiwał za granicą, więc nie wyjeżdżając z kraju, z rodzinnej ziemi, zrobił karierę, ponieważ był znany, jego produkty, jego materiały, jego wyroby były na tyle znane i rozchwytywane, że zagraniczni nabywcy sami się do niego zgłaszali.
0: No i też przyczynił się do rozwoju samego Prudnika,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, do rozwoju samego Prudnika i był nie tylko przedsiębiorcą, ale również działał charytatywnie.
0: Był filantropem, tak. Pozostała po nim wspaniała willa, w której teraz mieści się Dom Kultury w Prudniku. Zostajemy też dzisiaj w Prudniku?
1: Dzisiaj przenosimy się w okolice Kluczborka.
0: To drugą stronę.
1: Natomiast dzisiaj Państwu zaprezentuję postać z jednej strony znaną zaraz po wojnie na terenie Niemiec, w Polsce może mniej znaną, w powiecie kluczborskim bardziej. No jest to osoba w Niemczech już zupełnie chyba zapomniana, natomiast na Opolszczyźnie przypomniano ją kilka lat temu. Jest to Hans Lipiński Gottersdorf, który był jednym z najwybitniejszych powojennych pisarzy, publicystów i kronikarzy Górnego Śląska. Urodził się 5 lutego 1920 roku w Leśnicy jako Hans Robert Oskar Lipiński. Był synem sekretarza sądowego Roberta Lipińskiego i jego żony Johanny Liny z domu Oilitz. W rodzinnym domu Lipińskich posługiwano się zarówno językiem niemieckim, jak i polskim. Znalazłam, szukając jego biografii, biogramu krótkiego, znalazłam taką informację, że rodzina Lipińskich przybyła prawdopodobnie w XVII lub XVIII wieku z Litwy, więc nie była to rodzina od pokoleń, że tak powiem, niemieckiego pochodzenia, ale napływowa. Od najmłodszych lat właśnie ten fakt, że posługiwano się dwoma językami, kształtowało jego wrażliwość na bogactwo kultury i tradycji pogranicza, albowiem przed wojną, zresztą teraz też powiat kluczborski, to był takim obszarem granicznym. W 1920 roku, jak już Polska odzyskała niepodległość, to właśnie w powiecie kluczborskim na północy przebiegała granica niemiecko-polska. Zresztą on będzie w swojej twórczości wiele razy do tego faktu, do tej tradycji pogranicza powracał. No, dzieciństwo Hans Lipiński spędził na Pomorzu, ale przełomowym okazał się rok 1932, kiedy to wraz z rodziną przeniósł się do Gotartowa koło Kluczborka, obecnie właśnie Gotartów, wtedy Gottersdorf. I to właśnie tam znajdował się od ponad 200 lat rodzinny majątek Lipińskich i właśnie ojciec Robert odziedziczył go po swoim ojcu i w związku z tym rodzina przeniosła się właśnie do tej miejscowości Gottersdorf. Robert Lipiński zarządzał majątkiem i jednocześnie pracował w Kluczborku jako adwokat. I tutaj, no bo jak na początku powiedziałam, Hans Lipiński, skąd przyrostek Gottersdorf? No otóż właśnie nazwa tej niewielkiej miejscowości, no wioski, stała się później inspiracją dla literackiego pseudonimu pisarza. Dlatego Gottersdorf, bo pochodził, no wiele lat mieszkał w tym Gotartowie. Lata młodości spędzone właśnie na północnym Górnym Śląsku wywarły ogromny wpływ na jego twórczość i na zawsze pozostały właśnie tym niewyczerpanym źródłem inspiracji. W latach 1932-36 Hans Lipiński uczęszczał do szkoły w Kluczborku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mógł kontynuować edukację na poziomie akademickim, ale zrezygnował z tego. Otóż dlaczego? Poświęcił się pracy w rolnictwie. Praca na roli była jego pasją. On bardzo tę pracę kochał i dlatego stwierdził, że nie będzie na siłę się uczył, ale po prostu będzie robił to, co najbardziej kocha. Doświadczenie zdobywał w majątkach ziemskich na terenie Górnego Śląska. Poznawał życie mieszkańców regionu, jego obyczaje. Podczas II wojny światowej służył w armii niemieckiej jako żołnierz piechoty, uczestnicząc między innymi w działaniach na froncie wschodnim. Po zakończeniu wojny, bo dostał się do niewoli i w 1947 roku powrócił z tejże niewoli, no ale nie wrócił już do ukochanego Gotersdorfa, wówczas już Gotthardów, ponieważ była już tam administracja polska, no on jako obywatel Niemiec, no chyba nie został pozytywnie też zweryfikowany. No i później wyjechał w głąb Niemiec, pracował jako robotnik budowlany, spawacz i rolnik w miejscowości Schleswig, zanim ostatecznie osiedlił się w Kolonii. To właśnie tam rozpoczął również intensywną działalność literacką, która przyniosła mu uznanie w całych Niemczech. No i właśnie w latach 50., 60. XX wieku Hans Lipiński Gotersdorf należał do grona najbardziej cenionych niemieckich pisarzy. Współpracował z renomowanymi czasopismami takimi jak Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Akzente. Przygotowywał również audycje radiowe poświęcone Polsce, polskiej kulturze i literaturze. No i w ten sposób też przyczynił się poniekąd do budowania dialogu między tymi dwoma narodami. Hans Lipiński pozostawił po sobie dosyć bogaty dorobek obejmujący ponad 20 publikacji. I szczególne miejsce w jego twórczości znajduje powieść wydana również w Polsce pod tytułem Nad Prosną. Właśnie był to ten teren graniczny między Niemcami, a Rzeszą Niemiecką a Polską. Ta publikacja uznawana za jego najważniejsze dzieło. Otóż autor z niezwykłą wnikliwością przedstawił w niej wielokulturowy świat pogranicza śląsko-pruskiego, ukazując współistnienie różnych narodów, języków i tradycji. I powieść ta stanowi głęboką refleksję nad historią regionu i próbę zrozumienia źródeł konfliktów narodowościowych, które później doprowadziły właśnie do tych tragicznych wydarzeń XX wieku, jaką był wybuch II wojny światowej, najpierw prześladowania ludności żydowskiej i później właśnie wybuch tej największej, najstraszniejszej w dziejach wojny. Za swoją twórczość Lipiński był wielokrotnie honorowany. Tutaj wspomnę tylko o kilku nagrodach. Między innymi nagrodą imienia Andreasa Gryfiusa w 1966 roku, czy nagrodą literacką imienia Józefa von Eichendorfa oraz Śląską Nagrodą Kultury w 1977 roku. No i wyróżnienia te potwierdzały jego znaczącą pozycję w literaturze niemieckiej. I chociaż większość życia spędził w Niemczech, do końca pozostawał właśnie silnie związany emocjonalnie głównie z ziemią kluczborską i Górnym Śląskiem. Hans Lipiński zmarł w 1991 roku, a więc nie jest to tak odległa przeszłość. Nie został zapomniany przez swoich rodaków, że tak powiem, w ziemi kluczborskiej, bo w 25. rocznicę jego śmierci w Kluczborku oraz na Górze Świętej Anny zorganizowano konferencję naukową pod tytułem Hans Lipiński Gotersdorf 1920-91 Życie, twórczość, recepcja. I to właśnie była taka forma, wyraz uznania dla jego dorobku. No i prawdę mówiąc, trwałego miejsca, jakie zajmuje w historii i kulturze Górnego Śląska.
0: No niesamowicie. Pani jest także związana z Kluczborkiem, trochę zdradzę Państwu. Czy w bibliotece miejskiej można na przykład jakąś pozycję wypożyczyć?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem.
0: Zastanawiam się, czy tego typu książki jeszcze są w obrocie, czy po prostu cały czas kupuje się tylko nowości, a reszta się już tam gdzieś...
1: Ja myślę, że ta książka jest w obrocie i właśnie w wyniku tejże konferencji jest ponowne zainteresowanie osobą tego pisarza, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no w Niemczech to już raczej o nim nie pamiętają, a jeżeli pamiętają, to raczej w środowisku, w którym on mieszkał do końca życia. Jeżeli chodzi o Kluczbork, to powiem szczerze, mało się o nim mówiło, ale myślę, że to zainteresowanie po konferencji, która odbyła się i w Kluczborku, i na Górze Świętej Anny, zapewne grupa osób, grupa mieszkańców bardziej zainteresowała się tą sylwetką.
0: A warto przypominać. Bardzo ciekawa postać, bo to rolnik z zamiłowania, później robotnik, a na końcu pisarz. I to niezły pisarz.
1: Tak, on już wcześniej był pisarzem, ale no tutaj tę jego twórczość przerwał wybuch II wojny światowej. No i później losy, czyli jego losy dalsze, czyli no już wyjazd i pobyt, życie w Niemczech.
0: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu była naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

Nietypowa plenerowa wystawa zatytułowana Co ci się przyśniło na wsi zostanie w najbliższą sobotę zaprezentowana w Kaniowie w gminie Popielów. Będzie tam zaledwie jeden dzień. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 16. Częścią wydarzenia będą również warsztaty, które rozpoczną się o 17.30. Z kolei o 19.00 przewidziano plenerowy pokaz wideo. Prace zostaną zaprezentowane w otwartym krajobrazie na prześcieradłach zawieszonych na sznurach między drewnianymi słupami, co ma nawiązywać do tradycyjnych form suszenia bielizny. Ich tematyka jest różna. Są tu sentymentalne podróże do rodzinnych opowieści i beztroskich wspomnień, ale pojawia się też temat wykluczenia, kompleksu prowincji, ciężkiej pracy na wsi. Organizatorem przedsięwzięcia jest kolektyw Galeria Jedzie. Ideą jego powstania było to, by ze sztuką trafić do najmniejszych miejscowości, a nawet do wiosek i tworzyć galerie, które nie mają ścian, a są w krajobrazie wiejskim, w naturze, w przyrodzie. Kolektyw tworzą trzy studentki studiów podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kto nie dotrze do Kaniowa, dobra informacja jest taka, że od 12 września przez 2 tygodnie wystawa będzie do obejrzenia w przestrzeni zabytkowych zagród w Muzeum Wsi Opolskiej. Radio Opole wystawę plenerową Co ci się przyśniło na wsi objęło patronatem medialnym.

Dzień koncertów szykowany jest najbliższą sobotę w Unieszowie koło Kluczborka. W ramach pierwszej edycji polnego Jam Festu wystąpi 7 zespołów. Będzie rock, reggae, soul, pop, progresja, a nawet głośna gitara, mocny beat i nieokiełznana energia inspirowana twórczością grupy AC/DC. Wstęp jest bezpłatny. Szczegółowy line-up i informacje, kto wystąpi, można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Patronaty. Festiwal ma być propozycją dla wszystkich, którzy cenią sobie muzyczne spotkania pod gołym niebem. Ma to być przestrzeń dla różnych wykonawców, różnych gatunków muzycznych i poszerzania horyzontów na to, co artystycznie dzieje się w okolicy. Teren festiwalu zostanie otwarty o godzinie 14, a 20 minut później rozpocznie się już pierwszy koncert. Na miejscu będą dostępne profesjonalna scena i nagłośnienie, strefa gastronomiczna, zaplecze sanitarne, parking, miejsca do siedzenia oraz parasole. Przewidziano miejsce na rozstawienie namiotu, zaparkowanie kampera lub samochodu. Przypomnę, Radio Pole, pierwszy polny Jam Fest objęło patronatem medialnym.